Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych

dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Rosyjski dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej kilkaset metrów od granicy z Polską. Przy przejściu w Dorohusku nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał MON. Łącznie w poniedziałek SMS-y z ostrzeżeniami rozesłano do mieszkańców Lubelszczyzny czterokrotnie. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po wieczornej odprawie ze służbami odniósł się do zarzutów, że alerty są wysyłane zbyt często, przez co część mieszkańców już na nie nie reaguje.
1: My jesteśmy od tego, żeby reagować, dlatego w nieskończoność komunikujemy, pomagamy przekazywać te informacje, dystrybuujemy je wszelkimi możliwymi nośnikami i narzędziami przekazu i w internecie, i w sposób tradycyjny. Organizujemy niezliczoną ilość i treningów reagowania. Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół, co już uzgodniliśmy z kuratorium.
0: Do podobnego uderzenia rosyjskiego drona w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku doszło niespełna 3 tygodnie temu. Celem były wtedy stacja paliw i węzeł kolejowy. Rada Ministrów zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Rząd musi przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września. To zapisy konstytucji. Podczas posiedzenia rządu będzie też m.in. o pomyśle zmian w podatkach, a dokładniej o podwyższeniu pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i kolejnym progu, który miałby wynosić 150 tysięcy złotych. Nieudany rewanż za baraże. Polska przegrała ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Nie myślę o rezygnacji, stwierdził po spotkaniu trener Jan Urban.
2: Nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja. Ale wystarczy tylko zobaczyć, jakim potencjałem dysponuje. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
0: I wspomniani faworyci prowadzą w tabeli naszej grupy Ligi Narodów. Druga jest Bośnia i Hercegowina z 4 punktami. Biało-czerwoni mają 1 punkt, Rumunia 0. Rumuni będą rywalami biało-czerwonych już w ten piątek na Stadionie Narodowym. A więcej sportu w cyklu Ostra Gra o 8.30. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Bezchmurne niebo i całkiem wysoka temperatura. Tak będzie wyglądał ostatni wtorek września. Tylko miejscami na wschodzie i północy kraju pojawi się trochę więcej chmur. Początkowo gdzieniegdzie utrzymają się mgły. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty, a wysoko w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Temperatury wskażą maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat do około 20 w centrum i nawet 24 stopni na zachodzie.

0: łatwo powiedzieć. Trudniej zrobić o 6 rano, 6.06 dokładnie. Klaudiusz Ślezak.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Kłaniamy się Państwu. Jesteśmy jak co wtorek, będziemy tu do godziny 10. Mamy przygotowany cały program atrakcji. Dzisiaj dużo słowa będzie się pojawiało. Będzie kosmos, będzie wyprawa do Łodzi, będzie wyprawa w ogóle rowerowa jak zwykle, będzie wycieczka językowa, będzie wycieczka do Stanów i do Chin. I to wszystko w 4 godziny planujemy zrobić. Mam nadzieję, że nam się uda.

0: Co ma się nie udać?
1: Co ma się nie udać? Powoli logujemy się do rzeczywistości, ja też.
0: Tak jest. A żeby się zalogować właściwie, to w tych wszystkich wycieczkach po świecie i nie tylko Kapitan Polska, myślę, że bardzo będzie pomocne.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Szczególnie ta końcówka bardzo koresponduje z porą. 11 minut po 6 mamy 29 września. Dziś, proszę pana, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla meteorologów.
2: Dlaczego?
1: Dlatego, że dziś jest... Nie, czekaj, czy ja źle sprawdziłem?
2: Co się wydarzyło?
1: Czekaj, chyba, że to jutro, to będzie falstart.
2: Możemy zacząć już dzisiaj.
1: Tak, to jutro dopiero będzie.
2: Jest taki biforek.
1: No to dzisiaj biforek.
2: Ale tylko czego, bo ciągle nie wiem czego.
1: Jutro będzie Hieronima. A wiesz co na Hieronima?
2: Pewnie coś jest albo go nie ma.
1: Dokładnie.
2: Deszcz?
1: Deszcz. Deszcz jest albo go nie ma. Kultowe powiedzenie, także jutro... Kuba, możesz pogodę odstawić, bo jutro nie ma.
2: No, to wszystko jasne.
1: A dzisiaj jest, więc dzisiaj co godzinę będziemy państwu meldować, co tam się dzieje za oknami.
2: Dzisiaj deszczu też nie ma.
1: Dzisiaj nie ma.
2: Nie ma. Tak. To czytałem w prognozie. Nie ma.
1: Wierzę na słowo.

0: Czy znany jest ci taki serial jak MacGyver?
1: Ale ten stary MacGyver?
0: Stary MacGyver.
1: Stary dobry MacGyver?
0: Tak jest.
1: No pewnie.
0: W 85 roku właśnie 29 września premiery miał pierwszy odcinek. Na stacji amerykańskiej ABC 85 wtedy świat poznał MacGyvera.
1: I wszystkie jego patenty na naprawy różne.
0: No właśnie, bo mam wrażenie, że trochę, jeżeli chodzi o jakąś taką wielkość, pragmatyczność, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach i też niezwykłość, to gdzieś w kategorii, nie wiem, czy też może Strażnik Teksasu, tak to się chyba nazywało, ale też wybitna postać.
1: No tak, tylko trochę inna kategoria.
0: Nie no, tak, oczywiście. Bardziej chodzi mi inaczej, w kategorii niezwykłości.
1: Tak, kategoria niezwykłość to ta porównywalna.
0: Tak, to mamy przy 29 września. Co jeszcze a propos niezwykłości? Bridges to Babylon, płyta Rolling Stonesów się ukazała. Odbył się pierwszy lot prywatnego amerykańskiego statku kosmicznego Spaceship One, to w 2004. I uwaga, uwaga, znowu Szwecja. W 1919 w Szwecji.
1: A co ty dzisiaj są Szwecją? Tak. Może dzisiaj niektórzy chcieliby zapomnieć o istnieniu.
0: No właśnie, czy dzisiaj gadamy o Szwecji i krytykujemy Szwecję, albo umniejszamy Szwecji w ramach odwetu?
1: Tak w ogóle, za wszystko inne.
0: Tak.
1: Meczu nie widziałem,
0: od potopu po mecz.
1: Trudno mi mecz komentować, mamy od tego specjalistów.
0: Ale... No to będą po 8.30.
1: No ale tak, możemy im dzisiaj tak po to wypominać parę rzeczy.
0: Kubo, czy Szwecji się należy szacunek, czy nawrzucać im dzisiaj? Jakie mieć usposobienie do naszych wczorajszych rywali?
2: Nie no, szacunek, no wiesz, pokonać polską reprezentację to jednak.
0: Ach, no tak, wyczyny.

0: szybciutko poszło. Ja dodam tylko, że Brett Anderson, lider Suede, urodził się 59 lat temu. Stąd dzisiaj ten wybór muzyczny.
1: No. Czy pan pamięta, a propos wspominania, ale to zdecydowanie nowsze czasy.
0: No.
1: Tomasa Morgensterna?
0: Tak, co mi tu mówi? Skoki narciarskie? Nie.
1: Tak, brawo, dobrze. Tak jest. Austriak. No i świat sobie trochę o nim przypomniał. A za sprawą nietypowego wydarzenia, ponieważ Tomas Morgenstern miał swój śmigłowiec.
0: Dorobił się człowiek.
1: Tak, i latał tym śmigłowcem. Zresztą był związany z lotnictwem. No i w hangarze stał sobie śmigłowiec. Jakie było zdziwienie pracowników lotniska, kiedy o 1:50 usłyszeli, że ktoś ten śmigłowiec odpala.
0: Mhm.
1: Zazwyczaj Tomas Morgenstern
0: przychodził w innych godzinach.
1: W innych godzinach. No i po raz ostatni Robinson R-44, bo taki miał śmigłowiec. Numer rejestracyjny OEXHK. Był zarejestrowany nad terytorium Chorwacji, ale poleciał sobie w nieznane. Po prostu mu go buchnęli z hangaru. Jeszcze przy okazji 365 litrów paliwa. Nie wiadomo, w którą stronę złodzieje polecieli. Co jest dość dziwną kradzieżą. Myślę, że nie zdarzają się kradzieże śmigłowców. Tak,
0: no właśnie, kiedy ostatnio słyszałeś, że ktoś komuś gwizdnął helikopter?
1: No właśnie. Chyba słyszy po raz pierwszy.
0: Ojej, współczuję panu Tomasowi. Znaczy,
1: nie wiem, czy, no, na pewno się ubezpiecza, ale czy od kradzieży śmigłowcy się ubezpieczą?
0: Kto się spodziewa tego, że ktoś ci przyjdzie?
1: No nie wiem,
0: to trzeba jeszcze umieć latać.
1: Żeby było śmieszniej, ten ktoś potrafił go uruchomić bez kluczyków albo miał dorobione kluczyki, bo Tomas Morgenstern przekonuje, że ma je ze sobą.
0: No i ktoś
1: musi potrafić latać, musi mieć, no niekoniecznie musi mieć licencję, no ale jakieś umiejętności.
0: Czekaj, to zaraz zawęzimy grono poszukiwanych, no bo jeżeli musiał sobie odbić klucze, no to pewnie ktoś ze znajomych albo ktoś z bliskiego kręgu. Jeżeli umiał latać, to może z jakiejś szkółki lotniczej. Ktoś, kto wiedział dużo o tym.
1: No ale gdzie wywozisz taki śmigłowiec? Jak go kryjesz? Uznajesz, że nikt nie zauważy?
0: No tak.
1: No, dobra, to
0: ktoś, kto musi mieć dużą działkę.
1: Z uprawnieniami pewnie łatwiej niż tak po prostu gdzieś przelecieć, i
0: no,
1: żeby nikt nie zauważył.
0: No tak, szczególnie jak myślę sobie o, nie wiem, jakichś takich pozwoleniach, jeżeli, no to jest, przypuszczam, wylatujesz za granicę na przykład.
1: No sporo jakichś radarów, no, i wszystkich innych systemów namierzania. Nawet jeżeli lecisz nisko, tak żeby cię tam, no to jest, są, wiesz, to wtedy są naoczni świadkowie, no, i parę innych problemów, które się z tym wiążą. To nie jest tak prosto.
0: Czy państwu kiedyś ktoś buchnął helikopter? I może mają państwo jakieś doświadczenia, jak sobie radzić w tej sytuacji, to będziemy zobowiązani. 224-280-280.
1: Albo jeżeli państwo mają jakiś pomysł na dalszy ciąg tego scenariusza, czyli kradnę śmigłowiec i co dalej, to też poprosimy o podpowiedź.

No więc czekamy na Państwa wiadomości dotyczące helikopterów, a my za chwilę przelecimy w trochę innym kierunku, bo mamy we wtorki zwyczaj o 6.30 wybierać się w kosmos z Klaudią Kowalczyk i dzisiaj nie będzie inaczej. Dziś specjalny gość, rozmowa z Jarosławem Juszkiewiczem, dziennikarzem, rzecznikiem prasowym Planetarium Śląskiego. O, i tu uwaga, wahadłowcach, ich roli w historii podboju kosmosu. To za chwilę szczegóły na ten temat, a wcześniej sięgniemy jeszcze do historii muzyki, bo 29 września w 1992 roku ukazał się album Dirt, Alice in Chains.

0: Wahadłowce są symbolem już nie najnowszej epoki podboju kosmosu, ale na pewno symbolem dla wielu, którzy nie załapali się na eksplorację Księżyca. I dziś Klaudia Kowalczyk zagląda właśnie do nich w kąciku kosmicznym.
1: Pół wieku temu, 17 września 1976 roku w kalifornijskim Palmdale, NASA pokazała światu swój pierwszy wahadłowiec Enterprise. Miał nazywać się po amerykańsku Constitution, ale fani Star Treka zasypali władze listami i prototyp dostał imię po serialowym statku, a na uroczystości pojawiła się większość obsady i zabrzmiał motyw z serialu. Wahadłowce są symbolem dla kilku pokoleń miłośników kosmosu, w tym dla mnie i mojego gościa, Jarosława Juszkiewicza, rzecznika Planetarium Śląskiego. Zapraszam na rozmowę.
2: Moje postrzeganie wahadłowców się zmieniało przez lata. Jako dziecko oczywiście byłem tym urzeczony. Dochodziły do nas tak naprawdę tylko skrawki informacji. Potem się dowiadywałem coraz więcej. Dowiadywałem się na przykład, nie wiem czy wiesz, dlaczego ładownia wahadłowca była taka akurat, a nie inna. Chodziło o to, żeby mogły wynosić satelity szpiegowskie. Jeden z tych satelitów, bliźniaczo podobny do satelity KH-11, został wyżebrany od Departamentu Obrony i stał się teleskopem Hubble'a, ten jeden Dali. To był projekt, który tak naprawdę już od lat 60., od początku lat 60. raczkował i pomysł był świetny, a mianowicie statek matka wynosi statek docelowy. Oba są pilotowane, statek matka wraca na Ziemię, a wahadłowiec leci dalej, wchodzi na orbitę. No ale potem oczywiście nastąpiły kompromisy. Okazało się, że nie ma tyle pieniędzy na wahadłowiec, że będzie to raczej zbiornik i silniki na paliwo stałe. Ciągle cięto i teraz program wahadłowców może być podawany jako taki przykład tego, jak administracja potrafi zrobić z czegoś, co miało być szybkie, tanie i bezpieczne, coś, co jest śmiertelnie niebezpieczne i zabija 14 astronautów, nie jest tanie i na dodatek kompletnie się nie spina organizacyjnie. Takie niestety były wahadłowce. My im zawdzięczamy bardzo wiele, ale chciałem ci powiedzieć, że w tej chwili rakiety Falcon startują średnio raz na 2-3 dni. Wahadłowce miały docelowo startować raz na 2 tygodnie i nigdy się tego nie udało. Największa częstotliwość, jaką osiągnięto, to było raz na miesiąc. A zatem w dłuższej perspektywie one okazały się ślepą uliczką. Niestety, trzeba to powiedzieć, co przyznaje również sama amerykańska armia, która ma swój własny, jak wiesz, bezzałogowy wahadłowiec, którego po cichu używa. Przekonali się o tym też Rosjanie, którzy opracowali swojego Burana, który wykonał jeden lot bezzałogowy, no i chwatit, i wystarczy. Okazało się, że taniej jest po prostu produkować Sojuzy. I dlatego jestem rozdarty, kiedy mówię o wahadłowcach, bo z drugiej strony to jest całe moje dzieciństwo i marzenia, a z jednej strony, a z drugiej niestety 14 osób, które zginęło.
1: I to zginęły na żywo. To trzeba też podkreślić, że to były też te czasy i może to jest odważna teza z mojej strony, ale mam wrażenie, że to właśnie te śmierci spowodowały, śmierci na żywo, że ideę wahadłowców gdzieś tam zarzucono.
2: Druga katastrofa na pewno, pierwsza chyba nie. Pierwsza była takim, mówię o Challengerze, była takim festiwalem zaniedbań formalnych, biurowych i organizacyjnych. Zresztą ciekawa jest historia Lindy McAuliffe, czyli tej nauczycielki, która miała poprowadzić lekcje z kosmosu, bo właśnie przez to również dzieci w klasach widziały tę eksplozję. Ale ciekawa jest historia jej dublerki, która weszła do korpusu NASA i w końcu po iluś latach poleciała w kosmos, a była przewidziana, uwaga, do misji, która miała lecieć po Kolumbii. Więc czekała, była świadkiem, bo leciała wtedy samolotem takim, który miał asystować Kolumbii podczas lądowania, no i nie doczekała się nigdy na powrót tego wahadłowca. Więc to też pokazuje splątanie ludzkich losów.
1: Też wzięła sobie to do serca, żeby zadbać o to bezpieczeństwo, bo ja pamiętam, że to ona była tam też w komisji badającej katastrofę.
2: Najciekawszą postacią z tej komisji jest fizyk Richard Feynman, którego wzięto, administracja Reagana go wzięła trochę jako taki listek figowy, żeby przykryć to i miał dać taką pieczątkę, że wszystko zostało zbadane, ale nikt nie wziął pod uwagę osobowości Feynmana. I Feynman w czasie konferencji prasowej na żywo nagle wyciągnął szklankę z lodem, w której była uszczelka gumowa, i powiedział, zobaczcie co się stanie, ta uszczelka jest tutaj parę minut w tej niskiej temperaturze, ja teraz zegnę i ona już nie powróci do poprzedniego kształtu. To się właśnie stało z uszczelkami w wahadłowcu, w silnikach na paliwo stałe. I po tym już nikt nie mógł tego kwestionować.
1: Dlaczego tak się dzieje w kosmosie, że właśnie ten festiwal zaniedbań

0: czy w przypadku Apollo, Apollo 1, potem Apollo 13, mimo wszystko uratowana załoga, tam na szczęście, może nie było aż takiego festiwalu zaniedbań, no ale zdarzyła się ta wpadka. Czy w przypadku wahadłowców to w ogóle ma miejsce? Dlaczego?
1: Dlatego, że chyba tak się kończy wiele projektów, które są na skraju prywatnego i państwowego, kiedy prywatne firmy wykonują coś, a płaci za to rząd. I przecież ten model w NASA obowiązywał wiele lat, zresztą obowiązuje do tej pory, no Elon Musk nie lata za darmo, ale jednak większość, cały ciężar konstrukcji rakiet, testowania spada na firmę prywatną. I nagle to się musiało zacząć opłacać. Ja dam prosty przykład. Jedna śrubka, która była używana w statku w Apollo, kosztowała $7. 7 centów kosztowała, albo 10 wtedy w sklepie, taka sama śrubka. Tyle, że w przypadku tej śrubki z Apollo wiedziano dokładnie, z jakiego została wydobyta złoża, jaki był proces, tylko że to było niepotrzebne. To było niepotrzebne, bo to po prostu miało działać. Poza tym, weźmy pod uwagę jedną rzecz, że loty kosmiczne kiedyś, a teraz to jest duża różnica. Technologia naprawdę załatwia wiele rzeczy. Kwestie reakcji na przykład powiewy wiatru przy lądowaniu, to wszystko jest w tej chwili już automatyczne. Więc minął czas herosów, którzy poświęcali życie. Oczywiście lot kosmiczny nadal nie jest tak bezpieczny jak lot samolotem, ale myślę sobie, że właśnie głównym powodem i katastrof Challengera i Columbia, czy wahadłowców, także problemy w misjach Apollo, ale nie tylko, cała masa różnych usterek to były po pierwsze problemy wieku dziecięcego, a po drugie to, że ciągle byli urzędnicy, którzy zżerali bardzo dużą część, nie waham się tego powiedzieć, funduszy, które były na to przewidziane.
2: Nie był to najkrótszy kącik kosmiczny, co podkreślam, żeby powiedzieć, że ja bym nie protestował, żeby trwał jeszcze dłużej z tą.
3: No ale można mi się słucha. W podcastach ekstra. Co
2: no polecamy. Pewnie, że można. Jeżeli ktoś miałby podobnie, zapraszamy. A żeby zajrzeć do podcastów ekstra, to trzeba zajrzeć wcześniej tam.
3: No, a najlepiej no. Zrobić wcześniej to.
2: No.
3: Tak, tak.
2: No właśnie.
3: To trzeba robić, żeby zajrzeć tam. Mhm.
2: A my zajrzymy...
3: O czym przypominamy, bo może niektórym skończyła się subskrypcja.
2: Tak, a my zajrzymy w jeszcze jedno miejsce razem z Klaudią.
0: Gwiazdą tygodnia będzie Saturn. W niedzielę planeta znajdzie się w opozycji, czyli po przeciwnej stronie nieba niż Słońce. Saturn wschodzi wieczorem i świeci przez całą noc, a najwyżej nad horyzontem jest po północy. Szukajmy go w gwiazdozbiorze wieloryba, bo widać go gołym okiem. Kto ma choćby niewielki teleskop, zobaczy pierścienie wyraźnie oddzielone od tarczy planety. W tym roku są nieco szerzej otwarte niż przed rokiem. Ranne ptaszki powinny wyjść na dwór w poniedziałek. Około w pół do szóstej Księżyc będzie nieco ponad stopień od Marsa, a tuż obok nich znajdzie się gromada gwiazd żłóbek. W lornetce zobaczymy naraz czerwonawą planetę, Księżyc i kilka gwiazd gromady. W drugiej połowie nocy wschodzi też Jowisz w gwiazdozbiorze Lwa. Z początkiem października na niebie pojawiają się pierwsze meteory z roju Orionidów, choć na ich maksimum poczekamy aż do 21 października.

0: O rany, dopiero zauważyłem, co to się dzieje dzisiaj w kalendarzu, bo oczywiście to najważniejsza informacja, że Michał i Michalina obchodzą imieniny. A wiesz, ile mamy przysłów na dzisiaj? Ja mówiłem, że jutro Kuba nie będzie miał nic do roboty, bo będzie Hieronima, ale dzisiaj?
1: Ja nie wiem.
0: Stary, co tu się
1: dzieje?
0: Powiedz
1: jakieś jedno chociaż.
0: Dobra. Do Michała Przemrozków ile i w maju tyle? Gdy deszcz w świętego Michała będzie łagodna zima cała, więc jak dzisiaj nie będzie padało, to znaczy, że zima nie będzie sroga. Jest kilka przysłów na to. Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie. Gdy w Michała wiatr od wschodu lub północy, w zimie mrozy wielkiej mocy. Jeśli deszcz na Michała, zima będzie nietrwała. Jeżeli święty Michał deszczem przysłuży, to suchą wiosnę nam wróży. Od świętego Michała trąbka myśliwego do boru woła. Po świętym Michale wolno paści na skalę. Ptaszki do Michała, zima gdzieś została. Jeszcze połowę nie przeczytałem. Kuba, naprawdę możesz odkładać dzisiaj pogodę, bo tu kalendarz rozwiązuje nam sprawę zupełnie. Co się będzie działo. Więc ja wiem, że to ryzykowna teza, ale jeżeli by dzisiaj nie padało, to znaczy, że może
1: wszystko
0: być
1: jasne.
0: Okay.
1: Wszystko jasne. Zimą. Zapisane w przysłowiach.
0: Tak, oczywiście. Chciałbym się powiedzieć o gwiazdach, ale nie to.
1: Nie, to w przysłowiach.
0: To w przysłowiach, tak jest. Za kwadrans będzie siódma. The Cranberries za nami. Ładną perełkę odgrzaliśmy dzisiaj, a jeszcze kilka takich mamy. Dire Straits na przykład.

0: Zanim dojdziemy do sekcji sportowej, chciałbym cię zapytać, czy ty wiesz, kim jest Tymoteusz Puchacz?
1: Ojejku, tak, tylko muszę sobie naświetlić. Czekaj, nie tenis?
0: Nie.
1: W ogóle nie. Bardzo daleko od tenisa. Czekaj, Puchacz. No dobra, dawaj.
0: Czyli jesteśmy, właściwie ja jestem trochę dalej, ale od kilkunastu minut, bo też nie wiedziałem o istnieniu tego pana.
1: Nie, no ja słyszałem wielokrotnie imię, nazwisko, ale mam jakąś czarną dziurę w głowie.
0: A otóż Mateusz Puchacz jest piłkarzem nożnym, członkiem naszej reprezentacji.
1: Matko jedyna.
0: No i, no tak, ja też przyznaję się, że nie wiedziałem o jego istnieniu. W każdym razie, to pewnie mój syn właśnie teraz robił, Jezu, ojciec, co ty wygadujesz. Ale tak.
1: No proszę i w moim imieniu zrobić.
0: Bo to nie to, że zabłysnął świetną grą.
1: Za mnie. No.
0: Bo to jak się potoczyły sprawy ze Szwecją, to wiemy. Nie wiem, czy grał w tym meczu, czy nie. W każdym razie już zabłysnął czym innym. No bo przy okazji tych ich zgrupowań, treningów zostali zapytani i przez dziennikarza o to, że no, siatkarze tutaj Mistrzostwa Europy zdobyli, co oni na to. No i jego kolega Sabach rozpoczął, że no oglądaliśmy, że weźmiemy przykład, że super, że też wygramy. Że
1: rękami to każdy mógłby wygrać.
0: No nie, nie, on tak elegancko, że no, no super, że... No a pan Puchacz powiedział, tu będzie cytat, no ja nie mogę się wypowiedzieć za bardzo o tym sporcie, bo nie ukrywam, że nie oglądam i nie wiem, o co w tym chodzi, oprócz tego, że trzeba przebijać na drugą stronę, no ale super, zdobyli tytuł i gratulacje.
1: Króciutko. Kurtyna.

0: A gdyby tak w dwóch zdaniach w drugą stronę o piłce nożnej, no bo siatkówka to także trzeba pek i przebić na drugą stronę. No a chyba piła to tak laga i na bramę ładujesz.
1: No mniej więcej tak, że 11, właściwie 22 biega za piłką, a na końcu wygrywają Niemcy.

0: Ale mamy jeszcze inną definicję.
1: No, dawaj.
0: Tego, co chodzi w piłce nożnej. Uh-huh. Odpowiedział mi tu Kuba, żeby to obejrzeć.
1: No, no.
0: Jest taki piłkarz z Anglii.
1: Stamtąd właśnie. No.
0: Nazywa się Aedan Scipio, ma 36 uh-huh. lat i ma prawdopodobnie najdłuższe włosy zaplecione w dredy, prawdopodobnie w świecie piłkarskim. Mhm. Uh-huh. Sięgają mu co najmniej do kolan, ale właściwie już nawet końcówki tak do kostek. No i w wczorajszym meczu dwóch panów, jego przeciwników, ponieważ nie mogły go dogonić, to ciągnęło go za te włosy, także go zatrzymywało. Podyktowano czerwone kartki. Więc gdyby pytać, o co w tym wszystkim chodzi,
1: to ciągnięcie
0: przeciwnika za włosy.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Specjalny zespół śledczych ma badać sprawę upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna. Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić, mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe.
0: Postępowanie obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem giełdy, przepływy pieniędzy i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, byłego prezesa firmy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Prezydent USA komentuje ruch brytyjskiej policji. Ta zwolniła za kaucją 5 osób podejrzanych o próbę dokonania ataku terrorystycznego na bazę lotnictwa wojskowego. Jestem zaskoczony, że ich wypuścili. Ja bym tego nie zrobił. Wiemy o nich wszystko. My byśmy ich nie wypuścili. Dopytywany przez dziennikarzy Donald Trump powiedział, że wolałby nie ujawniać informacji, czy sprawa ma związek z Iranem. Taki wątek badają brytyjskie służby. W lipcu irańskie władze ostrzegły Wielką Brytanię przed udostępnianiem swoich baz wojskowych amerykańskiej armii. Wizytę w Warszawie złoży dziś prezydent Estonii, Alarkaris. Spotka się w Belwederze z prezydentem Karolem Nawrockim. Na koniec serwisu jeszcze tenis. Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju ATP 250 w Chengdu w Chinach. W półfinale Polak pokonał Denisa Szapowalowa z Kanady 6-7, 6-3, 6-3, o czym tak mówił w rozmowie z Telewizją Polską.
2: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3-6-3. Także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej. No i oczywiście dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie.
0: Rywalem Huberta Hurkacza w finale turnieju w Chengdu będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Początek meczu o 13:00 naszego czasu. Wcześniej o 8:30 cykl Ostra Gra i komentarz do najważniejszych wydarzeń ze świata sportu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W całym kraju dziś dużo słońca, jedynie na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu od czasu do czasu zagości więcej chmur. Nigdzie nie powinno padać, za to rano na wschodzie i południu miejscami utrzyma się mgła. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków wschodnich i południowych. Silniejsze porywy spodziewane są w rejonie Sudetów. Najcieplej będzie na zachodzie nawet do 24 stopni, poza tym od 20 do 23, a nieco poniżej 20 stopni tylko na wschodzie i na Podhalu.

0: Kubaka, kukuj do przodu. Druga godzina właśnie się rozpoczyna. 7 minut po 7 mamy. Pełna zgoda.
1: Prawda? Pełna zgoda, cały czas tu jesteśmy. Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Klaudiusz Slezak.
2: Nowy świt.
1: Ale nie jesteśmy tu sami, bo przecież jest z nami cała parąkawa ekipa. Jakub Jędras, magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska. Muzykę układał Kuba Ferlin.
0: I Piotr Topoliński.
1: Który wpada tu z najnowszymi informacjami co godzinę.

0: Madame Affair. 10 minut po 7. Mam już wyzwyczajone szczeprasą i patrzę, czy są jakieś rzeczy, które koniecznie trzeba Państwu powiedzieć.
1: Bo tak zaszaliściłeś obiecująco.
0: Obiecująco. 27,8% tylu Polaków deklaruje, że ma większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu, z czego 11% wskazało na zdecydowanie większe. Wynika z najnowszego badania Barometr Providenta. Czyżby to był znak, że rzeczywiście przygotowujemy się na sytuację, spodziewamy się niespodziewanego i bierzemy sobie do serca różne zalecenia. Być może, ja to sobie jeszcze pewnie poszaleszczę trochę, natomiast Państwa uwagę skierujemy za moment do Łodzi, za uprzejmością Roberta Kawki, który jak zwykle oprowadza nas po tym pięknym mieście. Dzisiaj będzie to rozmowa z Pawłem Łysakiem, dyrektorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi, o nowym sezonie, w związku z czym uciekamy ze świata polityki, ze świata spraw trudnych, przegranych w sporcie i przeniesiemy się do świata całkiem, myślę, przyjemnego, mobilizującego często intelektualnie. Nie zawsze.
1: Też, absolutnie, tak, prowokującego.
0: Tak, ale jednak troszkę mam wrażenie spokojniejszego.

0: 14 po 7. A propos Łodzi. Aż 6 premier szykuje w tym sezonie na swoich scenach Teatr Jaracza w Łodzi właśnie. Dyrektor placówki Paweł Łysak, z którym rozmawiał Robert Kawka, kontynuuje swój drugi rok urzędowania snuciem dla widzów opowieści na czas chaosu.
1: Czym są opowieści na czas chaosu?
2: Żyjemy w takich czasach bardzo dziwnych, trudnych, takich czasach niepewności, przyspieszenia. Coraz trudniej nam się znaleźć w tym świecie. Ten świat jest coraz szybszy i coraz trudniej jakoś rozpoznawalny. I myślimy sobie o tym, że teatr, a przynajmniej taki teatr chcemy robić, w takim teatrze chcemy pracować, że teatr jest miejscem, który może jakoś próbować w tym pomóc, znaleźć jakieś punkty, jakiś taki azymut, który pozwoli nam wspólnie zastanowić się, jak być razem, pomyśleć o naszych relacjach, o jakiejś bliskości, o tym, w jaki sposób ten świat się zmienia i do czego zmierza. Więc również ten repertuar na ten sezon przygotowaliśmy właśnie z myślą o takim spotkaniu, o byciu razem.
1: No właśnie, repertuar. 6 premier w tym sezonie i to będą też te opowieści na czas chaosu. Powiedz mi troszeczkę o tym, przybliżmy. Cóż to będą za premiery?
2: 6 premier. Ambitnie zabraliśmy się do pracy. Tak naprawdę do 3 premier już próby się rozpoczęły. 9 października premiera przedstawienia przygotowanego przez duet Dominikę Knapik i Patrycję Kowańską. Teraz, zaraz, naraz spektakl o, mówiąc tak krótko, o ADHD, o neuroróżnorodności, o takiej normie. Drugim spektaklem, który przygotowujemy, to jest spektakl bardzo znanej, czołowej młodej reżyserki Katarzyny Minkowskiej, spektakl Łaknąć, sztuka Sary Kane. Na ten spektakl zapraszamy 14 listopada. I spektakl Pameli Leonczyk i Darii Sobik, oparty na filmie Wiktoria De Sica, Bardzo krótkie wakacje. Ten spektakl będzie miał premierę 12 grudnia na naszej scenie. Bardzo serdecznie zapraszamy, nie tylko Łodzia.
1: Te pozostałe 3 premiery, które będą w przyszłym roku, one już mają jakieś terminy wstępnie, czy też jeszcze to jest w planach dopiero?
2: Na przełomie lutego i marca premiera w mojej skromnej reżyserii. To jest sztuka, która ma w tej chwili roboczy tytuł Edyp. Roberta Ajka, współczesna sztuka, oparta na micie Edypa, dotycząca polityki, dotycząca jakby takiego zagubienia człowieka w świecie. Kolejną premierą jest premiera przygotowana, to będzie debiut Janka Grucy. Ten scenariusz będzie luźno oparty na filmie Davida Lyncha. Blue Velvet, ta premiera na początku kwietnia. No a potem dosyć ważne też dla nas duże wydarzenie. Bardzo znany i dobry reżyser europejski Pedro Penim, dyrektor Teatru Narodowego w Lizbonie, przygotuje spektakl pod tytułem Rodzice i Dzieci. Spektakl jego autorstwa o starym pokoleniu i młodym pokoleniu, o tożsamości, o takich konfliktach patrzenia na świat, o pewnym konserwatywizmie starszego pokolenia i takich zmianach właśnie w mentalności młodego pokolenia. Ta premiera w maju na dużej scenie, także większość w ogóle przedpremier w tym sezonie będzie na dużej scenie. Bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, to są ciekawe rzeczy.
1: 6 premier w sezonie to normalna rzecz dla takiego teatru jak Teatr Jaracza? No. To też ambitne zadanie pan sobie postawił?
2: Myślę, że to jest ambitne zadanie, bo czasy nie są łatwe i inflacja też spowodowała, że teatry trochę cierpią, że te budżety się trudno domykają. Ja jako ambitny młody dyrektor żartuję sobie, bo jestem dyrektorem już od 25 lat, ale w teatrze
1: ja raczej
2: jestem od roku. Staram się zbudować repertuar, dlatego tak staramy się zbudować nowy repertuar, zainteresować widzów, stąd te 6 premier. No ale Teatr Jaracza to jest też teatr z dużym potencjałem. Ja przeniosłem się z Warszawy, z Teatru Powszechnego i Teatr Powszechny, wspaniały, historycznie znany teatr, ale jest tak naprawdę o 1/3 mniejszy ten teatr i ma mniejszą scenę i mniej pracowników, także teraz jako dyrektor dysponuję większym potencjałem, więc staram się ten potencjał wykorzystywać.
1: Świetnie, trzymam kciuki, ale jeszcze doszły mnie słuchy, że szykuje się kolejny festiwal w Łodzi i w Teatrze Jaracza.
2: Tak, w zasadzie jeszcze teraz o tym mówię z pewną nieśmiałością. W październiku, listopadzie przyszłego roku planujemy festiwal pod nazwą Nowe Narracje. Będzie to międzynarodowy festiwal teatralny, zaprosimy spektakle z Europy. Ten tytuł Nowe Narracje też jest takim tytułem, który odnosi się do tego, że poszukujemy. Chcemy usłyszeć coś nowego, co jakby pozwoli nam się w tej rzeczywistości odnaleźć. No, myślę, że to będzie ważne wydarzenie i przystępujemy do pracy, mamy już pewne pomysły, mamy pewne tytuły, ale trochę za wcześnie jeszcze zdradzać.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Paweł Łysak, dyrektor Teatru Jaracza w Łodzi, był moim rozmówcą.
2: Dziękuję, zapraszam do Łodzi, zapraszam do Jaracza.
0: To jeszcze zaproszenie. 2 i 3 października Teatr Jaracza organizuje Drzwi Otwarte pod hasłem Przesadzamy w Jaraczu.
3: Widzowie będą mogli pomóc w dekorowaniu roślinnością foyer teatru, a pracownicy oprowadzą ich po zakamarkach placówki.

0: Fiskus się martwi, proszę pana. I to bardzo się fiskus martwi.
1: O co?
0: Że pieniędzy coraz mniej do niego wpływa.
1: O nie, jak to?
0: No. I to spory spadek. Z 4,5 miliarda złotych do 3,9.
1: Ej, no to naprawdę...
0: Sporo spadło, prawda? 600 dużo. Milionów. A wiesz, dlaczego spadło 600 milionów? Co mogło spaść?
1: Nie wiem, spryt wzrósł i miganie się.
0: Nie, to nie to.
1: Okej.
0: Okay. Choć oczywiście w tym przypadku w grę wchodzi jakaś szara strefa, ale tutaj to nie jest...
1: Nie wiem, musisz mnie oświecić.
0: Polacy mniej piją alkoholu.
1: O.
0: No i to o tyle, proszę pana, że fiskus się zaczyna martwić. Co prawda, pewnie długofalowo...
1: To zmartwienie to tak w cudzysłów wyraźny,
0: no,
1: wierzę.
0: No tak, tak jest. Długofalowo pewnie NFZ się cieszy.
1: No.
0: Bo to na wynikach zdrowotnych pewnie się odbije pozytywnie. Natomiast tak. W Polsce codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% ankietowanych. Co tygodniowo niecałe 3%, a z kolei raz w miesiącu 17%. Wynika z badania Eurostatu przytoczonego przez Puls Biznesu.
1: Ciekawe. Zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście zauważalna w liczbach ta zmiana pokoleniowa, że tak jak się często mówi, Gen Z i w ogóle młodsze pokolenie w szerokim ujęciu raczej nie ma tej tradycji. Nie no, głupie to brzmi, no, ale jednak może nie wychowania w alkoholu, ale jednak takiego obrazka, że ten alkohol jest absolutnie potrzebny przy wszystkich okazjach, tradycjach i tak dalej. Czy z czegoś innego to może wynikać?
0: Też jestem ciekaw. Ostatnie takie badanie w 2022 roku było robione w całej Unii Europejskiej, bo to jest badanie Eurostatu. No, oczywiście on jest deklaratywne na to badanie, ale jak mówię, odbija się także na spadku wpływów z akcyzy, czyli te deklaracje pokrywają się z rzeczywistością. Więc odsetek osób sięgających po alkohol codziennie należy w naszym kraju do najniższych we wspólnocie. Tylko Litwini piją mniej od nas. Ciekawe, prawda? Wydawałoby się, że tak pijemy.
1: Zmiana w dobrym kierunku. Sorry, że tak zamilkłem, ale...
0: Zadumałeś się na to, widzisz?
1: Nie, bo biorę pod uwagę również to, że tak dużo mówi się o, nie wiem, problemie choćby z tak zwanymi małpkami, których spożycie jest tak duże. I biorąc pod uwagę to, jak bardzo silnie w ogóle alkohol był wpisany przez lata i PRL-u i w kolejnych dekadach, gdzieś może nie zupełnie w DNA, ale w jakieś takie, no, nie wiem, kod kulturowy, pewien postrzeganie, wizerunek, to, że to się zmienia, jest i niewiarygodne,
0: Znaczy ja czytam, to musiałbym się oczywiście wczytać dokładnie w te wyniki, no bo tu jest tylko pytanie o częstość picia alkoholu. Czy sposób ma znaczenie? Czy zestawienie na przykład małpki o poranku przy znanym sklepie sieciowym z kieliszkiem wina do obiadu gdzieś indziej wytrzymuje próbę, czy nie wytrzymuje?
1: Próbę w jakim sensie?
0: No takie, czy to samo? Bo alkohol?
1: O to pytasz. Mhm. Nie, kompletnie nie. Wydaje mi się, że jednak.
0: A może jednak coś innego?
1: No, chyba troszkę tak. W sensie to...
0: No, właśnie. To...
1: Jest to trochę inny symptom sięgania po alkohol rano, a w późniejszych porach tak na mi pewno? Się wydaje. Grząski to jest grunt.
0: No właśnie.
1: Bo wiadomo, ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
0: Ale specjaliści mówią, alkohol to alkohol.
1: Tak, ale dobra, postawmy to kropkę, bo zaraz wygadamy połowę czasu. Ale jeżeli państwo chcieliby coś uzupełnić i się po którejś stronie zadeklarować, czy jest różnica, czy nie, to oczywiście zapraszamy 224-280-280. A my nie o alkoholu, a o bezpieczeństwie i takim zdrowym trybie życia.
0: Tak jest, już zaraz. Rozmawiać.

0: Partnerem audycji jest PZU, organizator programu Rowerowa Polska PZU.
1: A w naszym studiu już Agnieszka Żebrowska, dyrektor Biura Sponsoringu i Prewencji PZU, zwana przez współpracowników też Matką Chrzestną Rowerowej Polski PZU. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bezpieczny powrót do szkoły. Współpracujecie razem z policją i zamiast mandatów rozdajecie coś innego. Na czym polega akcja?
2: To prawda, nie każemy, tylko staramy się motywować. Jak Państwo wiedzą, od niedawna obowiązuje prawo, nowe prawo, obowiązek noszenia kasków dla dzieci i młodzieży do lat 16, kiedy korzystają z hulajnóg elektrycznych i z rowerów.
1: Więc parafrazując trochę, powiedziała Pani nie każemy, to ja bym powiedział każemy, ale jeździć w kasku.
2: Tak jest, przez rzec, że tak powiem, przez rzec z kropką. No rzeczywiście doszliśmy do wniosku, a właściwie współpracujący z nami policjanci z prewencji doszli do wniosku, że no być może nie każde dziecko i nie każdy rodzic wie o nowych regulacjach. Być może nie każde dziecko, nie każdy rodzic może sobie pozwolić na kask. Więc taka motywacyjna akcja, kiedy policjanci złapią delikwenta na hulajnodze lub rowerze bez kasku i wręczą mu kask, liczymy na to, że będzie to taka pozytywna inspiracja do właśnie bezpieczniejszej jazdy.
1: Na zasadzie szoku trochę, że zamiast tego mandaciku jest
2: no
1: ten
2: mamy
1: kask,
2: taką tak? nadzieję, że wstrząśnie to młodym człowiekiem w sposób pozytywny.
1: I ile tych kasków rozdajecie?
2: No prawie 4000. One się rozeszły po całej Polsce, ale rozeszły się tak szybko i policjanci są tak zachwyceni, że rozważamy, nazwijmy to, kolejną edycję.
1: O,
2: może
1: proszę.
2: Już nie w tym roku, bo sezon się kończy. No czy właściwie jeszcze się nie

0: kierowcę samochodu ma prawo jazdy i przynajmniej teoretycznie powinien zdać egzamin z przepisów ruchu drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o rower lub hulajnogę, to właściwie wystarczy kupić rower lub hulajnogę, wsiąść na nią, a z reguły zapomina się o...
1: Tu łyka wody proszę zrobić, to jest normalne w radiu. Spokojnie.
0: Zapomina się o tym, czego się człowiek nauczył, jak zdawał na kartę rowerową, no bo to jakiś czas mija.
1: I nie wszyscy na te karty zdają.
0: I nie wszyscy, oczywiście. Więc rzeczywiście no to jest niezwykle ważne. My w tej chwili razem z Fundacją Aktywna Szkoła przymierzamy się do takiego programu skierowanego bardzo, bardzo szeroko do szkół, który będzie właśnie programem edukacyjnym we współpracy oczywiście z naszymi ulubionymi policjantami i w którym też oczywiście będziemy mówić o kaskach i o ich znaczeniu, bo to jest niezwykle ważne, ale też oświetlenie i przepisy szczególnie dotyczące hulajnóg.
1: Zwłaszcza, że polskie prawo przewiduje, że osoba na hulajnodze jest traktowana jak pieszy.
0: Otóż to, a z tymi hulajnogami, no to też jest taki, nazwijmy to, takie wyzwanie, czy też problem, że jak Państwo wiedzą, no hulajnogi, czy też te tak zwane rowery elektryczne, one są często, mówiąc tak kolokwialnie, podrasowane. Mm-hmm. I one potrafią naprawdę szybko jeździć.
1: No były ostatnio nagrania sprzed kilkudziesięciu godzin, ponad stówkę chyba leciał chłopak.
0: No to rzeczywiście.
1: Leciał, przepraszam. Bo
0: no,
1: to, leciał,
0: no, tak, no to już można powiedzieć.
1: Na hulajnodze.
0: I jest też oczywiście kolejne wyzwanie z wypożyczanymi hulajnogami i rowerami. No bo nie każdy chodzi z kaskiem, a powiedzmy sobie raczej, jak się nie ma roweru, to się nie chodzi z kaskiem. Więc tutaj też jest kolejne wyzwanie. Oczywiście przepisy są przygotowywane. To jest, myślę, cała Europa i pewnie nie tylko mierzy się z tym problemem. Więc rzeczywiście trzeba to uregulować.
1: Ja myślę sobie, że dlatego takie pogadanki w szkole by się bardzo przydały, bez względu na to, czy dziecko wsiada na rower, czy na hulajnogę, to zawsze będzie jakimś uczestnikiem ruchu, czy jako pieszy, czy jako rowerzysta, czy potem jako kierowca samochodu. No i może to jest wiedza, która po prostu może im uratować życie.
0: Oczywiście. To jest tak, że no, wszystkie drogi są w tej chwili takie zatłoczone, można powiedzieć. Są i piesi, i rowerzyści, i ci na hulajnogach, i kierowcy. Więc po to, żeby było miejsce dla każdego i żeby każdy się tam, że tak powiem, zmieścił, no to wymaga to dużej świadomości, jednocześnie takiej uważności i życzliwości. No my teraz właśnie szykujemy się do kolejnej odsłony naszej kampanii o mistrzach. Mieliśmy już mistrzu zwolni, mistrzu pomyśl. W tej chwili, no chyba już mogę powiedzieć, że niedługo zacznie się kampania mistrzu uważaj i będzie to kampania skierowana do pieszych.
1: Odbiły się te kampanie szerokim echem, przyznaję.
0: O no, myślę, że...
1: Różne były opinie, przyznaję
0: też. Różne były opinie, no ale... W sumie nie ma takiej kampanii, znaczy kampania społeczna, która nie wzbudza żadnych kontrowersji.
1: Jeżeli taki miałbyś efekt, to się uda.
0: Jest to też pewien, zawsze to budzi jakieś emocje i może dobrze. No, nawet jeżeli one bywają w jakichś środowiskach negatywne, to jednak zmuszają do refleksji, jest dyskusja. No bo rzeczywiście, no będziemy żyć na drogach wszyscy, znaczy będziemy żyć i używać dróg wszyscy, więc trudno wyeliminować kogoś z tych dróg, prawda? A jednocześnie trudno kogoś w sposób szczególny uprzywilejować.
1: Tak, musimy się w tym wszyscy zdecydowanie odnaleźć. To ja jeszcze zapytam o spotkania w ramach Rowerowej Polski PZU. Ostatnio w Bielsku Białej.
0: Ostatnio w Bielsku
1: Białej. Aga Patoka wspominała ostatnio, że się wybiera. Jak było?
0: No było rzeczywiście, można powiedzieć, wspaniale. Naprawdę. Bielsko-Biała stanęła na wysokości zadania. Rowerowa Polska towarzyszyła tam rajdowi rodzinnemu. W rajdzie uczestniczyło ponad 2000 ludzi.
1: Pięknie.
0: We współpracy z policją, ze strażą pożarną, z PCK, z takie zabezpieczenia i tak dalej, bo to rzeczywiście rajd rodzinny, gdzie no dzieci, od dzieci w nosidełkach do

0: osób rzeczywiście no, starszych. I muszę powiedzieć, że zaimponowali mi mieszkańcy Bielska Białej, bo rzeczywiście morze kasków, po prostu głowa koło głowy w kasku.
1: Pięknie.
0: I rowerowa Polska PZU, nasza strefa była na mecie. Oczywiście edukowaliśmy jak zwykle. Właśnie, szczególnie dzieci i młodzież na temat przepisów ruchu drogowego. Rozdawaliśmy w nagrodę kaski. Wiadomo, pokazaliśmy nasz wspaniały symulator zderzenia roweru z samochodem.
1: Oj.
0: On robi wrażenie. Mm-hmm. I to jest coś niesamowitego, bo w tej symulacji samochód jedzie z prędkością 5 km na godzinę.
1: Czyli właściwie się toczy.
0: Właściwie się toczy i w momencie, kiedy wpada na rower i siedzącego na nim rowerzystę, to zdarza się, że ci rowerzyści spadają. Wydawałoby się, że to w ogóle nie ma żadnego impaktu, a jednak wrażenie jest ogromne.
1: Masa robi swoje w tym przypadku.
0: Masa, tak, a to ten samochód jest taki symulowany, no. Ale jednak.
1: No tak.
0: I rzeczywiście osoby, które schodzą z tego symulatora, no widać, że dało im to do myślenia. Bo też mamy drugi symulator, zderzenie hulajnogi z przeszkodą. I on też, że tak powiem, no robi wrażenie. Jest to takie doświadczenie, które mam nadzieję, no powoduje chwilę zastanowienia.
1: Zwłaszcza, że te wywrotki na hulajnogach są dość, no takie paskudne, bo większość hulajnóg, 90 parę procent pewnie ma malutkie kółka, więc wystarczy niewielka dziura i przelatuje się zupełnie przez kierownicę, bo tam właśnie ten punkt, czy środek ciężkości jest zupełnie gdzie indziej niż na rowerze też. Także
0: tak,
1: te wypadki
0: brak
1: są inne.
0: Kasku. No my konsultujemy z naszymi partnerami, z lekarzami, z neurochirurgami właśnie ten, nazwijmy to, pytanie o to, czy kask ratuje życie. No kask ratuje życie.
1: Oczywiście na całym świecie trwa ta dyskusja, czy na pewno, czy używać, czy nie używać. No wydaje się, że warto go mieć.
0: Myślę, że tak. Ja zostałam przekonana przez właśnie takiego znanego polskiego neurochirurga, który przedstawił nam badania. I po prostu no tak statystycznie w procentach opowiedział, w jaki sposób... Znaczy, jakie jest prawdopodobieństwo, po pierwsze, przeżycia, a po drugie, no, zmniejszenia takiego właśnie poważności, że tak powiem, uszkodzenia głowy.
1: Już pomijając aspekt nawet taki czysto fizyczny, czy ten kask nas ochroni, czy nie, chociaż ja stoję na stanowisku, że jednak ochroni, to mam wrażenie, że zakładając kask na głowę, tak trochę sobie przypominamy, że jednak coś na tej drodze może się wydarzyć.
0: Myślę,
1: i trzeba
0: że
1: uważać.
0: Tak, że to jest taka, no właśnie, chodzi o tę taką refleksję też, bo bardzo wiele, myślę, wypadków no, wynika z braku zastanowienia i z braku uważności.
1: Ze wszystkich stron też przy okazji.
0: Tak,
1: żeby nie było. Co jeszcze w ramach Rowerowej Polski? Bo wspomniała pani, że się nie zatrzymujecie przyszły rok też?
0: Przyszły rok też. No, w tym roku zrobiliśmy 20 różnego rodzaju mniejszych i większych wydarzeń. Wszystkie związane z bezpieczeństwem na rowerze i na drodze. No to jest element naszego takiego misyjnego oczywiście działania, czyli bezpieczeństwo na drogach jest w ogóle w naszym, nazwijmy to DNA, bo to my wiemy.
1: Jako ubezpieczyciel, no tak.
0: Tak, co się dzieje na drogach i wiemy, gdzie jest, że tak powiem, jądro problemu. Więc to jest taka kluczowa dziedzina, którą będziemy kontynuować. No i rzeczywiście Rowerowa Polska w przyszłym roku. Jeszcze nie mamy listy miejscowości, ale myślimy, że tak jak w tym roku zrobiliśmy 20, tak i w przyszłym pewnie to się uda. I co robimy? Staramy się do mniejszych miejscowości też docierać, nie tylko do dużych miast.
1: To jest bardzo duży potencjał i ważne, bo tak, mam wrażenie, że często te duże imprezy mniejsze miejscowości omijają, a tam widać, że to zainteresowanie właśnie takimi imprezami jest bardzo duże.
0: Jest i to rzeczywiście tworzy się wokół, to co zauważyliśmy, tworzy się taka od razu, no nie wiem, rodzaj takiej społeczności. Bo to wtedy i samorząd się włącza, i policja miejscowa, i tworzy się taka lokalna rzeczywiście, lokalne wydarzenie, które wciąga całe miasto. To jest rzeczywiście...
1: I słychać o tym, tak.
0: Tak, i to daje taki, no, taką frajdę.
1: Tak, bo w takich wielkich miastach, nie wiem, jak Warszawa na przykład, gdzieś to oczywiście giną takie wydarzenia w natłoku mnóstwa różnych wydarzeń, a tam to się po prostu staje jakimś centrum. Też trochę kulturalnym, ale dzięki temu, jeżeli możemy o bezpieczeństwie pogadać, to tym lepiej. Agnieszka Żebrowska, dyrektor Biura Sponsoringu i Prewencji PZU, jak Państwo słyszeli, Matka Chrzestna, Rowerowej Polski PZU. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: za tę rozmowę. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję.
2: Partnerem audycji jest PZU, organizator programu Rowerowa Polska PZU.

0: Paulina Przybysz i Mama's Car to zapowiedź najnowszego albumu Pauliny Przybysz. Właśnie czekamy na tę płytę, bardzo erykobadukowe.
1: Dziwny trafie. Jak powiedziałeś?
0: Erykobadukowe. Jak z przymiotnikowa, czy erykobadu?
1: Erykobadowe, ja bym powiedział.
0: Erykobadowe, tak, masz rację, w tę stronę.
1: Ale tak, taki vibe miało to z Eryki.
0: Erykobadu.
1: A tak no propos, no. Wybierasz się?
0: No fajnie by było, no. Eryczkę, usłyszeć na żywo, niektórzy po raz drugi, prawda?
1: No, po raz czwarty.
0: A czekaj, bo ty wcześniej miałeś okazję, tak? Tak, tak. Jesteś stałym bywalcem.
1: No, stałym nie, ale tak.
0: A byłeś na czyichś koncertach częściej niż na Eryce? Masz jakiś na liczniku kogoś powyżej czterech? Marek sobie teraz szybko próbuję przewertować, ale chyba, nie wiem, cztery to optymalnie, 3-4 razy na jednym artyście, więcej chyba nie. No ale z Eryką to będzie wyjątkowe spotkanie.
1: Prawdopodobnie licząc od wczesnych lat młodzieńczych, to na Kalibrze mogłem być więcej razy.
0: Ach, no tak.
1: Kaliber. Ale to zupełnie inny kaliber właśnie.
0: Inny kaliber. Przy okazji, kiedyś już o tym rozmawialiśmy, ale może się u Państwa licznik zmienił i zaktualizował, jeżeli chodzi o Państwa osiągnięcia koncertowe. Największa liczba koncertów jednego artysty, jaką mogą się Państwo pochwalić, to 224 280 280.

0: Rozmawiałeś chwilę temu o pewnej, jakby to ująć frazą, profilaktyce bezpieczeństwa, pewnych dobrych praktykach. A ja właśnie czytam o bezpieczeństwie młodszych uczestników w ogóle technologii z internetu i nie tylko, bo w Guardianie czytam o badaniach, jakoby naukowcy mieli przeanalizować dane ponad 2,8 miliona dzieci z 64 krajów i doszli do wniosku, że jak dzieciaki siedzą, i uwaga, teraz będzie boomer alert, jak te dzieciaki siedzą wlepione z twarzami wlepionymi w ekran, to może to wpływać negatywnie, i tutaj uwaga, porównywalnie pod względem skali albo bardziej niż inne czynniki związane z rozwojem dzieci, takie jak na przykład zamożność rodziny, albo zachowanie rodziców, albo to, czy dzieci urodziły się przedwcześnie. Że to też jest taki bardzo silny faktor wpływający.
1: Gdyby tylko były jakieś kaski chroniące przed internetem, byłbym za obowiązkowym zakładaniem.
0: O, to teraz boomer do kwadratu, ale to mamy badania
1: z perspektywy ojca, absolutnie tak.
0: W Guardianie można o tym poczytać, a ten negatywny wpływ to choćby, nie wiem, gorsze wyniki w nauce czy problemy z rozwojem językowym na przykład.

Niebezpiecznie blisko Ewa Kot, za 4,5 minuty będzie 8. A propos jeszcze tych zespołów, o których rozmawialiśmy, co to się było na koncertach wiele razy, jakie są rekordy, jest pewien kultowy zespół, na który państwo sobie lubią chodzić, Hadzacz. Hubert był na Kulcie 6 razy, niebawem Spodek, a Iwona była 5 razy na koncertach Kultu i 2 razy Kazik na żywo. To były czasy. Tę listę można wydłużać, zapraszamy, my tu wrócimy po 8.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Unia Europejska zatwierdziła 5 tak zwanych europejskich projektów obronnych wspólnego zainteresowania. Wśród inicjatyw jest projekt Straż Wschodniej Flanki. Zdaniem wiceministra obrony Pawła Zalewskiego mowa o 60 milionach euro.
2: To jest duża kwota do wydania i do zamówień do końca przyszłego roku, a więc to jest bardzo wymierna kwota, z której chcielibyśmy uzyskać jak największy udział. Podobnie jak w sejfie jesteśmy liderem, chcielibyśmy być liderem również w wykorzystaniu tych środków. To są środki, które będą przeznaczone na bardzo konkretne zakupy związane z obroną wschodniej granicy.
1: Komisja Europejska nie wyklucza też dodatkowych środków z programu SAFE, bo z części pieniędzy zrezygnowali Włosi i Węgrzy. Polska jest zainteresowana wykorzystaniem tych funduszy, czekamy na szczegóły, oświadczył Paweł Zalewski. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński komentuje wynik wyborów prezydenckich w Krakowie. Kandydat partii Michał Drewnicki zdobył 17,5% głosów, zajął trzecie miejsce, nie awansował do drugiej tury.
3: Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę.
1: 11 października w Krakowie druga tura wyborów. Kandydaci to Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa to skutek majowego referendum, w którym głosujący zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Takiego referendum nie będzie w Warszawie. Organizatorzy zebrali za mało podpisów. Wniosek poparło 111 tysięcy osób. Do organizacji referendum potrzeba było około 20 tysięcy podpisów więcej.
4: Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia, które jakże mocno mamy wpisane w naszą tradycję, w naszą kulturę. Jestem przekonany, że ten zryw też nie pójdzie na marne.
1: Tak mówił inicjator akcji referendalnej Maciej Wilk i zapowiedział, że działaniom stołecznego ratusza będzie się przyglądała nowa stołeczna organizacja rozwoju. Sprawę skomentował też Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy ocenił, że przed nim jeszcze 2 lata pracy nad realizacją planów popieranych przez większość mieszkańców. Udało się mimo kłopotów. Rakieta Starship firmy SpaceX po raz pierwszy dotarła na orbitę i wypuściła 26 satelitów Starlink nowej generacji. Lot trzeba było jednak przerwać z powodu awarii jednego z silników. Po wejściu w atmosferę statek wykonał manewr hamowania i wodował w północnej części Oceanu Spokojnego. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Południowy zachód będzie dziś najcieplejszą częścią kraju. We Wrocławiu i Zielonej Górze termometry wskażą do 23, a w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 22 stopni. Ciepło także w Łodzi i Lublinie 21 oraz w Gdańsku i Warszawie 20 stopni. W Bydgoszczy i Białymstoku maksymalna temperatura wyniesie 19, a w Zakopanem 18 stopni. Dzień będzie nie tylko ciepły, ale i słoneczne. Niewielkie zachmurzenie pojawi się tylko na zachodnim Pomorzu. Nie będzie padać, także wiatr nie sprawi problemu, choć w rejonie Sudetów oraz na północy spodziewane są nieco silniejsze porywy.

0: Na pytanie redaktora chciałem odpowiedzieć, że mój rekord to 7 razy na Metalice w ciągu mojego życia. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam, dobrego dnia.
1: Pozdrawiamy również, gdyby ktoś jeszcze razy chciał się pochwalić. Tak. Szczęśliwa liczba, 7.
2: Ciekawe, ile mój ojciec razy był na Rolling Stonesach. Tak swoją drogą.
1: No, 7 okazji aż nie było. Chociaż
2: może tylko w Polsce.
1: Po świecie. Okej. To szanuję. 224-280-280. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze pochwalić, to zapraszamy. Ile razy najwięcej państwo byli na koncertach jednego artysty albo zespołu? A my, gdybyśmy mieli policzyć spotkania nasze wtorkowe z panią profesor...
2: Na pewno więcej niż 7.
1: I wszystkie szczęśliwe.
3: Nowy świt.
2: Czy ja wiem, czy szczęśliwe? Pamiętasz, że Kananiarz wygrywał wszystko?
1: A nie, no, czekaj, był dyktanda. Nie, no, dobra.
2: Był czerwony długopis i było określenie. Profesor Monika Kresa, językoznawca, dialektolożka Uniwersytet Warszawski i Martyna Lotczyk, tym razem też z nami, psycholożka Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć. To już jest ten moment, kiedy możemy się odezwać, tak?
2: To już jest ten moment, aczkolwiek my jeszcze musimy dopełnić formalności, powiedzieć, że też tu jesteśmy, Mateusz Andruszkiewicz
1: i Klaudiusz Slezak.
2: I cała reszta ekipy porankowej też jesteśmy. Chcecie opowiedzieć, i bardzo was do tego zachęcam, jak uprościć język, także regulaminów. I ja jak słyszę prosty regulamin, to już mam...
4: Oksymoron taki, prawda?
2: No... Chciałem powiedzieć, ciarki mam, przechodzą mnie, ale to jak? Regulamin i prosty?
4: Tak, mało tego, regulamin studiów na uczelni i prosty. Da się.
2: Czy można to skomentować tylko, mój Boże?
5: Czemu tak górnolotnie? Myślę, że my z Moniką przyszłyśmy tutaj dzisiaj opowiedzieć o tym, że chciałybyśmy, żeby to było coraz bardziej powszechne, no nie? Żeby właśnie było prosto.
2: To otwieram sobie te regulaminy, bo dostaliśmy też przykłady. I na co mam zwrócić uwagę?
4: Na to, jak napisany jest ten najnowszy regulamin, który wszedł w życie, znaczy jeszcze w sumie nie wszedł, wejdzie 1 października 2026. To jest taki prezent od SWPS-u dla studentów, znaczy dla osób studiujących, ale też pracujących na uczelni. I to jest ten regulamin, którym się tutaj właśnie z Martyną chwalimy. A dla porównania mamy regulamin stary, taki klasyczny, czyli właściwie taki, którym napisane są dotychczasowe regulaminy studiów na uczelniach, ponieważ to, co należy podkreślić, USWPS to jest pierwsza uczelnia, która zdecydowała się na bardzo odważny krok. Ja tutaj będę górnolotna. Martyna, przepraszam, ale będę górnolotna.
5: Śmiało!
4: Bo to jest bardzo odważny krok uproszczenia tego regulaminu. Przejmę trochę pałeczkę, co?
2: Bardzo proszę, tak? Jasne.
4: Ja spytam.
2: Bardzo proszę. Pani profesor, w końcu ja tu skromny magister, ależ bardzo proszę. Ja tylko dodam, że ja sobie pootwierałem te zakładki.
4: No właśnie.
2: I w tej starej, trudnej wersji są dwa załączniki. A w tej nowej, łatwej wersji już jest załączników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i już.
4: Ale nas interesuje tylko regulamin, czyli to, co to najważniejsze, najważniejsze mięsko. Ale
2: już sobie otwieram regulamin.
4: Tak, dobrze, pan redaktor otwiera regulamin, a ja przejmę wałeczkę i spytam Martynę, co was skłoniło do tego odważnego kroku? To znaczy, dlaczego zdecydowaliście się ten regulamin uprościć i dlaczego właśnie regulamin studiów?
5: Przede wszystkim dlatego, że dla nas na SWPS-ie dostępność zaczyna się od prostej komunikacji. Chcemy dbać o to, żeby osoby studiujące rozumiały, co do nich mówimy i też jakby po prostu chcemy być dostępnym uniwersytetem. Natomiast cała historia i przygoda z prostym językiem zaczęła się od audytu Fundacji Języka Polskiego i od tego, że to fundacja powiedziała nam, że regulaminy i procedury, wszystkie te formalne dokumenty są najtrudniejsze. I że absolutnie nikt tego nie rozumie, więc trudno wymagać od osób studiujących, żeby przestrzegały regulaminu, jeśli go nie rozumieją, prawda?
4: Tak, jak najbardziej. Ja badałam te regulaminy takie stare, to znaczy tych uczelni, czy też w ogóle te regulaminy, które funkcjonują na innych uczelniach i z takich badań technicznych wynika, że żeby zrozumieć ten regulamin, powinniśmy się uczyć 20 kilka lat. To już więcej niż magister, więcej niż doktor, więcej niż osoba z habilitacją, bo natomiast są oczywiście takie mierniki matematyczne, ale prawda jest taka, że nawet ja jako kierownik studiów, kiedy zerkam do naszego regulaminu, to bardzo często łapię się na tym, że w sumie to nie do końca wiem, jak mam coś wytłumaczyć osobie studiującej, więc rzeczywiście jest tak, że te regulaminy, procedury, ale właśnie regulamin studiów to jest taki jeden z najważniejszych dokumentów.
2: To ja od razu powiem, że pootwierałem sobie to. Super. Załączniki, te właściwe.
4: Świetnie.
2: Już się odnalazłem w tym wszystkim.
5: Jesteśmy w domu.
2: Tak. I na pierwszy rzut oka już widać, że ten przez was przygotowany jest zdecydowanie prościej. Graficznie nawet jest prościej, bo jest o czym piszemy w tym regulaminie. Już na samym początku taki spis treści, łatwy, przejrzysty. Potem są zwroty, których używamy, formy, których używamy. A ten stary regulamin, no to od razu jest łubudu, paragrafy.
4: No właśnie, jak się zaczyna?
2: Na podstawie artykułu 28 ustępu.
4: No właśnie, i to jest ta podstawowa różnica. To znaczy w tym nowym regulaminie, nawet jak tutaj zerkniemy na tę pierwszą stronę, tak, tam mamy te takie formy relacyjne. My piszemy w tym regulaminie o tym, że my używamy takich form.
2: On jest zdecydowanie prostszy. Ale też jedna rzecz się rzuca w oczy.
4: Tak?
2: Ten stary, 11 stron. Ten nowy, ponad 80?
4: Świetnie, bo to bardzo ważna rzecz. Prosty język nie oznacza krótsze teksty. Prawda?
5: Wyjęłaś mi to z ust. Zdecydowanie chciałam to powiedzieć. Bo też, jeżeli ktokolwiek zakłada, że osoba studiująca czy pracująca przeczyta cały ten dokument, no to jest w błędzie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby łatwo znaleźć informację, która mnie interesuje, no nie? Czyli jak potrzebuję znaleźć informację o tym, czego się ode mnie na studiach wymaga, to szukam takiego rozdziału, a nie czytam 80 stron dokumentu.
2: A z drugiej strony myślę sobie, że może student właśnie powinien potrafić przeczytać 80 stron dokumentu napisanego prostym językiem.
4: Z jednej strony tak. Ja wychodzę z założenia, że osoby studiujące potrafią, tylko pojawia się pytanie, po co?
2: No, żeby wiedzieć.
4: Ale to jest tekst użytkowy. To jest trochę tak, jak encyklopedia. No nie czytamy jej od deski do deski. Tak, ja teraz widzę ten wzrok. Kto teraz czyta encyklopedię? O czym ty opowiadasz? Ja wiem, ja rozumiem. Ale tak z drugiej strony, jeżeli nawet, nie wiem, Wikipedia powiedzmy, tak? Szukamy czegoś, to przecież nikt Wikipedii nie czyta od A do Z, tak? Szukamy
2: konkretnych.
4: No,
2: na dyskietkę.
4: Jasne. Szukamy konkretnych rzeczy i to jest właśnie to, co też pokazuje cel prostego języka, tak? No bo my nie upraszczamy w prostym języku lalki, która jest na topie teraz, tak? Czy w ogóle powieści, tylko jednak teksty użytkowe. Właśnie takie, z których my mamy korzystać, a nie zachwycać się nimi, czytać od deski do deski i rzucać sobie w statystyki, ile ja stron dzisiaj przeczytałem.
2: Faktycznie ten dotychczasowy, jeszcze obowiązujący przez kilka dni, no tak jest napisane właśnie tak, że się tutaj dodaje. No to jest taki język ustawowy bardzo mocno. To tak to jest napisane jak ustawa. Taka.
4: Tak, bo ja jeszcze dorzucę, że regulamin studiów jest bardzo mocno obwarowany właśnie ustawowo. Tak? To znaczy to, że regulamin studiów na uczelni istnieje, to jest narzucone przez ustawę o szkolnictwie wyższym. I wprawdzie ustawa nie narzuca tego, jak ten regulamin ma wyglądać, ale z drugiej strony w związku z tym, że to jest właśnie taki dokument oficjalny, ustawowy, to musi być przygotowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. I te zasady techniki prawodawczej mówią, musi być podzielony na paragrafy i tak dalej, i tak dalej.
2: No właśnie, to opowiedzcie trochę o procesie tworzenia takiego. Myślicie sobie, dobra, mamy dokument, spróbujmy go poprawić. Czy ten dokument, nie, zapomnijmy o nim, piszemy od nowa?
4: Nie możemy pisać od nowa, zwłaszcza w takim wypadku. Ja powiem o początku tego procesu.
2: Nie, że piszemy od nowa, tak. Wprowadzając tam inne treści, tylko język, którego używamy, zupełnie od nowa próbujemy go skonstruować.
4: To
2: czyli
4: tak.
2: Rozsypujemy te klocki i układamy te budowle z klocków od nowa, czy próbujemy poprawić?
4: Zaczynamy jeszcze od czegoś innego, ponieważ prosty język jest regulowany przez tak zwaną normę ISO. Norma ISO Plain Language, kiedyś o tym mówiliśmy, tak. Taka z 2023 roku. I ta norma mówi wprost, nie zaczynaj od tekstu, czyli właśnie nie od układanki, nie od tego, że rozwalasz tekst, tylko zacznij od tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kto ten tekst będzie czytał i dla kogo on jest. Tak? I tutaj już Martyna powiedziała, że to jest tekst głównie dla osób studiujących i też pracujących na uczelni. I to jest ważne, bo mamy takiego odbiorcę trochę niezdefiniowanego. Jednak pracownik administracyjny ma trochę inne kompetencje i językowe, i też wiedzę na temat całego procesu, niż osoba studiująca. I to jest to pierwsze pytanie, które sobie postawiliśmy. Potem spojrzeliśmy na ten regulamin i rozwaliliśmy te klocki. A potem Martyna opowie.
5: Tak, bo prawda jest taka, że ja do SWPS-u dołączyłam na ostatniej prostej tego procesu, więc w sumie w idealnym momencie, ale nie możemy tutaj z Moniką zebrać wszystkich laurów, dlatego że gdyby nie cały interdyscyplinarny zespół, który przy tym pracował, to nie doprowadziłybyśmy tego projektu do końca. Brała w tym udział prawniczka Beata Gruza, która w ogóle dla mnie to jak ona podeszła do prostego języka i do tego, żeby prawo spotkało się z prostotą, to ja do dziś mówię chapeau ba.
4: A ja jestem fanką pani Beaty.
2: Dodajmy,
4: pozdrawiamy.
2: Że prawnicy bardzo tego nie lubią.
4: Tak, tak, bo... ale właśnie tak, a pani Beata jest idealnym przykładem tego, że można.
5: To prawda i ja tak troszkę tutaj prywaty powiem. Śmiejemy się do dziś z Beatą, że od początku pracy nad regulaminem ona teraz sobie zawsze w głowie myśli o tym, jak Martyna by to napisała, żeby było prosto. Dlatego, że regulamin studiów to na SWP się dopiero początek upraszczania dokumentów, więc będzie tego więcej i ten proces cały czas odbywa się we współpracy właśnie z Beatą oraz Kasia Łukaszewska. No gdyby nie ona, to mnie tu też by nie było i nie byłoby całego tego projektu, więc no cóż, każdy proces tego typu potrzebuje ambasadorów i ambasadorek i myślę, że my na SWPS-ie mamy ich całkiem sporo.
2: Ile to trwało, napisanie takich 80 kilku stron?
4: Oj, bardzo długo. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy my zaczęliśmy, ale zaczęliśmy w pierwszej połowie na pewno tego roku, kwiecień może? Więc trochę czasu minęło, ale właśnie bardzo ważne jest to, o czym Martyna powiedziała, że kiedy upraszczamy, czy w ogóle redagujemy na nowo tego typu teksty, to nie jest praca tylko językoznawców, czy to nie jest praca tylko osób od komunikacji. Tutaj jest bardzo ważny cały sztab ludzi, w tym wypadku administracji. Tak? I tutaj nie wymienimy wszystkich, którym się te podziękowania należą. Nie ma szans, ale dziękujemy w tym miejscu każdemu, kto ten regulamin przeczytał. Również i przede wszystkim może wprowadził te poprawki takie krytyczne, bo oczywiście my teraz się chwalimy, że ten regulamin jest super, bo jest super, ale też doskonale zdajemy sobie sprawę, że są pewne granice, których przekroczyć nie mogłyśmy, czyli? Tak? Na przykład zostały tam pewne terminy, tak? Momentami została strona bierna, bo czasami nie da się wskazać, kto coś wykonuje, więc trzeba napisać, że zostało wykonane, czy zostanie wykonane, ale to też właśnie pokazuje, że ten prosty język nie jest takim kolejnym szablonem, w którym my wkraczamy. Tak? No zostały chociażby paragrafy, bo zasady techniki prawodawczej, jak pani Beata powiedziała, nie możemy od tego odejść i ja się słucham, jak ktoś mówi, że nie możemy i wiem, że jest mądrzejszy ode mnie w danej dziedzinie, także to zostało. Czyli też znowu pokazujemy, że to... Inaczej, ja bardzo często słyszę na uczelniach, kiedy mówię o prostym języku, że wy teraz chcecie ogłupić ludzi, no bo tak właśnie upraszczacie i teraz będziemy pisać jak do dzieci, a to przecież nie o to chodzi, a myślę, że ten regulamin pokazuje, że prosty język jest komunikatywne, ale nie jest infantylne. I kiedy czytamy ten regulamin, to no właśnie nie mamy wrażenia, że czytamy wiersze, kto ty jesteś, Polak mały, tylko jednak mimo wszystko tekst, który w jakiś sposób zapewnia nam bezpieczeństwo na uczelni również, bo to też o to chodzi.
2: To teraz wrzucę małą bombę. A może student sobie pomyśli, po co oni się tak narobili, jak ja to mogę w AI-a wrzucić i by mi wszystko wytłumaczyło prosto.
5: Tak. Ja tak tutaj pozwolę sobie. No ja wiele projektów za mną i słyszałam już nieraz, że ktoś wrzucił jakiś regulamin do AI-a i potem wykłócał się, że bo AI mi powiedział, że w tym regulaminie jest tak napisane. Po czym otwieramy dokument i absolutnie nie ma tam takiego zapisu, więc no osoby studiujące mogłyby to zrobić, ale czy miałyby pewność, że na pewno dostały informację, która pochodzi z naszego regulaminu?
4: A ja powiem tak, ja jestem fanką w ogóle sztucznej inteligencji i korzystam rzeczywiście, znaczy bardzo świadomie, ale rzeczywiście dużo z niej korzystam. Natomiast teraz tak spytam przewrotnie.
2: Ale nie przy pisaniu raportów, mam nadzieję.
4: Nie, absolutnie nie.
2: Taki drobny kamyczek.
4: Wiem, tak, nie mówmy o tym. Nie. No, ojejku, aż mi zmroziło. Nie, ale tak zupełnie serio, albo właśnie nie serio, bo chciałam być przewrotna. Panie redaktorze, w sumie to po co ta audycja? Przecież nasi słuchacze też mogliby o wszystko zapytać AI-a.
2: No pewnie.
4: No właśnie. No,
2: ale to dla muzyki słuchają, a nie dla rozmów.
4: Oj, muzyka AI też świetnie zrobi. Także nie, znowu zupełnie serio. Sztuczna inteligencja jest narzędziem, tak? Ale jak powiedziała Martyna, to nie jest narzędzie doskonałe. To jest narzędzie, które się też myli. I powiem tak, jeżeli my z Martyną wrzucamy do AI-a fragmenty regulaminu i coś sobie z tym robimy, to my jesteśmy w stanie zweryfikować, czy AI faktycznie wyrzuca błędy, czy nie, znaczy robi błędy, czy nie robi błędów. Osoba studiująca, która nie zna tego regulaminu, jeżeli ona wrzuci sobie do AI-a jeszcze pytanie, do jakiego modelu i tak dalej, ona jest bezbronna, tak? Ona dostaje coś i nie jest w stanie tego ocenić. I tutaj jesteśmy my, czyli cały właściwie ten interdyscyplinarny zespół, który uprościł regulamin studiów.
2: Gratuluję, bo tak sobie go przeglądam w trakcie naszej rozmowy. Przyznaję, nie przeczytałem go całego, ale jak rzucam okiem, przewracam, wertuję, to wszystko jest dla mnie zrozumiałe, więc
4: I tak już zupełnie serio, ja dostaję bardzo dużo informacji zwrotnych od osób studiujących na uczelni, mimo że nie wykładam na UWPS-ie.
5: Jeszcze?
4: To dostaję właśnie takie maile, że no, ojej, jak fajnie, ja wreszcie rozumiem. I że rzeczywiście widać tę zmianę. Więc to nie jest tylko, że my się zachwycamy, bo no właśnie, bo to trochę nasze dzieło, ale widzimy już takie praktyczne zastosowanie tej zmienionej formy.
2: Tak, trafiłem na przykład na uczestnictwo w zajęciach. Osoba studiująca nie może spóźniać się na zajęcia, ani wcześniej z nich wychodzić.
4: Proste.
2: Osoba prowadząca zajęcia może usprawiedliwić spóźnienie lub wcześniejsze wyjście, albo uznać spóźnienie lub wcześniejsze wyjście z zajęć za nieobecność. No i już.
4: Proste.
2: Proste.
4: Po prostu się nie spóźniamy.
2: Nie wiem, jak to brzmiało w poprzednim regulaminie, ale pewnie było bardziej skomplikowane.
4: Było bardziej skomplikowane. Akurat pamiętam pracę nad tym fragmentem. Tam rzeczywiście.
2: Ale to też jeszcze,
4: tak, to też jeszcze jedna ważna rzecz, że przy okazji... Tak.
2: Nie, spóźnienia nie ma.
4: Uczestnictwo w zajęciach, nie pamiętam pod czym to było, ale ten paragraf powinien być podobny.
2: Zajęcia.
4: Natomiast to też ważne, że kiedy pracowaliśmy nad tym regulaminem, to była praca nie tylko nad językiem, ale też tak naprawdę zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co tam jest napisane.
5: Tak, ja od razu też powiem, bo pan redaktor tutaj szuka o spóźnieniach w starym regulaminie, a ja powiem przewrotnie, tego wcale nie musi tam być. Bo to jest też przewaga nowego regulaminu, że zebraliśmy wiele zasad, które były rozsiane po innych dokumentach uczelnianych, a nam zależało na tym, żeby wszystko nagle było jakby w jednym miejscu i żeby osoba studiująca nie musiała się zastanawiać, gdzie tego szukać. Więc może być tak, że ładnie napisaliśmy o spóźnieniach dopiero w tym regulaminie, a w poprzednim w ogóle tego nie było.
2: No właśnie,
5: czyli osoba studiująca nie wiedziała, czy może się spóźniać.
2: Nie ma tu nic o spóźnieniach, nie ma tu...
4: Bo tam jest chyba nieuzasadnione późniejsze przybycie, czy coś takiego w tym starym regulaminie.
5: Ja pamiętasz takie rzeczy?
4: Tak, bo ja pamiętam, że my się nad tym faktycznie biedziliśmy do tego stopnia, że właśnie zastanawialiśmy się, czy osoba studiująca może się spóźniać, czy nie może się spóźniać. Tak? To już nie są tylko pytania o język, tak? Ale też pytania o etykę tak naprawdę uczelnianą, akademicką. Także to też ważne, że no właśnie my pracując nad upraszczaniem, czy w ogóle nad takimi tekstami, nie pracujemy tylko nad językiem, tak? My trochę, znowu powiem górnolotnie, zmieniamy rzeczywistość.
5: To prawda. Ale tak właśnie jeszcze dodam, że ten interdyscyplinarny zespół też był o tym, bo jak my sobie usiadłyśmy tutaj językowo, prawnie, no to potem trzeba było pójść jeszcze do tej akademickiej części, która powiedziała, okej, ale tutaj musimy napisać tak, a tutaj właśnie o tych spóźnieniach, czy o tym, jak zaliczać zajęcia. Wiecie, to wszystko było mega ważne, ale prosty język oznacza też to, że my zaczynamy mówić wprost, czyli że nie ma niedopowiedzeń. Czyli sami się musieliśmy zastanowić, jak powiedzieć osobom studiującym o tych wszystkich zasadach, żeby one były zgodne z rzeczywistością, którą mamy na uczelni.
4: Tak, mało tego, ten regulamin musiał zostać przyjęty przez Senat Uczelni, czyli no właśnie władze uczelni i też osoby najważniejsze na uczelni musiały się zgodzić na to, żeby ten regulamin wszedł w życie i musiał zostać również zaakceptowany przez samorząd, czyli przez osoby studiujące. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyśla, ale no właśnie to jest dzieło z jednej strony interdyscyplinarnego zespołu, a z drugiej strony no zaakceptowane przez społeczność akademicką. To też jest dla nas duża wartość. Pan redaktor się zaczytał w tym naszym dziele, widzę.
2: Nie w tym starym, cały
4: tym
2: czas
4: starym,
2: próbuję znaleźć coś o tych spóźnieniach. Nie ma.
4: No właśnie, i po to jest te 81 stron, czy tam ileś w nowym regulaminie,
2: żeby
4: spóźnienia były, a w tym starym regulaminie ich nie było i być może trzeba było szukać, no właśnie, w innym załączniku.
2: No,
4: do załącznika.
2: A tutaj prosto.
4: Prosto.
2: Tak.
4: Można?
2: Co ze spóźnieniami?
4: Można.
2: Co z porządkiem w trakcie zajęć? No i tak dalej, i tak dalej. Zajęcia zdalne. No, wszystko tu jest, wszystko. Gratuluję.
4: W sam raz na nowy rok akademicki, który zaczynamy już za chwilę.
2: Oj, to prawda. Powodzenia dla wszystkich studentów w takim razie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy również.
2: Profesor Monika Kresa, językoznawca, dialektolożka Uniwersytet Warszawski i Martyna Lotczyk, psycholożka Uniwersytet SWPS, twórczynia. Współtwórczynia nowego, prostego regulaminu studiów, w którym można się zaczytać.

0: generalnie nie jestem koncertowy człowiek, ale mam taki zespół, taką muzykę, za którą jeżdżę po całym świecie. No i udało mi się być 5 razy na koncercie Dead Can Dance. Króciutko je wyliczę, więc pierwszy koncert, najbardziej chyba magiczny, pod otwartym niebem w amfiteatrze w Berkeley w Kalifornii, który zrobił ogromne na mnie wrażenie. To był pierwszy koncert na żywo z muzyką. Potem udało mi się ich posłuchać w takim amfiteatrze w Berlinie. Potem z okazji 70-lecia kampanii wrześniowej razem z Klausem Schulze w Warszawie. Potem w Zabrzu w 2013 i ostatni raz widziałem Dead Can Dance w Barcelonie w 2019 roku. Też kameralny, piękny koncert. Także ukochany zespół. Liza Gerard jest moją platoniczną miłością, no i dostarczyło mi to niesamowitych wrażeń.
1: Chciałam się pochwalić, że w październiku jadę po raz 9 na Behemota.
2: No to ładne wyniki. Ładne, ładne. Tu jeszcze trochę wiadomości mamy mailowo w grupie patronów dorzuconych. Cezary napisał, że w moim przypadku największą liczbą koncertów jest po 11, to The Residents i Nick Cave. Też bardzo ładna liczba. Dzięki piękne, jeżeli ktoś chciałby jeszcze się pochwalić 9, dyszką, 11, może ktoś był więcej razy, chociaż to już jest trudne do przebicia, żeby nie powiedzieć niemożliwe, to zapraszamy 224-280-280. A propos Behemota, za chwilę będzie ostra gra.

Jakub Józef Orliński. Byłam na jego obu festiwalach Breaking Classic po pełne 3 dni. Były 2 w tym roku i w zeszłym. Plus jeżdżenie po całej Polsce. Bielsko-Biała, Gdańsk, Łódź, w Warszawie kilka koncertów. Także tak, to jest mój rekord i nie ustaję. Jadę

0: Grzegorza Brauna. Pożal, porozmawiamy na początku o pożal się Boże polskich kopaczach, bo trzeba powiedzieć, że Polacy w drugim meczu tegorocznej edycji Ligi Narodów przegrali w Solnej 1-3 z reprezentacją Szwecji. Na terenie, gdzie w marcu przegraliśmy baraż o Mistrzostwa Świata.
1: A jak ktoś nie oglądał tego meczu, możesz coś opowiedzieć, jak to wyglądało?
0: Tak, mogę opowiedzieć. Pierwsza połowa, to jest jakiś, mam wrażenie, stały problem kadry Jana Urbana, że ta drużyna nie jest w stanie zagrać dwóch równych połów, bo pierwsza połowa w wydaniu polskiej reprezentacji była naprawdę niezła. Stworzyliśmy parę dobrych sytuacji. Już w trzeciej minucie, jeżeli dobrze pamiętam, Sebastian Szymański mógł zdobyć bramkę po całkiem sprawnej akcji. Było kilka takich momentów, gdzie można było tych Szwedów ukąsić, ale po tych momentach, kiedy mieliśmy dobre, pojawiali się Szwedzi, którzy mieli równie groźną sytuację tam w czwartej minucie. Skrzydłowy Lecha Poznań Patryk Wolemark prawie nas ukąsił, ale Szwedom się już to udało po 8 minutach gry, kiedy to Benjamin Nygren zdobył bramkę.
1: Słuchaj, przed chwilą nie powiedziałeś, że pierwsza połowa była dobra? A już no bo, w 8 minucie mamy bramkę.
0: No poczekaj, Klaudiuszu, nie wyprzedzajmy faktów. W 8 minucie Benjamin Nygren zdobył bramkę. To też jest kolejny chroniczny problem reprezentacji Jana Urbana. Nie potrafimy bronić po stałych fragmentach gry. Po raz kolejny rzut wolny z bocznego sektora boiska, poszło dośrodkowanie i jeżeli dobrze pamiętam, Tymoteusz Puchacz odpuścił krycie szwedzkiego zawodnika, no i Benjamin Nygren strącił piłkę głową i padła bramka. Ale w 43 minucie po naprawdę, no trzeba powiedzieć, jak na standardy polskiej reprezentacji, wybitnej akcji Nikoli Zalewskiego i Sebastiana Szymańskiego udało się wcisnąć piłkę do bramki. Tam w ogóle była sytuacja, że Sebastian Szymański, który dostał piłkę z bocznego sektora od Nikoli Zalewskiego, uderzył ją i ona jeszcze się odbiła od słupka i ledwo przeleciała przez tę linię, tak? Jak sobie spojrzymy, to państwo tego nie widzą, ja tu Klaudyszowi rysuję, tu masz linię, a ta piłka odbiła się od słupka i dosłownie tutaj przeleciała.
2: Ja też zobaczę.
0: Dobra, no, to z drugiej strony. To było? Piłka odbiła się od słupka tutaj i przeleciała linię tutaj, tak minimalnie.
1: No, ale przekroczyła też.
0: Ale przekroczyła i bramka padła. Niestety polska reprezentacja posypała się w drugiej połowie, szczególnie od 63 minuty, kiedy Yasin Ayari zdobył bramkę na 2-1, a w 72 minucie Przemysław Wiśniewski odpuścił krycie Wiktora Jokeresa i to no, super snajper szwedzkiej reprezentacji zdobył bramkę na 3-1. Przemysław Wiśniewski potem na antenie kanału sportowego tłumaczył swój błąd, bo to tak trzeba nazwać. Mówiąc tak, świadomie odpuściłem Jokeresa, tak mnie uczyli we Włoszech, żeby w strefie brać zawodnika, który wchodzi, bo mi ciężko cofnąć się za zawodnikiem jako środkowemu obrońcy. Ja nie wiem, ja mam taki, a może przejdziemy w takim razie do tego, co Jan Urban uważa o tym meczu, bo mam takie...
1: Bo zrobiłeś taką pauzę drobną, że pierwsza połowa dobra, a druga...
0: Druga była fatalna.
2: A drugi szkoda gadać.
0: Druga była fatalna. Jeżeli dobrze pamiętam, na samym początku drugiej połowy, gdzieś w okolicy 48-50 minuty udało się wykreować całkiem niezłą szansę i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą grę w tym meczu. No i statystyki są dla nas porażające. Szwedzi wykreowali, ten jest taki współczynnik expected goals, czyli oczekiwanych goli, na poziomie 2,1. Polacy 1,2. Posiadanie piłki na korzyść Szwedów, 53-47%. Mieliśmy więcej strzałów, bo 18-12 na naszą korzyść, ale to, że strzelamy więcej, no nie oznacza, że te strzały są lepszej jakości. No nie, bo ten współczynnik expected goals pokazuje, że to Szwedzi mieli lepsze sytuacje. No i tak samo wskaźnik dużych szans, big chances, tak? Czyli takich okazji, które mogły albo powinny zakończyć się bramkami. Tutaj 4-2 na korzyść Szwedów. Ale słuchajcie, Jan Urban... Jak rasowy polityk, aż mi się przypominają rządy te, czy Zjednoczonej Prawicy, kiedy jest kryzys, to wychodzą politycy i mówią, że wcale tak źle nie jest, jest naprawdę w porządku. Jan Urban został zapytany o to, co się wczoraj w Solnej wydarzyło, jak on ten mecz postrzega, posłuchajmy selekcjonera.
3: My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się. bramki, że tracimy, tak.

0: Ma pan rację, tracimy bramki. Analizujemy, rozmawiamy, tracimy bramki. Tak, można w tym momencie powiedzieć po błędach indywidualnych, bo tam nie brakuje zawodników wtedy, kiedy tracimy bramki i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
1: Czyli operacja się udała, ale pacjent zmarł.
2: Tak, no generalnie to jest tak samo Szwedzi przy okazji meczu barażowego w marcu. Też zbyt łatwo zdobywali bramki. Generalnie praktycznie wszyscy rywale reprezentacji Polski zbyt łatwo zdobywają bramki. W 6 ostatnich meczach straciliśmy 11 bramek. To są prawie 2 bramki tracone na mecz.
3: Czyli problem jest w Szwedach.
2: Nie, no ale też Jan Urban powiedział na tej konferencji prasowej, że Szwedzi to jest bardzo dobra drużyna. Jeżeli zestawimy sobie najlepsze osobowości reprezentacji Szwecji względem tej naszej polskiej reprezentacji, no to oni tak, mają napastnika Arsenalu. Okej, Wiktor Jokeres, co prawda w tym Arsenalu nie błyszczy, Mikel Arteta go chciał wypchnąć w poprzednim okienku transferowym, no ale to jest zawodnik w naszych warunkach, no on by grał zamiast Roberta Lewandowskiego. Aleksander Isak, fenomenalny w Newcastle, teraz w Liverpoolu. No, wczoraj Aleksander Isak akurat nie zagrał, bo jest kontuzjowany, ale chodzi tutaj papierowo, jeżeli chodzi o możliwości kadrowe reprezentacji Szwecji. Aleksander Isak, który odbudowuje się w Liverpoolu pod wodzą Antoniego Iraoli. Jest Lukas Bergwall z Tottenhamu, też bardzo dobrze prezentował się na Mistrzostwach Świata. Jest Yasin Ayari, też duży talent piłkarski, który gra w Premier League. A u nas jest Piotr Zieliński, i potem długo, długo nic. No w sensie jest oczywiście Nikola Zalewski w Atalancie, który jak ma dobrą formę, to jest zawodnikiem bardzo dobrym na warunki Serie A. Jest Sebastian Szymański, który sobie radzi w lidze francuskiej, ale Liga Francuska, to nie jest Premier League. Ale słuchajcie, z drugiej strony, bo ja mam wrażenie, że jest trochę... że Jan Urban jest takim Janem Urbanem Schrödingera. Z jednej strony mówi o tym, że było dobrze, a z drugiej strony było źle. Bo na przykład Jan Urban na tej konferencji powiedział nie zdradzę wam. Słuchajcie, będziecie sami zaskoczeni pewnie tą odpowiedzią.
0: No tak uważam. No, wydaje mi się, że wraca, nie wiem, puchacz po dłuższej przerwie. Chcemy zobaczyć, jak się prezentuje. Jest dopiero co debiutujący Nowak. Szukamy w bramce jedynki. Mamy z przodu zawodnika z drugiej ligi, z Bundesligi. Ja uważam, że ten potencjał tej drużyny dzisiaj, a w tamtym momencie, kiedy graliśmy o awans do Mistrzostw Świata, wszystkim tym, co było najlepsze, w momencie, kiedy zawodnicy z tamtego meczu byli w bardzo dobrej formie i dlatego to wyglądało tak, natomiast dzisiaj jeszcze nie, dzisiaj nie.
2: No słuchajcie, nasz potencjał jest ograniczony, Jan Urban przyjechał z gorszą drużyną. To wcale nie jest tak, że już poza personaliami tam jest tyle problemów na poziomie taktycznym, dyscypliny w grze defensywnej i wielu, wielu innych, że już tak na dobrą sprawę to, że Mateusz Żukowski, który wyszedł zamiast Roberta Lewandowskiego jako nasz napastnik grający w drugiej Bundeslidze, to jest najmniejszy problem. Ja lubię Jana Urbana, ale z drugiej strony... to nie działa, ale z drugiej strony jest we mnie takie przeświadczenie, że od tego, że będziemy mieszać herbatę, to ona się słodka nie zrobi. I zwolnienie Jana Urbana nic nam nie da, bo wciąż jest człowiek, który potem wybierze kolejnego selekcjonera, to będzie Cezary Kulesza. A wybory Cezarego Kuleszy, jeżeli chodzi o selekcjonerów, udane nie są, więc... No, taki, ja mnie się marzy, że kiedyś usiądziemy przy okrągłym stole jako polska piłka i wciśniemy przez przycisk restart. Nie będziemy o nic grali, będziemy budowali reprezentację i może tak bez żadnych konsekwencji po prostu niech grają, rozwijają się. Może za 20 lat coś nam się uda wygrać.
3: To trzeba by w ogóle przemodelować szkolenie młodzieży, ale to na zupełnie inne.
2: Chociaż teraz to pokolenie tych młodych zawodników w Lechu Poznań, nie tylko Wojciech Mońka powołany, Oskar Pietuszewski, Bartosz Mazurek, który odszedł z Jagiellonii Białystok do Red Bulla Salzburg, to są zawodnicy... którzy byli szkoleni już po reformach Zbigniewa Bońka. Więc w tym jest jakaś nadzieja. Też ta młodzieżówka Jerzego Brzęczka to są ci zawodnicy. Ale w piątek czeka nas mecz z Rumunią. Rumuni przegrali wczoraj 2-4 z Bośnią i Hercegowiną, więc jest szansa. Skoro zremisowaliśmy z Bośnią, to jest szansa, że z Rumunią wygramy. Tak wychodzi, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju współczynniki. W dywizji A Ligi Narodów Belgowie przegrali 0-1 z Francuzami. Zinedine Zidane wygrywa kolejne spotkanie, też po niezbyt porywającej grze. Turcy przegrali 1-4 z Włochami, a Włosi są w podobnym kryzysie jak my, ale oni z Turkami, z drużyną, która ma ciekawe też pokolenie, byli w stanie wygrać. No dobrze, to w takim razie przejdziemy do innych dyscyplin sportu, dlatego że Hubert Hurkacz pokonał Denisa Szapowałowa i awansował do finału turnieju ATP 250 w chińskim Chengdu. I to jest pierwszy finał Polaka w cyklu ATP od maja 2025 roku, kiedy grał w meczu z Nowakiem Dżokowiczem w Genewie, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. No i to będzie pierwsza szansa na tytuł Huberta od kwietnia 2024. I czekamy też na finał debla w Chengdu, bo tam Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do tego finału. W półfinale wgrali z niemieckim duetem Jakobem Schneiderem, a także Markiem Wallnerem 6-3-6-2, a mecz trwał równo godzinę. I o godzinie 10, jeżeli dobrze pamiętam ten finał, w którym rywalami Luka Johnsona i Jana Zielińskiego będzie duet amerykańsko-szwedzki, ach ci Szwedzi, Robert Galloway, a także Andre Goranson, którzy przystępowali do tego turnieju z numerem 4. Niestety Maja Chwalińska nie zagrała o tytuł w Singapurze. Polska tenisistka w półfinale odpadła turnieju WTA 500. Przegrała z Kanadyjką Lailą Fernandez, przegrywając 6-1, 4-6, 2-6. Ale pani Maja opublikowała w social mediach post, w którym napisała, że polubiła Singapur, więc fajnie, że przynajmniej Singapur przypadł jej do gustu. A za to czeskie tenisistki pokonały Ukrainki w finale drużynowego turnieju Billie Jean King w chińskim Shenzhen. Linda Noskowa wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 7-6, 7-5, a Karolina Muchowa z Angeliną Kalininą 6-2, 6-3. No i niepotrzebny był już debel. To przechodzimy do Formuły 1. Brytyjczyk George Russell zwyciężył w Grand Prix Azerbejdżanu na torze w Baku. Russell prowadził w wyścigu od startu do mety i to było jego siódme zwycięstwo w karierze w Formule 1. Trzecie w tym sezonie. Poprzednio triumfował w Australii i Austrii. Drugi ze stratą niespełna 200 był czterokrotny mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Francuz Isaac Hadjar, również kierowca Red Bulla. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, no to liderem cyklu po 15 wyścigach jest Kimi Antonelli. Drugi w klasyfikacji generalnej jest George Russell, który odrobił 15 punktów. Antonelli ma 302 punkty, Russell 236. Na trzecim miejscu jest Lewis Hamilton, który tych punktów ma 199.
4: Pełen komplet informacji.
2: Tak, to trochę jeszcze z weekendu i wczoraj o tym też było w jakimś
4: uważaj, memie. Uważaj, uważaj, uważaj.
2: Front mizernych kopaczy też było takie określenie.
4: No to takie fantazyjne całkiem.
2: Tak, no wiesz, wiesz co, w języku włoskim, jeżeli chodzi o pomocnika, no, jest takie określenie fantazista.
4: Aha.
2: Taki czarodziej.
4: Okej. Okay. To notujemy sobie na przyszłość do wykorzystania w Ostrejrze. Mikołaj Tyczyński, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
4: Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe, Mikołaju, ale się dogadaliśmy z pewnym muzykiem i ze specjalną dedykacją dla ciebie teraz zaśpiewa pan Stevie.
2: O, ekstra.

0: chciałbym przebić stawkę, bo lekko 20 razy byłem na koncercie zresztą waszego kochanego redaktora Piotra Bukartyka i bardzo go pozdrawiam i będę chodził na te koncerty do końca życia i bym dłużej.
1: Żeby nawiązać do festiwalu, na którym Piotr występuje. Dzięki piękne, bardzo ładne nawiązanie. Pozdrawiamy Piotra, jeżeli słucha, a przede wszystkim to pozdrawiamy Mikołaja, bo to happy birthday, no to właśnie, rzeczywiście, że z tego powodu.
2: Bardzo dziękuję. Chociaż ja nie wiem, czy to, że jestem starszy, bolą mnie plecy, jest powodem do celebracji, ale jestem dumny z tego, że przez te 24 lata udało się zobaczyć
3: nie,
2: raz
3: Kajtek, wyłącz, wyłącz, on ma 24 lata, już mówi, że jest stary.
2: Jestem, no.
1: Mikołaju.
3: Wszystkiego
1: najlepszego. Nie, jeszcze długo, długo, długo nie.
2: Dziękuję. Jakoś to będzie.

0: To jeszcze a propos Polendroka, który gdzieś tak w tle przemknął. Konceptualnie napisał jeden ze słuchaczy, że moją wycieczkę z Laocze rozpocząłem w Kostrzynie nad Odrą 5 sierpnia 2005 roku, a zakończyłem 7 maja 2022 roku w Płocku. No i przez ten czas uczestniczyłem w 118 koncertach.
1: No. Ilu?
0: 118,
1: nie,
0: proszę pana.
1: Tam się chyba przytrzymała jedynka w 18.
0: Są tacy, którzy nie dowierzają, nie dowierzają, jak to się mówi, pick or didn't happen. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Jeszcze jedna z naszych słuchaczek napisała, że da się przebić liczbę 11 koncertów. 15 razy była na koncercie Taco Hemingwaya, przy kolejnych trasach też na pewno się wybierze. To już się stało moim hobby. W związku z czym do zobaczenia, słuchaczka szanowna.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Prezydent Ukrainy mówi o planach Rosjan. Wołodymyr Zełenski ujawnił ustalenia wywiadu wojskowego. Rosjanie rozpoczęli praktycznie dodatkową mobilizację, zwiększają liczbę osób, które rekrutują różnymi metodami, planują również zwiększyć rekrutację cudzoziemców. Ważne jest, aby rządy krajów, z których Rosja rekrutuje ludzi do swojej armii, temu przeciwdziałały. Ukraiński wywiad wojskowy zarejestrował przerzut wojsk północno-koreańskich. Zdaniem władz w Kijowie obecnie na terenie Rosji przebywa 8 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, a szykowany jest kolejny kontyngent liczący 10 tysięcy żołnierzy. Teraz słowa naczelnego dowódcy sił NATO w Europie na forum Europarlamentu. Zdaniem generała Aleksusa Grynkiewicza publiczne wskazywanie odpowiedzialnych za akty sabotażu w Europie powinno iść w parze ze zwiększaniem pomocy dla Ukrainy. Na szczęście nikt nie musi z nas mierzyć się z tymi wyzwaniami w pojedynkę. Wspólnie potrafimy stawiać czoła zagrożeniom. Skutecznie to robimy. Nasza współpraca w zakresie wymiany informacji oraz mechanizmy koordynacji z każdym dniem się zacieśniają. Choć nie możemy mówić o wszystkich naszych działaniach, mogę zapewnić, że wykrywamy zagrożenia hybrydowe. Generał podkreślił, że NATO to sojusz obronny. Przypomnę, do Paktu Północnoatlantyckiego należą 23 państwa Unii Europejskiej. Teraz Wąbrzeźno w województwie kujawsko-pomorskim. Policjanci zatrzymali 13-latka, który miał planować przeprowadzenie zamachu w swojej szkole. Tak w TVP Info mówiła młodsza inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
1: Będziemy starali się uzyskać informacje, z kim kontaktował się 13-latek, skąd ten pomysł, a także co ewentualnie znajdziemy, jeżeli zabezpieczone zostaną nośniki informacji, które umożliwią nam wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy.
0: Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Firma OpenAI nie udostępni swojego nowego modelu sztucznej inteligencji GPT-6.1 Astra. To z powodu obaw o bezpieczeństwo. Jak przekazały władze spółki, system mający pomagać w przeglądaniu internetu nie do końca spełnił wymogi standardów firmy. Przypomnę, w zeszłym tygodniu informowaliśmy o firmowym programie OpenAI, który uzyskał nieautoryzowany dostęp do stron internetowych i systemów australijskiego rządu. Firma przyznała się do tego po 3 miesiącach. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Pierwszy jesienny wtorek zapowiada się słonecznie, tylko miejscami na wschodzie i północy kraju pojawi się trochę więcej chmur. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty, a wysoko w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat do około 20 stopni w centrum i nawet 24 na zachodzie.

0: No dobra, to wyliczenka trwa dalej. Natalia napisała, że została wywołana do odpowiedzi na koncertach Dezertera, by robiła zgaduj ilu.
1: Widziałem tę wiadomość, więc...
0: Aha. To...
1: Ale robi wrażenie.
0: No. Dobra, Kuba, to ty zgaduj. Nie zatrzymujmy zabawy, niech się to kręci.
2: A jakie było pytanie?
0: Ile razy na koncercie tak Dezertera?
1: Tak nas słucha.
0: Słuchaczka była na koncertach Dezertera, strzela ile razy? To jest naprawdę niezły wynik. Podejrzewam, że...
2: 24.
0: O, kochane. Po 24 to nie ma co się schylać nawet. 97 podobno.
2: Wow.
0: Mocny
1: aczkolwiek
0: wynik.
1: Pan Tomek pyta, czy na pewno oni zagrali tyle koncertów.
0: Na pewno, oczywiście, że tak.
3: Nowy świt.
1: W sumie mogli z tych koncertów zdezerterować, prawda?
0: Tu jeszcze wiadomość od naszego słuchacza Marka. Pozdrawiamy, że na pewno był ponad 4000 razy na koncertach i nie zamierza zwalniać. Wierzę na słowo.
1: 4000 razy na wszystkich? W ogóle?
0: Tak, z uwagi na profesję, na zawód, którym się zajmuję, to bardzo możliwe, mój drogi. Pozdrawiamy.
1: A wiesz, czym się zajmuje pan?
0: Oczywiście, Marek? Koncertami.
1: A, okej. Okay.
0: Tak, no więc tak. To
1: już widzę.
0: Kwestia zawodowa, wszystko się zgadza. Tak, a my łączymy się z Mateuszem Kuźmierkiem. Dzień dobry, Mateuszu.
4: Dzień dobry, cześć, cześć.
1: A ty na ilu koncertach byłeś?
4: Wiedziałem. Wiesz, z tego od paru minut podejrzewałem, że to pytanie padnie. Wstyd. Aż przy tych liczbach, jakie tutaj padają, to wstyd w ogóle o tym rozmawiać. No ale dobrze, no wywołany do tablicy. Czy Goran Bregović i Kaja Ibregović liczą się razem?
1: Znaczy, jeżeli to, ci to powiesz statystyki, to może być osobne.
4: Dobra. 6 razy.
0: Okej, okay, ładnie.
4: No, także szału nie ma, ale... No nie jestem bardzo koncertowy. No.
1: A co tam pani w internecie w takim razie?
4: Dokładnie, tak. Pomidor, o właśnie. W internecie, cóż, zaczynamy od geopolityki, bo dzieje się bardzo dużo i bardzo groteskowo, szczerze mówiąc. I pojawia się sporo działań wzajemnie się wykluczających do tego stopnia, że ten segment nazwałem amerykańskie rozdwojenie jaźni. A mówiąc amerykańskie, mam na myśli aktualnie rządzący obóz, ale to się może w sumie częściowo niebawem zmieni. No i przede wszystkim głównego szeryfa, bo patrząc na jego ostatnie działania, aż chce się zacytować klasyka i powiedzieć, to się nie dodaje. Bo po kolei Donald Trump zaprasza do siebie Wołodymyra Zełenskiego. Spotkanie utrzymane jest w ciepłym tonie. Nikt nikogo nie wyprasza, a w ogóle to może jakieś patrioty razem zrobimy, takie są różne sygnały. Potem dzwoni do Putina i zaprasza go do Miami na szczyt G20, co jest kuszące, myślę, bo zima w Rosji, no w tym roku, no, Ukraińcy zapowiedzieli, że sezon grzewczy to raczej będzie tylko na papierze. No i dalej Trump, co robi? W międzyczasie wszystko robi, żeby zaszkodzić Chinom, a następnie przyjmuje Xi Jinpinga z królewskimi honorami na czerwonym dywanie, a zamiast pokazu siły daje światu mema, który przejdzie do historii. Nie wiem, czy widzieliście już to nagranie, gdzie stoją razem i Donald Trump wzdryga się podczas przelotu odrzutowca, podczas gdy przywódca Chin stoi niewzruszony i to stało się takim symbolem. Nie wiem, czy widzieliście taki filmik?
0: Szukam.
1: Nie, ja nie widziałem.
4: Okej, okay, no ale myślę, że wystarczy wpisać Trump, Xi Jinping i gdzieś to wyskoczy. No stało się to takim internetowym symbolem tego, że nie do końca to wszystko wygląda tak, jak Trump by chciał. Poza tym, no cały czas tu i ówdzie poniża Europę, a z drugiej strony i o artykule 5 NATO mówi, że w sumie to on nie wie, czy to ma sens i czy się będzie w to pakował, a z drugiej strony dogaduje się z nami, żeby powstała amerykańska baza, oczywiście, która będzie się nazywać Fort Trump, bez zaskoczeń. Także nie ułatwia przywódca Stanów życia geopolitykom, analitykom, specjalistom od stosunków międzynarodowych, ale ci są niezłomni i próbują dla swoich odbiorców jakoś to wszystko poukładać. A ściślej nowy tandem w składzie Marek Meissner i Filip Dąb-Mirowski podejmują się tego karkołomnego zadania na znanym i lubianym kanale Kremlinka Show. Często polecam, ale jest też taki wątek już stricte internetowy, taki ekstra wątek, mianowicie ostatnio YouTube zachowuje się jak Donald Trump, jest totalnie nieprzewidywalny i jednego dnia uważa, że coś jest w porządku, a następnego, że niefajne. I chowa nowe odcinki nawet zasubskrybowanych kanałów, dlatego czasem nie warto czekać, aż coś pojawi się na naszej stronie głównej i sprawdzać po prostu ulubionych twórców, czy czegoś nowego nie dodali, a YouTube schował. No ale z drugiej strony ten sam kapryśny i nieraz i niesforny algorytm polecił mojej uwadze kanał, który powstał rok temu, który się rozkręca. Ja chętnie do tego cegiełkę dołożę, polecając Państwu na antenie. Nazywa się Radio Viva. Jego twórcą jest Nikodem Lewandowski, doktorant filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. A przedmiotem jego rozważań w ramach serii Stan Umysłu jest właśnie ludzki umysł i wszystko, co związane z naszą sferą mentalną, percepcją, filtrowaniem rzeczywistości, ale też podatnością na manipulacje, co związane z relacjami międzyludzkimi, wreszcie funkcjonowaniem w permanentnym przebodźcowaniu związanym z wszechotaczającymi nas nowymi mediami. Bardzo ciekawe miejsce w internecie dotyczące no jednak jednego z kluczowych organów naszego ciała. Ja przesyłam Państwu link do odcinka, którego tytuł to pytanie, czy jesteś niewolnikiem posiadania, czyli o relacji człowiek-przedmioty. Jak to, czym się otaczamy, co kupujemy, co ubieramy, jak organizujemy swoją przestrzeń na nas działa, co o nas mówi i w ogóle o tym, dlaczego niektóre przedmioty są dla nas wyjątkowe, a nawet o tym, że niektóre z nich, na przykład ubrania, mogą zmieniać nasze zachowanie. Polecam i panu Nikodemowi oczywiście na YouTubie kibicuję. Trzecie polecenie...
0: Czy coś dla fanów Fight Clubu.
4: Tak, tak, tak, zdecydowanie tamte tezy. No to słynne zdanie z Finchera, tak, też to się pojawia w jakimś sensie. Trzecie polecenie, kategoria sport. Wiem, że już było i wszyscy wiedzą, a w ogóle
0: spokojnie,
4: to
0: nie moja antena,
4: nie moja antenowa działka. Ale z dumą muszę przyznać, że internet, czyli moja działka już, zwariował na punkcie reprezentacji Polski w piłkę, no nie nożną, siatkową oczywiście.
1: Chociaż niektórzy nie wiedzą, jakie są zasady.
4: No właśnie szkoda, bo dużo jest takich ankiet, bardzo dużo teraz na Facebooku, co powinno być naszym sportem narodowym, piłka nożna czy piłka siatkowa. No, ja myślę, że siatkowa jednak po wynikach choćby patrząc. No w każdym razie o naszym mistrzostwie, powtórzmy to, piszą i nagrywają nie tylko w formatach rodzimych, ale światowa siatkówka zachwyca się ekipą Grbicia i tak trochę symbolicznie, historycznie przesyłam Państwu link do filmu na kanale Volleyball Zone pod tytułem Why Nobody Can Catch Poland Volleyball. W ogóle materiał proroczy, bo przed dwoma tygodniami opublikowany, czyli jeszcze nie wiedzieli, że będziemy mistrzami, ale już się domyślali, że i tym razem nikt nas nie dogoni, nie złapie. Mówię, że symboliczne, bo to film analiza naszej gry i pomysłu na polską siatkówkę rozwijanego od dekad, zatem kto ogląda, ten i tak wie, jak to działa, jak działa nasza siatkarska magia, ale skoro piszą, mówią, nagrywają o naszych wspaniałych orłach filmy, to oglądajmy je i cieszmy się, bo akurat w tej sferze naszego sportu jest się z czego cieszyć. I na koniec to, co zazwyczaj wymieniam również na końcu audycji Między Światami, kiedy omawiam zjawiska popkulturowe, czyli świat gier komputerowych, niestrudzenie forsując tezę, robię to wszystko, na której poparcie mam sporo przykładów, że gry bywają dziełami sztuki i fabularnie czy estetycznie nie odstają niejednokrotnie od dzieł światowej literatury czy kinematografii i z podobnym uporem gry komputerowe promuje w rodzimej sieci Grysław, czyli Ryszard Chojnowski, legenda polskich tłumaczeń, przekładów czy ściślej lokalizacji gier komputerowych, którego kanał kiedyś już polecałem i nic się nie zmieniło, polecam nadal, pięknie mówi o tym medium, ale dziś przesyłam link do rozmowy, którą odbywa z kolejnym pasjonatem gamingu, choć kojarzonym z tematami poważniejszymi, o czym zresztą mówi na początku tego programu, że no właśnie, przecież to poważny program jest, a tu jakieś gry. I ten ktoś to Marcin Giełzak i próbuje przekonać się, że gry to jest poważna sprawa. I obaj panowie przez 2 godziny dyskutują na temat gier jako tworów wartościowych. I mam takie wrażenie, że jeśli ta rozmowa nie przekona sceptyków, to już nic ich nie przekona. Tyle ode mnie dziś. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Piękne linki do materiałów polecanych przez Mateusza znajdą Państwo w grupie patronów, a Mateusza znajdą Państwo trochę bardziej po lewej w ramówce. Dzisiaj po 23 Między Światami, czyli audycja Mateusza. Poleca się do słuchania. Dzięki Ci piękne.
4: Dzięki, do usłyszenia.

0: Co ja tu czytam, że twoja znajoma została patronką radia?
1: Moja znajoma?
0: No i to podobno całkiem...
1: Całkiem dobra znajoma.
0: Całkiem dobra.
1: Czekaj, tutaj. Aha, tu jesteśmy.
0: Okay. A czekaj, nie, że no dobra poznał. Aha, czyli to nie, że dobra znajoma, tylko dobra, że poznałaś pod wrocławskim pręgierzem.
1: Ale skoro no dobra poznałem, to już dobra znajoma.
0: No tak wygląda. A że z oczu wygląda, że pozytywna to jednostka.
1: Ojej, przepiękne oczy. Ojej, takie oczy.
0: Dwie pozostałe pary też wyglądają na pozytywne.
1: Tak. Ale tutaj oczy widać mniej, ale to... Mhm. Nie, bo...
0: Pamiętasz te spotkania, rozumiem.
1: Tak, oczywiście, że tak. No, są takie spotkania, kiedy patrzysz w oczy i wiesz, że widzisz, jak są wyjątkowe. I po prostu coś w tobie to wywołuje, że... Tak, a państwo też mogą w te oczy spojrzeć, jak wejdą na grupę patronów, ponieważ nasze grono patronów się powiększyło, jak radośnie informuje słuchaczka Anna, którą w istocie miałem okazję spotkać pewnego pięknego razu we Wrocławiu. I to grono patronów się powiększyło, jak czytam, o 3 nowe patronki. Argi, Logi i Tagi, czyli 3 psiaki dołączyły do naszego grona. Piękna to jest inicjatywa. I jak zachęca słuchaczka, naśladujcie, blikajcie swoje psy, koty, króliki i innych domowników. Oczywiście, że tak, my przyjmujemy z otwartymi ramionami, łapami w tym przypadku.
0: A to gdyby wszystko... ktoś chciał wiedzieć
1: właśnie,
0: how.
1: A propos
0: how. Czyli jak to zrobić, to niech wejdzie na nowyświat.online, łamane na blik i tam znajdzie informację how.
1: Tak, bo to hasło, że bliknijcie, że można sobie bliknąć, związane jest z akcją, którą właśnie z blikiem prowadzimy. Przypomnę, jak państwo nam dosypią trochę do worka, to blik też nam sypnie. Trzeba tylko wybrać płatności cykliczne, właśnie blik i za każdego nowego patrona, patronkę, osobę patronującą, który wybierze właśnie te cykliczne płatności blikowe. Blik dorzuca nam 3 dyszki. Brzmi jak dobry układ.

9.27 na zegarze. Za chwilę przejdziemy do kolejnej rozmowy w dzisiejszym poranku. Naszym gościem będzie dr Leszek Bukowski, filozof, popularyzator wiedzy o sztucznej inteligencji. Trochę porozmawiamy o AI w ujęciu geopolitycznym, międzynarodowym, czyli takim wyścigu, w którym te dwa mocarstwa wskazane już dzisiaj w ramówce współuczestniczą i niedawno na tapecie będące, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, z uwagi na spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. No i myślę sobie, że też ten news, o którym mówił w serwisie informacyjnym Piotr Topoliński, to już po godzinie 9, bardzo jest ciekawy właśnie w rzeczonym kontekście, czyli że miało wejść kolejne AI, ChatGPT 6, no a z uwagi na procedury bezpieczeństwa i pewne, jakby to ładnie... pewne precedensy, to że trochę czat nabroił, no to twórcy OpenAI wciskają hamulec. Jest to bardzo ciekawe w kontekście właśnie wyścigu. W tym przypadku wyścigu zbrojeń, jak się tego hasła zwykło używać przy komentowaniu, no właśnie, sztucznej inteligencji, która też ma powiązania i militarne, i państwowe. O tym wszystkim za chwilę będziemy państwu opowiadać. Proszę słuchać koniecznie.

0: Szupa Trupa. Za 29 minut będzie 10, a my przechodzimy do rozmowy z naszym gościem. Doktor Leszek Bukowski jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Nam również, szczególnie, że temat jest bardzo bieżący i wołający o stosowny komentarz. Jeszcze pokrótce przypomnę, przedstawię filozof, popularyzator wiedzy o sztucznej inteligencji związany z Fuse AI. W komunikacji mailowej rozmawialiśmy o tym, że porozmawiamy sobie o umownie, powiedzmy, wyścigu zbrojeń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No i tu się okazuje, bo to całkiem świeża sprawa, że ten amerykański bolid AI to wcisnął hamulec. Dosyć nietypowy.
1: OpenAI w każdym razie zadeklarowało, że nie chce tych najnowszych modeli upubliczniać i że wstrzymuje pracę. Natomiast no, to są informacje, które się od jakiegoś czasu pojawiają, również ze strony Anthropica, czyli kwestie bezpieczeństwa. Znaczy, musimy zawsze pamiętać, że to jest taka sytuacja, że my z zewnątrz, my nie do końca możemy to zweryfikować, czy gdzieś to nie jest też pewna taktyczna gra, bo pamiętajmy, oprócz właśnie tego kontekstu, o którym mówimy, czyli ja na przykład tutaj nie mam problemu z użyciem tego terminu wyścigu zbrojeń AI pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, no to w Stanach jest jeszcze jedna warstwa, czyli kwestia też pewnej konkurencji pomiędzy tymi firmami, wpływania i lobbowania pewnych rozwiązań w administracji Trumpa. Ale tak, faktycznie takie ogłoszenie poszło. Jest to też związane z taką, powiedzmy, serią zgłoszeń ze strony Anthropica, OpenAI, sytuacji, w których tak zwani agenci, czyli możemy o tym najprościej myśleć, to jest model wyposażony w takie narzędzia programistyczne, no właśnie wydostał się i zaatakował inne serwisy. Mhm.
0: To może inaczej. Zadam pytanie, czy w ogóle amerykańskie koncerny związane ze sztuczną inteligencją mogą sobie pozwolić

0: kwestia Chin. No tutaj jako przykład mogę podać, jest taka firma Palantir, zresztą polska armia również korzysta z jej usług, tak najprościej mówiąc. No to jest taka zaawansowana analityka zwiadowcza dla służb, dla armii. I Alex Karp, szef Palantira, no powiedział, że jego zdaniem w tym momencie nie ma możliwości tutaj, żeby Amerykanie w jakiś sposób wyhamowali, no bo jeżeli nie my, to oni. To no i tutaj no, oczywiście chodzi o Chińczyków.
1: Pan użył nawet takiego sformułowania, że to jest trochę taki nowy projekt Manhattan, to co teraz obserwujemy w rozwoju sztucznej inteligencji.
0: Tak, ja korzystam z tego terminu. Oczywiście tutaj pamiętajmy, no bo mówiąc o tym historycznym projekcie Manhattan, no mamy na myśli projekt, który faktycznie był gdzieś tam w jednym miejscu realizowany, gdzie właśnie te największe umysły tam razem pracowały. Tutaj mówimy o systemie o wiele bardziej rozproszonym i różnica też jest zasadnicza i to też poniekąd wiąże się z bezpieczeństwem. Przecież Anthropic, OpenAI, Google, no wszystkie firmy, które pracują właśnie nad tymi najnowocześniejszymi modelami, to są firmy prywatne. To jest sytuacja, w której technologia, o której tutaj mówimy, tak, no jest pod kontrolą tych firm prywatnych. I teraz no, faktycznie ja mówię o tym projekcie Manhattan 2.0 no, z tego względu, że my oczywiście jako powiedzmy użytkownicy kojarzymy no, najczęściej sztuczną inteligencję właśnie z chatbotem, który odpowiada na różne rzeczy. Tak? Później jest taki poziom, powiedzmy, osób, które no, wykorzystują gdzieś tą sztuczną inteligencję w swojej pracy, ale jest też bardzo istotny poziom dzisiaj polegający na tym, że to nie są prawdopodobnie dokładnie te same modele, z których my korzystamy, ale firmy, o których tutaj mówimy, które wymieniłem, no, one dostarczają rozwiązań dla armii, dla służb specjalnych i tutaj zdecydowanie sztuczna inteligencja staje się technologią, która jest wykorzystywana właśnie w kwestiach obronnych, w kwestiach militarnych i no, zdecydowanie tutaj no, ten wyścig i to pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i pomiędzy Chinami i fakt, że sztuczna inteligencja no przecież znajduje się tam gdzieś w samym centrum tego sporu, no chociażby te sankcje ze strony amerykańskiej na stronę chińską, no one dotyczą akceleratorów AI. I teraz no to pokazuje, że obydwie strony no patrzą na to w następujący sposób. No kto wygra ten wyścig, ten no, wygra dominację światową, mówiąc to najprościej.
1: No właśnie, i tak sobie myślę o innych polach, na których ten wyścig się odbywa, niekoniecznie związanych ze sztuczną inteligencją, ale w ogóle taki postęp technologiczny, to co przez lata gdzieś tam się powtarzało, że jeżeli chodzi o kwestie, no nie wiem, nawet własności intelektualnej, patentów, to że Chiny trochę grały wbrew zasadom przez wiele lat. Jak to się przekłada na sztuczną inteligencję? Trochę jest, czy to nie jest trochę sytuacja, w której Chiny mają łatwiejszą drogę, ignorując pewne kwestie bezpieczeństwa, czy jest to przekarykaturyzowany obraz i trochę takie stereotypowe spojrzenie, może trochę krzywdzące? Jak pan na to patrzy?
0: Odpowiem tak, to jest bardzo dobre pytanie, ale odpowiedź jest bardzo, bardzo złożona. No bo tak, no faktycznie z jednej strony tak umownie sobie przyjmijmy, że ta sztuczna inteligencja weszła w takie centrum uwagi, no gdzieś tam po końcu roku 2022, kiedy OpenAI upubliczniło swój model, no i rozwój tej technologii no, nabrał tempa, którego w ogóle nie znamy z historii, tak? Też jak są jakieś analizy, patrzę, jak tanieje zużycie tam 100 tokenów, czyli tych powiedzmy kamyczków,

0: za pomocą których myśli sztuczna inteligencja, jest ogromne. I teraz Chiny wybrały tutaj taką strategię, no, mówi się, followersa, czyli tego, który podąża, tak? I gdzieś ten największy koszt takiego R&D i rozwoju tej technologii ponoszą firmy amerykańskie. No, oni wybrali taką strategię, że gdzieś tam za nimi podążają. Ale musimy też tutaj powiedzieć sobie, no, o kwestii bezpieczeństwa. Modele chińskie to są tak zwane modele z otwartymi wagami. Na czym to polega? To polega na tym, że teoretycznie, zaraz powiem dlaczego tutaj użyłem też tego słowa teoretycznie. Teoretycznie każdy z nas może taki model, nie wiem, jak Kimi, jak Quen, jak wszystkie te modele otwarte z Chin, pobrać z internetu i wykorzystywać do własnych potrzeb, modyfikować. Powiedziałem, że teoretycznie, ponieważ wiele z tych modeli z otwartymi wagami no jest tak ogromnych, że no, w większości ludzi, ale i firm nie stać na to, żeby lokalnie uruchomić te modele. Ale dlaczego o tym mówię? No, mówię o tym, że wielu tutaj badaczy, ale też no, wiele osób, które się przygląda temu procesowi, mówi, że akurat w kwestii bezpieczeństwa otwarte modele są zjawiskiem dobrym, bo im badacze mają lepszy, bardziej otwarty dostęp do tej technologii, tym lepiej ją rozumiemy i tym lepiej możemy skuteczniej prowadzić badania nad jej bezpieczeństwem. Dam tutaj jeden konkretny przykład. No może część też tutaj osób słyszała o, no to był chyba najsłynniejszy taki przypadek, kiedy właśnie taki agent od OpenAI gdzieś tam wydostał się z tego izolowanego środowiska i zaatakował taki serwis Hugging Face. To zresztą ten serwis też jest bardzo ważny dla rozwoju sztucznej inteligencji. Hugging Face, żeby zrozumieć, co się dzieje, co właśnie się dzieje w serwisie, wykorzystało do tego otwarty model GLM, żeby właśnie pomógł im zidentyfikować to, co się stało właśnie w ich systemie. Więc tak jak pan mówi, no faktycznie no wiemy, że Chiny no nie trzymają się powiedzmy jakichś takich zasad fair play. To nie jest w ogóle tak, że w tych stosunkach międzynarodowych gdzieś tam jakoś trzymamy się zasad fair play, ale jednak są tu pewne poziomy i na pewno Chiny wiemy, że są tutaj najbardziej agresywnym pod tym względem państwem, ale ta ich, powiedzmy, taktyka właśnie tworzenia tych modeli jako otwartych modeli jest też częścią tego wyścigu, w tym sensie, że ona poniekąd też jest wycelowana w ten model biznesowy, który jest typowy dla takich firm jak OpenAI i Anthropic, które mają modele zamknięte. A tu pojawia się, no w każdym razie Chiny tak o tym opowiadają, właśnie pewna alternatywa.
1: W postaci modeli otwartych, to znaczy z otwartymi
0: wagami. Postaci modeli otwartych, tak.
1: A czy bylibyśmy w stanie dosłownie w dwóch zdaniach rozwinąć ten termin, jeżeli komuś to nie rozjaśni?
0: Modele sytuacji. Otwarte?
1: Otwarte wagi, tak.
0: Otwarte wagi, już, oczywiście. Jeżeli myślimy o takim modelu jak ChatGPT albo jak tutaj po stronie chińskiej Kimi, to one mają z jednej strony pewną architekturę i ta architektura jest znana i znaczy w większości i to w zasadzie po stronie amerykańskiej i po stronie chińskiej, ale tą taką tajemnicą, tym czymś wyjątkowym, co sprawia, że te modele właśnie działają tak jak działają i że pomagają nam wykonywać pewne zadania, to są tak zwane wagi. Możemy sobie o tym pomyśleć, że te wagi, to gdybyśmy tutaj zastosowali analogię do ludzkiego mózgu, to są połączenia między neuronami. I w czasie treningu te wagi właśnie się zmieniają i chodzi o to, żeby w czasie treningu, czyli w momencie, gdy pokazujemy modelowi pewne dane, żeby te wagi no właśnie jakoś się tam ustawiły, skalibrowały I to jest ta największa tajemnica, czyli to właśnie te wagi. I otwarte polegają na tym, tak jak powiedziałem, że teoretycznie można je pobrać z internetu, czyli kiedy model jest otwarty, to te wagi nie są chronione, one nie są nigdzie zamknięte. Można skorzystać chociażby z tego serwisu, o który tu przed chwilą padł, Hugging Face, i ściągnąć taki model, i jeżeli ma się właśnie jeszcze trochę takiej wiedzy, powiedzmy, informatycznej, to można taki model uruchomić lokalnie. A są już serwisy, które w ogóle nawet bez jakiejś głębokiej wiedzy takiej programistycznej pozwalają nam taki model uruchomić.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo szeroki przekrój od geopolityki po wnętrze modeli językowych, modeli AI. Poruszyliśmy, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, polecamy media społecznościowe. Doktor Leszek Bukowski, znajdą Państwo bez problemu wiedzę na temat sztucznej inteligencji i nie tylko, no i w przestrzeni medialnej też na pewno do usłyszenia, bo to nie pierwsza rozmowa. W tym duchu bardzo dziękuję za rozmowę mojemu gościowi.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A przy okazji polecam też naszą dzisiejszą ramówkę, ponieważ wieczorem w audycji Beaty Grabarczyk po 21 w punkcie widzenia gościem będzie dr Michał Bogusz. No i trochę padnie na temat wspomnianej wizyty Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych, więc ten kontekst technologiczny też zapewne powróci.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. W poniedziałek rynki finansowe uginały się pod naporem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dolar odbił, jednak jak na tak mocne otoczenie, to i tak mogłoby być gorzej. Gorzej z naszego punktu widzenia. Importujemy surowce, za które płacimy w dolarach i euro, a do tego kosztuje nas jako państwo obsługa długu. Ważne, by złoty był silniejszy, choć to będzie trudne w najbliższych miesiącach czy kwartałach. No więc właśnie mamy coraz więcej informacji, które wskazują na możliwą podwyżkę stóp procentowych nad Wisłą. To w szybkim ruchu oznaczałoby wyższe raty kredytów, ale ogólnie miałoby służyć schładzaniu inflacji. Jastrzębie sygnały płyną już z Rady Polityki Pieniężnej, bo złoty jest na rozdrożu. Widmo wyższych stóp niby wspiera rodzimą walutę, ale jednocześnie rośnie presja energetyczna i to kolejny impuls proinflacyjny, a do tego narastający kryzys na rynku długu. Tu choć zamieszanie jest globalne, to my w Polsce odczuwamy je jednak zdecydowanie mocniej. A że wzrosła też rentowność obligacji, to i złoty się osłabia. A bez unormowania sytuacji na rynku surowców energetycznych sytuacja po prostu będzie napięta jak struna, a nasza waluta pod ciągłym naporem i trzeba będzie uważać, by po prostu nie przesadzić z ruchem i by się ta struna nie zerwała. Więc do tego dochodzą jeszcze inne sytuacje, kontekst geopolityczny i globalny. W USA i strefie euro już były podwyżki stóp, no ale analitycy prognozują kolejne. Na domiar do tej sztafety dołączyć ma też Wielka Brytania. Zatem inflacja zaczyna dawać się we znaki, a w połączeniu ze wspomnianym kryzysem na rynku długu mamy sporo sygnałów o tąpnięciu globalnej gospodarki. W ostatnie dni września weszliśmy z informacją o tym, że ropa WTI i Brent zaliczyły wzrosty, z kolei złoto i srebro ostry zjazd. No i dolar, jak już wspominałem, mógłby być nawet jeszcze wyżej, biorąc pod uwagę cały kontekst, chociaż 3,85 wobec złotego to i tak sporo, jednak no nie ma tam 3,90 czy 4 złote za dolara, no więc mnożą się pytania, czy rynki wiedzą coś więcej, ale to czysta spekulacja. Do tego drożeje też gaz, a w Unii Europejskiej już bicie na alarm przed zimą. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do ograniczenia popytu. Dan Jorgensen, komisarz do spraw energii, mówi o tym, że przez ograniczoną podaż na światowych rynkach i dużą zmienność cen w stolicach członków Unii Europejskiej powinny powstać plany bardziej oszczędnego zużycia gazu i energii elektrycznej. By przetrwać i nie popaść w większe tarapaty, solidarnie powinniśmy brać to pod uwagę w nadchodzącym sezonie grzewczym. To, jak już niedawno wspominałem, i tak łagodny wymiar kary za napięcia wywołane przez aktorów globalnego teatru, wprowadzających wojny, konflikty i kryzysy zupełnie bez naszej zgody. Wiele wskazuje na rosnącą drożyznę. Nie jest wszystko jeszcze stracone, ale trzeba się chyba szykować na tego rodzaju rozwiązania w najbliższych miesiącach.

0: Dziesiąta będzie za 6 minut, Zuza będzie za... Nie, Zuza już jest, dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: I co będzie po dziesiątej, Zuza?
1: Takie słodkie rozmemłanie, jak w wrześniowym słońcu się siedzi, to takie właśnie jest i o. Taka będzie playlista.
0: Ale rozpoczęcie, wow. Mhm. Ale sztos. Ja to zostaję.
1: Zapraszam. Będziemy się świetnie bawić.
0: Proszę państwa, proszę... Proszę. Dobra, szybciej do tej dziesiątej. Dziękujemy z Klaudiuszem.
2: Dziękujemy bardzo. Mateusz Andruszkiewicz.
0: Tak jest. Klaudiusz Slezak, Kajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Jakub Jędras, Jakub Ferlin, Piotr Topoliński, Zuzanna Iłęda tuż po dziesiątej.
1: Zapraszam.
0: Będzie w igraniu z graniem. Pa, pa.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Szefowa unijnej dyplomacji namawia państwa członkowskie Unii Europejskiej do dalszego wspierania ukraińskiej obrony powietrznej. Zdaniem Kai Kallas, państwa Unii mogłyby przekazać Ukrainie swoje pociski przechwytujące Patriot, a nowe kupić od Stanów Zjednoczonych za pieniądze z unijnej pożyczki dla Ukraińców. Jeśli chodzi o systemy przechwytujące, niestety nie złożono nowych deklaracji, a wiele państw apelowało o taką wymianę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Unijni politycy rozmawiali o tym w trakcie posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych, a w Dublinie zaczynają się właśnie rozmowy ministrów zajmujących się energią. Główny temat to sytuacja na rynku paliwowym. Europa jest lepiej przygotowana, gdy angażuje się w transformację energetyczną. Obecnie cierpimy z powodu dużego uzależnienia od paliw kopalnych. Tak mówi minister energii Hiszpanii Sara Muñoz. Dodam jeszcze, że w Brukseli dziś ostatni dzień posiedzenia ministrów rolnictwa i rybołówstwa państw Unii Europejskiej. E-papierosy bez znaków akcyzy w rękach służb. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przejęli zawartość jednego z wrocławskich magazynów. W nim znajdowało się ponad 130 tysięcy e-papierosów i prawie 4 tysiące litrów płynów do e-papierosów. Towar mógł pochodzić z Chin. Jak przekazały służby, gdyby e-papierosy trafiły do sprzedaży, budżet państwa straciłby na tym blisko 25 milionów złotych. Policjanci zatrzymali 3 osoby. Po 2 kolejkach rozgrywek i przegranej z reprezentacją Szwecji, polscy piłkarze zajmują 3 miejsce w tabeli grupy Ligi Narodów. Na miejscu pierwszym Szwecja z 6 punktami, dalej Bośnia i Hercegowina z 4, Polacy z 1 punktem. Tak sytuację kadry komentuje trener Jan Urban.
2: Od razu mówimy, chcielibyśmy awansować. Nie będzie łatwo to zrobić. Natomiast być może znajdziemy bramkarza jedynkę, być może znajdziemy 2-3 piłkarzy, którzy pokażą, że tak, oni będą przyszłością tej reprezentacji. Musimy szukać rzeczy pozytywnych, sprowadzić wszystko tylko i wyłącznie do tego, że wynik jest negatywny. No, wydaje mi się po prostu łatwizna.
1: Już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy podejmą Rumunów, a na koniec trwającej ponad tydzień serii spotkań z naszą reprezentacją w poniedziałek drugi mecz z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak co wtorek po godzinie 10. Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje, a dzisiejsze granie z graniem to utwór, początek grania z graniem to utwór Falling i Julie Cruz, czyli oczywiście soundtrack z serialu Twin Peaks. Przyczyna jest bardzo prosta, bo ten kultowy serial do tej pory czekał w mojej kolejce do obejrzenia i w tym roku, kiedy nastała jesień, liście zaczęły lecieć z drzew, stwierdziłam, że nadrabiam. I jest to rodzaj fascynacji z mojej strony, nie jakiejś ogromnej, ale słusznie z Kajtkiem stwierdziliśmy, że jest to w jakiś sposób narkotyczne, dziwne i bardzo przyciągające. Proszę mi nie zdradzać, jeżeli ktoś mi na grupie napisze, jaka jest końcówka, to będę wściekła i bardzo proszę tego nie robić, ani mailowo. Bardzo jestem ciekawa, jak się skończy sprawa Laury Palmer. No i tak, zaczęliśmy tak bardzo spokojnie i nostalgicznie i myślę, że dzisiaj ta playlista też taka będzie do siedzenia właśnie we wrześniowym słońcu, bo dzień trochę krótszy i trochę mniej sił, ale w sumie ładnie świeci i tak trochę się wakacyjnie robi, ale zupełnie inaczej niż gdyby to był sierpień. Więc przyjemne rozmemłanie będzie nam towarzyszyć. No i przegląd najbardziej jesiennych albumów i utworów, więc po tym soundtracku z Twin Peaks pojawiają się Pink Floydzi i Breathe.

I my dzisiaj od jednej kultowej okładki do drugiej, bo The Dark Side of the Moon z 73 roku to oczywiście ten pryzmat, przez który przechodzi światło. No a sporo lat później, bo w 2015 roku Tame Impala wydało album Currents i tam na okładce ta kula, która zakrzywia masę, jakby zakrzywiała czasoprzestrzeń. Też bardzo hipnotyzująca okładka. No i z tego albumu, który już, uwaga, ma 11 lat, kawał czasu, najbardziej znany The Less I Know The Better, a my posłuchamy 'Cause I'm a Man.

Nie zmienimy tempa, ale zmienimy lekko kolor, bo mam wrażenie, że pierwsze trzy utwory były niby w słońcu, ale z takim chłodnym wiatrem. Teraz zrobi się odrobinę cieplej, czyli jakby na zegarze była już 12, a nie ta 10, bo teraz trzeba przyznać jeszcze rzeźko. I będzie to nowość. Sun and Moon, Ogi i Anup, trzech artystów, którzy w ubiegły piątek wydali epkę Tug of War, czyli po polsku tłumacząc przeciąganie liny. Zabawne jest to, że próbując znaleźć informacje na temat tego wydawnictwa, głównie, bo to jest epka, więc wpisałam Tug of War App, to głównie wyświetlały mi się epizody z Squid Game o przeciąganiu liny i miejsca, gdzie można przeciągać linę i wszystko na temat przeciągania liny, tylko nie o tej epce, ale będzie to R&B, będą gitary i bardzo właśnie przyjemne, ciepłe brzmienia.

Przed nami nowości, ale z Polski tym razem. Klaudia Marzec z najnowszym singlem, który jest jej powrotem po roku nieobecności. Zapowiada też większe wydawnictwo, ale o nim się dowiemy przy kolejnych singlach. Tytuł to Wszystko gra. Ma bardzo piękne słowa i też wpisuje się muzycznie w to, co dzisiaj w igraniu, bo tak jak Klaudia zapowiada, jest najjaśniejszy z całej płyty. I coś, co mnie bardzo urzekło, to to, że najpierw nagrała gitarę u siebie w domu i potem zostały dołożone w studiu już kolejne warstwy, ale ta gitara domowa została. I jakieś jest mi to bardzo bliskie w ogóle takie podejście, bo mam wrażenie, że jest magia w takich pierwszych razach. Jest magia w wersjach demo, w tym, co artyści nagrywają w domu, co jest jeszcze tak trochę, no bez spiny, no bo nie ma nikogo poza nami, możemy sobie sami coś popróbować. I potem, jeżeli to wchodzi do wyjściowego utworu, to mam wrażenie, że to właśnie nam robi ciarki, robi to nam przyjemność, ze względu na to, że jest tam życie po prostu. I myślę, że Państwo też to usłyszą.

Artystkę Oli już Państwu przedstawiałam w Igraniu z Graniej. Igraniu z Graniej, nie ma tak się pomylić w nazwie własnej audycji. Oli wybrzmiewała z singlami, które promowały epkę, która właśnie się ukazała, więc bardzo Państwu polecam. I tutaj pojawi się kolejna kultowa produkcja filmowa, ale tym razem jako inspiracja, a nie jako bezpośrednie odniesienie do soundtracku, bo epka nosi tytuł Incredibly Soft Spoons. I co tu się tutaj ma? Matrix, no to ten kultowy dialog, że łyżka nie istnieje i łyżka się gnie. A Oli myślała, czy nie porzucić muzyki wcale, ale zamiast stwierdzić radykalnie, że łyżka nie istnieje, w momencie przeprowadzki artystka wyobraziła sobie, że opuszczony przez nią dom pełen miękkich łyżek został. Dowodów na to, że przeszłość wciąż istnieje, ale traci swoją pewność i stały kształt. I właśnie z tej drobnej, bardzo plastycznej metafory zrodził się impuls, by po latach ponownie spróbować wyrazić siebie przez dźwięk. Więc mamy taką linię między dużą rewolucją w życiu, między kultowym filmem, a tymi pięknymi brzmieniami, które Państwo znajdą na epce, a ja gram Amazing World.

Czy mają Państwo czasami tak, że jest Państwu przykro, na przykład jeżeli jakaś filiżanka w zestawie jest rzadziej używana, albo w całym tam zestawie kubków jeden jest najbardziej z tyłu i tak czasami się po niego sięga, żeby mu nie było przykro, że jednak jest użyty. No i ja tak mam na przykład, tak samo miałam jak miałam pluszaki, jak byłam mała i tak samo mam z piosenkami na płytach, na albumach. Jak sobie popatrzę na przykład na Led Zeppelin 4, i popatrzę, że tam jest Stairway to Heaven, jest Black Dog, czy jest Misty Mountain i wszyscy sięgają po te utwory i potem patrzę sobie na te Going to California i myślę, że ono tak leży i tak o wiele mniej osób po niej sięga z tej płyty i jest mi go tak szkoda, bo przecież to taki ładny utwór. A dzisiaj, jako że były nowości, to teraz Led Zeppelin i Going to California właśnie.

artystów, którzy, nie wiem, zapadliby mi w jakiś sposób w pamięć, ale znalazłam Andreę van Kampen. To jest 31-latka, która ma swój autorski materiał, ale był zbyt dawno wydany, żebym mogła przynieść ten autorski do szczytu. Nowe miała covery, ale były to covery bardzo wdzięczne. A że ja nie aż tak dawno cover przynosiłam do szczytu i to był cover Nirwany, to stwierdziłam, że no nie będę taka. No ale dzisiaj Państwu go przynoszę. To będzie Hearts and Bones, Andrea van Kampen, a Hearts and Bones w oryginale oczywiście Paula Simona, wspaniałego i mojego ukochanego.

Skoro jesteśmy przy gitarach i przy pięknych głosach i kojących brzmieniach, to musiał się pojawić Pedro Mizutani na dzisiejszej playliście, czyli objawienie w muzyce latynoskiej ostatnich lat, bo on powraca do samby i do takich brzmień, które no bardzo nam się kojarzą i z Brazylią, i w ogóle z Ameryką Południową. Sięgam po jego epkę z 2024.

I wracamy jeszcze do tej Nebraski, bo jeszcze jeden artysta tam się znalazł, Josh Roos się nazywa i pod koniec października ma wydać album Museums and Women. No i single promujące to wydawnictwo się ukazały i utwór January Sky wpadł mi w ucho. To całkiem zabawne o styczniowym niebie śpiewać w wakacje, no bo jakoś wtedy się utwór ukazywał, ale czemu nie?

I jako, że jesteśmy przy ciepłych brzmieniach i kojących, to Matt Maltese też dzisiaj musiał wybrzmieć. Zdałam sobie sprawę, że jego album Crystal kojarzy mi się z pandemią i zastanawiałam się dlaczego, a to dlatego, że on się ukazał 8 listopada 2019 roku, więc faktycznie no miałam całą pandemię, żeby sobie słuchać tego albumu. Czy to jakoś bardzo tragicznie mi się kojarzy? Akurat chyba nie, więc posłuchamy tytułowego Crystal.

chwilę przed końcem audycji, to jest też dobry moment, żeby się przyznać, że dalej nie przeszła mi faza na Olivię Dean. W moich prywatnych odsłuchach cały czas wraca w słuchawki, w głośniki, więc teraz też powróci z utworem UFO.

No i dobiega godzina 11, co znaczy, że i granie z graniem też się kończy. I myślę, że to jest perfekcyjny moment, żeby Państwa zapytać, czy się podobało. I jeżeli się podobało, a Państwo patronami nie są, to żeby przemyśleli, czy patronem nie zostać. Bo jeżeli jest się patronem, to można do audycji, która się spodobała, bardzo łatwo wrócić, bo są wtedy podcasty. No i bardzo polecam w tym momencie, że jeżeli taka decyzja wewnętrzna zostanie podjęta, żeby patronem zostać, to żeby zostać tym patronem, używając płatności powtarzalnej Blik, bo jeżeli Państwo użyją płatności powtarzalnej Blik i tam sobie ustalą kwotę, że ta płatność powtarzalna to jest 10, 20 czy 30 zł, no to Blikiem schodzi te 10, 20 czy 30. Ale przy pierwszej płatności Blik od siebie, czyli nie z Państwa konta, dorzuca 30 zł dodatkowo do naszego budżetu, do naszej skarbonki, jak zwał, tak zwał. Więc bardzo Państwa serdecznie zachęcam i zapraszam, że jeżeli Państwo patronami nie są, to żeby nimi zostać, bo wtedy takie audycje jak ta dzisiaj, albo którakolwiek inna, która się Państwu podobała może w ostatnim czasie, może do Państwa wrócić właśnie na przykład w podcaście. No i jeszcze są benefity typu wideo, czasami można obejrzeć, a jak się nie jest patronem, to nie można. Więc zapraszam i proszę skorzystać z płatności powtarzalnej Blik, no bo nam się to opłaca, a Państwo nic nie tracą, tylko zyskują patronat. A czym kończymy? Kończymy Wolfpackiem i nowością od Wolfpack, czyli Give Me Something. Najbardziej żywiołowy numer w dzisiejszej playliście. Bardzo fantastyczne chórki, no i ten bas, który już w tle słychać, oczywiście mnie kupił. A basu też było dużo w pierwszym Falling, tylko zupełnie inny. Jaki to był bas? Dziękuję bardzo. Zuzanna i Wenda, Kajetan Strzelczyk, a to jest Wolfpack. We'll be right back.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek o wypadku pod Grodziskiem Mazowieckim. Zderzyły się autokar przewożący dzieci ze szkoły podstawowej i ciężarówka. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba dorosła trafiła do szpitala, 11 dzieci ma powierzchowne otarcia. Autokarem podróżowało łącznie 37 osób. Kierowca, 4 opiekunki i 32 dzieci w wieku około 10-11 lat. Ciężarówka uczestnicząca w zdarzeniu przewoziła na pace koparkę. Ulica Mazowiecka jest całkowicie zablokowana na wysokości skrzyżowania z ulicą Dębową. Budżet i podatki. Trwa posiedzenie rządu. Tak przed spotkaniem ministrów mówił premier Donald Tusk.
2: 10 projektów ustaw, które towarzyszą budżetowi, które składają się w jakimś sensie na te zmiany w budżecie na 2027 rok. Będziemy musieli liczyć na większość w parlamencie, ale na końcu potrzebny jest podpis prezydenta. Tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. Słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom.
1: A tymczasem Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podważa konstytucyjność ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Załóżmy, że prezydent podpisze tę ustawę, choć ona ma walor niekonstytucyjności niestety, bo łamie podstawową zasadę, czyli że prawo nie działa wstecz.
4: A jak podatek był od spółek węglowych, to też łamało? A jakoś to wprowadzaliście?
3: Czy pan jest w stanie obiecać, że jeżeli prezydent podpisze, nie wiem czy to zrobi, to będzie paliwo po 5,19? Zobaczymy. Jest ustawa pana prezydenta o zamrożonych marżach. Dlaczego jej nie przegłosują? No przecież można zaniżyć marże, to po pierwsze. Po drugie, jest możliwość obniżenia VAT-u, no jeśli nie do zera, to no, bo to proponował Donald Tusk, to do 8%. Jest opłata paliwowa. Jest akcyza, można zrobić wiele, natomiast chce się wojować właśnie z prezydentem.
1: Mówił w TVN24 szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Sejm uchwalił ustawę ponownie 18 września. Rząd chce przeznaczyć wpływy z podatku na obniżki cen paliw. Dowódca Hamasu w północnej części Strefy Gazy nie żyje. Zginął w izraelskim nalocie. Według Netanyahu Al-Beik uczestniczył w planowaniu ataków i rekrutowaniu terrorystów. Hamas potwierdził śmierć swojego dowódcy. Według palestyńskich służb medycznych izraelski atak trafił wczesnym rankiem w budynek mieszkalny w dzielnicy Nasr w Gazie. W wyniku nalotu zginęła również co najmniej jedna inna osoba. Izrael twierdzi, że Hamas odbudowuje potencjał militarny i przeprowadza ataki mimo obowiązującego od października zawieszenia broni. Hamas zaprzecza zarzutom. Organizacja oskarża Izrael o naruszanie warunków porozumienia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś bezchmurne niebo albo małe zachmurzenie na nim, miejscami na wschodzie i północy Polski umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 25 dziś nawet na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na Przedgórzu Sudeckim miejscami będzie porywisty.

0: I Believe the News, Kank & Nancy i 7 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: No i rozpoczynamy, ruszamy. 3-godzinny środek dnia. Dziś ostatni wtorek wrześniowy, proszę Państwa. No i te ostatnie dni, zwłaszcza ostatnie 2 dni, powiedzmy, to jest czas, kiedy wszyscy o tej Madonnie cały czas. No i nic dziwnego. 7 statuetek MTV Video Music Awards.

co Madonna tam mówiła ze sceny, że kocha wszystkich ludzi, którzy kochają tańczyć. Zresztą no był też ten nowy utwór, między innymi wykonywany, w którym razem z Charli XCX, to jest właściwie Danceteria, ale to jest nowe wydanie tego utworu razem z Charli, zremiksowany utwór. I razem obie panie wystąpiły, tam jeszcze mnóstwo gości się na scenie pojawiło. Rzecz się dzieje w toalecie, proszę państwa. To jest no, taka tego utworu konwencja. Madonna też życzyła wszystkim, żeby od tej pory w życiu robili tylko to, co... żeby znaleźli sobie to, co kochają, znajdźcie sobie to, co kochacie i róbcie to. Tak brzmiało przesłanie. 13 minut po godzinie 11. Za chwilę trochę więcej o tym, co dziś przed nami w programie. Będzie się działo oczywiście, to tutaj spoiler alert taki, no ale na razie New Model Army.

I'm Still Me, If I'm Still Me, przepraszam, New Model Army, proszę Państwa, no i 17 minut po godzinie 11. Dużo, będzie komitet, oczywiście i to w tej godzinie, jeszcze dzisiaj trochę przebudowana audycja i w ogóle jakoś wtorki sobie lubimy przebudowywać czasami. No a proszę Państwa, dziś przed nami między innymi, za chwilę powie sama Agnieszka o czym w komitecie, hasło lalka. Tak, tak. No i pójdziemy do teatru. W teatrze w Polsce lalki już różne były, rewolucyjne, awangardowe odczytania tego tekstu. Na przykład Wiktora Rubina przed laty we Wrocławiu była to zdecydowanie no taka lalka, że gdyby coś takiego zrobić w serialu, to dopiero było rwanie włosów z głowy. Tak czy inaczej, u nas będzie dziś między innymi o spektaklu Gorączka Żelaza, to jest Teatr Zagłębia w Sosnowcu. No i proszę Państwa, proszę wyobrazić sobie zagłębiowski western zainspirowanymi nie tylko prawdziwymi, ale i też tymi bliższymi prawdy, czyli zmyślonymi historiami związanymi z budową Huty Katowice. O takim spektaklu dzisiaj będziemy mówić, ale także o nowej premierze w TR Warszawa. To jest spektakl Kasi Minkowskiej, ale też całej grupy ludzi. Spektakl zatytułowany Dryf. I o tej premierze mówić będziemy. Będziemy mówić o niej w kontekście pracy edukacyjnej w teatrze, pracy z młodymi widzami, z młodymi ludźmi, z młodymi twórcami także, bo to wszystko ważna teatru rola. Idziemy dalej na razie i teraz przed nami Morphine.

0: No i taki utwór. Morphine, Cocoon. Proszę Państwa, kuku.
1: Kuku.
0: Agnieszka Ipka-Barnett.
1: Tak, to ja. Czy nie kojarzy ci się Morphine z Depeche Mode? Tyle, że takim jazzowym Depeche Mode?
0: Pytanie, czy nie kojarzy mi się Morphine z Depeche Mode? To
1: nie,
0: pytanie...
1: ja pytam o zespół Morphine. Może sprecyzuję.
0: Brzmieniowo? No, trochę brzmieniowo. Tak, ale kojarzy mi się też z paroma jeszcze innymi rzeczami. Teraz mi uciekło...
1: O Nicku Cave'ie wspominałeś.
0: O Nicku Cave'ie, tak, ale jeszcze jeden artysta, który jakoś bardzo mi się z tym skojarzył. Teraz mi on nie przyjdzie, nie wróci. Ale ja chciałbym cię zapytać, Agnieszko.
1: Dobrze, słucham.
0: Może nawet cię zapytam w związku z tym, żebym chciał.
1: No skoro byś chciał, to bardzo proszę.
0: Ale czy byś mi chciała odpowiedzieć, też jest pytanie.
1: To się okaże, zależy na jakie pytanie.
0: O co ja bym cię chciał zapytać?
1: No, no tak? Właśnie.
0: No to ja bym cię chciał zapytać o to, co dzisiaj jest w komitecie, planujesz. No i hasło lalka już padło, czyli tak zwany spoiler.
1: Tak, no spoiler, chociaż to nie spoiler, bo wszyscy rozmawiamy o lalce, a właściwie o lalkach, bo to już trzeba mówić o lalkach tak naprawdę, bo... No więc ja postanowiłam zapytać Wiktorię Nowak i Ulę Sołochę z Fundacji Off-School, osoby młode jakby nie było, o to jak one się zapatrują i niekoniecznie na te lalki, które w tej chwili mamy w Chinach, tak, względnie na platformach streamingowych, ale generalnie właśnie o taką klasyczną literaturę, ponieważ pamiętam, że jakieś 7-10 lat temu sporym szokiem było, jak jeden z nauczycieli opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie wypracowania, w którym młody człowiek dowodził, że Wokulski właściwie był stalkerem. I pamiętam, że to był szok poznawczy dla nas, osób, które wychowywały się trochę bardziej w kulcie, że Słowacki wielkim poetą był, a Wokulski wspaniałym bohaterem był. No więc właśnie o te interpretacje tej klasycznej prozy pytam dziewczyny i pytam też o to, czy one właściwie czytały te lektury, czy może jednak audiobooki, a może bryki, no bo to też się zmienia. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, natomiast w dzisiejszych czasach młode osoby, pokolenie alfa na przykład, niekoniecznie czyta już lektury, tylko na przykład słucha tych lektur w audiobookach. Natomiast, żeby było ciekawiej, słuchanie audiobooków uruchamia dokładnie te same porcje mózgu, które są uruchamiane przy czytaniu, w związku z czym jest to właściwie ekwiwalent. O, tak, tak, to zrobiłeś ja rękami, tak, rękami. Tak robię. No wiesz, obracam się w środowisku
0: oczywiście,
1: młodych ludzi, więc tak. Jest mnie to znane.
0: Ja bym miał problem, bo ja się zasłuchuję za bardzo w melodię głosu.
1: Mhm.
0: No i...
1: Ja nie mogę słuchać, jak prowadzę samochód, ponieważ najczęściej jak prowadzę samochód, to włączam Harry'ego Pottera w interpretacji, ale to nie w interpretacji Piotra Frączewskiego, tylko w wersji angielskiej i tam czyta to pan, którego imię i nazwisko uleciało mi w tej chwili z głowy. Natomiast on ma też taki głęboki, taki kojący głos i zazwyczaj mnie usypia. Także nie mogę tego słuchać, jak jadę samochodem. Absolutnie. Ale uwielbiam.
0: Szalone jak zwykle Agnieszka Lipka-Barnett. Za chwilę komitet rodzicielski, proszę państwa.
1: Wszystko się zgadza.
0: Tak,
1: zapraszam.
0: Zgadza się?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Czyli już teraz wiesz, że chciałabyś mi odpowiedzieć na pytanie, że ja bym
1: ja się jeszcze zastanowię, czy ja bym ci chciała odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo. Teraz będzie Kora, a po Korze będzie komitet.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś jeszcze jest wrzesień, ale ponieważ już końcówka września, to spotykamy się z Wiktorią Nowak i Ulą Sołochą z Fundacji Offschool. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
1: No i tak, w kinach Lalka wczoraj miała taką oficjalną premierę. W kinach będzie, zdaje się, od najbliższego piątku. Można też Lalkę oglądać w nieco innej odsłonie na jednej z platform streamingowych. No i nasuwa się pytanie, czy taka klasyczna literatura dla młodzieży w ogóle jest w jakikolwiek sposób atrakcyjna? Czy wy na przykład czytałyście, dajmy na to Lalkę, albo Zbrodnię i karę, albo Quo Vadis? Czytałyście, czy bardziej na przykład słuchałyście, albo posiłkowałyście się brykami?
2: Ja mogę zacząć, patrząc na wzrok Wiki, która siedzi obok. Ja akurat czytałam, byłam w klasie humanistycznej, miałam rozszerzony polski i akurat te, które wymieniłaś lektury, to pamiętam, że Zbrodnia i kara to w ogóle była jedna z moich ulubionych i ją przeczytałam od dechy do dechy. Lalkę praktycznie też, chociaż jej objętość nie była zachęcająca dla mnie, ale to była jedna z tych lektur, które faktycznie czytałam i które aż tak mnie do siebie nie zniechęcały, żeby właśnie sięgać po jakieś streszczenia i opracowania, chociaż pamiętam, że i tak one były nieodłączną częścią mojego życia, zwłaszcza przed maturą, kiedy nagle trzeba pamiętać o wszystkich 40 lekturach, które się przerabia na polskim rozszerzonym. Czy literatura taka klasyczna jest atrakcyjna? Nie wiem, wydaje mi się, że dopiero wraca po jakimś czasie, jak jest się właśnie w takim wieku, jakim jesteśmy my, 25 lat, to coraz częściej słyszę, że ktoś faktycznie po takie lektury klasyczne sięga, bo wydaje mi się, że w tym wieku to nawet nie jest kwestia, mówię o takim wieku nastoletnim, kwestia tego, czy jest to ciekawe, czy nieciekawe, po prostu czytanie czegoś na przymus, no to tak jak wiemy na młode osoby, to działa na odwrót, że jak coś jest przymusem, to raczej nie jest, młode osoby nie są chętne, żeby faktycznie to zrobić.
3: Ja bym dodała jeszcze, ja też byłam w klasie humanistycznej, Zbrodnia i kara była świetna, też przeczytałam całą. Lalka niestety nie dotrwałam, próbowałam, ale końcówka mnie przerosła. Chociaż memy o lalce i w ogóle cała popkultura lalki istnieje trochę dłużej niż powstał serial i film, bo było całe dyskusje w liceach, czy Łęcka była dobra, czy nie była, co z tym Wokulskim, czy on był spoko, czy nie był spoko. Więc gdzieś ta książka zawsze wzbudzała emocje w uczniach i uczennicach, nawet jak ich nie czytałam. To z tych streszczeń starali się wywnioskować swoje tezy, więc zdecydowanie, ale no już wiemy, że ten kanon lektur szkolnych oczywiście musi zawierać klasyki, no bo klasyki pokazują nam jakieś kształtowanie się też języka polskiego, naszej kultury, historii, ale z drugiej strony powinny być odmłodzone i odświeżone też o to, co młodzi ludzie będą chcieli czytać i co młodzi ludzie też sobie wybiorą, żeby nie tylko czytać klasyki, żeby je przeczytać i skończyć i powiedzieć ojeju, koniec, ale też po to, żeby mieć jakąś radość z tego czytania, bo potem po prostu ogromna ilość młodych dorosłych nie czyta.
1: Tak jest. Natomiast to, na czym ja się chcę skupić, to no między innymi jest lalka, natomiast nie tylko. Ja chcę się skupić na tym, jak to wasze pokolenie i te pokolenia, które idą za wami, jak one interpretują takie powieści. Bo pamiętam kilka lat temu, może z 5, 7, 10 lat temu, dużym szokiem dla mojego pokolenia i starszych pokoleń było to, że wasze pokolenie w wypracowaniach właśnie dotyczących lalki opisywało Wokulskiego jako stalkera, jako osobę, z którą nie chciałyby na przykład się przyjaźnić. To była osoba, która ich zdaniem powinna być zgłoszona policji i tak dalej, i tak dalej. Dla nas to było szokiem z tego punktu widzenia, że wy odczytaliście lalkę, patrząc na nią no, przez pryzmat współczesny, jakby nie było. No a czasy się zmieniły i to bardzo.
3: Patrząc przez pryzmat też kobiety i wydaje mi się, że tutaj ten cały dialog dotyczący trochę feminizmu, trochę o tym, że te dziewczynki kształcimy, pokazał, że ta Łęcka wcale nie była taka zła, a w sumie każda debata o tej książce zaczynała się od tego, że to jest ta negatywna postać w tej książce i biednego Wokulskiego odrzuca, a to się faktycznie zmieniło i ja już pamiętam tę dyskusję, no my byłyśmy w liceum z Ulą z 6 lat, ojeju, 6-7 lat temu już wtedy była, pamiętam, u mnie w klasie humanistycznej między chłopakami a dziewczynami taka dyskusja, kto tutaj faktycznie jest tym złym i faktycznie to się pojawiało, tak jak mówisz.
2: Dlatego też fajnie, że powstał serial, który moim zdaniem trochę inaczej przedstawia całą tą historię. Ja totalnie nie jestem w tej grupie, która mówi, że jest to jakieś bezczeszczenie kultury i mówienie, że ta lalka jest strasznie złą adaptacją. Chociaż samą adaptacją w sobie nie jest. Ja uważam, że ten serial jest dobry.
1: Na podstawie. On został opracowany na podstawie lalki.
2: Dokładnie tak. I to, że ta historia jest trochę pokazana z perspektywy właśnie łęckiej i trochę inaczej się na nią patrzy, jest całkiem ciekawe i fajnym zabiegiem, żeby właśnie pokazać to współczesne interpretowanie lektur, które powstały ponad 100 lat temu. Zwłaszcza, że bardzo często wraca do nas dyskusja właśnie o tym, jak kobiety są przedstawiane w lekturach, które są w kanonie lektur od początku, od podstawówki. I tak naprawdę kobiety, z jakimi się zaznajamiamy, to są albo te złe postacie, które właśnie tak jak Łęcka odrzucają Wokulskiego.
3: Biednych.
2: Tak, albo są to starsze panie, albo są to wiedźmy. I tak naprawdę większość tych postaci to są właśnie takie postacie kobiece. I nie uczymy się o kobietach w lekturach, które są właśnie takim przykładem silnej, samodzielnej kobiety.

0: załóżmy obowiązkowej, to że sięgniecie po lalkę albo po Quo Vadis, po Potop. No, cały jest kanon tych lektur, które w szkole no, często traktuje się tak trochę po macoszemu, tam trochę stron się przewija, no bo tu jest nudny opis i tak dalej. Więc jestem ciekawa, czy wasze pokolenie, czy wy sięgniecie po te książki, po to, żeby je faktycznie przeczytać już bez tego przymusu i bez tej takiej konieczności analizy i dociekania, co autor miał na myśli?
1: Nigdy o tym nie myślałam, ale jak zadałaś mi to pytanie, to może będę miała kiedyś w swoim życiu spokojną jesień, kiedy stwierdzę, że lalka to jest ten moment, kiedy powinnam do niej wrócić, bo w sumie nie poświęciłam jej tyle czasu, ile powinnam w liceum. Nie zmienia to faktu, że przy tak dużym natłoku różnych pozycji książkowych, które kupuję, które czytam, gdzieś wrócenie do tych klasyków byłoby pewnie jakąś trudnością, którą trzeba by było podjąć, chociaż może jest to trudność dlatego, że pamiętam to jako trudność, więc może jest to jakaś też refleksja do podjęcia.
2: No ja jestem od roku w takiej fazie, kiedy faktycznie staram się dużo czytać i czerpię z tego jakąś dużą radość, więc trochę zawsze oddalam w swojej głowie tą myśl, że fajnie byłoby przeczytać jakieś takie klasyki, które fajnie byłoby odczarować, tak jak, nie wiem, moja odwieczna nienawiść do Sienkiewicza może by się zmieniła w jakąś większą sympatię, bo na razie nie wyobrażam sobie sięgnąć z własnej woli po Quo Vadis czy Krzyżaków. Tak sięgam po jakieś klasyki, które faktycznie w tym kanonie lektur nie były i może to jest jakiś moment, żeby po to sięgnąć, zwłaszcza, że bardzo lubię filmowe adaptacje większości lektur i często nie przeszkadza mi to, że na przykład lecą one w domu albo sama chcę sobie włączyć, bo gdzieś to jest to jakaś taka klasyka polskiego kina i po to faktycznie sięgam.
0: Grunt, żeby wasze pokolenie i pokolenia następne, ale i moje i te, które są przed moim pokoleniem, żebyśmy po prostu czytali, no bo czytanie bardzo otwiera głowę. Wiktoria Nowak i Ula Sołocha z Fundacji Off School były gościniami Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję.

This Could Be My Moment to The Verve, proszę państwa. No i przed nami jeszcze kilka atrakcji w tej godzinie. Będzie spotkanie z profesorem Michałem Rusinkiem. I dzisiaj bardzo tajemnicze słowo how. Ono zależnie od kontekstu może mieć różne zabarwienie. Możemy na przykład przy ulicy Wiejskiej, może ono trochę co innego, z czym innym się kojarzyć. A przy ulicy Ostrej lub przy ulicy Mińskiej też będzie się z czym innym kojarzyło. Takie mam wrażenie.

Jasmy w Don't Cry. Proszę Państwa, trwa nasza akcja z Blikiem. Akcja z Blikiem polega na tym, że zachęcamy gorąco Państwa, żeby dołączyć do grona patronów lub by na przykład ponownie dołączyć do grona patronów albo w ogóle, żeby poszerzyć grono patronów, jak kto woli. Wchodzimy na stronę nowyświat.online/blik. Tam jest takie coś, że się klika aktywuj patronat, wybieramy płatność powtarzalną Blik. Jeżeli wybierzemy, to do pierwszej takiej płatności serwis Blik dorzuca 30 zł dla Radia Nowy Świat. No więc, jakby to powiedzieć, czekamy z wytęsknieniem, wypatrujemy i w ogóle pojawią się nowe dane za kilkanaście minut, jak było wczoraj, więc mam nadzieję, że było super. Ale wiem, że było super. Jesteśmy bardzo z akcji zadowoleni i dlatego chcemy nadal być. Po prostu nie wiem, czy to miało sens. Benda Black Rio. Proszę bardzo. A za chwilę już akademicko będzie, krakowsko będzie. Ale nie unikniemy słowa o wielorakim znaczeniu słowa chał.

0: Pypcie na języku.
1: Posłanka Dominika Chorosińska, była ministra kultury w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, ostatnio postanowiła zaszczekać na sali sejmowej. Niektórzy mówią o zezwierzęceniu obyczajów, a nawet zbydlęceniu. Niesłusznie, bo bydlęta jednak raczej muczą. Inni są zdania, że dyskurs parlamentarny zszedł na psy. Jeszcze inni sugerują, że Chorosińska wzięła niegdyś udział w programie Jak oni szczekają. Albo że powinna to wszystko odszczekać. Komentatorzy i złośliwcy mają olbrzymie pole do popisu, bo od zwierzęcych określeń na ludzkie zachowania jest całe mnóstwo. Zdaje się, że posłankę Chorosińską, z zawodu aktorkę, zainspirowało do szczekania określenie rzucone przez jednego z posłów pod adresem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza – piesek. Szkoda, że nie przypomniano określenia tygrysek, bo wówczas rzeczona posłanka mogłaby wzbić się na wyższy stopień aktorskiego kunsztu. Szczekać to przecież każdy potrafi. A jak robią tygrysy? Cóż, nie lubię posługiwania się określeniami odzwierzęcymi wobec źle zachowujących się ludzi, bo zwierzęta nie zachowują się źle i nie są winne temu, jak zachowują się ludzie. To, z czym mieliśmy do czynienia w Sejmie, to nie zezwierzęcenie obyczajów, ale ich infantylizacja. Jak robi piesek? Pyta pani przedszkolanka, a Dominiczka odpowiada hał, hał. Może w przedszkolu inne dzieci szybciej odpowiadały, więc teraz chce być pierwsza. Brawo, Dominiczko, byłaś pierwsza. I jako pierwsza zapisałaś się na wieki wieków w annałach polskiego parlamentaryzmu, bo zdaje się, że przed tobą w polskim Sejmie nikt jeszcze nie szczekał. Z pewnością jednak to nie jest ostatnie słowo, a właściwie ostatnia onomatopeja, jaką wydała z siebie prawa strona naszej politycznej sceny.

California i The Olympians na 3 minuty i pół przed końcem godziny pierwszej naszego spotkania, czyli przed godziną 12. Proszę Państwa, będziemy po 12. Jeśli Państwo pamiętają jeszcze, to Państwu przypomnę, że w Sosnowcu Teatr Zagłębia, no i czasy budowy Huty Katowice i takie bardzo w klimacie westernowe sesje zdjęciowe, które ten spektakl zapowiadają. No ale czy tylko to takie sesje są w klimacie westernowym, czy w ogóle można też naszą najnowszą historię w ten sposób opowiadać? Myślę, że można. I tutaj wracamy do tego, jak opowiadamy o przeszłości, jak wystawiamy klasykę, ale też jak opowiadamy o przeszłości właśnie.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Pod Grodziskiem Mazowieckim zderzyły się autokar przewożący dzieci ze szkoły podstawowej i ciężarówka. Na miejsce skierowano 8 zastępów Straży Pożarnej.
1: W wyniku zdarzenia najciężej poszkodowana została jedna z opiekunek podróżujących autokarem, która została przetransportowana do szpitala karetką pogotowia ratunkowego. W działaniach udział również zespół lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak on nie zabierał żadnych osób poszkodowanych. Autokarem podróżowało w sumie 37 osób, kierowca, 4 opiekunki oraz 30 dwoje dzieci. Pośród dzieci około 11 odniosło drobne stłuczenia i otarcia. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie nieprzejezdna.
0: Przekazał TVN24 aspirant Rafał Łyszkowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim. Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z bardzo agresywną postawą Rosji, mówił premier przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapewnił, że rząd i służby są skoncentrowane na tym, by zagrożenie nie przeniosło się na terytorium Polski.
2: Szczególnie w tych ostatnich dniach nasza współpraca ze stroną ukraińską jest wzorowa i możemy liczyć, tak jak było tej nocy, na natychmiastowe informowanie, na działania Ukraińców, którzy starają się nie tylko informować, że coś leci w stronę Polski, ale też likwidować to zagrożenie jeszcze nad Ukrainą. I w ostatnich dniach, muszę powiedzieć, ta współpraca była szczególnie intensywna i z pozytywnym wpływem na nasze bezpieczeństwo.
0: Wczoraj, przypomnę, dron odrzutowy uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. RCB wysłało mieszkańcom województwa lubelskiego alert dotyczący możliwego zagrożenia z powietrza. Powtarzające się incydenty z dronami na wschodniej flance sojuszu wymagają nowych rozwiązań, wskazywał sekretarz generalny NATO podczas spotkania z litewskim premierem. Mark Rutte zapewniał, że NATO będzie nadal chronić przestrzeń powietrzną regionu.
3: NATO broni każdej piędzi swojego terytorium przed każdym zagrożeniem z każdego kierunku. Zaledwie 2 tygodnie temu włoscy lotnicy zastrzelili drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. To jest wspólny wysiłek. Powtarzające się incydenty dronowe na naszej wschodniej flance pokazują zmieniający się charakter naszych spotykanych przez nas zagrożeń, a my mamy zintegrowaną obronę wielowarstwową.
0: Tłumaczenie TVP Info. Sekretarz generalny NATO zapowiedział dalsze wzmacnianie obrony przeciwdronowej, w tym rozwój tańszych systemów przechwytywania. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś w ciągu dnia słonecznie, miejscami na wschodzie i północy Polski zachmurzenie umiarkowane. Temperatury maksymalne od 17 stopni na północnym wschodzie do 24-25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany i tylko w jednym miejscu ma być porywisty, mianowicie, to już mówiłem godzinę temu, na Przedgórzu Sudeckim.

0: Tak jest. Druga godzina i druga szansa, że może w tej godzinie się uda. Second Chance, Peter Bjorn and John, proszę Państwa, 8 minut po której? Po 12.
1: W środku dnia.
0: A co się uda, to jeszcze zobaczymy, co się może udać. A co się może nie udać, ale to tego, co się może nie udać, to nie zdradzimy, a tego, co się uda, to jak będziemy wiedzieć, co się udało, to ewentualnie wtedy. Grzegorz patrzy, zamyślony Grzegorz za konsoletę, albo tak się światło załamało na szybie tylko, a nie, masz uśmiech na twarzy, dobrze. I Agnieszka, czyli jesteśmy w komplecie, proszę Państwa, przy mikrofonie Jan Niebudek. Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At.
2: Hey, this is Mikey from Queens of the Stone Age, and you're listening to Radio Novi Svat.

Gorączka żelaza, proszę Państwa, za chwilę zapanuje w naszym studiu, no bo połączymy się z Sosnowcem w Teatrze Zagłębia. Ostatnie już próby przed premierą spektaklu Gorączka żelaza. O tym przedstawieniu za chwilę z reżyserem będziemy rozmawiać.

0: Still Corners i Heavy Days, 16 minut po godzinie 12, proszę Państwa. A teraz już z nami Szymon Kaczmarek, mam nadzieję. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, będziemy rozmawiać o gorączce żelaza, western, proszę Państwa, czy też w konwencji westernu, zaraz o to zresztą zapytam, Zagłębiowski, inspirowany prawdziwymi, zmyślonymi historiami związanymi z budową Huty Katowice. Piękne to jest zdanie, myślę, że obiecujące i intrygujące zarazem. Natomiast chciałbym zapytać, skoro Huta Katowice, to co jest prawdziwe, a co jest zmyślone? Bo oczywiście mnóstwo dokumentów przecież istnieje, no i to jest historycznie opisana świetnie rzecz, takie przedsięwzięcie jak budowa Huty Katowice, ale co jest zmyślone w takim razie?
1: No, prawdziwe są okoliczności, a zmyśleni są oczywiście utkani z anegdot, faktów, które pozbieraliśmy, ludzie i ich historie, no bo głównie skupiamy się na opowieści właśnie o ludziach i ich perypetiach związanych z przybyciem do nowego świata, tej Huty Katowice, na budowę Huty Katowice. No i jakby to nie jest przedstawienie, które opowiada prawdziwe biografie ludzi, tylko to są biografie, które są inspirowane rzeczami, które usłyszeliśmy od mieszkańców Dąbrowy Górniczej, od pracowników huty i z tego utkaliśmy jakąś taką naszą historię.
0: Jasne. Western, ten świat westernu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, zaludniony jest przez ludzi, którzy no właśnie, przyjeżdżają po coś nowego, którzy niosą w sobie jakąś nadzieję, którzy być może no, przed czymś uciekają, żeby nie powiedzieć wieją albo zwiali już. No i przyjeżdżają do tego nowego coś zdobyć z obietnicą być może wzbogacenia się na przykład, zaczęcia nowego życia, czy również w związku z tym, że do takiej, nie wiem, czy konwencji, czy przynajmniej do takiego odwołania sięgnęliście, czy również takie były ich emocje wtedy?
1: Zdecydowanie tak, jakby opowiedział pan właśnie dokładnie historię ludzi, których właśnie no, taki zalążek historii, które opowiadamy. No to jest dokładnie to, co nas podkusiło do tego, żeby na tą historię właśnie taką historyczną, opartą na faktach, spojrzeć właśnie z takiej perspektywy westernowej, bo nam się bardzo spodobało to podobieństwo. Podobieństwo właśnie też między takim wschodem, tak jak tutaj, że jakby, no bo jesteśmy w głębokiej komunie, można powiedzieć, no i też z tym zachodem, czyli właśnie tym westernowym światem, no bo wtedy to napięcie też funkcjonowało, to takie zimnowojenne napięcie, a z drugiej strony okazuje się, że jak tak trochę współcześnie spojrzymy na tą historię, no to gdzieś jest coś podobnego, to znaczy uczestniczymy w jakimś gigantycznym projekcie, który ma zmienić świat, ma po prostu zmienić rzeczywistość, budujemy Hutę Katowice, na tamte czasy rzeczywiście taki sztandarowy projekt tamtej Polski i no ja tak trochę myślę o tym, jakby trochę też pytam w ogóle o postęp, no trochę to jest jak lot na Marsa, tak, współcześnie i jakby o zaangażowanie ludzi w taki projekt, to znaczy taki gigantyczny, taki przeskalowany, można by powiedzieć, i to jak ta wyobraźnia uruchamia ludzi do tego, żeby właśnie, znaczy wyobraźnia o nowym, lepszym życiu, wyobraźnia o uczestnictwie właśnie w czymś ważnym i przełomowym powoduje, że ludzie się jakby rzucają, nie? Właśnie w taką gorączkę, gorączkę żelaza, gorączkę złota i zdobywają coraz kolejne rzeczy. No a oprócz tego są jakieś koszty, zawsze są jakieś koszty i o tych kosztach też staram się opowiadać, jakby głównie z perspektywy takiej no ludzkiej, to znaczy miłości, śmierci, bo też jest wątek kryminalny w naszym przedstawieniu i takim właśnie trybem śledzimy sobie to miejsce i oglądamy ten świat, no właśnie przez pryzmat ludzi i ich historii miłosnych, kryminalnych.
0: Może to być bardzo ciekawe też dla mieszkańców Zagłębia całego, prawda, ale nie tylko dla nich oczywiście, żeby jakoś przeczytać to swoje miejsce. No tutaj pewnie przez pewne kody popkulturowe, które gdzieś wszyscy mamy w głowach, a więc westernu. Ale a propos tej ciemnej strony, był reportaż, powstał też serial z Joanną Kulik, z kolei o Hucie Szopienice, prawda? No to tak. Też może być tego typu ciemna strona chociażby, prawda? Więc dzisiaj już oczywiście umiemy w ten sposób spojrzeć, ale wtedy patrzono na wynik, na kolejne przebicie kolejnego sufitu, normy, no za wszelką cenę.
1: No tak, dokładnie. To znaczy to no właśnie pytanie, czy to jest poszukiwanie postępu i poszukiwanie szczęścia, no i właśnie pytanie czyjego szczęścia, czy właśnie takiego indywidualnego, ludzkiego, które powoduje, że nasze życie rzeczywiście staje się lepsze, czy takiego właśnie sukcesu, który jest gdzieś odtrąbiony odgórnie. I trochę tak nie wiadomo, czy się razem z tym cieszyć, czy nie cieszyć. To znaczy, czy ja rzeczywiście uczestniczę w tym, to właśnie w tym uruchomieniu Wielkiego Pieca, czy w tym locie na Marsa, czy na Księżyc. W tamtych czasach właśnie jednak bliżej lotu na Księżyc, prawda? To znaczy, jak to powoduje, że ja w tym się odnajduję. No rzeczywiście, no jakby mamy też taki wątek. U nas się to głównie opowiada przez postaci
0: jakby. No to właśnie, powiedzmy może, kim oni są. Jakie to są postaci?
1: No na przykład właśnie już mówię o tym takim wątku, o którym pan poruszył, czyli właśnie takim klimatycznym. No tutaj mamy taką postać babci, która jest stąd, jest z miejsca, w którym powstaje Huta Katowice. No i ona korzysta z lasu, który rzeczywiście tutaj był, historycznie był tutaj duży, duży las i tam ludzie chodzili na grzyby. Ten las został wycięty. No i ona nie może się pogodzić z tym i nie chce, że tak powiem, pogodzić się z tym, że ten las zostanie zlikwidowany i za płotem swojego ogródka będzie miała Hutę Katowice, która będzie pylić i brudzić, a nie las, w którym no, spędziła jakieś całe swoje praktycznie życie, zbiera tam chrust i grzyby i jagody. No mamy historię młodej dziewczyny, która wchodzi w tą rzeczywistość właśnie Baśki, która jest wnuczką babci naszej. Ona z kolei ma właśnie zupełnie inne pojęcie, to znaczy ona chce wejść w ten świat, ona chce się zatrudnić, ona chce być sekretarką, ona chce doświadczyć tego czegoś, co się tutaj wydarza u niej w miejscu, w którym mieszka. No na przykład zdarza się z tym, że ludzie z Dąbrowy, czy ludzie z tej z okolicznych miejscowości nie byli zatrudniani w hucie, ponieważ mieli już pracować w tym miejscu, w którym są. Dlatego zatrudniano ludzi z zewnątrz, żeby huta nie wydrenowała po prostu wszystkich zakładów, które tutaj już pracowały i dały. Więc to też tworzyło pewne animozje i konflikty takie wewnętrzne, więc Basia nie zostaje zatrudniona w biurze, tylko na kuchni, bo to jest jedna możliwość i to pod fałszywym miejscem zamieszkania. Więc to jest na przykład taka historia dwóch kobiet. Mamy też kowboi, czyli właśnie chłopaków, którzy przyjeżdżają z Kieleckiego, żeby tutaj budować. Kwaterują się w Ucarycy, taka nasza bohaterka, która tutaj sobie świetnie radzi. Na obrzeżach huty jakby jak najwięcej z niej próbuje wyciągnąć, tworząc taką wewnętrzną siatkę kupna i sprzedaży, handlu rzeczami, które są pożyczone, a może i nawet kradzione. Więc to tak tropimy właśnie takie ludzkie rzeczy też, które są i też taką polską mentalność, która gdzieś się przejawia i o której dużo tutaj słyszeliśmy, takiej polskiej zaradczości. To znaczy z jednej strony huta powstała i rzeczywiście bardzo szybko, ale powstało też dużo domów z betonu, garaży i rzeczywiście kawałki huty są rozsiane po całej Dąbrowie i okolicach.
0: A gdyby tak spojrzeć, no bo budowa huty Katowice to jest ta pierwsza połowa lat 70., ale oczywiście czasy tak. Gierka. Natomiast no już w zasadzie, 76 rok, kiedy ona była ukończona, więc mamy 50-lecie, nie przypadkiem pewnie, no to już były pierwsze symptomy kryzysu gospodarczego nadchodzącego. Czy w tych ludziach, w tych historiach jest więcej poczucia takiej dumy, że tworzymy ten postęp, czy jednak już gdzieś na horyzoncie jakiegoś krachu i że być może to się stało ich udziałem?
1: Tu jest taki miks rzeczywiście w przedstawieniu. Dla niektórych to jest jakby rzeczywiście gigantyczny awans społeczny, no ale też nie ukrywam, że jakby przedstawienie jakby zmierza w pewną stronę jakby i jakby ten wątek kryminalny, który u nas się pojawia, rzeczywiście powoduje, że ta huta i meandry tych ludzi, którzy się są w nim uwikłani, no powoduje, że zaczynamy sobie zadawać pytania, czy to ma sens budowanie takich wielkich rzeczy, czy oni rzeczywiście odnalazli szczęście, czy ta gorączka złota, czy gorączka żelaza spowodowała, że rzeczywiście odnaleźli i ta nadzieja, która została gdzieś wepchnięta w tych ludzi, no jakby urzeczywistniła się. Nie? Więc tak. Ja słuchając też opowieści ludzi tutaj z Zagłębia, jakby miałem też takie wewnętrzne poczucie, że jakby budowa huty i to, co się tam wydarzyło, jest jakimś gigantycznym projektem, który się zaangażowali, ale rzeczywiście już czuć smak zbliżającego się jakiegoś tam przełomu. To znaczy, to już za chwilę jest 80. i strajki, czy strajki 70. i tak dalej. To też huta była jednym z pierwszych miejscem, gdzie się tutaj strajki odbywały. To jest trudna historia dla tego miejsca, bo rzeczywiście jakby jednak tutaj część ludzi jest mocno zaangażowana w tą hutę, zostawiła tutaj kawał życia, a za chwilę rzeczywiście rzeczywistość wokół się zmienia i to szybko z gigantycznego projektu staje się właśnie czymś zupełnie innym. No jest właśnie tym sztandarowym projektem, do którego od razu zaczynają pojawiać się pewne pytania, tak? Czy ma to sens? No i jak odnaleźć się, że tak powiem, jak huta ma się odnaleźć w tej gospodarce już potem wolnorynkowej? To jest jakby cały czas żywa historia, bo to jest, huta cały czas działa, oczywiście pod inną nazwą i tak dalej, i tak dalej. Więc to też nas ciekawiło. Ja tak właśnie sobie myślałem, że jednak tropiłem szczególnie w postaci Baśki, jakiego stworzenia takiego nowego człowieka z tamtych czasów, który właśnie nagle dostosowuje się do tego, że trzeba zmienić miejsce zamieszkania, zamieszkać zupełnie w innym miejscu i dostosować swoje życie właśnie do takiego dużego projektu. No i to właśnie jest zawsze jakiś koszt. To jest pytanie, czy jak zrezygnuję z czegoś, to potem jestem łatwiej przyswajam zmiany, ale też staję się trochę bardziej takim nomadem, takim człowiekiem już trochę właśnie z takim, no możemy być trochę takim zachodnim człowiekiem, w sensie takim właśnie, który łatwiej pozbywa się miejsc, w których już jest, nie jest przywiązany do ziemi, tak jakby do tego miejsca, w którym mieszkał od lat. I to jest trochę taki początek rzeczywiście stworzenia się, a z drugiej strony też tak, ja tak miałem takie wrażenie, że wszystko, co słyszeliśmy od ludzi a propos takiej właśnie handlu wymiennego, takiej podskórnego życia huty, można takiej właśnie polskiej zaradczości, za chwilę zmienia się w coś, co jakby napędza tą solidarność, to znaczy tam jest głębokie zaufanie, tam jest między ludźmi, jakby zaufanie między ludźmi, to znaczy oni to budowali po prostu właśnie trochę w opozycji do tego systemu, który był momentami absurdalny, był momentami przerażający.
0: Ale więzi między nimi prawdziwe, tak?
1: Tak, dokładnie. Między innymi prawdziwe. Oni musieli sobie radzić. To, że wtedy sobie poradzili, za chwilę spowodowało, że jakby bardzo szybko poradzili sobie też w nowej sytuacji, tej solidarnościowej. Bardzo szybko potrafili się zorganizować i to jednak była wspólnota bazująca bardzo mocno na zaufaniu. Nie?
0: Szymon Kaczmarek, proszę Państwa, reżyser przedstawienia Gorączka Żelaza. Zapraszający na spektakl, którego premiera już 2 października, no i jakoś pięknie to brzmi, bo czuję, że to będzie spektakl, który będzie bardzo w Sosnowcu i chyba nie tylko w Sosnowcu, bo to przecież jest no, biografia pewnego miejsca, ale takich miejsc jest znacznie więcej, więc gdybyśmy chcieli pewne procesy zrozumieć, to jak one na takie miejsce działają, myślę, że będzie można właśnie na to przedstawienie się wybrać. Oczywiście ja go jeszcze nie widziałem, ale z tego, co pan mówi, wydaje mi się, że jest zdecydowanie godne uwagi. Zatem spektakl Gorączka Żelaza od 2 października, a my bardzo dziękujemy już za rozmowę w audycji
1: w środku
0: dnia.
1: Bardzo dziękuję.

Tak jest. To Tim, Maja i Sosego, proszę Państwa. Jesteśmy już po półmetku naszego dzisiejszego spotkania. No i teraz nowość od Artura Rojka, proszę bardzo.

Tak jest, ta płyta, proszę Państwa, jest już z nami od jakiegoś czasu, od 2 tygodni konkretnie. Od 2 tygodni jest już nowa płyta Artura Rojka i gra. Dobrze, po godzinie 13 dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej premierze z kolei TR Warszawa. To jest spektakl Dryf. Reżyseruje go Katarzyna Minkowska, ale my będziemy od trochę innej, ale bardzo, bardzo ważnej strony o tym przedstawieniu mówić, ale myślę, że też o innych spektaklach, których coraz więcej dzisiaj. Myślę, że na to jest kładziony coraz większy nacisk, na to, czyli na pracę z młodymi, z młodą widownią, z młodymi twórcami, także przy przedstawieniu. Prince tymczasem i Money Don't Grow on Trees. Nie chcę mi się tego tłumaczyć na język polski, bo to na pewno coś poważnego jest.

Money Don't Grow on Trees i Prince. Proszę Państwa, za chwilę będziemy zapraszać do teatru, więc prosimy o uwagę.

Birch Trees i grupa Falls na kilkanaście minut przed godziną 13. Proszę Państwa, teraz zaproszenia do Teatru Współczesnego na spektakl Między Nami Dobrze Jest, czyli to oczywiście Dorota Masłowska i jej tekst. Już kiedyś przez Grzegorza Jarzynę wystawiany, no i ciągle grywany jeszcze. No ale ta adaptacja jest zdecydowanie, to wystawienie jest zdecydowanie nowsze. Reżyseria i adaptacja właśnie autorstwa Patryka Warchoła, Teatr Współczesny. Jak ktoś jest ciekaw, jaki ten spektakl jest i na co położono nacisk w Teatrze Współczesnym, zapraszamy. 2-3 października, a więc piątek i sobota w Teatrze Współczesnym w Warszawie. W środku dnia małpa nowyświat.online, a w treści w tytule wiadomości, przepraszam, prosimy wpisać interesujący Państwa dzień, a więc albo piątek, 2 października, albo sobota, 3 dzień października.

0: I don't know much about anything really, but I do know how life makes me feel. It makes me feel both dead and alive, just not at the same time. But you know what the weirdest part is? Of all the onions in the world, I like spring onions the best. They give me hope. Everything I said was true, apart from that last part. And although the head hurts, the heart knows the truth.
1: Headache i truisms for dummies. Przepiękny tytuł. Dobrze, mamy 8 minut do godziny 13. Co jeszcze w tym tygodniu? Kto jeszcze w tym tygodniu przed nami? No więc będziemy na przykład zapowiadać odcinek Kobiety na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej poświęcony ratowaniu szympansów. Super bohaterka.

No i tak, proszę Państwa, z bycia statkiem do bycia wrakiem po prostu. Taki utwór Florence and the Machine tuż przed zakończeniem drugiej godziny, w godzinie trzeciej znowu musimy być statkiem, wypłynąć na szerokie wody rozmowy o teatrze i to teatrze w kontekście młodych osób, które są na widowni, więc energia. Rozbudzamy energię, ale właśnie doktor Rebeka Atencja to jest gościni tego bohaterka najnowszego odcinka programu Martyny Wojciechowskiej. No i opowie o ratowaniu szympansów i opowie, to mogę Państwu zdradzić, dlaczego jej syn ma na imię Kutu. Dlaczego ma tak na imię, kto to imię nosił wcześniej i jaką rolę ten ktoś, ten szympans, spełnił w życiu Rebeki Atencji, bo to jest fascynująca absolutnie historia. Ta historia w piątek w naszej audycji, a w czwartek Magdalena Cielecka wyjaśni, dlaczego na mieście można zobaczyć plakaty z napisem Zmora i jej podobiznę. O co tu chodzi?

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób w związku ze śledztwem dotyczącym uczelni Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego śledztwa dotyczącego handlu dyplomami oraz prania pieniędzy, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Wiem, że opinia publiczna czeka na nazwiska, ale procedury i dobro śledztwa są na pierwszym miejscu. Prokuratorzy prowadzą intensywne czynności, przesłuchania, zabezpieczenie materiału dowodowego i formułowanie zarzutów, napisał prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rząd finalizuje pracę nad przyszłorocznym budżetem. Premier Donald Tusk po raz kolejny apelował dziś do prezydenta Karola Nawrockiego o podpis pod ustawami podatkowymi.
2: Bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba wystarczający, żeby podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach. Bardzo, bardzo na to liczę.
1: Premier przypomniał, że zgodnie z projektem dochody do 30 tysięcy złotych pozostaną zwolnione z podatku, a stawka 12% będzie obowiązywała do 130 tysięcy złotych. Nowa 24% stawka ma objąć dochody od ponad 130 do 150 tysięcy złotych. Powyżej nadal obowiązywać będzie stawka 32%. W serwisie na koniec przenosimy się do Wielkopolski. Śledczy sprawdzają, czy śmiertelne potrącenie w Borowcu było zaplanowane. Wczoraj na parkingu przy wejściu do lasu samochód wjechał w grupę 3 mężczyzn. Jeden z nich zmarł, 2 trafiło do szpitala. Kierowca uciekł, ale został zatrzymany kilka godzin później.
3: Na podstawie tych wszystkich informacji, które zebraliśmy, jesteśmy przekonani, że kierujący samochodem Opel Insignia działał w sposób świadomy, ale tu wszystkie te elementy związane z tymi wszystkimi okolicznościami, z motywacją jego działania, z tym, co się wydarzyło wcześniej, dlaczego ci mężczyźni spotkali się w takim ustronnym miejscu, te wszystkie elementy będziemy dokładnie weryfikować i konsultować z prokuraturą.
1: Przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Miejskiej w Poznaniu. Podejrzany jest bratem jednej z ofiar. Policja i prokuratura ustalają motyw jego działania. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś słonecznie, miejscami na wschodzie i północy Polski tylko zachmurzenie umiarkowane. Temperatury maksymalne od 17 na północnym wschodzie do 24 stopni na zachodzie. A jaka będzie noc, proszę Państwa? Otóż będzie ona bezchmurna lub bezchmurną będzie noc najbliższa. Zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie miejscami umiarkowane. Temperatury w nocy od 4 na wschodzie, około 8 stopni w centrum, do 11 na zachodzie. Na wybrzeżu nieco cieplej nawet, bo 12 stopni, a znacznie chłodniej, bo w okolicy zera już w Kotlinach i Dolinach Karpackich.

0: Colors i można na dwa sposoby przeczytać. Można tak po polsku bardziej Roosevelt albo po amerykańsku Roosevelt przeczytać. Ja wybieram bardziej American. Oczywiście 8 past 1 już.
1: W środku dnia.
0: I trzecia godzina ruszyła niniejszym. Kula Shaker. Hey dude, hey stary.

Hey dude, bardzo dziękujemy. Kula Shaker, 12 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwilę będziemy do TR Warszawa zapraszać na spektakl najnowszy, na premierę, ale też myślę, że będziemy mówić o w ogóle pewnym podejściu do pracy i spotkania z młodymi ludźmi i o tym, dlaczego właśnie na nich warto skierować swoją uwagę i w jaki sposób to robić też, żeby zaangażować ich, wciągnąć w proces pracy nad spektaklem i być może też poszerzać teatru oddziaływanie albo sprawić, żeby to nie było tak, że to jest teatr jest dla starych ludzi, dla dorosłych, a młodzi ludzie tam nie mają czego szukać. Tak przecież nie jest. Jessie Ware.

0: Jesse, where are you running? A my już w studiu witamy Annę Kurelską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o najnowszym spektaklu TR Warszawa, teatru, który przyzwyczaił nas do tego, że prowadzi różne ciekawe przedsięwzięcia, które wychodzą trochę z teatru albo do teatru zapraszają osoby z innych środowisk, nie do końca oczywistych. Natomiast coś takiego jak współpraca z młodzieżą, a zadaję ci to pytanie jako osobie pracującej z młodzieżą, zajmującej się poszerzaniem teatru jakby, czy kierowaniem w stronę tej grupy, no to jest akurat codzienność już, prawda? No fakt, że takie stanowisko jak twoje istnieje w teatrze.
1: Mm-hmm. Ja teraz akurat przy tym projekcie współpracuję, to znaczy zostałam zaproszona do pełnienia takiej roli pedagogzki teatru, ale też napisałam ten projekt 3 lata temu, ten format właśnie, o którym rozmawiamy, czyli TISZ, Teatr i Szkoła. A w samym TERze działa, funkcjonuje od wielu, wielu lat teraz dział pedagogiki teatru i dostępności. Mhm. I tam Kasia Batarowska i Agata Augustynowicz zajmują się współpracą z młodzieżą, realizują różnorodne projekty młodzieżowe. TISZ jest zwieńczeniem, czy ten spektakl, o którym rozmawiamy, jest zwieńczeniem takiego 3-letniego projektu współpracy z jedną szkołą i zakłada realizację dzieła artystycznego.
0: Mhm. Okej, okay, ale mamy w każdym razie te informacje, że coś takiego jest obecne w teatrze i że myśli się o młodzieży w ten sposób i że są osoby, które po prostu tym się zajmują, żeby na młodzież, mówię oczywiście w uproszczeniu, teatr otwierać. Okej, okay, to zajmijmy się tym spektaklem. Dryf to jest spektakl w reżyserii Kasi Minkowskiej, ale też Krystyny Lamy-Szydłowskiej, które razem pracują w teatrze. Lama odpowiada za ruch, za choreografię, za ruch sceniczny, po prostu za ruch w tych przedstawieniach. Tutaj jest jako współreżyserka, czyli to już też nam coś mówi pewnie, mhm. Ale dobrze, może uporządkujmy na razie, czym jest Dryf.
1: Dryf to jest spektakl, który możemy przyporządkować do takiego gatunku spektakli, w którym zakładamy proces partycypacyjny, czyli nie to, że reżyser, reżyserka, autor tekstu przychodzą z gotową rzeczą do twórców, do aktorów, tylko zakładamy, że to, co będzie w scenariuszu, wytwarza się bezpośrednio od uczestników tego procesu, w tym przypadku później aktorów. Czyli był taki długi okres prób, w którym młodzi ludzie mówili nam różne rzeczy i na tej podstawie Lama i Kasia stworzyły scenariusz, który został naszym aktorom dane stosunkowo niedawno, bo tak długo trwał ten proces zbierania materiału. Czyli to, co jest wypowiadane na scenie, jest osobistą wypowiedzią aktorów.
0: No i to jest, myślę, że bardzo taki model, taka, nie wiem, konwencja, może to jest złe słowo, model bardziej jest, myślę, że zwłaszcza w takiej sytuacji pewnie bardzo ciekawy, bardzo pożądany. O ile oczywiście ludzie, których do projektu zapraszamy, no są na to otwarci i też mają tego świadomość, że nie będziemy się czyjegoś tekstu uczyć, tylko to my mamy być treścią, nasze życie.
1: Mm-hmm. No i to wcale nie jest takie oczywiste, dlatego że młodzi ludzie dzisiaj mają nadal dosyć klasyczne myślenie o teatrze i spodziewają się jednak jakiegoś narzuconego tekstu, jakiegoś schematu czy formatu, czy że przyjdzie ten twórca i powie, co mają robić. Bo tak też często funkcjonują teatry w szkołach, czy jakieś kółka teatralne, że jednak się bierze ten tekst i jakoś go odgrywa. No to już możemy obserwować od tych najmłodszych lat po prostu to, co się dzieje w przedszkolach, w szkołach podstawowych.
0: I tak też w ogóle jest model edukacji w dużej mierze. Na tym polega mniej autorskiego jakiegoś zaangażowania. Ale oczywiście teraz nie chcę zabrzmieć krzywdząco, jeśli zabrzmi miałem, to już poszło niestety. Natomiast no właśnie. Okej, okay, czyli z nich ma być ten spektakl, ale Dryf opisuje też pewien moment w życiu człowieka, prawda? Przechodzenia no jednak z dzieciństwa do dorosłości po prostu.
1: Tak. Cały projekt, ten 3-letni, ma takie hasło przyszłość. I też jako twórcy tego projektu myśleliśmy o tym, żeby po prostu pytać młodzież o przyszłość, jak oni sobie swoją przyszłość wyobrażają. I w tym przypadku ten dryf jest jakąś taką metaforą, bo to, z czym się najczęściej spotykamy, kiedy rozmawiamy z młodzieżą o przyszłości, jest właśnie niewiadoma. Jest jakieś dryfowanie, jest jakieś takie, tu coś wiem, a tu nie wiem, ale właściwie więcej nie wiem niż wiem. Więc nie wiemy, w jakim kierunku płyniemy, tylko jesteśmy na jakiejś wodzie, która nie wiadomo, gdzie nas do końca zaniesie, więc dryfujemy.
0: Dobrze, to teraz myślę, że coś bardzo ciekawego, co w tej rozmowie nie może nie paść. Co to jest za młodzież? Co to jest za szkoła? Mm-hmm. Bo no, piękna metafora mogłaby z tego powstać. Mm-hmm. Właściwie porównania tworzenia spektaklu do na przykład budowania budynku od podstaw. I nieprzypadkowo taka właśnie metafora.
1: Nieprzypadkowo, bo szkoła, która zakwalifikowała się do tej trzyletniej z nami współpracy, to jest Technikum Architektoniczno-Budowlane imienia Stanisława, mam nadzieję, że nie pomyliłam, Noakowskiego w Warszawie,
0: tak.
1: Mieszczące się na Starówce, więc też w takim fajnym miejscu. I to nie jest młodzież, która przynajmniej no, w tej masie osób, które tam chodzą do tej szkoły, myśli o sobie jako o twórcach. Na pewno nie twórcach takich w myśleniu sztuki, chociaż też w pracy z całymi klasami staraliśmy się uświadomić klasę, że jak będąc architektem jest się też artystą. I to jest jakieś takie myślenie.
0: Ale też nie wszyscy na architekturze
1: nie wszyscy
0: trafią, prawda?
1: Są tam bardzo różne klasy, mają różne profile. My sami jako twórcy musieliśmy się nauczyć jakichś rzeczy, typu młodzież nam mówi, że ma CKZ-y. My w ogóle nie wiedzieliśmy, co to są CKZ-y i okazało się, że uczą się mieszać jakieś beton na tych swoich tak zwanych CKZ-ach. To jest dosyć zabawne, bo oni też nas uczą różnych rzeczy tak zwanych technicznych. Więc jest to specyficzne środowisko, bo zazwyczaj jak teatr współpracuje i też w ramach tego programu, to nie jest pierwsza szkoła, z którą współpracujemy, czy tworzymy spektakl. Mamy taką tradycję współprac z różnymi szkołami. I zazwyczaj albo zgłaszały się takie licea renomowane, albo wręcz szkoły o takim profilu artystycznym, jak na przykład liceum filmowe. W tym przypadku...
0: No gdzie już wszyscy są od razu...
1: Tak, i później widzimy tych młodych ludzi na scenach i na deskach, gdzie mieli debiut w wieku tam 17 czy 18 lat na deskach TER Warszawa, a później widzimy, że poszli gdzieś w kierunku artystycznym. Czy dramatopisarskim. Tutaj jeszcze nie wiemy, co się wydarzy z naszymi uczestnikami, ale jest to naprawdę taka przestrzeń dla nich niespotykana na co dzień, ten teatr.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Rozmawiamy o spektaklu Dryf z Anną Kurelską z TER Warszawa. A teraz Blondshell i Too Fried.

0: Blond Shell, bardzo dziękujemy, utwór Too Fried. No i 28 minut po 13 w naszym studiu Anna Kurelska z TR Warszawa. Jesteś
1: pedagogzką teatru.
0: Pedagogzką teatru, chciałem powiedzieć, opiekunką tego procesu z spektaklu, od tej strony w spektaklu Dyw, którego premiera za chwilę, ale opiekunka to jest też fajne słowo, bo ono ma bardzo szerokie znaczenie. Natomiast przed chwilą powiedziałaś, kiedy państwo słuchali utworu, że dzisiaj dopiero pierwszy przebieg macie, to znaczy to jest naturalne, jest wtorek, a premiera jest...
1: sobotę.
0: Tak. No więc jakie były te próby? Próby, przypomnijmy, z uczniami Technikum Architektoniczno-Budowlanego, a więc umysły techniczne, być może ludzie bardziej nastawieni na konkret, żeby nie powiedzieć concrete nawet po angielsku, mający swoje techniczne myślenie, praktyczne zajęcia różne na co dzień. No i nagle to wszystko w zestawieniu z jakąś artystyczną sytuacją, z wsłuchiwaniem się w samych siebie i budowaniem spektaklu z tego.
1: To jest też tak, że do samego finału projektu, czyli do tej grupy performatywnej, jak z początku nazywaliśmy naszych aktorów, zgłosiły się osoby, które tak czy inaczej mają jakieś takie artystyczne zacięcie. Ale to, co ja zauważam, jaka jest różnica między pracą z uczniami na przykład z takiego liceum ogólnokształcącego, to to, że akurat z technikum młodzież jest bardzo skupiona na zadaniach. I to też bardzo dobrze funkcjonowało w przypadku pierwszego etapu prób, bo zaczęliśmy te próby wiosną i to było pojedyncze spotkania z Kasią, żeby młodzież się poznała, zdecydowała, czy chce wziąć udział w tym projekcie, czy to jest coś dla nich. No i tam jak Kasia mówiła jakieś zadanie, to ono było wykonywane. Czasami może nawet w taki bardziej krótki i konkretny sposób niż wymagane byłoby to przez reżyserkę, bo czasami ten takie pływanie, czy rozmowy merytoryczne, czy nie wiem, jakaś imaginacja jest potrzebna. Ale im dalej w las, tym bardziej ta kreatywność, czy taka swoboda w relacji z reżyserką, z reżyserkami tutaj w tym przypadku się pojawiała. I później spotkaliśmy się po wakacjach, no i to był 2 września i rozpoczęliśmy intensywne spotkania, podczas których Lama i Kasia proponowały różne ćwiczenia młodym. Te ćwiczenia były takie, powiedziałabym, z gatunku pedagogiki teatru, czyli mówimy sobie, rozmawiamy o różnych rzeczach, działamy z ciałem, ale jednocześnie każdy z nas ma przestrzeń na wypowiedzenie tego, co myśli o świecie. I z tych wypowiedzi Kasia stworzyła, skleiła scenariusz, który został przedstawiony młodym jako rzecz, która została od
0: do
1: razu
0: nauczenia.
1: Do nauczenia, ale trochę nie do dyskusji. Trochę nie do dyskusji, no bo sami to powiedzieli. Więc też to, co usłyszycie państwo ze sceny, jest jeden do jednego tymi przemyśleniami z warsztatów, które prowadziliśmy wczesną wiosną i teraz od początku roku szkolnego.
0: To jest pytanie pewnie na przyszłość jakąś, bo sami oni będą mogli pewnie o tym powiedzieć, ale masz poczucie już teraz, że rodzą się jakieś nowe jakości między nimi czy w nich?
1: No z pewnością udział w tym projekcie jest dla nich, będzie dla nich, nie wiem na ile teraz mają to jakoś uświadomione, ale bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem, myślę, w tym właśnie wieku dojrzewania, bo sami jako grupa zawiązali bardzo silne więzi, więc to też jest ciekawe, jak to się dalej potoczy, czy te więzi zostaną utrzymane, bo są z różnych klas, więc to też nie jest tak, że mamy osoby z jednej klasy, które i tak ze sobą przez...
0: A klasy są jakieś tematyczne tam też?
1: Tak, klasy są tematyczne, są właśnie jakieś architektoniczne, są klasy, nie umiem tego ponazwać, więc nie będę, bo tutaj zaraz kogoś obrażę, ale w każdym bądź razie skupione bardziej na kanalizacji, z tego co zrozumiałam, różne aspekty budowy domu.
0: Wentylacja, elektryka. Tak,
1: możliwe, nie wiem. W każdym razie wiem, że mają różne literki i co innego znaczą. W każdym razie no, z pewnością to wypowiedzenie tego, co ja chcę ze sceny powiedzieć światu, dla mnie, gdybym była w ich wieku, byłoby wydarzeniem formacyjnym. A no nie mogę tego założyć na 100%, ale tak mi się wydaje, że to będzie ważne doświadczenie.
0: To tego im bardzo życzymy. No właśnie, sobie też tak o tym teraz pomyślałem. Czy ja bym w ogóle miał tyle świadomości takiej, żeby powiedzieć coś naprawdę od siebie, czy żebym się zastanawiał, co ja mogę powiedzieć, że kto będzie tego słuchał. i tak dalej. Pewnie no, te wszystkie procesy w każdym człowieku zachodzą, jak się w ogóle chce cokolwiek powiedzieć, prawda? Mm-hmm. Zwłaszcza w młodym pewnie on tym bardziej ma same znaki zapytania w głowie.
1: Tak. I myślę, że ważne było to, w jaki sposób Kasia i Lama przeprowadzały próby, czyli w taki delikatny sposób nabudowując taką przestrzeń otwartości, żebyśmy dotarły naprawdę do takich rzeczy, które są ich, a nie narzucone przez dorosłe artystki, które trochę tak wkładają w usta młodym, co chcą powiedzieć, tylko żeby zbudować taką przestrzeń zaufania, żeby to, co słyszymy ze sceny, było naprawdę autentyczną wypowiedzią.
0: A są jakieś rzeczy w takim razie, skoro są autentyczną wypowiedzią, trudne, kontrowersyjne, z którymi, nie wiem...
1: Na pewno trudne. Mhm. Na pewno trudne i myślę, że takie uniwersalne dla wszystkich, bo ten Dryf jest też spektaklem bardzo uniwersalnym. To znaczy dorosłe osoby, które go obejrzą, na pewno się przejrzą w tym spektaklu, bo mówimy o uniwersalnych emocjach, w których dryfujemy. Jest miłość, smutek, jest tęsknota. I okazuje się, że mając 18 lat, myśli się o świecie podobne rzeczy, jak się ma 35. Więc są tam trudne rzeczy, są tam trudne fragmenty, bo też każdy z uczestników jest inny.
0: Anna Kurelska, TR Warszawa, proszę Państwa, dziękujemy Ci za wizytę w studiu przy Ostrej. No a spektakl od 2 października w TR Warszawa przy Marszałkowskiej 8. Teatr TR Warszawa też się, tak jak Radio Nowy Świat, przenosi, ale teatr się przenosi trochę później. Bo tak. Tam trwa budowa jeszcze budynku. Nasz budynek jest zbudowany już. A propos budowania oczywiście wszystko. I technikum architektoniczno-budowlanego imienia Noakowskiego, które pozdrawiamy też oczywiście z tego miejsca, prawda?
1: Tak, oczywiście. Pozdrawiamy technikum.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy TR Warszawa i dziękujemy Ci za wizytę.
1: Dziękuję.

The Wolf i Bona Fide na 20 minut przed godziną 14. Ja Państwu przypomnę, że pod adresem nowyświat.online/blik są wszystkie szczegóły, ale właściwie to jest bardzo, bardzo proste. Tam jest nasza akcja, nowa akcja od czwartku trwająca z Blikiem. Akcja z Blikiem polega na tym, że zostają Państwo patronami Radia Nowy Świat właśnie pod tym adresem, czyli nowyświat.online/blik. Tam jest ikonka aktywuj patronat. Wybierają Państwo opcję płatność powtarzalna Blik. Jeśli staną się Państwo tą drogą naszymi patronami i wybiorą taką płatność, to Blik do każdej pierwszej Państwa.

Piki, francuski łącznik. Przed godziną 14 jeszcze kwadrans mamy, więc teraz będzie Dublin, albo Dublin, jakby ktoś wolał tak powiedzieć, Fontaines D.C. i Marianne.

imion żeńskich, kolekcja Marianne na M, no a na L, no nie na L tak do końca, ale lalka po prostu też nam towarzyszy. Jest serial oczywiście już od 2 tygodni mniej więcej, ale teraz wczoraj wielka galowa premiera filmu, tego zapowiadanego jako klasyczny, wierny filmu Macieja Kawalskiego. Myślę, że lalkowych akcentów sporo w najbliższym czasie na naszej antenie też. No, zapowiedział się Łukasz Targosz z wizytą. Ta wizyta najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu na naszej antenie. A jutro kto będzie? Będzie Sylwia Ziętek, proszę Państwa, która jak nikt inny opowiada fabularyzowane historie biograficzne, czy to całej sceny artystycznej, na przykład Paryża lat pierwszych XX wieku, czy to takie biografie jak biografia Meli Mutter i właśnie o tej słynnej postaci, słynnej przedstawicielce École de Paris opowiemy jutro w audycji W Środku Dnia. Pretekstem jest książka Mela Mutter, Wierna sobie. A więc jutro Warszawa najpierw, a w wieku 25 lat w 1901 roku Mela Mutter przeniosła Warszawa, zresztą urodzona Mela Mutter dokładnie wtedy, kiedy dzieje się akcja lalki, co ciekawe. Więc może i o ten wątek zahaczymy, ale w każdym razie na początku już wieku 20 przenosi się Mela Mutter do Paryża i to z tym miastem związana jest jej artystyczna droga. Jutro w środku dnia.

Call My Name i Joe Button. Proszę Państwa, już prawie na koniec. Bardzo dziękujemy za dziś. Jutro się słyszymy ponownie. No i właśnie Mela Muter w roli głównej, a dziś w roli głównej byliśmy my, czyli Grzegorz, Agnieszka i Jan. Bardzo dziękujemy. No i przypominam raz jeszcze nowyświat.online/blik. Płatność powtarzalna. Wybieramy, jeżeli ktoś chciałby zostać patronem Radia Nowy Świat, można tam to zrobić, wybrać płatność powtarzalną i blik. Do każdej pierwszej płatności doda 30 zł dla

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przyjął budżet na 2027 rok. Najwięcej pieniędzy pochłoną obronność i ochrona zdrowia. Na wojsko zaplanowano 198 miliardów złotych, czyli ponad 4,5% PKB. Na zdrowie 274 miliardy. To o 26 miliardów więcej niż w tym roku. Minister finansów Andrzej Domański przedstawił też pozostałe priorytety przyszłorocznego budżetu.
3: Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, m.in. program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura. Na naukę i szkolnictwo wyższe wydatki wyniosą 46 miliardów złotych, czyli o ponad 2,6 miliarda złotych więcej niż w roku 2026. Z kolei na drogi i kolej przeznaczonych zostanie niemal 77 miliardów złotych, a na mieszkalnictwo niemal 6 miliardów złotych.
2: Rząd zakłada, że polska gospodarka urośnie w przyszłym roku o 3%, a inflacja wyniesie 2,8%. Projekt budżetu trafi teraz do Sejmu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem krajów Mercosur. W ocenie luksemburskiego Trybunału Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej dopuszczającej tymczasowe stosowanie umowy handlowej z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Odrzucenie wniosku nie przesądza jednak wyroku TSUE w sprawie samej skargi polskiego rządu. Trybunał wyda go w późniejszym terminie. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób w związku ze śledztwem dotyczącym uczelni Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego śledztwa.
4: Uczelnie sobie załatwiały możliwość otwierania kolejnych kierunków, czy może możliwość przymykania oka tak zwanego przez Polską Komisję Akredytacyjną. A drugi, najbardziej potężny wątek w tej sprawie to są dyplomy MBA, dyplomy magistra załatwiane przez różnego rodzaju polityków, samorządowców, dziennikarzy, przedsiębiorców. Dzisiejsze zatrzymania, 6 osób zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne, 5 kolejnych osób zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej, łącznie 83 osoby do tej pory, czyli 93 osoby stan na dzisiaj.
2: Przekazał TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Wiosną byliśmy w Paryżu i wracamy do niego wczesną jesienią, a raczej robi to Alexis Taylor, ale za moją sprawą Spring in Paris od tego albumu zaczynamy dzisiaj. No i od razu może pojawić się pytanie, czy to oznacza, że dziś wiosna nam też będzie grać, ta paryska? No nie do końca chyba, choć pytanie jak najbardziej słuszne. Ja jednak będę się cały czas trzymał tego, o czym już tu mówiłem w minionym tygodniu, że ta wczesna jesień też może być piękna i pewnie będzie, bo 12 października odbędzie się w Warszawie pewien koncert, na który będę miał dla Państwa podwójne wejściówki. Towarzystwo przyjedzie do nas z Leeds, no i moim zdaniem warto czekać. Szczegóły jeszcze w tej godzinie, proszę więc nasłuchiwać, a do tego czasu koncertowych zapowiedzi. Na początek jeszcze Arlo Parks z płytą też inspirowaną chyba podobnymi rzeczami, czyli nocnymi przejażdżkami, w ogóle życiem nocnym. Jan Janczy, zapraszam niezmiennie, jak co wtorek, do 16.00.

0: here for you if you want to talk about it, but also here for you if you don't want to talk about it. We can just chat about anything in this life. But yeah, I hope you like the album. And yeah, sending you lots of love and thinking of you.
1: Tak jak ten wiosenny paraż był najwyraźniej dla Alexisa Taylora mocno nocny, tak też i to wyglądało w wypadku Arlo Parks, tylko że po drugiej stronie oceanu, bo płyta koncepcyjnie powstawała no właśnie wieczorami, nocami w Stanach i tam też pozostaniemy na chwilę, bo jeśli Stany, jeśli Floryda dokładnie, no to oczywiście Q Marsden. I tak pan Marsden naprawdę ma na imię Q. To dość oryginalny pomysł był jego ojca, Stevena Marsdena, jamańskiego producenta, właściciela wytwórni muzycznej. I ponoć to niezwykłe imię, nietypowe na pewno, miało mu zapewnić sławę i świetność. I tak się poniekąd stało, tylko że chyba z innych powodów, oczywiście powodów muzycznych. Czy w jego muzyce Q Marsdena jest reggae, jeśli ma takie pochodzenie? Można się naturalnie ze względu na postać ojca zastanawiać i nie do końca właśnie tak jest. Jest natomiast ktoś inny, a raczej są D'Angelo i Frank Ocean, których duchowym spadkobiercą jest Q Marsden, czasem nazywany. To sprawdźmy w takim razie, ile jest prawdy w tych twierdzeniach. To będzie coś z jego tegorocznego albumu. If you survive these crazy days, I jump around and sing a praise. You can't walk around and mess with me. You can't walk.

No i chyba śladów po tym jamańskim pochodzeniu Kilmarsdena próżno szukać, choć pewnie jakby się tak lepiej zatopić i poszukać, poskrobać w tej jego dyskografii, to no, może i coś by się znalazło. A co jest na pewno, co słychać tutaj? No, dużo luzu i to nie tylko na tej jego nowej płycie, no poprzednich też. Muzyka R&B, ale z pewną wrażliwością, na pewno jest to bardzo, bardzo lekkie i jeszcze trochę takiej lekkiej muzyki i w tej godzinie i w kolejnej po 15 do nas będzie wracać, ale to co teraz nastąpi będzie miało nawet niemały związek z zapowiedziami z początku programu, zapowiedziami dotyczącymi koncertu, który już w połowie października odbędzie się w Warszawie. Kto, gdzie, co i jak, o tym za parę minut, a w odpowiedni klimat, nastrój wprowadzi nas Genesis Owusu. I've

Genesis Owusu to jest obywatel świata. Karierę zaczynał w Ganie, później była Australia, a potem to już w ogóle cały świat. No i podobnie jak to u Q Marsdena, a mam nadzieję, że może udało się to wychwycić, też muzyka z dużym luzem, muzyka funkująca, pewne elementy rocka alternatywnego, a skoro już jesteśmy przy tym alternatywnym roku, no i tu właśnie przypadków nie ma, to 12 października w warszawskim Niebie wystąpi jeden z chyba ciekawszych zespołów obecnie tej nowej fali brytyjskiej alternatywy. Zespół, z którego liderem udało nam się porozmawiać w lipcu przy okazji premiery najnowszego albumu tego właśnie zespołu. W październiku w Warszawie wystąpi grupa Yard Act. So, we were on this long drive.

0: James Smith, wokalista i lider grupy Yard Act, był gościem tej audycji w drugiej połowie lipca, kiedy ukazywał się album You're Gonna Need a Little Music. Rozmawialiśmy wtedy o tej najnowszej płycie i to jest też zespół taki łączący fanów alternatywy, ale też i grania takiego może odrobinę postpunkowego, no i na pewno tych, którzy cenią sobie tak zwany brytyjski humor, bo to jest ich mocna strona. Będzie ich można zobaczyć w Polsce już bardzo niedługo, bo 12 października wystąpią w klubie Niebo w Warszawie, na który to ich występ mam dla Państwa parę wejściówek. Jeśli mają Państwo ochotę ich zobaczyć na żywo, tę no, niewątpliwie energię, to proszę napisać jan.janczymałpanowyświat.online. Będę czekał i chętnie się biletami podzielę. Wejściówki są podwójne, dodam, a na zaostrzenie apetytu włączymy sobie ich nowy album raz jeszcze, bo kto wie, ale być może w październiku w Polsce zagrają też i to.
1: They say East Berlin's too cold and all the hip kids are off to Lisbon, but I've just been in Friedrichshain again. It's fine, still happening. Had plans with an old flame Janie down this vegan pizzeria to fill the other in on the year just been and what the future holds from here. And when we're talking of the future, it's always love, life or career. I guess the second of these is a recent disease in regards to what humans fear. I tell her how I can't slow down, how I'm running on fumes for the boon of the band. How I'm scared all the seeds we sow won't grow if the next new tune don't land. But Janie's bigger things to be thinking than all the pointless things that I'm feeling. She just stares out the window, vacant gazing, as the fake cheese starts congealing. Filled the silence, tapping absent-minded on the back of the plastic chair. I lean in with a grin and ask Jane again, what's really going on upstairs in there? And you want to, I add. I hate seeing her face look so sad. Still just me in a one-way conversation with the best friend that

No właśnie rockowa, punkowa, czasami nawet energia to jest jedno, ale na tej nowej płycie są też i takie nagrania jak Janie Set i myślę, że jest spora szansa, że coś z tego albumu Państwo usłyszą, no bo właśnie w Polsce będzie zespół promował na swoją nową płytę. Bardzo dziękuję za Państwa głosy. Skontaktuję się z Państwem po programie. Dodam jeszcze, bo to może ważna informacja, że zespół nie występuje tak często w Polsce. Ostatni raz byli tutaj blisko 5 lat temu i to był w ogóle występ na OFF Festiwalu. Ponoć jeden z tych występów z OFFa, które pamięta się do końca życia. Jeśli ktoś był, to ma szansę powtórzyć to doświadczenie. Niewątpliwie będzie to występ inny, bo jednak klubowy, no ale chyba jednak tak czy inaczej warto. A teraz nowa płyta Blondrze.

Violins to jest nowa płyta Blondshell. Blondshell, która z pewną częstotliwością do nas wraca, właściwie ja do niej wracam i miałem spore oczekiwania po tej nowej jej płycie. Nie powiem, żebym był bardzo zawiedziony, ale chyba jeszcze się docieramy i dopiero poznajemy. Parę rzeczy, no może nie najnowszych, ale z ostatniego czasu będę jeszcze dla Państwa oczywiście miał, ale zrobimy w tym momencie może dosyć zaskakującą przerwę. Znaczy przerwę, nie przerwę, ale właściwie taki skok w przeszłość, bo będzie mowa o pewnym muzyku, w wypadku którego trudno nie docenić pewnych bardzo świadomych nawiązań do przeszłości, w szczególności konkretnego zespołu. A jaki to zespół? A ten oczywiście.

No, pewnie było łatwo odgadnąć, choć może niekoniecznie, bo to remix Artura Bakera, no chodzi o zespół New Order, a tym zespołem wydaje się i w ogóle estetyką lat 80. muzyką synthpopową wydaje się być bardzo zainteresowany i zainspirowany także Chris Stewart, którego lepiej znamy jako Black Marble. No i właśnie pod takim przydomkiem wydał całkiem niedawno nowy album. Album, który, no nie chcę powiedzieć, że jakby wyciągnięty jest z tej dekady, o której tu była mowa, no ale na pewno bardzo mocno na te czasy spoglądał pan Chris.

Black Marble. No i być może Państwo się zgodzą ze mną, że to jest taka zabawa tą stylistyką lat 80., ale przede wszystkim mruganie właśnie do tego, co swego czasu trafiało do nas właśnie w tamtym czasie od grupy New Order między innymi. I także taką zabawą jest to, co ukazało się płytowo od Kiefera Shackelforda, muzyka, którego znamy już za sprawą przedsięwzięcia Fathers. Około jazzowego, powiedzmy,

też lekko hip-hopowego, a teraz debiutuje z własnym projektem, przedsięwzięciem, własną płytą Memory Bomb. No i to też, jak można się spodziewać, coś z podobnych okolic.

To jest człowiek dopiero, Kiefer Shackelford, jego druga płyta w tym roku, która ukazuje się nakładem Blue Note. No to spory wyczyn. Album, który brzmi, jak on mówi, właściwie taki koncept brzmieniowy Over the Breaks, zapożyczony może trochę od Jay Dilly, czyli balansowanie takiego współczesnego, ciepłego jazzu, ale też z rytmami hip-hopowymi i łamanie tego jeszcze muzyką spod znaku neo najczęściej. Muzyką neosoulową. Takie rzeczy się dzieją w Stanach, nie tylko w Stanach, także w Europie, w Wielkiej Brytanii przede wszystkim, ale żeby tutaj nie zapominać o obszarze tym, powiedzmy, poza tymi dwoma największymi miejscami, gdzie taka muzyka powstaje, to wspomnijmy także o Francuzach, którzy o taką na przykład muzykę robią.

I podobna filozofia, prawda? Chociaż moim zdaniem z większym pazurem i chyba większym charakterem. Może Francuzi mają to do siebie, bo z Francji pochodzi to trio Amy Londonie. Może państwo kojarzą tych dżentelmenów za sprawą płyty Inwards, którą tutaj swego czasu bardzo zachwalałem i nawet mieliśmy okazję jej nieco więcej posłuchać. Być może po 15 wrócimy sobie jeszcze do takiego grania, pożyjemy, posłuchamy, a na razie posłuchamy Charlotte dos Santos.

No tutaj też trochę dęciaków jest u Charlotte dos Santos. Nowe nagranie How Come nam zaprezentowała w ostatnim czasie, to zróbmy jej i także miejsce, a na sam koniec, ale sam koniec tej godziny zespół z miłą nazwą, bo Leisure. Miles away, ale ja nie oddalam się na jakiś wielki dystans od Państwa, bo wrócę tu po godzinie 15. Państwa też do tego zachęcam, a tak w ogóle to najbardziej zachęcam do nieodchodzenia od Radia Nowy Świat.

0: ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rada Ministrów zatwierdziła budżet na 2027 rok. Wydatki państwa wyniosą 977 miliardów 600 milionów złotych, dochody 695 miliardów złotych, a deficyt nie może przekroczyć 282 miliardów 600 milionów złotych.
4: W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026.
3: Przekazał minister finansów Andrzej Domański. Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Ustawa budżetowa trafi teraz do Sejmu. TSUE odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem krajów Mercosur. W ocenie luksemburskiego Trybunału Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej dopuszczającej tymczasowe stosowanie umowy handlowej z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Odrzucenie wniosku nie przesądza jednak wyroku TSUE w sprawie samej skargi. Tymczasem rząd przygotował nowe rozwiązania, które mają złagodzić skutki kryzysu na rynku rolnym. Chodzi o dodatkowe środki dla gospodarstw, które zmagają się z trudną sytuacją finansową.
5: Rada Ministrów przyjęła także rozporządzenie dotyczące wsparcia rolników dla rolników dotkniętych bardzo wysokim wzrostem cen nawozów sztucznych i oleju napędowego spowodowanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu rozporządzeniu będzie można uruchomić środki krajowe, a przede wszystkim europejskie, by w związku z tym kryzysem rolników wesprzeć.
3: Przekazał dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Na razie nie podano szczegółów dotyczących wysokości pomocy ani terminu rozpoczęcia wypłat. A to był serwis Radia Nowy Świat.

If time could talk, jeśli czas by potrafił coś do nas powiedzieć, to powiedziałby nam pewnie, że została nam tylko godzina, tylko albo aż, zależy jak na to spoglądać. Ja chyba jednak wolę tę drugą wersję, mam nadzieję, że Państwo też. W tej godzinie już niestety nic dobrego nie będę miał do rozdania dla Państwa, ale żadnych biletów, ale proszę nasłuchiwać w przyszłości także, bo myślę, że takie sytuacje będą się powtarzać. Co natomiast będę miał, a nawet już mam naszykowane, to sporo dobrej muzyki. W jej towarzystwie będziemy spędzać miło czas jeszcze do godziny 16. Zaczynał Wesley Joseph, a pałeczkę przejmie po nim Ella Eyre, a ja zapraszam jeszcze przez godzinę.

Początek tej godziny naszego spotkania tak się właśnie będzie układał mniej więcej, czyli w sposób raczej lekko płynący, żeby nie powiedzieć leniwie, ale może też uda się znaleźć coś, co przełamie ten prąd czy tę falę, skoro już o pływaniu mowa. Zobaczymy, ja wiem, ale jeszcze nie powiem. Mogę tylko powiedzieć, że mam na dziś dla Państwa jeszcze taki duet. Duet może niespodziewany, ale jakby się lepiej nad tym zastanowić, to chyba mający sporo sensu. Dua Sala i Bon Iver.

Poleta nawet dużo więcej, no bo Bon Iver to przecież cały zespół. A dlaczego to połączenie sił ma sporo sensu, wbrew temu, co może się wydawać? No bo i Dua Sala, i Bon Iver to są artyści, no, zespół i artystka, którzy łamią pewne konwenanse, nie wiem, lubią eksperymentować. To był zespół, który miał w swojej historii eksperymenty z najróżniejszego rodzaju muzyką, z kolei Dua Sala bardzo poetycka, więc być może nie jest to nawet dziwne, że oni się tutaj dobrze dogadali. Nieźle dogadał się także Joshua Idehen z chórem, co jest dosyć zaskakujące. Na jego ostatniej płycie zrobił mu taki dawny, lekko soulowy, powiedzmy, klimat, skoro już tropem zaskoczeń się poruszamy.

To taki przecinek, raczej krótki, jak Państwo słyszą na jego ostatniej płycie. Joshua Idehan, poeta, ale muzyk przede wszystkim, który nie bardzo się ogląda na jakieś granice. I muzyka jazzowa, i taneczna obok siebie mogą u niego funkcjonować. A tu właśnie mamy takie nagranie, które mogłoby się regularnie pojawiać na różnego rodzaju składankach motownowskich, powiedzmy, z braku lepszego określenia muzyki. Z Motowna, ja przynajmniej do tego czasu jakoś najlepiej kojarzyłem jego osobę z muzyką, no właśnie elektroniczną, i to czasem nawet bardzo, bardzo taneczną. Mam jeszcze coś takiego, co być może mogłoby się sprawdzić na tych wspominanych płytach, tylko że tutaj to jest już bardzo szczerze, a dlatego, że pod koniec października minie 20 lat od premiery płyty Back to Black, Amy Winehouse.

Nie dość, że demo to jeszcze wersja jego alternatywna, ale to nie tylko to, to będzie także koncert z Amsterdamu z lutego 2007 roku, czyli koncert, który odbył się niedługo po premierze płyty Back to Black. 20 lat temu, niedługo minie 20 lat od premiery tego wydawnictwa, które przyniosło Amy Winehouse światową sławę, no i także 5 nagród Grammy. Bardzo czekam na tę płytę, bo Amy Winehouse, no chyba nie trzeba tutaj dużo mówić, że to była jedna z najważniejszych płyt XXI wieku, a ona jedną z najważniejszych artystek tego stulecia. A skoro mamy taką ładną atmosferę, to Billie Eilish teraz.

Bosanowa, ale w wyobrażeniu Billie Eilish to taki przypis jeszcze do Amy Winehouse. A teraz wybiegniemy nieco w przyszłość, no nieco, dosyć daleko, bo do listopada w połowie miesiąca ukaże się nowy album Jay Bernarda, czyli Hinta de Preza, związanego z zespołem Baltazar, i w podobnym czasie też ukaże się płyta Warhouse'a, czyli również człowieka związanego z zespołem Baltazar, ale wieści o nowej płycie Baltazara na horyzoncie brak. No ale Jay Bernard będzie brzmiał w listopadzie tak.

to nie jest chyba przypadek, że ten nowy album Jay Bernarda będzie się właśnie zaczynał od tego nagrania, czyli o 4 nad ranem, i też nagrania, które w jakiś sposób wyznaczę to, w jaki sposób w ogóle ten album przyjmować, bo to będzie płyta tak w połowie o apetycie na życie, ale w połowie też o takim momencie zastanowienia i wątpliwości. Czyli w zasadzie tak jak to u niego było do tej pory. Zabawna rzecz, że i on, i Warhouse, czyli koledzy z Baltazara, wydawali swoje poprzednie płyty też w zbliżonym czasie, a w dodatku będąc po rozstaniach ze swoimi partnerkami. Podejrzanie dużo zbiegów okoliczności, żaden z nich nie chce się pochwalić tym, co w sprawie przyszłych nagrań Baltazara. No ale nic, poczekamy, zobaczymy. A do tego, no nie do tego czasu, ale w międzyczasie mam dla Państwa jeszcze taki nowy album.

to, że na okładce płyty mamy napisane Bullion jako nazwę, określenie, przydomek, jak zwał, tak zwał wykonawcy, to jeszcze wiele nie świadczy, bo pod nim, pod tym Bullionem kryje się Nathan Jenkins, czyli muzyk, którego znamy dobrze, ale z trochę innej strony, przede wszystkim produkowania muzyki. Muzyki elektronicznej, altpopowej, Neil Ferriania chociażby, czy Oliver Sims, The XX, no ale także Avalon Emerson. Ci wszyscy z tego mniej więcej pola przechodzili przez ręce właśnie Nathana Jenkinsa. Ale zdarza się w jego życiu także, że zasiada do papieru i pisze piosenki. Efektem tego jest właśnie ta płyta. Płyta, której wcale nie zamierzał napisać, jak deklaruje, bo plan był taki, że już dość z piosenkami, skupiam się na produkcji, no ale wyszło jak wyszło i chyba cierpieć z tego powodu nie będziemy. Nową płytę wydała także Julia Jacqueline.

Julia Jacqueline nie zawodzi, ale też dostarcza to, czego możemy się po niej spodziewać, co chyba niekoniecznie jest jakimś zarzutem, czyli muzykę alt na pewno. Popową może z jakimiś elementami muzyki folkowej. 4AD na Wyspach Brytyjskich zostaniemy i przedsięwzięcie duet rodzeństwa, czyli Wayshia Project, najtrudniejsza część zadania, czyli wymówienie nazwy grupy za nami, a zupełnie poważnie mówiąc to polecenie, bo wprawdzie zespół kojarzyłem z różnych kręgów, ale gdyby nie słuchacz Michał, to pewnie bym do tej płyty nie sięgnął.

Czego tu nie mamy? Mamy na pewno muzykę popową, niezależnie wydawaną, alternatywną, elektronikę, to co nazywa się ładnie bedroom pop. Czasami, czyli taką muzyką sypialnianą, ale bardziej chodzi o to, że robioną samodzielnie i dobrze im to wychodzi. Mówię o Wayzie Project, co nie jest wcale taką oczywistością w wypadku zespołów rodzinnych i niech im tak wychodzi dalej, bo są wprawdzie jeszcze na początku swojej drogi, ale idzie to bardzo ładnie. A kto jest na końcu już swojej drogi? Cabaret Voltaire zapowiedział już jakiś czas temu koniec działalności, ale zbliża się on wielkimi krokami. Nie przeszkadza im to jednak wydawać cały czas. No.

te różnego rodzaju nowe rzeczy od Cabaret Voltaire to oczywiście raczej czyszczenie szuflad, a tu jakaś wersja singlowa, a tu coś w dubowym miksie. No i tak to się po trochu wydaje, a tak zupełnie już poważnie mówiąc, z tej trasy pożegnalnej ma powstać live album, no i pewnie ukaże się on krótko po zakończeniu całej tej właśnie trasy koncertowej. Parę tygodni temu tak sobie rozmawiałem z Państwem na temat tego, czy można odnajdywać pewne linki z muzyki właśnie z tamtych lat do dzisiejszej muzyki. No i doszedłem do takiego wniosku, że oczywiście, że tak, i tutaj chyba właśnie będzie takie podobieństwo. Boy Harsher.

Tak, wszystko co dark, a najchętniej dark wave, to jest im bliskie, boy, harsher. 12, no właściwie już 10 minut zostało do końca naszego spotkania. Czy będziemy kończyć tak ciemno? Absolutnie nie, raczej wrócimy do początków naszego spotkania. Lucy Park, chyba się z nią jeszcze nie poznaliśmy. To jest dobra pora, żeby sobie powiedzieć dzień dobry. Check.

Tak, jest to właśnie ona, czyli Lucy Park. Dzień dobry, zapraszamy, proszę się rozgościć. Jakiś czas temu w audycji, być może było to tydzień, być może dwa, może trochę więcej, występował Maverick Sabre, ale w jakiejś takiej dziwnej konstelacji, to znaczy był to duet, pamiętam, ale dosyć niespodziewany. No ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że może wystąpić z samym Henshawem i to jest dopiero niespodziewany duet.

Zmienić na pewno nie chce się to, że zbliża się godzina 16, co oznacza, że ja powoli, ale jednak będę się musiał stąd ewakuować. Nie zostawiamy Państwa samych. Michał Porycki i cały zespół programu popołudniowego z Państwem do 19 zostanie, a my już Państwu bardzo za dziś dziękujemy. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy, dobrego popołudnia Państwu życzymy. No i udało się zmieścić jeszcze Little Sims na sam koniec z Lidią Kito, znaną nam dobrze z Jungle. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd chce zmienić zasady rozliczania podatku dochodowego. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada przebudowę skali podatkowej. Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że nowe rozwiązania mają przynieść korzyści milionom osób rozliczających się według skali.
2: Podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, czyli ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych. To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
1: Mówił minister Andrzej Domański. Projekt przewiduje również zmiany w zasadach rozliczania ryczałtu i wyższy podatek CIT dla największych firm. Teraz propozycje rządu trafią do dalszych prac legislacyjnych. Dziś rząd przyjął budżet na 2027 rok. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dzisiaj 11 kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Łącznie w sprawie zatrzymanych jest ponad 90 osób.
3: Ta afera obejmuje już 26 uczelni. Ciąg dalszy nastąpi. Są to nie pierwsze i na pewno nie ostatnie zatrzymania do tej sprawy. Sprawa dotyczy korupcji. Wielowątkowa sprawa dotyczy korupcji między innymi przy załatwianiu akredytacji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
1: Przekazał TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Atak nożownika w szkole podstawowej na północy Słowacji. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. Napaści dokonał uczeń 8 klasy. Zaatakował swoich rówieśników i nauczycieli ostrym narzędziem. Ofiara śmiertelna to 61-letnia nauczycielka. Ranna uczennica oraz 44-letnia nauczycielka, która została ugodzona w klatkę piersiową, zostały przetransportowane do szpitala. Policja przekazała, że sytuacja została opanowana i nie ma dalszego zagrożenia. Do sprawy odniósł się prezydent Słowacji. Takie wydarzenia stanowią poważne ostrzeżenie dla całego naszego społeczeństwa. Wszyscy musimy bardziej dbać o nastroje, jakie tworzymy w społeczeństwie. Potrzebujemy więcej spokoju i wzajemnego szacunku, zwłaszcza tam, gdzie dorastają nasze dzieci, napisał Peter Pellegrini. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Jak się Państwo czują z tą świadomością, że to już popołudnie?
5: Nowy Świat po południu.
4: Dobra, wiem, niezależnie od samopoczucia, serdecznie zapraszam do 19:00 i zapraszam do słuchania. Ja, choć nie sam, Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Ferlin. Wszystko realizuje Grzegorz Muranowicz. Kłaniamy się Państwu bardzo serdecznie w Radiu Nowy Świat.

0: Sam Paul and the Broken Bones. Tak, tak, nie mają Państwo specjalnie wyboru. Albo popołudnie, albo podcasty. Można wrócić do popołudnia sprzed dni kilku lub kilkunastu. Polecamy oczywiście podcastownię tym, którzy mają do niej dostęp, a to osoby patronujące. Zatem patronowanie też Państwu serdecznie polecamy. I nowyświat.online /blik, gdyż z operatorem płatności Blik zrobiliśmy takie czary-mary, że dostajemy dodatkowe pieniądze, a przy okazji Państwo zostają osobami patronującymi na dłużej. Kto jeszcze nie przeglądał tej podstrony, na stronie jest proszony o przejście, a ja jeszcze wrócę do tego tematu dziś z pewnością przed godziną 17, ale o czym poza tym w popołudniówce? Dziś na początek, jak premier chce obniżyć ceny paliw.
1: Każdy, kto na stacji benzynowej tankuje olej napędowy, no patrzy na te ceny i widzi. Średnia cena w Polsce dzisiaj to jest 8,99 za litr oleju napędowego. Benzyna trochę tańsza. I to jest piekielna cena, zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę.
2: Być może właśnie to tłumaczy politykę, obecną politykę paliwową. No Orlen ma zebrać choć trochę pieniędzy na tą zaliczkę.
0: O piekielnych cenach i pylonach grozy Klaudiusz Slezak za chwilę Państwu opowie, ale jak Państwo słyszą, bo przecież kolega redaktor Slezak będzie cytował tych, którzy w sprawie głos zabrali. Będą także cytaty związane z tym, że to jednak rząd zawinił. A w drugiej godzinie żywność wyrzucona, żywność zmarnowana.
3: Moim takim podstawowym sposobem na niemarnowanie jedzenia jest planowanie zakupów.
4: Sprawdzam termin ważności.
5: 4 na 10 Polaków co najmniej raz w miesiącu kupuje więcej żywności niż jest w stanie wykorzystać. Wśród młodych problem jest znacznie większy. Dotyczy około 54% przedstawicieli Zetek wobec tylko 19% osób po 62 roku życia.
0: Narzekamy na coraz wyższe ceny, jednocześnie wyrzucamy coraz więcej żywności w Polsce. Prawie 5 milionów ton rocznie. Olga Bobienko postanowiła sprawdzić, dlaczego wciąż tak się dzieje, a po 17.30 będzie z nami dr Magdalena Kolańska-Stronka, psycholożka ekonomiczna, specjalizująca się w psychologii konsumentów i marketingu. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, jak zmienić nawyki, a nie tylko deklaracje. A na koniec strefa czystego transportu. Jak wpływa na zdrowie najmłodszych obywateli?
6: Jeżeli my jako mieszkańcy miasta uznamy, że wolność poruszania się starym dieslem po mieście jest dużo ważniejsza od tego, żebyśmy my oddychali czystym powietrzem, czyli tego, że mamy prawo do czystego powietrza, no to trudno. To ci mieszkańcy miasta będą oddychać po prostu spalinami głównie z silników dieslowskich, będą oddychać podwyższonymi stężeniami tlenków azotu.
0: Choć jak się Państwo domyślają, porozmawiamy o naszym polskim powietrzu, to w oparciu o brytyjskie badania tamtejsi naukowcy opublikowali wyniki, z których już wiemy, że wprowadzenie w Londynie stref czystego transportu doprowadziło do wyraźnej poprawy zdrowia płuc u dzieci. Opowie o tym Kacper Badura, a moim gościem będzie Aleksander Szałański z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Czy wnioski płynące z badania zanieczyszczenia powietrza w Anglii mogą przydać się w Polsce? 224 280 280. Nie tylko my mówimy, Państwo też mają głos.

0: Watch Your Dance. Pan Tomek, odpowiadając na pytanie, jak czuje się po godzinie 16, odpowiada, jak twierdzi zgodnie z prawdą, czuje się pod wpływem. No, ale to nie jest to, o czym państwo myślą. To wpływ wirusa zmienił odczucia naszego słuchacza. Chusteczki na biurku, gorąca herbata w kubku, a ja za chwilę wracam do domu, zahaczając o aptekę. Taka przypadłość go dopadła. Pisze, korzystając z adresu popołudniemałpanowyświat.online. Uwaga, bo bakcyle tu i tam przelatują dość nisko. Trzeba się chronić. 12 minut po godzinie 16, a my teraz porozmawiamy o cenach. Cenach paliw. Dlaczego paliwa tak drogie? Premier Donald Tusk w specjalnym nagraniu na platformie X tłumaczył przyczyny wysokich cen na pylonach od zniszczonych rosyjskich rafinerii po decyzję Donalda Trumpa. Premier wprost mówi o globalnym efekcie domina. Azja, odcięta od rosyjskiej ropy, kupuje na innych rynkach, a to winduje ceny. Wszystkie ceny dla każdego. Ale na globalnej polityce się nie skończyło. Premier rzucił rękawice tak zwanemu dużemu pałacowi, czyli pałacowi prezydenckiemu. Chodzi o specjalną ustawę i podatki od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, o których już rozmawialiśmy kiedyś w popołudniowym programie. Jak na ten apel odpowie prezydent Karol Nawrocki? Z tym pytaniem zwracamy się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Chyba znowu musimy wrócić do myśli Alberta Einsteina.
0: Ojej, do której konkretnie?
1: Do tej o tym, że jak nazwać człowieka, który mając te same dane próbuje uzyskać inny wynik.
0: Przerabiamy to w polskiej polityce ostatnio, mam wrażenie, niejednokrotnie. Czyżby politycy inspirowali się Einsteinem?
1: Być może na to wygląda. Chociaż w polityce oczywiście to nie jest takie oczywiste i nie jest takie proste. No po co strona rządowa cały czas wysyła prezydentowi te same ustawy? Mm-hmm. Oczywiście z jednej strony są przekonani, że one są świetne. Tu nie mamy wątpliwości. No ale z drugiej strony...
0: Znaczy nie mamy wątpliwości, że oni są przekonani, bo...
1: My nie mamy wątpliwości, że oni są przekonani. Tak, tak.
0: Prac ekspertów, rządowych ekspertów.
1: Nie, oni są przekonani, że one są świetne, więc je uchwalają, a potem prezydentowi wysyłają. No ale oczywiście ma to też aspekt polityczny. Nie oszukujmy się, Michale i drodzy państwo. Jest to dokładnie po to, żeby prezydenta zapędzić w kozi róg, czyli pokazać, tak, to wszystko wina Karola Nawrockiego, który wetuje albo odsyła do Trybunału, no co ma mniej więcej ten sam skutek w naszej rzeczywistości. I w związku z tym chociażby kwestia kryptowalut nie wchodzi w życie, choć też umówmy się, że ta konkretna ustawa w konkretnym przypadku zonda krypto, przy czym tu ważne zaznaczenie, potrzeba tej regulacji tego rynku jest i to ogromna jest potrzeba. Tylko czy uchroniłaby klientów przed zonda krypto? Nie, ta konkretna ustawa nie. No ale oczywiście rząd wysyła, bo rząd mówi, że tak trzeba. Prezydent blokuje, odsyła swoją ustawę, nawet na podstawie rządowej, rząd mówi, że nie. No i tak trwa ten klincz, nie tylko zresztą w tej sprawie. Więc zapytałeś mnie o paliwa, no to już właściwie możemy odpowiedzieć na to pytanie, że no, nie spodziewajmy się, że w tej sprawie decyzja prezydenta będzie jakaś inna i że wysłanie mu tego samego projektu, bo on jest bliźniaczo podobny do tego, który już prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, wtedy argumentował, że prawo nie może działać wstecz, tak. Bo opodatkowanie tych nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych sięgałoby marca tego roku. No i odesłał to do Trybunału Konstytucyjnego. Rządzący twierdzą, że to jest jedyny dobry sposób na to, żeby obniżyć ceny paliw. Premier obiecuje, że jeżeli ten projekt zostanie przyjęty, podpisany przez prezydenta, to wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze, mówimy o kilku miliardach złotych, pójdą właśnie na to, żeby ceny paliw na stacjach obniżyć. Ma być powrót do CPN, czyli tych cen paliw niżej, gdzie była też ustalona maksymalna cena paliwa, też tak. Dodajmy, bo niektórzy twierdzili, że no to tak nie będzie, bo przecież nadzwyczajne opodatkowanie nadzwyczajnych zysków spowoduje, że koncerny będą to chciały sobie jednak na klientów przełożyć. No trudno im będzie przełożyć, jeżeli ten mechanizm maksymalnej ceny byłby tu zastosowany. Premier nagrał specjalny filmik. Do tego celu użył nowej formy komunikowania się z nami. Znaczy nowej w otoczeniu premiera, dodajmy, bo to nie jest nowa forma W ogóle.
0: Tak. W wykonaniu szefa rządu to coś, czego nie oglądaliśmy do tej pory.
1: Karol Nawrocki ją chociażby stosuje, bo za każdym razem, kiedy podejmuje jakieś decyzje o wecie albo podpisaniu ustaw, tudzież ich odesłaniu do Trybunału, no to nagrywa taki filmik. Mm-hmm. Tu premier, nie do końca wiadomo, czy to jego kancelaria zainwestowała, czy wynajęli jakieś studio podcastowe, ale takiej...
0: Zastanawiałem nad tym. Myślałem, że będziesz wiedział, znam odpowiedź, bo do tej pory pan premier nagrywał takie filmy, nazwijmy je tak trochę ad hoc, jakby po prostu
1: takie
0: włączał...
1: TikTokowe.
0: Trochę TikTokowo, na szybko, włączał telefon i nagrywał, i mówił.
1: W formule szefie powiedz nam tutaj coś do kamerki, to my to zmontujemy, no i szef coś do kamerki, kierownik coś do tej kamerki mówił, a teraz to już było bardziej przemyślane, to znaczy to jest taki ponad 12-minutowy film, w którym to Donald Tusk niuansuje, tłumaczy, z czego wynikają wysokie ceny paliw. Oczywiście złośliwcy, a my do nich nie należymy, Michale, przecież.
0: Już wielokrotnie to deklarowaliśmy.
1: Absolutnie nie. Mogliby przypomnieć słowa premiera o paliwie po 5,19.
0: Ojej, że to ci najwięksi złośliwcy.
1: No, dlatego mówię, że my do nich nie należymy. Oni by mogli tak powiedzieć, że wtedy Donald Tusk nie niuansował, tylko mówił, że to jest bardzo proste wszystko, jak to zrobić. No i wtedy Donald Tusk mówił między innymi o marży Orlenu, jako tym elemencie, który można administracyjnie ograniczyć. Teraz mówi, że właśnie ograniczenie tej marży to nie jest dobre rozwiązanie, bo mogłoby spowodować braki na stacjach benzynowych właśnie. Więc no trochę Donald Tusk teraz zasiadając w fotelu premiera inaczej podchodzi do tego niż kiedy był w opozycji i wszystko, no nie chcę powiedzieć, że wydawało mu się prostsze, bo pewnie nie, ale w tym jego przekazie było zdecydowanie prostsze niż teraz w fotelu premiera zasiadając. Czyli tak, zniuansował ten przekaz, opowiedział o tym, jak wygląda sytuacja na świecie, jak wygląda kupowanie ropy z Rosji, jakie są problemy właśnie z cieśniną Ormus po ataku Amerykanów na Iran i co się tam w ogóle dzieje. No i że wszystkie kraje europejskie borykają się z wysokimi cenami paliw. Oczywiście zestawiając jeden do jednego, bo to też nie jest takie łatwe zestawienie. Pamiętamy, że jeszcze jest taki czynnik jak siła nabywcza, czyli tutaj jakby to najprościej
0: ile
1: przełożyć.
0: Litrów ile paliwa za średnią pensję
1: właśnie,
0: można
1: ile litrów
0: kupić.
1: Paliwa za średnią pensję można kupić, pewnie dla takiego Austriaka jednak ciągle to paliwo jest tańsze niż dla nas, chociaż to też nie jest już taka wielka odległość między tymi państwami europejskimi, bo gonimy Europę też, jeśli o zarobki chodzi. Także to wszystko jest, ja wiem, w radiu się trudno opowiada na liczbach, o liczbach staram się i trudno o podatkach, do których też przejdziemy, bo to wszystko ze sobą przecież jest powiązane. No więc... Teraz już do meritum. Premier w tym nowym studiu, prawdopodobnie w kancelarii premiera, z koszulką piłkarską Tusk z 12 powieszoną.
0: To ta słynna koszulka ze sponsorem, którego nikt dzisiaj nie chce już pamiętać?
1: Nie, to inna. Tamta była Lech Gdańsk, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Ja nie pamiętam, rzeczywiście.
1: Z modelami śmigłowca i... Chyba czołgu, chociaż one są tak w cieniu, więc nie wiem dokładnie, cóż to za...
0: A to zaraz zerknę.
1: Cóż
0: dokładnie.
1: To za pojazd gąsienicowy tam stoi. No więc premier właśnie w takim anturażu, z taką boazerią, podświetlony na fioletowo. Opisuje to tym państwu, którzy tego nie widzieli. To wszystko to właśnie takie nowe studio premiera podcastowe. No i tłumaczył pomysł na to, jak obniżyć ceny paliw.
2: Paradoks polega na tym, że w czasie takiego kryzysu, gdzie te ceny światowe są bardzo, bardzo wysokie, to ci, którzy sprzedają produkt, tak jak Orlen i inne firmy paliwowe w Polsce, mają, wiecie, ten sam procent. I im wyższa jest ta cena, tym oczywiście są wyższe zyski. Mówiłem o rekordowych zyskach Orlenu, ale to dotyczy wszystkich firm paliwowych, które działają na polskim rynku. I ponieważ te nadzwyczajne zyski, one są nie są spowodowane jakimiś genialnymi działaniami tych firm, tylko kryzysem, za który płacimy wszyscy, no to wydaje się logiczne, żeby te nadzwyczajne zyski opodatkować specjalnym podatkiem, żeby móc sfinansować operację obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych. Ten pomysł nie będzie przeszkadzał, nie będzie dewastował strategii postępowania Orlenu czy innych firm paliwowych, bo państwo nie będzie ingerowało w bezpośrednie działania tych firm. Co mają kupić, za ile mają kupić, za ile mają sprzedać. My będziemy tylko brali to, co jest ewidentną nadwyżką.
1: No ale tutaj pojawia się odpowiedź z drugiej strony, czyli Prawa i Sprawiedliwości, i zapewne takie same argumenty będą pojawiały się w Pałacu Prezydenckim, dlatego to jest w tej sprawie istotne. No jest istotne dla nas wszystkich oczywiście, dla tych tankujących, ale też dla tych nie tankujących, bo to jest ta oczywista oczywistość, że ceny paliw przekładają się na ceny wszystkich produktów. Także potem pewnie będą się przekładały też na tych rolnych, no bo to ma tak, w gospodarce, z gospodarką to jest bardzo mocno powiązane. No i tu pojawia się pewna teoria. Teoria nie jest taka do końca wyssana z palca, ponieważ o takiej możliwości piszą media już od jakiegoś czasu, chociażby portal XYZ, które informują, że Orlen będzie chciał razem prawdopodobnie z jakimś innym bankiem państwowym, tu nie jest do końca ustalone z którym, przejąć PGZ, czyli Polską Grupę Zbrojną, a przynajmniej część udziału w tejże Polskiej Grupie Zbrojnej. Jak to ma się do wysokich cen paliw? Ano opozycja i prawdopodobnie Pałac Prezydencki podejrzewają, że Donald Tusk specjalnie wysyła prezydentowi taki projekt, którego ten podpisać nie będzie chciał, po to, żeby te nadzwyczajne zyski jednak w Orlenie zostały, po to, żeby ten Orlen miał pieniądze właśnie na przejęcie części udziału w PGZ. Tu Zbigniew Kuźmiuk, pisowski specjalista od finansów.
3: Jeżeli słyszymy, że w tym projekcie budżetu, bo ja jeszcze go nie widziałem, mam nadzieję, że do piątku zobaczę ten projekt, są wpisane między innymi przychody z tak zwanej prywatyzacji PGZ-u na kwotę 38 miliardów złotych przez takie firmy jak Orlen i jeden z banków państwowych, bo nie bardzo wiem, który ma być zaangażowany, no to oznacza, no proszę Państwa, 38 miliardów dodatkowych przychodów z prywatyzacji. To jest przynajmniej 1 punkt procentowy PKB. O tyle można zmniejszyć sobie deficyt, dług, a przecież no to jest operacja sztuczna. Co to znaczy prywatyzacja PGZ-u przez Orlen i jakiś państwowy bank? No proszę Państwa, to jest operacja papierowa, która no, ma wpisać do budżetu owe środki, choć no, nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia Orlenu i tego banku państwowego, jeżeli by o taki bank chodziło, no to nie będzie operacja papierowa, tylko obydwie te firmy będą musiały wyłożyć do budżetu państwa owe 38 miliardów złotych. Być może właśnie to tłumaczy politykę, obecną politykę paliwową. No Orlen ma zebrać choć trochę pieniędzy na tą zaliczkę, na tą sztuczną prywatyzację. Więc no jeżeli tego rodzaju operacji jest zapisanych w tym budżecie więcej, to moim zdaniem się w ogóle nie nadaje do procedowania.
1: Pod warunkiem, że faktycznie taka operacja w ogóle jest planowana i że w tych wszystkich ustawach budżetowych i około budżetowych się znajdzie. One już niedługo będą je posłowie opozycji analizowali. Na razie mówimy o pewnych nieoficjalnych informacjach, które miały się pojawiać gdzieś z rynku, które mieli ewentualnie ci z tych firm mówić, że taki pomysł gdzieś się pojawił. Gdyby chodziło o proste przekazanie pieniędzy z Orlenu do budżetu państwa, mówiąc najkrócej, to można by chociażby posłużyć się wypłatą dywidendy. Przecież choć tu trzeba by się z akcjonariuszami też innymi podzielić, bo przecież Skarb Państwa nie ma całości Orlenu. No więc te wszystkie przesunięcia budżetowe oczywiście są przy okazji trudne. No i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański musi wszystkie narzędzia rozważać, więc być może faktycznie rozważa też takie narzędzie, które pozwoli w budżecie tę sytuację no, trochę pokolorować, bo faktycznie wykazując zysk ze sprzedaży PGZ-u, trochę papierowy, ale jednak. No a to wszystko właśnie zdaniem opozycji, to właśnie dlatego ten kulawy projekt obniżki cen paliw, ich zdaniem kulawy, zdaniem rządu bardzo dobry, dlatego Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL-u, jeszcze raz z apelem do pana prezydenta.
4: Tutaj chciałbym zwrócić się do pana prezydenta i poprosić, żeby chociaż tym razem nie kierował się logiką partyjną, czyli walki z rządem, a logiką ulżenia obywatelom. Bo dzisiaj widzimy, że po prostu ludzie coraz częściej pozostawiają samochody w domu i wybierają inne środki komunikacji. Widać to nawet było dzisiaj w Warszawie rano.
1: Ach, to też dodajmy, że w Warszawie była dzisiaj piękna pogoda, więc sama przyjemność z niej skorzystać.
0: Przyznaję.
1: Na marginesie.
0: Ty pewnie takie obserwacje prowadzisz częściej o poranku w centrum, dojeżdżając do swojego biura przy Wiejskiej.
1: Tak, choć dziś akurat też przyznaję zupełnie szczerze, że na poranek do radia jadąc użyłem czterokołowca, a nie dwukołowca, więc przyznaję się bez bicia.
0: Transport zrównoważony to jest.
1: Nie, sam mam do siebie pretensje o to, no ale
0: przytakuj.
1: Zawsze udaje się
0: przytakuj.
1: Wydaje się użyć i wstać odpowiednio wcześnie, żeby rowerem do pracy dojechać. Choć żałuję potem, bo to człowiek się przewietrzy i trochę od razu jest bardziej rześki. Jeszcze o drugiej sprawie, bo drugą sprawą też się rząd zajmował, czyli ustawą budżetową i około budżetowymi ustawami. To jest cały pakiet ustaw w zeszłym tygodniu, też zresztą przyjmowane przez rząd. Mówią o mnóstwie różnych rzeczy, ale to, co nas, podatników, najbardziej interesuje, to nowe stawki PIT, o których dzisiaj premier mówił tak.
2: Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki podatkowej 12%. A więc ci, którzy płacą 12% podatku, będą mieli próg nie 120, tylko 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%. I dopiero ta trzecia najwyższa stawka, 32%, ona będzie dotyczyła dochodów powyżej 150 tysięcy ludzi.
1: 150 tysięcy złotych, oczywiście tu się pan premier przejęzyczył, czyli to jest te 32%. Czyli do tej pory były dwie stawki, 12% i 32%. Do 120 i od 120 tysięcy teraz ma być ta pośrednia stawka. Wyliczenia są takie, że 3,5 miliona podatników ma na tym skorzystać, choć też dodajmy, nie są to jakieś wielkie pieniądze. 3600 zł rocznie to jest maksymalny zysk na tych zmianach podatkowych. Do tego, ponieważ mają to być zmiany neutralne dla budżetu, premier zapowiada też wyższy CIT dla dużych firm z 19 do 22%. Tam jest też danina solidarnościowa dla tych najlepiej zarabiających. Od nadwyżki ponad miliona złotych z 4 do 5%, czyli ci najlepiej zarabiający będą musieli 1 punkt procentowy więcej płacić. Zmiany dotyczą też ryczałtu. W tej chwili limit przychodów to 2 miliony euro. Będzie 250 tysięcy euro, więc no to jest duża zmiana i zmniejszenie tych, którzy z ryczałtu chcą korzystać. Potem w tę stawkę 17% wpadają. Są też drobne zmiany, które dotyczą podatku Belki. Będzie alternatywa. Pakiety uszczelniające, które mają też wejść, dotyczące PIT-u, CIT-u i właśnie ryczałtu. Trochę też jest podatków różnych lokalnych, no bo czasem jak jedziemy do jakiegoś uzdrowiska, to płacimy opłaty te uzdrowiskowe, tudzież klimatyczne. To tam też rząd się takimi sprawami zajmuje, dlatego mówię, że to cały pakiet różnych rozwiązań. A na przykład jeszcze podatek PCC. Jak kupujesz cokolwiek, jakbyś chciał kupić, no nie wiem, rower na przykład. Dlaczego akurat rower?
0: Dlaczego rower? Nie rower? Wiem. Raczej, raczej rzadko kupujemy w kredycie. Tu chyba chodzi o rzeczy...
1: od kogoś. Jak kupujesz, podpisujesz umowę, no to w tej chwili ta kwota to było do 1000 zł, a teraz będzie do 3000 zł. Także to są takie zmiany, które rząd przyjmuje w tym całym pakiecie ustaw. I one oczywiście, tu cię nie zaskoczę w żaden sposób. Opozycji się nie podobają, będą przeciw, będą poprawki. Znowu Zbigniew Kuźmiuk.
3: Najprawdopodobniej, no jeżeli ta obniżka dla wąskiej grupy podatników podatku PIT jest związana z podwyżką podatku CIT, wypchnięciem z podatku ryczałtowego, jak liczyliśmy, około 200-300 tysięcy podatników, no to myślę, że sytuacja jest dosyć jednoznaczna.
5: Czyli nie.
3: Oczywiście, że... Nie ma decyzji w tej sprawie jeszcze klubu, będziemy o tym rozmawiali, ale moim zdaniem no, nie możemy poprzeć takiego rozwiązania, które, że tak się wyraża, pogarsza sytuację wielu podatników, na którym państwu powinno zależeć, bo ci, którzy płacą ryczałt, no jednak ten ryczałt płacą, jeżeli się ich wypchnie, to być może zamkną swoją działalność, a to jest 200-300 tysięcy podatników tego podatku.
1: No i teraz to wszystko trafia do Sejmu. Posłowie będą nad tym pracować, bo przypominam, że to terminy są oznaczone, także do końca września trzeba to wysłać do Sejmu, potem Sejm ma czas na pracę nad tym, a potem prezydent ma czas na pochylenie się nad ustawami okołobudżetowymi, bo też przypominam, że tu jedynie terminy są wiążące dla rządu i Sejmu, żeby ze wszystkim zdążyć, bo akurat tej ustawy prezydent co?
0: Nie wiadomo.
1: Nie może zawetować. To jest jedyna taka ustawa. Prezydent może myśleć o rozwiązaniu parlamentu, ale tylko przy założeniu, że ten nie dotrzymywałby tych terminów, więc rząd, jak widać, terminu akurat dotrzymał i do końca września budżet i ustawy okołobudżetowe przyjął i do Sejmu wysłał.
0: Tak, z tą ustawą w ogóle jest tak troszeczkę inaczej, bo jeśli by nie została oficjalnie, nie przeszłaby, to można na prowizorium budżetowym jeszcze pracować, wchodzić w nowy rok budżetowy, jak dobrze pamiętam. Popraw mnie, jeśli się mylę. Klaudiuszu, bardzo ci dziękujemy za tę historię, opowieści. Słuchacze oczywiście przyłożyli szkiełko do oka i wypatrzyli za plecami pana premiera wypowiadającego się na temat wysokich cen paliw śmigłowiec, jeden z naszych nowych śmigłowców AH-64 Apache, ten amerykański i równie amerykański, ale także w polskich barwach najprawdopodobniej czołg Abrams. To tak jeszcze a propos tych Abrams. Szczegółów i detali.
1: Apache charakterystyczny, ale nie wiedziałem, co to za pojazd gąsienica.
0: Abrams.
1: Znaczy pewnie też jest charakterystyczny dla tych, którzy się znają.
0: Którzy się na tym znają, tak. I przyglądają się uważnie fotografiom, grafikom w internecie prezentowanym.
1: Nie jestem aż takim znawcą.
0: Ja też nie, ale żeby to potwierdzić jeszcze... Włączyłem w internecie zdjęcie Abramsa i rzeczywiście jest kilka charakterystycznych detali, ale to są rzeczywiście szczegóły i detale. Natomiast pan Hubert zastanawia się, jak wyglądałaby dyskusja polityczna w naszym kraju, gdyby w Polsce wydobywano ropę naftową. Bo pan Hubert przytacza przykład Norwegii. W tym kraju, mimo bogactwa wydobycia, tu cudzysłów oczywiście, diesel kosztuje ponad 11 zł. No tu też trzeba byłoby odnieść to do siły nabywczej w Norwegii, ale jak zaznacza, cisza, jeśli chodzi o pomoc państwa norweskiego w obniżaniu cen paliw. To bardzo ciekawe zagadnienie. Rzeczywiście też chętnie, może mają państwo jeszcze przykłady z innych rynków, chętnie o tym poczytam. Można pisać, można komentować. Popołudnie małpanowyświat.online i grupa patronujących.
1: No, to...
0: Prawda? Ciekawe. Może tak jak z polskim węglem. Koszt wydobycia. Nie wiem. Potrzebujemy eksperta. Ekspert potrzebny od zaraz.
1: Tak na marginesie to w ogóle to w Polsce wydobywa się ropę.
0: No, ale to są takie śladowe, symboliczne ilości. Tak, zdecydowanie. Ciekawe, czemu ty akurat o tym kupowaniu roweru dzisiaj powiedziałaś. To bardzo, bardzo mnie to zastanawia. Jak ty na to wpadłeś? Aha, a propos czterech kółek. Czy Klaudiusz porusza się quadem z napędem nożnym? Chciałbym zobaczyć cię w takim pojeździe kojarzącym się z kurortami nadmorskimi.
1: Takim gokartem.
0: Takim jeżdżącym, napędzanym siłą nóg jeździdełkiem. cała rodzina z Klaudiuszem, albo Klaudiusz sam, one są w różnych wersjach, zestawieniach i konfiguracjach. Jest takie urządzenie, w którym siadasz naprzeciwko swoich znajomych, przy czymś w rodzaju baru, jedziecie trochę w
1: tak, tego, bok. Tam dużo znajomych trzeba mieć.
0: Tam trzeba mieć wielu znajomych i się jedzie i się rozmawia, albo się nie rozmawia.
1: Albo inne rzeczy się robi.
0: Patrzy się w oczy sobie.
1: Tam trzeba mieć specjalnego kierowcę, a inni
0: tak,
1: pedałują.
0: Tak. Przypominam sobie te wszystkie pojazdy.
1: Jakbyśmy takie urządzenie na rajd
0: kiedyś? Coś tak, te najdziwniejsze, napędzane siłą własnych mięśni. Ja ostatnio wsiadłem na taki starodawny rower. Wsiadłem, przez chwilę posiedziałem, za wysoko jak dla mnie i nawet nie ruszyłem, bo pan, który jest właścicielem, konstruktorem i użytkownikiem tego roweru, mówi, nie, na pierwszy raz to może lepiej, niech pan sobie zrobi zdjęcie tylko i zsiądzie. Ale wyglądało
1: to... A gdzie byłeś? W miejscowości Gołąb?
0: Nie, tu w Warszawie była taka okazja. Żeby wsiąść, przejechać się. Polecamy państwu, jak mają państwo okazję wsiąść na coś nietypowego, napędzanego siłą własnych mięśni, czy górnych, czy dolnych odnóży, czy też tych górnych części ciała, to proszę próbować, proszę nam przesyłać zdjęcia i relacje oraz recenzje. Klaudiuszu, niemniej bardzo dziękuję. To nie był kład z napędem nożnym, od razu podpowiadam naszemu słuchaczowi. Do następnego spotkania. Wszystkiego spokojnego, a my za 23 minuty, godzina 17, a my zapowiadamy prognozę pogody, którą wykonam ja. I proszę przeprowadzić spacer psu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.

0: Pogoda.
1: Wyż dominuje prawie nad całą Europą, od Półwyspu Iberyjskiego, od południowego zachodu po środkowy Ural i środkową Rosję. Polska jest po zachodniej stronie wyżu z nad Rosji, a to wszystko sprawia, że pogoda dziś przypomina to, co mieliśmy wczoraj. Sporo słońca, choć na wybrzeżu pojawiło się bezopadowe zachmurzenie. Podobne chmury zobaczymy też na zachodzie kraju. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w Sudetach silny i porywisty, w porywach do 50, a nawet 60 kilometrów na godzinę. W Zakopanem w tej chwili najniższa temperatura 18 stopni, najcieplej jest w Słubicach 24 stopnie Celsjusza. Synoptycy zapowiadają w tym tygodniu stabilną, wyżową, dość suchą i ciepłą pogodę. Przez cały tydzień nie zobaczymy opadów, ale nocą i o poranku mogą się pojawiać gęste mgły. Będzie ciepło, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Tam temperatura maksymalna może w tym tygodniu osiągnąć 22, a nawet 24 stopnie. Kuba Folwarczny w popołudniowym programie małym palcem o próg.

A przypominają Państwo jeszcze o tym, że w różnych częściach kraju można czasem skorzystać z okazji jazdy rowerową drezyną. Może coś takiego zamiast pojazdów, o których pan redaktor wspomniał. Tak, tak, ja mam na myśli te na miękkiej oponie, takiej gumowej oponie, które można wypożyczać w różnych nadmorskich miejscowościach, podróżować nie korzystając z żadnego silnika, tylko napędzając pojazd siłą własnych mięśni, ale meandrując to w lewo, to w prawo od lodziarni do cukierni albo odwrotnie, a tu po szynach, po torach wygląda na zdjęciu, które podesłał nam pan Jacek, rzeczywiście godnie. Zawsze można skrzyknąć ekipę i przyjadą pomóc, bo tu właściwie wagoniki są do siebie podoczepiane. No to jest coś, czego ja wcześniej, muszę przyznać, panie Jacku, nie widziałem. 224, 280, 280. Trochę zainspirowani opowieścią Klaudiusza Sulezaka, który wspomniał o tym, że korzystał dziś z czterech, a nie dwóch kół i zaczęli się państwo zastanawiać, czy to właśnie cztery napędzane siłą własnych mięśni koła, czy też coś z silnikiem. No zdecydowanie z silnikiem. Pan Tomek jeszcze podesłał nietypowe urządzenie, ale ja się przyznaję, panie Tomku, widziałem kiedyś coś takiego w swoim życiu, bo to jest rower bez łańcucha, dokładnie rower, w którym siła mięśni przekazywana jest na koło z tyłu, oczywiście wałem, tak zwanym wałem kardana. Bardzo ciężkie to urządzenie się robi, chociaż jest rowerowe albo roweropodobne, ale z kolei nie trzeba dbać o czystość łańcucha, co też jest istotne dla rowerzystów. Za 14 minut 17 to Kasia Linz.

11 minut do 17. Słuchają Państwo radia, to po pierwsze. Słuchają Państwo radia w internecie. I do tego dodam radia Nowy Świat, co bardzo nas cieszy. Informują Państwo także i popołudniowego programu. Informują nas Państwo o tym, gdzie paliwo jeszcze poniżej 8 zł. To wszystko w nawiązaniu do relacji Klaudiusza Selezaka. Są takie miejsca, do których mam wrażenie teraz ciągną tłumy, albo przynajmniej jadą ci, którzy w pobliżu mieszkają, okolice Tarnowa. Pani Antonina pochwaliła się, 95 bezołowiowa dzisiaj, jeszcze poniżej 8. Co to oznacza? 7,99. Ale gdy ktoś zapyta, czy poniżej 8, to tak, zdecydowanie tak. Dlatego zarzucili Państwo wręcz i grupę osób patronujących na Facebooku oraz także naszą skrzynkę na listy popołudnie@nowyswiat.online podpowiedziami, jak można ciąć koszty, zwiększając albo ograniczając liczbę kół, no bo można na przykład wsiąść do transportu publicznego, kół znacznie więcej, pojazd bardzo drogi, ekskluzywny można powiedzieć, a jazda o wiele tańsza. Albo taki powrót do dzieciństwa, przysłał Rysiek Lewak zdjęcie, jak można ciąć koszty w ten sposób. Powracając do dzieciństwa, proszę zajrzeć, w grupie osób patronujących znajdą Państwo fotografię poglądową. Bardzo dziękuję, ale nie wiem, czy ja bym się na to zmieścił.

0: tłumaczono wysokie ceny paliw sytuacją globalną, to dane z Japonii. Japonia, czyli 5000 kilometrów od Cieśniny Ormus, tam litr paliwa dzisiaj kosztuje 4,30. Diesel jest tańszy niż paliwo. Japonia importuje 93% swojej ropy przez Cieśninę Ormus. Pytanie, jak to się stało?
1: Rzeczywiście i przepraszam słuchacza, że sprawdzam to, o czym mówię, ale rzeczywiście w internecie podobne wieści, podobne dane mogę odnaleźć na różnych stronach internetowych, jeśli chodzi o cenę paliwa w Japonii, ale dotarłem też do tego typu analiz, że ceny są częściowo stabilizowane dzięki rządowym subsydiom. To może być odpowiedź na pańskie pytanie. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje z różnych stron świata. 224, 280, 280. My po godzinie 17 z kolei wrócimy do kraju. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego tak dużo żywności w Polsce jest marnowane.
2: Moim takim podstawowym sposobem na niemarnowanie jedzenia jest planowanie zakupów.
3: Sprawdzam termin ważności.
4: 4 na 10 Polaków co najmniej raz w miesiącu kupuje więcej żywności niż jest w stanie wykorzystać. Wśród młodych problem jest znacznie większy. Dotyczy około 54% przedstawicieli Zetek wobec tylko 19% osób po 62 roku życia.
1: Prawie 5 milionów ton rocznie żywności marnujemy w Polsce. Olga Bobienko sprawdzi, dlaczego tak się dzieje, a po 17.30 spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zmienić nawyki, a nie tylko deklaracje, bo na pewno domyślają się Państwo, jaki byłby wynik takiego badania, w którym zapytalibyśmy naszych znajomych, czy marnują żywność. Pewnie wiele osób odpowie, że nie. Ksenia Maćczak zaprasza na tę rozmowę. Po 17.30 będzie z nami dr Magdalena Kolańska-Stronka. A już za chwilę serwis o 17.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Już dziś nadany zostanie bieg sprawie z zawiadomienia sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry na prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zawiadomienie dotyczy nieuprawnionej manipulacji składami przez Święczkowskiego z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków. Tak mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: To zawiadomienie zawiera szczegółowe uzasadnienie. Kiedy, w jakim dniu, jaki powinien być skład Trybunału i jaki skład zmieniono poprzez działanie pana Święczkowskiego oraz innych nieustalonych osób, tak jak wskazuje pan sędzia Patyra w zawiadomieniu. Więc to zawiadomienie dzisiaj nadajemy mu bieg, no i będziemy prowadzić postępowanie, żeby ustalić, jakie są fakty, jakie są dowody.
2: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, odnosząc się do tych zarzutów, zapewnił, że działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a krok sędziego Patyry jest według niego działaniem osobistym i odwetowym, stanowiącym próbę podważania działań prezesa Trybunału podjętych w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego organu. Mniej bomb spadnie na Ukrainę. W Rosji w obwodzie Amurskim rozbił się strategiczny bombowiec Su-95. Zginęło 6 z 7 członków załogi. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony samolot wykonywał lot szkoleniowy i spadł na niezamieszkanym obszarze. Maszyna nie miała na pokładzie uzbrojenia. A to bombowiec dalekiego zasięgu, będący jednym z kluczowych elementów rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Samoloty tego typu są wykorzystywane przez Rosję również do przenoszenia i odpalania pocisków manewrujących używanych podczas ataków na Ukrainę. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 set boli. Hurkacz w Chengdu zarobił $107,000 i awansował na 39. pozycję w światowym rankingu. Davidowicz Fokina przesunął się na 26. miejsce. W turnieju deblowym w Chengdu triumfował Jan Zieliński. Spektakl pod tytułem Chłopcy Fundacji Horyzont Sztuk zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Jak mówi Bartosz Kurowski, główny organizator Splotu, twórcy podjęli się przedstawić ważny temat trudnego dorastania.
4: Dorastania chłopców, mężczyzn, a jednocześnie radykalizacji ich pod wpływem różnego rodzaju komunikatów płynących z mediów społecznościowych, blogów, kanałów influencerskich. I właściwie ciekawe jest to, że scenariusz do tego spektaklu napisali właśnie między innymi influencerzy i twórcy tych blogów, tych mediów społecznościowych. Myślę, że to jest bardzo zachęcające i myślę też, że twórcy tego spektaklu w bardzo sprawiedliwy, poważny, ale jednocześnie taki surowy sposób podeszli właśnie do tego tematu.
2: Spektakl pod tytułem Chłopcy Fundacji Horyzont Sztuk będzie można zobaczyć dwukrotnie w środę 7 października rano i przed południem. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot startuje 5 października w Teatrze Pinokio w Łodzi, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Jeszcze raz przypominam, że są Państwo w strefie doznań popołudniowych. Nawet jeśli słuchają nas Państwo z podcastów o poranku albo w środku nocy, to nie ma żadnego znaczenia. Tu jest popołudnie 7, a 17, nie 7, 4 minuty po 17.
6: Nowy Świat po południu.
5: Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki. Serdecznie zapraszamy na 2 godziny z nami. Właściwie tu niby z nami, ale tak naprawdę to Państwo współtworzą ten program 224, 280, 280. My jesteśmy tylko czymś w rodzaju platformy, łącznika między wszystkimi tymi, którzy nas słuchają. I do godziny 19 czekamy na telefony i listy popołudnie małpanowyświat.online oraz komentarze w grupie osób patronująco komentujących. Po 17 kilka chwil, co tam dzisiaj z cyklu Srebrne Wesele? Dzisiaj zespół ze Szkocji.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Redakcja muzyczna jak zawsze zaprasza na jednopiosenkowy przegląd piosenek sprzed 25 lat. Jak zawsze także utwór ten, który za chwilę Państwo usłyszą, zostanie dopisany do listy, z której skorzystamy na przełomie roku wciąż jeszcze trwającego i tego, który nadejdzie. A jako, że cóż, że ze Szkocji The Beta Band i Squares.
2: I seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me.

0: kolejny dowód na to, że piosenki po 25 latach wracają nie tylko w naszych radiowych przypominajkach, ale także w różnych innych okolicznościach przyrody. Ręka w górę, kto znał utwór Squares i nie wiedział nawet, że to już ćwierć wieku. The Beta Band, 9,5 minuty po godzinie 17. Pan Marcin jeszcze w nawiązaniu do wiadomości, którą prezentowaliśmy przed godziną 17, do głosu słuchacza a propos cen paliw w Japonii, pisze, że w Japonii paliwo jest tanie, bo korzystają z tych samych dostaw. Szkoda tylko, że słuchacz mówiąc nie wspomniał, że to wszystko dotowane przez państwo. A jak trzeba, to uruchamia się specjalne rezerwy, żeby cenę obniżyć. Ja o tym wspomniałem, bo bardzo szybko uzyskałem takie informacje z internetowej wyszukiwarki. Pan Marcin porównuje to, co dzieje się teraz w Japonii, do tego, co mieliśmy niedawno w Polsce. No i niektórzy wciąż czekają na obniżkę cen paliw za sprawą dopłacania z budżetu. Pytanie tylko, czy to będzie budżetowe dopłacanie z kieszeni nas wszystkich, czy z kieszeni korporacji, które dzięki wysokim cenom paliw zarobiły nieco więcej. Choć państwo podpowiadają, że tak czy siak, tak czy inaczej, to jednak z naszej kieszeni, bo gdyby te pieniądze zostały w kasach korporacji, spółek z udziałem Skarbu Państwa, to mogłyby owe spółki inwestować, mogłyby przekazywać zyski, mogłyby zasilać kasę państwa. To wszystko przecież się kręci wokół tych samych pieniędzy. Może nie do końca tych samych, ja wiem, ale wokół tego samego tematu. Na co wydamy pieniądze zarobione przez firmy, które należą do nas, wszystkich nas. W popołudniowym programie za chwilę zmienimy temat, choć mówić będziemy także o bardzo dużych pieniądzach, bo porozmawiamy o żywności wyrzuconej i zmarnowanej.
1: Moim takim podstawowym sposobem na niemarnowanie jedzenia jest planowanie zakupów.
2: Sprawdzam termin ważności.
3: 4 na 10 Polaków co najmniej raz w miesiącu kupuje więcej żywności niż jest w stanie wykorzystać. Wśród młodych problem jest znacznie większy. Dotyczy około 54% przedstawicieli Zetek wobec tylko 19% osób po 62 roku życia.
0: Dlaczego w Polsce wciąż marnujemy rocznie prawie 5 milionów ton żywności? Olga Bobienko za chwilę o tym opowie. Po 17.30 dr Magdalena Kolańska-Stronka, psycholożka ekonomiczna specjalizująca się w psychologii konsumentów i marketingu, a porozmawiać chcemy m.in. o tym, jak zmieniać nasze przyzwyczajenia, ale nie te deklarowane, tylko jak zmieniać nasze zachowania. Wracając jeszcze do Japonii, słuchacz pisze, koszty zakupu samochodu w Japonii to z kolei 200% ceny. Dodatkowo trzeba mieć jeszcze zadeklarowane własne miejsce parkingowe. Czy ktoś chce się zamienić z Japończykami? Pyta, pisząc do godziny 19. Przypominam adres popołudnie@nowyświat.online.

0: podawaliście taką informację, że w Polsce rocznie marnowane jest około 5 milionów ton jedzenia. W przeliczeniu na jednego mieszkańca na jeden dzień wychodzi 360 gramów, a obiad dla dorosłej osoby powinien ważyć od 400 do 600 gramów. Także powiedziałbym, że marnujemy bardzo dużo jedzenia.
1: Podejrzewam, że nie znajdzie się zbyt wielu, którzy zechcą skrytykować to, co pan powiedział. Można to oczywiście ująć inaczej, statystycznie przeliczać w inny sposób, ale to wciąż bardzo dużo. Zastanawiamy się, jak to możliwe, skoro ceny żywności są coraz wyższe. Za codzienne zakupy płacimy coraz więcej, a mimo to każdego dnia coś z naszej lodówki wylatuje prosto do kosza. Kupujemy za dużo, gotujemy za dużo, do tego zapominamy o produktach ukrytych gdzieś na dnie szafek i półek. No i lodówek oczywiście. I choć jedna wyrzucona bułka czy pęczek warzyw, które zwiędły, nie wygląda jak wielka strata, to w ciągu roku ten rachunek robi się naprawdę spory. Dziś w Międzynarodowym Dniu Świadomości o Stratach i Marnotrawstwie Żywności zerkamy do naszych lodówek i sprawdzamy, co w nich jest i na jakim etapie terminu przydatności do spożycia to coś pozostaje, bo patrząc na statystyki, wydaje się, że wyrzucanie jedzenia przychodzi nam bardzo łatwo. Więcej na ten temat Olga Bobienko.
2: Patrząc na rosnące ceny w sklepach, nie dziwimy się, że większość z nas szuka promocji, porównuje ceny i pilnuje na co dzień rachunków. A jednak w każdym tygodniu statystyczny Polak wyrzuca do kosza jedzenie warte około 33 zł. W ciągu roku robi się z tego 1741 zł, a razem w perspektywie całego kraju wychodzi około 65 miliardów zł. To ponad dwa razy tyle, ile wynoszą łączne roczne nakłady na leczenie onkologiczne w naszym kraju. Więc wystarczy wyobrazić sobie, że co tydzień z naszego wspólnego budżetu znika ponad miliard złotych. Nie na rachunki, nie na podatki i nie na zakupy, tylko razem z jedzeniem, którego nie zdążyliśmy zjeść. Dlatego już tutaj pojawia się pytanie, skoro tak bardzo pilnujemy domowych wydatków, dlaczego wciąż kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie wykorzystać? Czy państwo o to dbają i czy w ogóle zwracają państwo uwagę na swoje zakupy i nie marnowanie jedzenia?
3: Moim takim podstawowym sposobem na niemarnowanie jedzenia jest planowanie zakupów, no ale nie zawsze mi to wychodzi. Często jest też tak, że jak na przykład zostaną produkty, które mają już blisko datę ważności, to staram się je właśnie zjadać w pierwszej kolejności.
4: Trzeba tak zaplanować, żeby nadmiar jedzenia oddać ludziom potrzebującym.
5: Można mniej kupić, że nie zmarnuje. A jak już mniej osób, zamrażamy sobie w pojemniczkach.
6: My to kupujemy, co nam pasuje.
7: Sprawdzam termin ważności.
2: Według najnowszego badania 38% Polaków przynajmniej raz w miesiącu kupuje więcej żywności niż jest w stanie zjeść. O tym mówi inicjatorka kampanii Dobry Smak, doktorka Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
8: 4 na 10 Polaków co najmniej raz w miesiącu kupuje więcej żywności niż jest w stanie wykorzystać. Wśród młodych problem jest znacznie większy. Dotyczy około 54% przedstawicieli Zetek wobec tylko 19% osób po 62 roku życia. Jednocześnie 68% Polaków deklaruje, że przekazałoby innym niewykorzystane jedzenie, jeśli nadal jest bezpieczne do spożycia.
2: Co właściwie wyrzucamy? Najczęściej jedzenie, które zdążyło się zepsuć. Czasem dlatego, że kupiliśmy za dużo, czasem ugotowaliśmy więcej niż byliśmy w stanie zjeść, a czasem po prostu zapomnieliśmy, co mamy w lodówce. I właśnie zakupy są jednym z pierwszych problemów. Potem zaczyna się wyścig z terminem przydatności. Produkt przesuwamy na tył lodówki, przykrywamy kolejnymi zakupami i przypominamy sobie o nim dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Część jedzenia wyrzucamy też dlatego, że nie wiemy, co właściwie oznacza data na opakowaniu. Należy spożyć do i najlepiej spożyć przed, to nie to samo. Pierwsze oznaczenie dotyczy bezpieczeństwa produktu, drugie przede wszystkim jego jakości. Tymczasem niemal co trzeci badany nie jest pewien, czy właściwie rozumie tę różnicę. O tym mówi edukatorka ekologiczna Sylwia Majcher.
9: W tej chwili rzeczywiście mamy termin najlepiej spożyć przed i to jest taka sugestia producenta, że do tego momentu ten produkt zachowa wszystkie swoje walory, ale to nie oznacza, że następnego dnia, kiedy ten termin podany na opakowaniu minie, to zadzieje się jakaś magia i produkt nie będzie nadawał się do zjedzenia. Jeśli był dobrze przechowywany, nie jest zawilgocony, to spokojnie można zjeść go znacznie dłużej.
2: Efekt? Jedzenie psuje się, zanim zdążymy je wykorzystać. I właśnie zepsucie produktu jest najczęstszym powodem wyrzucania żywności. Wskazuje je ponad 30% badanych. Dalej jest nieświeży albo nieatrakcyjny wygląd produktu. 16% badanych o tym mówi, a resztki po przygotowaniu posiłku i ugotowanie zbyt dużej ilości jedzenia to około 14%. Czyli problem zaczyna się często jeszcze zanim otworzymy lodówkę, bo kupujemy oczami, promocją, opakowaniem, a czasem zasadą lepiej mieć niż nie mieć. O czym jeszcze raz doktorka Jastrzębska-Krajewska.
8: Wiedza również ma znaczenie. Co dziesiąty przedstawiciel Zetek nie zna różnicy między oznaczeniami najlepiej spożyć przed i należy spożyć do. To pokazuje, że potrzebujemy nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim dobrych nawyków, które warto budować już od najmłodszych lat.
2: A żywność marnuje się nie tylko w naszych kuchniach, bo w Polsce każdego roku to około 5 milionów ton. Największa część strat powstaje w gospodarstwach domowych, ale problem dotyczy także produkcji, transportu i sklepów. Resort rolnictwa chce zwiększyć skalę przekazywania niesprzedanej, łatwo psującej się żywności organizacjom pomocowym. Chodzi m.in. o pieczywo, owoce, warzywa i mięso. Bo kiedy wyrzucamy jedzenie, wyrzucamy też pieniądze, które za nie zapłaciliśmy. I właśnie w czasach wysokich cen to chyba najprostszy sposób, żeby spojrzeć na problem marnowania żywności. Nie tylko przez pryzmat ekologii, ale także własnego portfela. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
1: I z jednej strony powtarzamy, że najłatwiej wytłumaczyć nam coś przez pryzmat, czy też właśnie portfelem, a z drugiej strony pan Marek pisze, ostatnio zauważyłem przy śmietniku sporą ilość wyrzuconego chleba. Nie mogę pojąć, jak można to robić, a ludzie wciąż narzekają, że drogo. Do tego tematu wrócimy po 17.30, bo razem z nami będzie dr Magdalena Kolańska-Stronka, psycholożka ekonomiczna i osoba, która specjalizuje się, bada psychologię konsumenta, także marketing, nasze decyzje. Zastanowimy się nad tym, jak zmieniać nawyki, a nie tylko deklaracje. Chodzi oczywiście o deklarowanie, że nie marnujemy. Ksenia Maćczak zaprasza na tę rozmowę. Ja zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tej dyskusji już teraz. 224 280 280 to jest nasz numer. Państwo telefonują, my rejestrujemy i słuchamy. Franek Wójcicki dyżuruje.

zamrażaniu albo konserwowaniu na wiele różnych sposobów. Państwo piszą o niemarnowaniu, rozmawiamy o żywności, której mimo wszystko wciąż marnujemy za dużo. 27 minut po 17. Słuchaczka i patronka pisze w grupie osób patronujących, że gdy mieszka się samemu, to kupowanie wielu rzeczy tak, żeby się nie zmarnowały dla jednej osoby jest bardzo trudne. Ile jedzenia wyrzucam? Prawie wcale da się. Jeśli ja potrafię, to serio każdy potrafi, napisała w komentarzu. Przy okazji jeszcze pan Mariusz pochwalił się, nie wiem czy to jedzenie, za przeproszeniem, z odzysku, czy tak zwane danie na winie, natomiast zamieścił fotografię, jak napisał, bigosu. To jest gar bigosu. Napisał też, że to nie jest bigos dla wojska. Wojsko się teraz pewnie zasmuciło. Żebra, słonina, wędzone, kiełbasa, surowe, powidła, wytrawne, od mamy, jabłko, szara reneta, grzyby i przyprawy. I to wszystko gdzieś tam, proszę sobie wyobrazić, jest takie miejsce na ziemi, że teraz pyrka sobie powoli na, rozumiem, wolnym ogniu. Wolnym ogniu. Za chwilę prognozą pogody zajmiemy się w popołudniowym programie. Teraz Jack White.

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską sporo słońca, wiatr słaby i umiarkowany w Sudetach, porywisty południowo-wschodni i południowy. Na termometrach od 17 stopni w Zakopanem do 24 stopni w Słubicach. Nocą nad Polską niewielkie zachmurzenie na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich mają się pojawić, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą na termometrach od 1 stopnia z plusem oczywiście w dolinach i kotlinach karpackich przez mniej więcej 4 na wschodzie, 8 stopni w centrum do 11 na zachodzie i 12 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Wysoko w Sudetach porywy do 70 km na godzinę. Jeden z naszych słuchaczy deklaruje w liście elektronicznym, że jest domowym, tu wymyślił nową nazwę, niemarnatorem. No to w takim razie jest już nowa nazwa. W każdym razie słuchacz pisze: wracam do domu na weekend i robimy przegląd dat. Te dobre zostawiam w domu, te zagrożone lub podejrzane zjadam albo zabieram do pracy. No, chyba znamy wszyscy ten mechanizm. Natomiast napisał, że ostatnio musiał pozbyć się słoika dżemu, właściwie pół słoika dżemu. Trzeba było wyrzucić, bo dżem zakwitł i jako taki nie nadawał się już nawet do reanimacji, ale można byłoby na parapecie postawić w charakterze kwiatka. Nie, żartuję oczywiście. Jeśli zakwitł, to nie wolno, bo to niezdrowe, bo to toksyczne. Za 29 minut 18 za chwilę Ksenia Matczak w studiu i porozmawiamy o tym, jak zmieniać przyzwyczajenia, a nie tylko deklaracje.

0: Tytuł nagrania Always Been. Państwo cały czas w temacie niemarnowania, w temacie odzyskiwania albo konserwowania, zachowywania trwałości na dłużej, ale też z wątkami dotyczącymi naszej rzeczywistości podatkowej także. Przypomniał sobie jeden z naszych słuchaczy historię sprzed wielu już lat. Ksenia Maćczak w studiu. Ty pamiętasz dokładnie, kiedy
1: Dzień
0: to
1: dobry.
0: Było? 2006?
1: Ten przypadek z Legnicy, z piekarzem?
0: Tak,
1: tak,
0: właśnie
1: to był 2006, tak, dawno temu.
0: Nasz słuchacz przypomniał, przecież mieliśmy taką historię piekarza, który przekazywał prawie nie nadające się do, albo już nie pierwszej świeżości, pieczywo i okazało się później, że nie zapłaciwszy podatku, wtedy nie odprowadzając podatku, naraził się na spore nieprzyjemności.
1: No tak, ale dzisiaj już ten system w ten sam sposób nie działa, bo od października 2013 roku, z tego co sprawdziłam, ustawa o VAT przewiduje zwolnienie dla darowizn produktów spożywczych przekazywanych organizacjom pożytku publicznego na działalność charytatywną. Darczyńcą może być nie tylko producent, ale również hurtownik, sklep, restauracja, czy też na przykład firma cateringowa. Trzeba jednak mieć dokumentację potwierdzającą przekazanie żywności na ten cel. Czyli obecnie odpowiedź brzmi nie, polskie prawo nie mówi już przedsiębiorcy, lepiej wyrzuć, bo za oddanie zapłacisz VAT, tak jak było właśnie w przypadku tego pana w Legnicy. Wręcz przeciwnie, w przypadku dużych sklepów ustawodawca poszedł jeszcze dalej. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności nakłada na określonych sprzedawców żywności między innymi obowiązek zawarcia umowy z organizacją pozarządową dotyczącą nieodpłatnego przekazywania niesprzedanej, ale nadal bezpiecznej żywności. Bo wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze taki haczyk, o którym moglibyśmy porozmawiać, bo to zwolnienie nie oznacza, czy sklep albo restauracja może po prostu wystawić wszystko wieczorem i powiedzieć, bierzcie co chcecie, tak? Mamy tutaj tyle tej żywności. No bo w grę wchodzą też zasady bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialność za produkt, organizacja odbioru, dokumentacja, czy też komu ta żywność właśnie jest przekazywana.
0: Tak, i hasło, słowo, klucz to organizacja, umowa z organizacją.
1: Tak.
0: Chociaż, gdy pewnego razu zapytałem w sklepie, dużym sklepie pewnej bardzo znanej sieci, co pani wieczorem robi z bułkami, które właśnie przy mnie wrzucała do wielkiego czarnego worka. Pani odpowiedziała, one zostaną postawione tam. I wskazała palcem miejsce w pobliżu śmietnika. Gwarantuję panu, że po 5 minutach już ich nie będzie.
1: Aha, no tak, czyli formalności żadnych nie ma, śladu żadnego nie ma.
0: Wszyscy wiedzą, jak to znika, kto to zabiera.
1: Czyli w taki sposób.
0: Ale sprawa zostaje załatwiona. To na razie tyle, bo my chcielibyśmy państwa zaprosić na rozmowę o tym, jak wizerunkowo zmieniać to, co nazywamy czasem marnowaniem żywności. To znaczy, jak przekonać do niemarnowania tych,
1: jak zmieniać nasze nawyki.
0: Dzisiaj deklarują, że nie marnują, ale od czasu do czasu jednak coś nam tak jak ten dżem w słoiku kwitnie.
1: A czy ty wiesz, co najczęściej marnujemy?
0: Podejrzewam, że mięso.
1: Wiesz co, też pomyślałam sobie, że najczęściej właśnie mięso, wędlina, coś takiego. Wyobraź sobie, że sprawdziłam i najczęściej marnujemy chleb. Chleb, którego jeżeli mamy nadmiar, moglibyśmy na przykład zamrozić.
0: Wszyscy
1: a jednak tego nie robimy.
0: Dlaczego?

0: czy też może dużo wcześniej przy sklepowej półce, kiedy kupujemy coś, czego tak naprawdę albo przynajmniej nie do końca potrzebujemy?
1: No ja sobie myślę, że taki świadomy proces to jest przy koszu, prawda? Natomiast nieświadomie już zaczyna się w momencie, kiedy dokonujemy tego zakupu, kiedy wybieramy, prawda, z półki sklepowej jakieś produkty i choć nie mamy takiej intencji i nie jest naszym celem, to być może już wtedy popełniamy pewien błąd, który w konsekwencji prowadzi do marnowania żywności.
0: No to się zaczęłam zastanawiać, czy tak naprawdę my pewnych produktów nie potrzebujemy, czy może tutaj sklepy bardzo skutecznie potrafią nam pewne rzeczy wmówić?
1: Pewnie to jest jakby dwojakie źródło marnowania żywności, prawda, i takiego nieefektywnego kupowania. Z jednej strony to jest po naszej stronie, tak, kiedy my kupujemy rzeczy, których rzeczywiście nie potrzebujemy, albo nawet potrzebujemy, ale kupujemy w nadmiarze. Czyli na przykład jest jakaś promocja, jest czegoś więcej i my przez to wkładamy do koszyka większą ilość tych produktów, które nie jesteśmy w stanie spożytkować do określonego czasu na przykład, czy tam w określonym czasie i w konsekwencji właśnie potem wyrzucamy. Z drugiej strony no właśnie jest ten mechanizm ze sklepów, tutaj takiego zachęcania nas do większej ilości zakupów. Są to promocje, jakieś paczki, prawda, większe, więc w związku z tym my kupujemy większą ilość, tak jak mówię, nieefektywną, niekoniecznie nam potrzebną.
0: Czyli tak, kupujemy 3 produkty, bo trzeci jest gratis, tak? A potem jeden i tak często ląduje w koszu. A co tutaj wygrywa? Racjonalna potrzeba oszczędzania, czysta ewolucyjna satysfakcja z poczucia, że przechytrzyliśmy system, algorytm sklepu?
1: No, pewnie jest tak, że my byśmy chcieli wierzyć w to, że my jesteśmy super oszczędni dzięki temu, że my kupimy teraz coś w promocji, co występuje, tak? Więc to tak troszkę się sami nagradzamy w ten sposób, bo myślimy trochę o sobie lepiej, ale racjonalnie to jakby nie ma przełożenia, prawda? No bo kupujemy coś, czego nie potrzebujemy, w związku z tym ta większa ilość nie jest w tym momencie odpowiedzią na nasze realne potrzeby, więc tak naprawdę nie jest racjonalnym zakupem. No ale my oczywiście mamy ten zastrzyk dopaminy, że coś upolowaliśmy, prawda, że nam się coś udało kupić lepiej, taniej, tak nam się przynajmniej wydaje. I w związku z tym jest taka nagroda, prawda, jakby się czujemy troszkę lepiej. Natomiast nie jest to racjonalny zakup z takiego ekonomicznego punktu widzenia.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, ten mechanizm promocji sprawia trochę tak, że bardziej boli nas stracona okazja niż późniejsza realna strata fizycznego produktu, tak? Czy pieniędzy?
1: No, wychodziłoby na to, że my jakby skupiamy się na, właśnie w momencie promocji, my się skupiamy na zyskach, które ewentualnie możemy ponieść z tej promocji, prawda? Czyli 2+1, prawda? Albo obniżka jakiejś ceny. Więc jest tutaj taki duży przekaz o zyskach, natomiast zapominamy o stratach, że w tym momencie na przykład muszę kupić więcej i wydam tak paradoksalnie tak naprawdę więcej, no bo kupię na przykład 2+1, czyli zamiast jednego produktu ja kupię 2, tak? Żeby dostać ten trzeci. I tak naprawdę wydaję w tym momencie więcej, ale ja zapominam troszkę o tych stratach, bo ten przekaz o zysku, który mam właśnie z tej promocji, jest wyraźniejszy, jakoś bardziej do nas dociera. Przede wszystkim straty nie są komunikowane, tak? Przez sklepy. W związku z tym o stratach my tak naprawdę dowiadujemy się dużo, dużo później, właśnie kiedy już wyrzucamy te produkty, których nie byliśmy w stanie na przykład przejeść.
0: To zaraz o tym, dlaczego też wyrzucamy. A ta pełna lodówka to daje nam takie psychologiczne poczucie bezpieczeństwa, kontroli, wręcz dobrobytu, którego przecież przed laty nie mieliśmy?
1: Może być tak w niektórych przypadkach, że rzeczywiście lubimy mieć pełną lodówkę, prawda? To też jest troszkę związane z naszą taką normą kulturową gościnności, prawda? Kiedy do nas przychodzą goście, to my ten stół musimy zostawić, musi być dużo na tym stole, więc też jakby zawsze coś pod ręką musimy mieć, tak, do zjedzenia. Też lubimy mieć jakby pełną lodówkę, żeby móc coś ugotować. Mamy też taką kulturę jedzenia w domu, prawda? W związku z tym dużo gotujemy, przygotowujemy posiłki, dlatego sobie lubimy ten zapas produktów mieć, tak, i szykować po to, żeby właśnie w razie czego móc sięgnąć i te posiłki.

0: przygotować. Więc to może być związane, prawda, z taką kulturą naszą, ale też z takim poczuciem lęku, żeby nam nie zabrakło.
1: No
0: Prawda? Więc
1: właśnie.
0: W momencie lęku my się zabezpieczamy.
1: Pani doktor, a jeśli, dlaczego gospodarzowi łatwiej jest znieść psychologicznie wyrzucenie na przykład po świętach dwóch pełnych półmisków jedzenia niż na przykład chwilowe ryzyko, że w trakcie imprezy komuś na przykład zabraknie choćby jednego kawałka ciasta? Czego my się tak naprawdę boimy? Realnego, nie wiem, głodu gościa, jego surowej oceny, a może jeszcze czegoś, co mi nie przychodzi do głowy?
0: No być może to jest związane z kilkoma czynnikami. Z jednej strony to może być taka chęć uniknięcia jakiegoś poczucia wstydu, które mogłoby nam się pojawić, tak? Że może ja tutaj się źle przygotowałam, czyli to jakoś źle o mnie świadczy, źle obliczyłam, nie zadbałam o tych moich gości, czyli to coś mówi o mnie. Więc niektórzy mogliby mieć taką informację, wywnioskować taką informację z tego zdarzenia. Oczywiście, czy ona jest jakby adekwatna do sytuacji, to nie do końca, tak? Natomiast jest tak, że jakoś, tak jak mówię, w naszej kulturze to jest dobrze przyjęte, kiedy my rzeczywiście ugościmy, przygotujemy się, prawda? Te suto zostawione stoły, to jest jakiś taki wyznacznik, przynajmniej był do tej pory, tak? Jakiś taki wyznacznik dobrego zarządzania też, przygotowania, bycie dobrym gospodarzem. Więc to jest, jakoś się wiąże z taką normą kulturową i my jakby chcemy się w tą normę wpisywać, natomiast no właśnie, nie wpisywanie się może wiązać się z jakimś poczuciem wstydu, z jakimś nieprzyjemnym poczuciem zaskoczenia, tak? Że tutaj właśnie nie przewidzieliśmy. Więc to mogą być tego typu czynniki, które jakoś oddziałują na to, że czasami nieracjonalnie postępujemy, czyli jakby nieadekwatnie do sytuacji, nie przygotowujemy się jakby na tyle, na ile rzeczywiście potrzebujemy, tak? Tylko z tą górką, z tym nadmiarem.
1: I to jest ten kulturowy aspekt, którego nie potrafimy...
0: Myślę, że w dużej mierze sobie... tak, chociaż młodsze pokolenie inaczej już troszkę kupuje niż to starsze, natomiast młodzi konsumenci są bardziej ulegli, jeśli chodzi o takie właśnie dopaminowe sprawy, bym powiedziała, tak? Czyli bardziej ulegamy impulsom, młodzi konsumenci są bardziej impulsywni w zakupach. Mniej przemyślane te zakupy robią.
1: Chociaż zerkam sobie do raportu Federacji Polskich Banków Żywności, z których to raportów wynika, że młodzi marnują najwięcej. Tutaj jest taka ciekawostka.
0: No właśnie,
1: wiek ma ogromne znaczenie w podejściu do jedzenia. Tak, do wyrzucenia żywności przyznaje się aż 3/4 osób w wieku 18-34 lata, a dla kontrastu wśród seniorów powyżej 65 roku życia ten problem dotyczy mniej niż 30% badanych. Może też dlatego, pani doktor, że młodzi nie pamiętają i czasów, kiedy nie było na tych półkach tego jedzenia.
0: No pewnie też tak jest, że jakby ten aspekt związany z tym, że nie musieli, prawda, jakoś się kontrolować, zabiegać o te zakupy, one są cały czas dostępne. Wchodzimy do sklepu, tych produktów jest mnóstwo, tak? Wszędzie, gdzie idziemy, możemy tak naprawdę kupić, w automatach i tak dalej. Więc to żaden problem w dostępie do produktów. Tak jak mówię, no młodsi konsumenci, to też rozwojowo jest związane też z naszą pracą mózgu i tak dalej, że są jednak bardziej impulsywni i mniej racjonalnie podchodzą do tych zakupów. W związku z tym na przykład pojawia się jakiś tam głód, więc kupuje tego dużo, tak? Niekoniecznie tyle potrzebuje, albo niekoniecznie tak planuje swoje zakupy żywieniowe i zakupy żywności. Po prostu robię to wtedy, kiedy nie wiem, przyjdzie mi ochota, albo kiedy pomyślę o tym i wtedy mogę kupić dużo, a wcale tego nie wykorzystuję, tak? Natomiast starsze osoby, tutaj ten aspekt kupowania już może być bardziej zaplanowany, przemyślany, to też się wiąże z określoną kwotą pieniędzy, z lepszym być może zarządzaniem tymi pieniędzmi, są one, tak jak mówię, bardziej przemyślane te zakupy, z racji też jakiejś oszczędności, tak?
1: No, powyżej 65 roku życia to są już ludzie w wieku emerytalnym. Emeryci też za dużo pieniędzy nie mają, więc być może liczą każdy grosz i z tego powodu nie ma mowy.
0: Też inaczej wyglądają.
1: Tak, o wyrzucaniu. Jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo ciekawa, bo kiedy spoglądam sobie na powody, z jakich wyrzucamy, no to boimy się, że przeterminowane, że niedobre, że zepsute. Data na opakowaniu potrafi działać na nas jak alarm bombowy. Dlaczego w XXI wieku bardziej ufamy temu fabrycznemu nadrukowi na wieczku niż własnym zmysłom, nosowi, oczom, smakowi.
0: No, myślę sobie, że jest to taki mechanizm związany z takim poczuciem wstrętu, tak? Że może być tak, że my się tym różnimy, mamy różny poziom tego poczucia, w związku z tym, kiedy są takie osoby, które cechują się taką bardzo wysoką podatnością na ten wstręt, związany z tym, że właśnie mogą być coś przeterminowane, nieświeże, zepsute i już tak naprawdę bez tej empirycznej weryfikacji, czyli nie sprawdzają, czy ten produkt rzeczywiście jest zepsuty, czy on jeszcze, czy można byłoby jednak z niego skorzystać, sama informacja o dacie jest dla nich na przykład informacją o tym, że należy ten produkt wyrzucić i nie weryfikują tego, czy rzeczywiście tak jest. Tak?
1: No tak,
0: ta
1: tutaj
0: podatność na wstręt to jest jakaś taka cecha, która może być takim predyktorem, może nas jakoś tam predysponować do wyrzucania bez sprawdzania.
1: No tak, nasza redakcyjna koleżanka Olga Bobienko kilka minut temu tłumaczyła, że wielu z nas wciąż nie wie, co znaczy należy spożyć do albo najlepiej spożyć przed. No to może właśnie ta data po prostu zwalnia nas z takiej dorosłej odpowiedzialności. Łatwiej wyrzucić produkt z czystym sumieniem mówiąc po terminie, niż samemu podjąć decyzję i zaryzykować ocenę, czy jest dobry, czy nie. No bo tak, odpowiedzialność z siebie zdejmujemy.
0: Właśnie odpowiedzialności, tak? No bo jeżeli ja sugeruję się taką wskazówką poznawczą, jak należy spożyć do, no to ta odpowiedzialność wtedy jest po stronie producenta, tak? On tutaj wydał taką datę, taką decyzję, w związku z tym kieruje się tym i ta odpowiedzialność za wyrzucenie jest tak naprawdę częściowo oczywiście po jego stronie. Ja sobie to tak przerzucam wtedy, tak? Natomiast de facto odpowiedzialność jest po stronie konsumenta, który ten produkt zakupił i nie wykorzystał go w określonym czasie i potem podejmuje decyzję o wyrzuceniu, korzystając tylko i wyłącznie z tej informacji, że tamten ta data minęła, tak? No ale to tak jak mówimy, to jest pewien mechanizm troszkę przerzucania odpowiedzialności i tego, kto te decyzje zakupowe tak naprawdę podejmuje, jedzeniowe i także przydatności, a także marnowania żywności. Bo musimy powiedzieć, że to się bardzo wiąże z takim aspektem etycznym i moralnym, tak? Wyrzucanie żywności, ponieważ etycznie my przyjmujemy to za coś złego, nie powinniśmy marnować żywności, uczymy tego dzieci, prawda, że nie należy, że to jest niewskazane i myślę, że na takim poziomie intencjonalnym wiele osób zakłada, że nie chce, tak, marnować żywności i nie chce jej wyrzucać.
1: Natomiast no my nawet deklarujemy, pani doktor, w badaniach, przepraszam, że wchodzę tutaj w słowo, że okropnie się czuję, kiedy wyrzucam jedzenia, tak? Tymczasem statystyki Eurostatu są bezwzględne. 130 kg żywności na osobę rocznie ląduje w Polsce w koszu, co kosztuje nas średnio 1741 zł z własnej kieszeni. No skoro te wyrzuty sumienia są tak powszechne i autentyczne, to dlaczego mają taką znikomą moc? No jednak w tych naszych nawykach.
0: No tak, paradoksalnie, jeśli te wyrzuty sumienia są zbyt duże, to badania pokazywały, że one działały odwrotnie, tak? Czyli osoby, które deklarowały jak najwyższy poziom tych wyrzutów sumienia, w efekcie marnowały jeszcze więcej. I to jest taki paradoks, tak, że jeżeli my jakby zaczynamy iść w taką stronę takiego dużego użalania, poczucia winy, to często nie zachowujemy się w efekcie racjonalnie, nie naprawiamy tych szkód, tylko jakby pocieszamy się znowu być może tym jedzeniem, tak, i jakoś próbujemy zarządzać w takim emocjonalnym stanie tymi naszymi zakupami, co nie jest zwykle dobrym rozwiązaniem, ponieważ powinniśmy po prostu próbować zmienić nasze nawyki, tak, jakoś skontrolować to, co my kupujemy. Natomiast to nie jest takie łatwe, jak nam się wydaje.
1: No właśnie, jak to zrobić, pani doktor?
0: No byłoby świetnie, gdybyśmy próbowali wprowadzać bardzo proste takie mechanizmy. Oczywiście edukacja tutaj jak najbardziej jest wskazana, tak, kiedy jakoś pokazujemy, ile tych posiłków rzeczywiście marnujemy, jak to wygląda, natomiast i to może się przydać, ale świetnym efektem jednak są takie treści grywalizacyjne, czyli w momencie, kiedy my pokazujemy, co w zasadzie takiej gry, prawda, co możesz zyskać, jeśli zaoszczędzisz, tak, albo mniej odpadów, prawda, poprzez wspieranie jakimiś aplikacjami mobilnymi, które które tutaj podpowiadają, co można zrobić z resztek na przykład, które mam w lodówce, czyli w dobie AI i różnych tych opcji, kiedy możemy zrobić zdjęcie, prawda, tego, co mamy w lodówce i poprosić, żeby nam podpowiedziało, co z tego mogę wyczarować, tak, to jest świetny pomysł, jak ja mogę spożytkować te produkty, które mam, nawet jeśli nie mam swoich pomysłów, czyli wdrażanie takich bardzo fajnych, nowoczesnych też rozwiązań do tego, żeby jednak uczyć się korzystania i bazowania na tym, co w tej lodówce mam, żeby tego po prostu nie wyrzucać.
1: No tak, a my, jeżeli chodzi o próg akceptacji niedoskonałości, to chyba mamy ten próg skrajnie niski, bo jabłko lekko pomarszczone, banan z ciemną kropką, marchewka krzywa i już ten produkt w naszych oczach staje się produktem do wyrzucenia. I tutaj też dostrzegam taką potworną sprzeczność, no bo jednocześnie masowo deklarujemy, że chcemy żywności naturalnej, ekologicznej, no a chyba mamy problem z przyzwyczajeniem się do tego, że to, co naturalne, ma jednak wyglądać nieco inaczej niż na produkt perfekcyjny.
0: No właśnie, to jest ten mechanizm, tak? Co to znaczy zdrowy produkt, czy to znaczy produkt właśnie perfekcyjny, tak? I w naszej głowie być może te dwie rzeczy jakoś się wiążą, że ładnie wyglądający banan, to jest ten, który jest zdrowy i jedynie on tak powinien wyglądać, to jest jedyny słuszny, tak? No pewnie to jest jakiś efekt reklam, które nam podpowiadają ten idealny wzorzec, prawda, często w reklamach czy w jakichś przekazach medialnych my nie mamy jakiejś krzywej marchewki, tak? Mamy bardzo ładną. W związku z tym jakoś nasz mózg też się uczy tego przekazu o tym, co to znaczy prawidłowy wygląd, czy to warzyw, owoców i produktów. No i kiedy coś odstaje od tego obrazu, którego się nauczyliśmy, tak? To mamy takie poczucie, że to jest być może niewłaściwe, niedobre i nie takie, jak już być powinno, w związku z tym no, odrzucamy to. No i to jest znowu takie związane z naszą percepcją, z tego, żebyśmy my jednak uczyli się takiej inności, tego, że troszkę inaczej to wygląda, to nie znaczy, że to jest źle. Ale tutaj mówimy o szeregu różnych aspektów.
1: Pani doktor, bardzo żałuję, ale musimy postawić kropkę, bo trochę z naszej rozmowy wynika, że to marnowanie jedzenia to po prostu nieunikniona i taka psychologiczna cena życia w świecie permanentnej obfitości. Ale o tym możemy jeszcze długo rozmawiać. Może następnym razem się uda jeszcze tę rozmowę dokończyć. Doktor Magdalena Kolańska-Stronka, psycholożka, specjalistka psychologii konsumenta i marketingu z Uniwersytetu SWPS, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję pani doktor za spotkanie.
0: Również dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy za spotkanie. Ksenia Maćczak, dziękujemy. Klub miłośników tostów spotkał się przy okazji tego tematu z klubem miłośników zapiekanki na winie. Wszystkich pozdrawiamy. Ksenia Maćczak, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.
2: Za 3 minuty serwis informacyjny. Robert Kawka powróci do studia. To będzie godzina 18, a po 18 wracamy z popołudniowym programem. Do Państwa przypominam 224 280 280 i popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu słupskiego, ostrzegając przed wchodzeniem na plażę, bowiem na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż od Rowów w województwie pomorskim aż po Rusinowo i Wicie w zachodniopomorskim znaleziono lepkie grudki nieznanej substancji ropopochodnej. Decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zamknięto wszystkie plaże w gminie i w mieście Ustka. To właśnie tam stężenie niebezpiecznej substancji jest największe. Służby apelują, by bezwzględnie stosować się do oznakowania i poleceń, nie zbliżać się do zanieczyszczonych miejsc i nie próbować samodzielnie usuwać skażenia. Plaże pozostaną zamknięte do czasu całkowitego jego usunięcia i zneutralizowania. Służby prowadzą śledztwo w sprawie źródła zanieczyszczenia. Pobrano już próbki do specjalistycznych badań. Pojawiły się też podejrzenia co do jednostki pływającej, która mogła nielegalnie oczyścić swoje zbiorniki na morzu, powodując to skażenie. Dziś rozpoczęła się akcja usuwania niebezpiecznych odpadów. Na razie nie wiadomo, ile potrwa sprzątanie. Rząd przyjął zmiany w zasadach opodatkowania fundacji rodzinnych. Nowe przepisy mają ograniczyć wykorzystywanie tych podmiotów do optymalizacji podatkowej. Fundacje rodzinne miały przede wszystkim ułatwić przekazywanie majątku kolejnym pokoleniom, ale jak przekonuje minister finansów, nie zawsze służą temu celowi. I o tym Andrzej Domański.
4: Wciąż zbyt często ten instrument, ta konstrukcja prawna jest wykorzystywana do bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej, na której tracimy wszyscy. Więc to rozwiązanie na bazie dokonanego przeglądu ulega uszczelnieniu. Pewne formy dochodów nie będą już mogły być realizowane w ramach fundacji rodzinnych. Podnosimy stawkę przy wyjściu z fundacji rodzinnej z 15 do 19%.
3: Projekt przewiduje także 2-letni okres, przez który aktywa muszą pozostawać w fundacji, zanim będzie można skorzystać z określonych preferencji podatkowych. To kolejna propozycja, która wcześniej spotkała się z wetem prezydenta. Tragiczna wiadomość ze Słowacji. 13-letni uczeń nożem zaatakował nauczycieli i rówieśników. Do zdarzenia doszło we wsi Staśkow koło Czatcy, niedaleko granicy z Polską. 61-letnia nauczycielka nie żyje. W stanie krytycznym jest jedna z uczennic. Poważnie ranna jest też 44-letnia nauczycielka, mówi minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj-Esztok. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, bo prawie 2 lata temu byliśmy świadkami podobnej tragedii. Wtedy sprawcą ataku był uczeń szkoły średniej w Spiskiej Starej Wsi. Cały czas wspominamy 2 ofiary tamtej tragedii. Niestety dziś rano w podstawówce w Staszkowie, tuż po pierwszej lekcji, wydarzyło się to samo. 13-latek został zatrzymany. Media podają, że ze względu na wiek nie poniesie odpowiedzialności karnej, bo ta granica na Słowacji wynosi 14 lat. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A tu popołudniówka cały czas się Państwu poleca. Do 19:00 Ksenia Maciczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i ja, choć już za chwilę drobne zmiany w składzie osobowym zajdą, ale o nich opowiem niebawem.
1: Nowy Świat po południu.
5: Wracają Państwo jeszcze do tematu drugiej godziny popołudniowego programu, opowiadając m.in. o wakacjach w stylu all inclusive. Słuchaczka i patronka pisze, ile tam się jedzenia marnuje. Ludzie kładą sobie na talerzach tyle, że potem to zostawiają. W takich hotelach powinny być doliczane specjalne opłaty za niezjedzone jedzenie. Być może szybko by się ukróciło. Czytam w jednym z komentarzy. Rozmawialiśmy o wciąż marnowanym jedzeniu i o tym, co zrobić, żeby nie marnować tak naprawdę, a nie tylko w deklaracjach. Gdyby chcieli Państwo wrócić do tego tematu, to oczywiście już w podcaście na stronie nowyświat.online. Przy okazji przypominam, nowyświat.online/blik, jeśli chcą Państwo nas wspierać i wspierać bez końca, a przy okazji do kasy, wspólnej radiowej kasy, dorzucić 30 zł. To jest propozycja dla tych, którzy nie są osobami patronującymi, albo przestały, albo nigdy nie były, albo mogą założyć kolejne konto. Takie konto przy okazji tych 30 zł. Przecież to nie jest takie skomplikowane. A wracając do zmian w składzie popołudniowego programu, Grzegorz Muranowicz już sobie pojechał, a przyjechał Rafał Lewandowski i to on teraz będzie nas realizował przez ostatnią godzinę, przez najbliższe 55 minut. 224, 280, 280. Ja cały czas słucham. Franek Wójcicki odbiera telefony. Ja słucham. Cały świat słucha, gdy Państwo mówią przez radio.

0: Jeszcze jeden kulinarny reportaż od pani Doroty, tym razem jednozdjęciowy reportaż, fotoreportaż w grupie osób patronujących, to kopytka. Już niebawem będą dobre. A na desce ciasto na moskole. Żarcie zero waste, napisała nasza słuchaczka i patronka. I wciąż nie wiem, czy to miłośnicy tostów z chleba, który w zamrażarce swoje przeleżał, odleżał, musiał nabrać mocy urzędowej, czy ci, którzy jednak są po stronie zapiekanek, wygrywają, ale czy tu chodzi o jakieś zwycięstwo? Wiem, że tu akurat idą państwo ręka w rękę w tym całym niemarnowaniu. Zero waste w grupie osób patronujących, ale już za chwilę zmienimy temat. Porozmawiamy o powietrzu, coraz czystszym, choć nie wszędzie. Na podstawie danych z Londynu porozmawiamy o tym, jak czyste powietrze wpływa na zdrowie najmłodszych obywateli.
1: Jeżeli my jako mieszkańcy miasta uznamy, że wolność poruszania się starym dieslem po mieście jest dużo ważniejsza od tego, żebyśmy my oddychali czystym powietrzem, czyli tego, że mamy prawo do czystego powietrza, no to trudno. To ci mieszkańcy miasta będą oddychać po prostu spalinami, głównie z silników dieslowskich, będą oddychać podwyższonymi stężeniami tlenków azotu.
0: Brytyjscy naukowcy opublikowali wyniki badań prowadzonych m.in. w Londynie w strefie czystego transportu, z których wynika, że obecność na mapie czegoś, co przypomina te nasze, znane z Warszawy i Krakowa strefy, doprowadziła do wyraźnej poprawy zdrowia płuc u dzieci. Kacper Badura o tym niebawem, a moim gościem po 18.30 będzie Aleksander Szałański z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Czy wnioski płynące z badania zanieczyszczenia powietrza w Anglii mogą przydać się na naszym polskim gruncie? 18.11.

0: Kwadrans po 18 o strefach czystego transportu, także tych działających w Polsce, między innymi w Warszawie, opowiadać będziemy w popołudniowym programie w ostatniej godzinie. W całej Unii jest ich ponad 350, ale w tej dyskusji skupimy się głównie na samochodach, gdyż naukowcy z Wielkiej Brytanii przez 5 lat badali 3,5 tysiąca młodych ludzi. Okazało się, że po wprowadzeniu strefy czystego powietrza w Londynie płuca dzieci z miasta były tak samo zdrowe jak tych, które mieszkały na wsi. Czy w Polsce będzie przybywać takich stref, czy te brytyjskie badania można przeszczepić na nasz grunt i wyciągnąć podobne wnioski? O tym Kacper Badura.
1: Ekspozycja na zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu u dzieci zmalała w stolicy Wielkiej Brytanii ponad dwukrotnie szybciej niż w Luton, a roczny przyrost objętości wydechowej był u dzieci z miasta wyższy o dodatkowe około 10 ml rocznie. Odsetek dzieci z klinicznie upośledzoną funkcją płuc zmniejszył się z około 1 osoby na 7 do 1 na 11. To wyniki angielskich badań opisane przez Instytut Zrównoważonej Gospodarki. Zdrowsze płuca u dzieci są wynikiem między innymi wprowadzenia w Londynie strefy czystego transportu. O wpływie smogu na zdrowie mówił w TVP3 Olsztyn profesor Krzysztof Kuziemski, koordynator kliniki pulmonologii w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.
2: Zaostrzenia chorób przewlekłych, czy wywoływanie różnych objawów, czy przedłużające się objawy, powiedzmy, wyzdrowienia po infekcjach, bo pacjenci też gorzej leczą się po przechorowaniu infekcji, a długoterminowe skutki to przede wszystkim wywoływanie tych chorób, przede wszystkim przewlekłe obturacyjne choroby płuc.
1: Dla porównania w Polsce funkcjonują 4 strefy czystego transportu, ale zdaniem ekspertów są za małe i przewidują zbyt wiele wyjątków dla różnych pojazdów, by wyraźnie poprawić jakość powietrza. O czym Piotr Syrgiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: Wycofanie starych samochodów ze starymi silnikami, najczęściej dieslowskimi, które emitują wielokrotnie, kilkunastokrotnie albo nawet kilkudziesięciokrotnie więcej zanieczyszczeń niż te nowoczesne samochody, oczywiście zawsze przekłada się na poprawę jakości powietrza. Niestety w Polsce mamy sytuację taką, w której te nasze strefy czystego transportu, warszawska, krakowska, no i te dwa dziwne kadłubki, które utworzono w Szczecinie i w Katowicach. Szczecin i Katowice to są tak malutkie strefy, że w zasadzie nie spodziewam się żadnych efektów poprawy jakości powietrza. Natomiast warszawska i krakowska, jeśli zostanie utrzymana, to jakość powietrza znacząco się poprawi w najbliższych latach. W Warszawie już w tej chwili widać poprawę jakości powietrza, czyli zmniejszenie się stężeń tlenków azotu wewnątrz strefy czystego transportu w porównaniu z tym, co jest na zewnątrz tej strefy. Ta zmiana już wynosi kilkanaście procent poprawy.
1: Warszawska strefa czystego transportu pierwotnie miała obejmować większy obszar.
3: Obserwowałem z bliska sposób, w jaki tworzono strefę czystego transportu w Warszawie, bo byłem na Radzie Miasta podczas tworzenia tych przepisów i uchwalania tych regulacji. Otóż okazało się, że radni miasta po prostu ugięli się przed dosyć hałaśliwą, krzykliwą mniejszością, która przeforsowała bardzo znaczące osłabienie przepisów dotyczących strefy czystego transportu w stolicy, bo początkowo strefa miała być dużo większa, ograniczono ją tylko do 7% powierzchni stolicy, a wiedzieliśmy wówczas, gdy te przepisy uchwalano, że ponad 60% mieszkańców stolicy popiera takie regulacje. Podobnie zresztą jest w Krakowie, bo tam też większość mieszkańców Krakowa popiera przepisy strefy czystego transportu, natomiast jak słyszymy, strefa czystego transportu być może ulegnie jakiejś zmianie.
1: Tymczasem w Niemczech, na przykład w Hanowerze, strefy czystego transportu są likwidowane, bo spełniły już swoje zadanie. Powietrze udało się poprawić. Tyle, że tam pierwsze strefy zakładano po 2007 roku i zadanie było bardziej rozłożone w czasie, wskazuje dr Michał Bejm z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: To dało efekt. U nas w Polsce te strefy czystego transportu, one moim zdaniem efektu środowiskowego za bardzo nie dają, właśnie poprzez bardzo szeroką paletę ulg, czyli środowisk, które mogą wjeżdżać autami niespełniającymi norm, poprzez uchwały rad gmin wyłączające z tego różne grupy użytkowników oraz przez fakt, że ustawodawca przewidział, że jeśli ktoś rzeczywiście takiej normy nie spełnia, musi jakąś drobną opłatę za wjazd do strefy czystego transportu wnieść. Więc z punktu widzenia, powiem szczerze, praktyki ochrony środowiska, to rozwiązanie wymagałoby mocnego przemyślenia i skorzystania z tych najlepszych praktyk, które widzimy czy w Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech, czy w Niemczech. Nasze rozwiązanie jest, bym powiedział, mało skuteczne, jeśli chodzi o środowiskowe kwestie, natomiast bardzo mocno pobudzające wyobraźnię polskich polityków.
1: No właśnie, bo zakaz wjazdu dla starszych samochodów to kolejny temat politycznego sporu.
3: Ja nie słyszałem, żeby ktoś w sensie politycznym próbował promować picie brudnej wody albo skażoną żywność, tylko dlatego, że mamy prawo pić jakąkolwiek wodę sobie zamarzymy albo jeść to, co tylko chcemy. No nie, jakość żywności jest regulowana, woda jest bardzo restrykcyjnie badana i w sytuacji, w której w wodzie pojawiają się zanieczyszczenia typu bakterie, typu metale ciężkie, no to po prostu zakręcamy wodociąg i dostarczamy wodę w beczkach ludziom w trosce o ich bezpieczeństwo. Natomiast w przypadku powietrza, no tutaj okazuje się, że można bardzo wiele i w zasadzie słyszymy, oj tam z tym powietrzem dajcie spokój. Najważniejsze, żeby mógł dojechać wszędzie swoim samochodem, niezależnie od tego, jakie spaliny się z rury wydobywają.
1: Do tego dochodzi argument ekonomiczny. W końcu starymi samochodami najczęściej jeżdżą mieszkańcy w najgorszej sytuacji finansowej. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Wrócimy do badań naukowców z londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary, którzy, przypomnę, analizowali zdrowie 3,5 tysiąca uczniów z ponad 80 szkół w Londynie, a także w Luton. Zauważyli, że wprowadzenie stref czystego transportu w Londynie wpłynęło na poprawę jakości powietrza. Odsetek dzieci z klinicznie upośledzoną funkcją płuc zmniejszył się dzięki temu z około 1 osoby na 7 do 1 na 11. Aleksander Szałański z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki dołączy do nas po 18.30. Państwo mogą dołączać już teraz, komentując, rozmawiając, dyskutując w grupie osób patronujących, między innymi obce zagraniczne opcje przeszczepiać na nasz grunt. Oj, to nie przejdzie, komentuje pan Bartłomiej, nasz słuchacz i patron.

0: tytuł nagrania to Pins. 26 minut po godzinie 18 rozmawiamy o zanieczyszczeniu powietrza, a właściwie o coraz czystszym powietrzu tam, gdzie obowiązują strefy czystego transportu. Jak to wpływa na zdrowie tych młodszych i tych starszych obywateli? Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, ale wciąż wracamy także do tego, o czym wspominaliśmy przed godziną 18. Mówiliśmy o niemarnowaniu żywności, o tym, czy w Polsce dominuje opcja miłośników tostów, czyli robienia wszystkiego z zamrożonego przez dłuższy czas, czasem przez bardzo długi czas pieczywa, czy raczej wygrywają zapiekanki i innego rodzaju dania na winie, czyli po prostu co się na winie. Okazuje się, że w Państwa domach, w Państwa mieszkaniach obecny jest jeszcze jeden model niemarnowania.
1: U mnie w domu funkcjonuje instytucja taka jak tata śmietnik. Tata śmietnik wie wszystko. Dzieciaki jak czasami nie dojedzą obiadu, zostają jakieś kawałki pomidora po kolacji, tu kawałek parówki, tu kawałek sera, tu pół kanapki. No, oczywiście ojciec wróci późno wieczorem z roboty i tata zje wszystko. To już z żoną się śmialiśmy, że nasz pies je lepiej niż ja, ale w ten sposób tata śmietnik przyczynia się do tego, że żywność u nas jest niemarnowana.
0: Jak Państwo piszą w swoich komentarzach, jak to dobrze, że nauczyliśmy się, przynajmniej niektórzy z nas nauczyli się dbać o żywność z lodówki wychodzącą, nie dosłownie, tylko taką, która po prostu już musi być zjedzona, i nauczyliśmy się także tego, że zwierzęta nie mogą jeść ludzkiego jedzenia, bo to jest po prostu dla nich niezdrowe. Dziękuję za telefony, czekam na więcej. 224 280 280, na komentarze pisane też czekam, a za chwilę pogoda.

0: bywam w restauracji, gdzie tak zwany schabowy jest tak wielki, żeby zjeść połowę, naprawdę trzeba chłopa. Na całe szczęście reszta trafia do bigosu. Smacznego.
1: Wiedziałem, że to tak działa. Do grupy miłośników tostów i dań na winie dołączają jeszcze bigosiarze, zwani w odległych krainach miłośnikami wszystkiego, co leczy państwa samopoczucie. To nie zawsze jest leczo, dowiedziałem się dzisiaj od koleżanki z redakcji. Różnie tego typu potrawy się nazywają. 224, 280, 280, jest 18.31.
2: Pogoda.
1: Ale zanim wrócimy do tematu czystego powietrza, porozmawiajmy o temperaturze powietrza. Najniższa w Białymstoku 13, prawie 14 stopni Celsjusza. Najcieplej w tej chwili jest w Słubicach, a jutro nad Polską małe zachmurzenie. Rano na wschodzie i w Dolinach Karpackich mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, przez mniej więcej 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Wysoko w Sudetach synoptycy zapowiadają porywy do 75 km na godzinę. W popołudniowym programie o strefach czystego transportu, ale także o tym, co zrobić, żeby mieć zdrowsze przyszłe pokolenia. Pan Bogdan napisał: Niemcy, jak wprowadzali strefy u siebie, to dali mieszkańcom dopłaty. Ich stare diesle przyjechały do nas w dobrych cenach, a u nas... Znaki zapytania pojawiły się w wiadomości nadesłanej przez pana Bogdana. Popołudnie małpa nowyświat.online i grupa osób patronujących, komentujących, facebookujących do 19. Na razie mleczę.

0: Przepytanie.
1: Aleksander Szałański z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki razem z nami. Dobry wieczór, panie Aleksandrze.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Naukowcy z londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary zbadali prawie 3,5 tysiąca uczniów z ponad 80 szkół w Londynie, między innymi w Luton. Zauważyli, że wraz z wprowadzeniem strefy czystego transportu w stolicy, a co za tym idzie, poprawą jakości powietrza, odsetek dzieci z klinicznie upośledzoną funkcją płuc zmniejszył się z około 1 osoby na 7 do 1 na 11. Panie Aleksandrze, czy to oznacza, że strefy czystego transportu w Anglii przestały tam być tematem gorących politycznych sporów? No bo przecież wiadomo, przynajmniej tak mi się wydaje, tak być powinno, może jestem naiwny. Gdy pojawiają się twarde dane, cichną spory oparte na emocjach.
2: No, spory się oczywiście nie zakończyły. W Londynie tak samo jak i u nas, tak samo jak i w Polsce, podobne regulacje, nie tylko strefy czystego transportu, ale tak naprawdę wszystkie regulacje, które w jakiś sposób nawet nie tylko ograniczają poruszanie się prywatnym samochodem, ale w ogóle wpływają na to, w jaki sposób ludzie poruszają się po mieście, bo to może być też zmiana trasy linii autobusowej, zawsze będą wywoływały emocje, oczywiście w przypadku SCT nieporównywalnie większej przeciwników w Anglii, w Londynie nadal nie brakuje. Natomiast wydaje mi się, że już z tym raportem, o którym pan wspomniał, i jeszcze kilkoma innymi, które też ostatnio zostały w Anglii opublikowane, naprawdę już jest bardzo, bardzo trudno kwestionować tą zależność pomiędzy rurą wydechową, jakością powietrza, a ludzkim zdrowiem.
1: Rozumiem, czyli panie Aleksandrze, krótko mówiąc, tego typu argumenty sprawiły, że dyskusja stała się bardziej merytoryczna.
2: Tak mi się wydaje. Tak? Znaczy, to te...
1: Zanika pan nam, panie Aleksandrze.
2: To wierzyć,
1: o, jest już pan razem z nami.
2: Halo, halo?
1: Jest już pan razem z nami po krótkiej przerwie.
2: Bardzo mocno w to wierzę. Mm-hmm. To jeszcze raz powtórzę ostatnie zdanie. Bardzo mocno wierzę w to, że takie dane faktycznie wpływają na to, że dyskusja staje się bardziej merytoryczna. Ale tak jak powiedziałem na początku, no wszystko, co dotyka naszego życia codziennego, zawsze będzie budziło emocje. I tak samo w Anglii, jak i w Polsce, na pewno pozostanie grupa osób niezadowolona z takiego czy innego rozwiązania i niezadowolona również z tego, w jakim kierunku zmieniają się europejskie i również polskie miasta.
1: To ja wrócę jeszcze na moment do tych badań, do tych brytyjskich, londyńskich badań, bo słuchacz odniósł się do tego, co dzisiaj mówimy na ten temat.
3: Pan redaktor powiedział, że wprowadzenie w Londynie strefy czystego powietrza doprowadziło do tego, że dzieci są zdrowsze. Otóż nie doprowadziło, tylko istnieje korelacja, a to jest bardzo duża różnica. Tam naukowcy powiedzieli, że na razie jeszcze nie można stwierdzić, że to doprowadziło, tylko istnieje korelacja. Więc tutaj moim zdaniem nastąpiła pewna nadinterpretacja tych badań.
1: Czy rzeczywiście mówiąc w ten sposób... Dokonałem nadinterpretacji, może zbytniego skrótu myślowego.
2: Proszę mi pozwolić odpowiedzieć w dwóch zdaniach. Tak? Znaczy pierwsze brzmi tak, znaczy, czy to naprawdę ma aż takie wielkie znaczenie, jakiego użyjemy słowa. Tak? To są badania naukowe, zresztą ja zapraszam, to jest drugie zdanie, tak? Zapraszam wszystkich państwa do zapoznania się z tym raportem. On nosi tytuł Impact of the Ultra Low Emission Zone on Lung Functions Growth in Children in London. Tak?

0: Oczywiście, że mówimy o korelacji i to zastrzeżenie, zawsze warto o nim pamiętać, ale również to absolutnie nie przekreśla wniosków z tych badań. A jest jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, nie wiem, czy pan redaktor o tym wcześniej mówił. Te badania polegały nie tylko na badaniu dzieci z dwóch różnych miast, ale dzieciaków, które już na starcie były narażone na różnej wysokości ekspozycje właśnie na zanieczyszczenia transportowe, na spalinę, a dokładnie na dwutlenek azotu. I ta różnica była bardzo duża, to było prawie 19 mikrogramów na metr sześcienny, jeżeli chodzi o takie średnie stężenia roczne. Tak, czyli na samym starcie już sobie spojrzeliśmy na powiązanie tego, w jaki sposób rozwijają się płuca dzieci i te zdolności oddechowe z ekspozycją na zanieczyszczenia transportowe. Potem po wprowadzeniu strefy czystego transportu naukowcy sprawdzali i jedno, i drugie. I sprawdzali, czy dzieci w jednej grupie i czy dzieci w drugiej grupie, jak zmienia się ta ich ekspozycja, to znaczy mówiąc najprostszym możliwym językiem, ile tych spalin one wdychają i równocześnie jak rozwijają się ich płuca, jak się zmieniają ich zdolności oddechowe. No i tu mamy korelację bardzo wyraźną. Tak? W Londynie spadały. Ta ekspozycja spadała szybciej, czyli dzieciaki coraz mniej tych spalin wdychały, a coraz szybciej rosły im płuca, coraz bardziej się poprawiały im te wskaźniki dotyczące oddechu. I w końcu po 5 latach dzieci z Londynu, gdzie wprowadzono strefę czystego transportu, dogoniły dzieci z Luton. No, wydaje mi się, że tutaj ta korelacja jest bardzo wyraźna i naprawdę trzeba mieć, naprawdę moim zdaniem, bardzo dużo złej woli, żeby starać się kwestionować taki wniosek.
1: Po wprowadzeniu ograniczeń dla samochodów prywatnych londyńscy urzędnicy postawili na rozwój transportu publicznego. Cały czas trwa wymiana floty pojazdów, ograniczenie emisji. Autorzy badania, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, podkreślają, że polityka transportowa to polityka zdrowotna. Czy podobne wnioski wyciągają samorządowcy, politycy, osoby, od których wiele zależy tu u nas w Polsce?
0: No tutaj odpowiedź jest niestety zdecydowanie negatywna, ale nie cała wina leży po stronie decydentów. Londyn jest miastem ogromnym i bogatym i który zmienił swoje podejście do polityki transportowej już ładnych kilkanaście lat temu. I clue tego podejścia londyńskiego było to, aby połączyć dane dotyczące ruchu, czyli tego, jakie samochody, jakie pojazdy, którędy się poruszają, ile emitują, które ulice są zatłoczone, a które nie, z danymi o powietrzu, bardzo, bardzo szczegółowymi danymi dotyczącymi jakości powietrza, z naciskiem na źródła tych emisji. Czyli tam ta inwentaryzacja też jest bardzo szczegółowa. Tak? Jakby urzędnicy Transport for London, czy w ogóle samorządowi urzędnicy w Londynie wiedzą, co jest źródłem danych zanieczyszczeń, porównują je z danymi dotyczącymi transportu, a dodatkowo porównują je jeszcze z danymi zdrowotnymi, ze szczególnym naciskiem na szkoły i na szpitale. Bardzo dokładnie analizują, kto mieszka w danym obszarze, przy danej ulicy, na której te zanieczyszczenia z transportu są większe i te wszystkie dane nakładają na siebie. I stąd ten wniosek, że polityka transportowa to polityka zdrowotna, bo tamta logika jest odwrócona. To znaczy na górze tej hierarchii jest troska o zdrowie mieszkańców. I dopiero z tej troski o zdrowie mieszkańców, czyli z tego, najpierw sobie sprawdzamy, gdzie są ludzie, którzy są najbardziej narażeni na utratę zdrowia czy życia ze względu na zanieczyszczenie powietrza. Potem patrzymy w tym miejscu, gdzie oni naprawdę żyją, tak? Naprawdę, czyli to nie są dane dla całej aglomeracji, tylko bardzo szczegółowe, lokalne dane. Tak jak powiedziałem, konkretne budynki, konkretne ulice, konkretne lokalizacje. Sprawdzamy, co powoduje, że oni wdychają to zanieczyszczone powietrze. W przypadku transportu sprawdzamy, jakie to są pojazdy, czy to są silniki diesla, czy silniki spalinowe, czy to są ciężarówki, czy to są autobusy, czy to są samochody prywatne i tak dalej, i tak dalej. I dopiero z tego wyciągamy wnioski mówiące o tym, w jaki sposób ta mobilność w tym obszarze powinna być przeorganizowana. I w tym kontekście polityka transportowa jest polityką zdrowotną. W Polsce nie mamy jeszcze tej świadomości, ale ten brak świadomości, moim zdaniem, w moim przekonaniu, wynika też z braku dostępu do tak szczegółowych danych i tak szczegółowych analiz. I to jest wielkie wyzwanie, które stoi przed

0: Przed nami.
1: A właśnie, bo w Warszawie na przykład projektowanie strefy czystego transportu rozpoczęło się od badania pojazdów na stołecznych ulicach przeprowadzonego jesienią 2020 roku przez naukowców z Międzynarodowego Zespołu Doradców ICCT. Urzędnicy z warszawskiego ratusza po zakończeniu badania opublikowali wyniki. Okazało się, że samochody wyprodukowane przed 2006 roku stanowiły niecałe 20, dokładnie 17% floty, ale odpowiadały za prawie 40% emisji tlenków azotu i ponad połowę emisji pyłów, tych słynnych zawieszonych, to może te badania po prostu trzeba w naszym kraju też powtarzać częściej. Flota się przecież zmienia i to, w jaki sposób zanieczyszczamy środowisko, powietrze, pewnie też. Może trzeba to sprawdzać w dużych miastach częściej.
0: Byłoby super, byłoby świetnie. Natomiast no, problem też polega na tym, że ICCT to jest prywatna firma. Tak? Jakby miasto po prostu musiało zapłacić za te badania. Oni przyjeżdżają ze swoim sprzętem, rozstawiają go na kilka dni w kilku lokalizacjach w mieście i faktycznie monitorują dokładnie ruch drogowy, to znaczy oni sprawdzają zarówno warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu, z jaką on się porusza w danym momencie na danej drodze i porównują to z tym, co wylatuje z jego rury wydechowej. I te badania były na pewno bardzo pomocne dla Warszawy, podobne przeprowadzał dwa razy Kraków, no ale te badania trwały kilka dni, czy maksymalnie mogą trwać tam pewnie kilka tygodni, żeby zebrać jakąś próbkę kilku tysięcy pojazdów. A to, czego my byśmy tak naprawdę potrzebowali, to są dane, które pozyskujemy w czasie rzeczywistym, permanentnie. Takie badania realnej emisji są bardzo precyzyjne, ale też są bardzo, bardzo kosztowne. Myślę, że są pewne sposoby z pomocą Instytutu Ochrony Środowiska, czy KOBiZE, czy Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które na podstawie danych, które już dzisiaj mamy, przy pomocy modelowania i pewnych działań matematycznych mogą nam dać podobny efekt. Nie tak precyzyjny, ale myślę, że podobny. Myślę, że na tym etapie dla nas jest najważniejsze, żeby zgodzić się z tym, że pojazdy faktycznie są problemem i zidentyfikować te miejsca, gdzie stanowią one ten problem szczególnie istotny.
1: Pozbywanie się tych najbardziej trujących samochodów z centrum Londynu trwa już 20 lat. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę. W 2017 roku nałożono jeszcze opłatę za wjazd do centrum. Dwa lata później w ścisłym centrum wprowadzono strefę czystego transportu. Między 2019 a 2024 średnie stężenie dwutlenku azotu spadło o ponad 40%, a obecność pyłu zawieszonego PM2,5 o prawie 30%. Spadła również liczba nagłych hospitalizacji, w tym także z powodów chorób sercowo-naczyniowych. A czy my mamy już jakieś wnioski z wprowadzenia tej strefy w Warszawie? Ona działa od ponad 2 lat.
0: Tutaj chcę powiedzieć dwie rzeczy. Krótko odpowiadając na pytanie, panie redaktorze, nie, jeszcze nie mamy wystarczających wniosków. Wiem, że na początku roku Warszawa zaczęła takie szczegółowe pomiary, ale jeszcze ich nie opublikowała. To się powinno wydarzyć do końca roku. To powinien być taki właśnie szczegółowy raport oparty na pomiarach prowadzonych przez samo miasto. Natomiast to, co wiemy z innego raportu, który opublikowało Biuro Ochrony Powietrza Miasta Warszawy na podstawie innych pomiarów. Wiemy, że stężenie tlenków azotu na tych stacjach pomiarowych, które znajdują się na obszarze strefy w Warszawie, spadało szybciej. Tak, czyli jakby spadało szybciej niż poza strefą. Tam było chyba 9% poza strefą w Warszawie spadku NOx-ów, czyli tych dwutlenków azotu, tak. A na obszarze strefy kilkanaście, jeśli dobrze pamiętam. Tam, czyli tam była różnica kilkunastu procent. No, to już jest coś, co pozwala również jakieś pierwsze tezy stawiać, a na pewno nie jest to coś, co jest w sprzeczności z oczekiwaniami. Natomiast faktycznie brakuje nam takich bardzo, bardzo szczegółowych danych, żeby powiedzieć, tu wiemy, że na tej ulicy STT poprawiło jakość powietrza.
1: A myśli pan, że jeśli te dane się pojawią, to w Polsce poparcie dla stref czystego transportu będzie większe? Bo ono w niektórych miejscach jest spore, chociaż opór w komentarzach, opór społeczny jest bardzo głośny.
0: Ja myślę, że to są dwie rzeczy. Jedno to jest poparcie takie dla danej polityki, dla danej interwencji, które z wielu badań społecznych w miastach i ogólnopolskich wiemy, że przewyższa ten sprzeciw wobec takich regulacji. A druga rzecz to jest, nazwijmy to, natężenie tego oporu. Tak? Mamy z wielu badań, wiemy, że jest pewna grupa, to jest około 10-15% osób i to jest podobnie też w innych krajach, nie tylko w Polsce, które po prostu z założenia sprzeciwiają się wszelkim ograniczeniom dotyczącym poruszania się prywatnym autem, w tym również ograniczeniom poruszania się samochodem w mieście. Więc ja z jednej strony liczę na to, że więcej danych zdrowotnych, więcej danych dotyczących powietrza będzie wpływało również na to, że ta liczba osób niezdecydowanych, czy tych, które popierają głośniej podobne interwencje, będzie rosła, ale myślę, że to też będzie zmieniało po prostu klimat wokół takich interwencji i wszystkich przeciwników nie przekonamy, ale myślę, że łatwiej będzie doprowadzić do takiej sytuacji, w której no po prostu oni będą musieli zaakceptować tą rzeczywistość, już nie będą tą siłą dominującą, jeżeli chodzi o jakiś proces polityczny, który takie regulacje wprowadza.
1: To na koniec, panie Aleksandrze, porozmawiamy o tych komentarzach, jak pan wspomniał, głośnych momentami. W nich nie tylko znajdują się takie emocjonalne wypowiedzi, ale także coś, co można byłoby nazwać takim merytorycznym podejściem do tematu, bo tak, czytamy na przykład, że strefy czystego transportu są mitem, bo podczas pandemii koronawirusa ruch samochodowy był znikomy, a zanieczyszczenia nie zniknęły. Pani Aleksandra z kolei tutaj, komentując naszą rozmowę, zastanawia się, czy raport, o którym mówimy, ten angielski, wspomina o ograniczeniu prędkości w większej części Londynu do 20 mil na godzinę, więc czasu w samochodzie spędzamy więcej i korki większe, więc dziwi mnie wynik skupiony, jak napisała, na jednej konsekwencji. Mówimy o zdrowiu młodych ludzi. Z którym albo z jakiego typu komentarzami, pańskim zdaniem, powinniśmy się najczęściej spotykać, rozprawiać, tłumaczyć?
0: Ja zacznę może trochę od drugiej strony. Ja naprawdę rozumiem komentarze czy sprzeciw takich osób, które boją się, że będą musiały wymienić samochód, że ktoś każe im kupić nowe auto, że nie będą mogły autem wjechać gdzieś do miejsca, do którego wjeżdżały, a to auto faktycznie jest dla nich podstawowym narzędziem poruszania się. No bo takich osób jest stosunkowo niewiele, szczególnie w miastach, które mają dobry transport publiczny, ale oczywiście nie należy ich lekceważyć. Oczywiście tacy ludzie są, tak? Czy ludzie starsi, szczególnie, dlatego też ich dotyczą wszystkie wyjątki dotyczące SCT. Czy osoby, które z innego powodu tego auta potrzebują, i o ich potrzebach nie należy zapominać. To jeżeli mogę, to chciałbym powiedzieć taką króciutką tylko anegdotę.
1: Bardzo proszę.
0: Prowadziliśmy badania takie fokusowe, tak? Czyli po prostu wywiady grupowe z osobami, które deklarowały się jako właśnie przeciwnicy jakichkolwiek takich ograniczeń dla ruchu samochodowego. No i początkowo tam było bardzo wiele takich emocjonalnych wypowiedzi, które wynikały właśnie z takiego poczucia trochę zagrożenia i trochę takiego poczucia zlekceważenia ich potrzeb. Natomiast w momencie, w którym zaczęliśmy rozmawiać o bardzo konkretnym projekcie strefy w ich mieście, na potrzeby przedstawione mi na potrzeby badania, z konkretnym obszarem, z konkretnymi normami euro dotyczącymi pojazdów, rozmawialiśmy sobie o wieku tych pojazdów, rozmawialiśmy też o wyjątkach, rozmawialiśmy o wyjątkach dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, dla mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Poparcie dla takiego rozwiązania natychmiastowo rosło. Znaczy to, bo ja sam brałem udział w tych badaniach i widziałem po prostu tą ulgę w oczach tych ludzi i te kamienie z serca im tam spadające na ziemię i te oddechy. Jak oni zrozumieli, że to już nie jest ich samochód, to nie chodzi o to, że oni będą musieli coś zmienić, to nagle ta perspektywa naprawdę się zupełnie zmieniała. I to poparcie, tam niemalże wszyscy wyrażali poparcie, a przynajmniej większość tych osób, tak? Tam,
1: rozumiem.
0: Dla podobnych rozwiązań. Pani? A wracając jeszcze do pana pytania, tak? I tego pytania o COVID.
1: Króciutko, proszę.
0: Bardzo krótko. To ja naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło. Jest to absolutny fake. Można sobie spojrzeć na... Warszawa wypuściła taki raport dotyczący transportu w czasie pandemii, ale też Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował swój własny raport, Tam są dane nie tylko dla Warszawy, ale dla większości największych polskich miast. I ze wszystkich tych danych, ze wszystkich stacji pomiarowych, oficjalnych, miejskich, gziosiowskich i tak dalej, wynika, że jak ruch samochodowy spadł w czasie pandemii, to emisje z transportu również spadły i przede wszystkim tlenki azotu również. Więc nie trzeba naprawdę daleko szukać. Prosty Google, proste oficjalne raporty GIOŚ-u czy ze stacji pomiarowych w mieście pokazują, że było dokładnie odwrotnie.
1: Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje i za rozmowę. Aleksander Szałański z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki był z nami w popołudniówce.
0: Ślicznie dziękuję, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.

0: Misia Furtak z nagraniem Gdzie mój rytm. Znajdą Państwo tę piosenkę także w zestawie do głosowania i serdecznie Państwu ów zestaw polecam. Kończąc popołudniowy program, zastanawiają się Państwo, jak to możliwe, że ktoś jest przeciwko strefie czystego powietrza, czystego powietrza. To jedna z naszych patronek komentujących w grupie napisała. A tymczasem, uwaga, zmiana nadchodzi. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Proszę bardzo.
0: To właściwie jest zmiana.
1: Dlaczego te zmiany, na czym miałaby polegać, pana zdaniem?
0: Że mnie nie będzie.
1: Aha, w tymże sensie.
0: Pan redaktor.
1: No ja będę dzisiaj państwa bawił.
0: Ale nie sam.
1: Mam nadzieję, że ze synem, ale póki co to ruszycy, przepraszam. Ale na razie, uwaga. Nie,
0: jest.
1: To nie.
0: Jest. On. Widzę, jest? Stoi w kolejce.
1: A w kolejce stoi. Aha.
0: Tak, no to zaraz się cieszę, gdyż
1: nie podołałbym 2 godzin jednak. Poprowadził się sam coś zaśpiewać, gdyż mam płytkę tak tylko na godzinkę.
0: No właśnie, trzeba było. Rafał zawsze ma swoje ulubione piosenki, chociaż nie wiem, czy świat jest gotowy na to. Jeszcze piszą państwo o tym, że skoro jest zmiana siedziby, to czy redaktorowie waglowie będą mieli bliżej i będą obaj jeździć rowerem do pracy?
1: Nie, będziemy mieli 10 razy dalej.
0: To
1: będziemy stali w korkach i w ogóle będziemy się spóźniać regularnie.
0: W korkach to nie jest łatwo tak.
1: Ale nie w korkach tych
0: nie.
1: W korkach w sensie samochodowych, że to jest taka pora, już sprawdziłem GPS-ie, że przez tam Warszawę przejeżdżamy, będziemy stali. No i co?
0: Nic dobrego. Kończymy, bo nie wiem, czy Państwo słyszą, ale w tle artysta przygrywa na gitarze, a my mu zagadujemy gitarę. To nie, tak się nie robi gitarzystą, prawda?
1: No pan to robi bardzo często.
0: Zaraz, że ja tam. Wielu tak robi.
1: No może ze 4 razy pan tak. To mi zrobił. Mnie osobiście pan to zrobił, tego panu nie wybaczę i nie zapomnę.
0: To prawda. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski i Kuba Ferlin. I ja. Do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nawrocki nie chce nowego szefa Służby Ochrony Państwa, powołując się na przepisy, że szefa SOP powołuje i odwołuje premier w uzgodnieniu z prezydentem, przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi swoje negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na to stanowisko. To nie jedyna rzecz, która się nie podoba Nawrockiemu. Odmówił też potwierdzenia wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mimo odrzucania sprawozdania dotyczącego tej rady przez Sejm i Senat. W swoim oświadczeniu podkreślił, że nie akceptuje argumentacji przedstawionej przez obie izby parlamentu. Przypomnijmy, że Sejm i Senat odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wytykając jej wyroki sądów administracyjnych dotyczące bezczynności i przewlekłości postępowań w sprawie przekazywania środków z opłat abonamentowych, rażące naruszenie prawa w tym zakresie, brak reakcji na skargi dotyczące mowy nienawiści oraz niewystarczające egzekwowanie opłat koncesyjnych, zwłaszcza wobec Telewizji Republika. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem krajów Mercosur. W ocenie luksemburskiego Trybunału Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie tej umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Umowa handlowa między Unią Europejską a Mercosurem obowiązuje tymczasowo od maja. Rząd ponownie zajmie się opłatą cukrową. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wcześniej został zawetowany przez Nawrockiego. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje, że chodzi nie tylko o kwestie zdrowotne, ale także o dodatkowe pieniądze na leczenie.
1: Absolutnie poruszające dane z Ministerstwa Zdrowia dotyczące problemu otyłości w Polsce, ale również konieczność wzmocnienia finansów Narodowego Funduszu Zdrowia, bo przypomnę, 96% dochodów z opłaty cukrowej trafia bezpośrednio do NFZ-u.
0: Projekt ponownie rozpoczyna ścieżkę legislacyjną, ale jego wejście w życie będzie zależało od dalszych prac. Zamknięcie tegorocznego sezonu Letniej Galerii Krainy Bugu już w tę sobotę, 3 października. Impreza odbędzie się we wsi Skrzeszew między Sokołowem Podlaskim a Drohiczynem. Zaprasza główny organizator Daniel Parol.
2: Przygotowaliśmy dla Państwa wystawę fotograficzną Artura Tabora, pejzaż nostalgiczny, także wernisaż wystawy poplenerowej pleneru rzeźbiarskiego, który nazywamy tutaj potocznie Tubylcy. Odbędzie się także spotkanie i rozmowa z Januszem Bałdygą oraz Pawłem Smoleńskim, który poprowadzi Andrzej Maruszeczko. Będziemy rozmawiać o twórczości Janusza Bałdygi. Także w trakcie tego spotkania odbędzie się projekcja filmu Proste Czynności, a także projekcja filmu reżyserii Artura Tabora, pejzaż nostalgiczny.
0: Początek wydarzeń związanych z zamknięciem tegorocznego sezonu Letniej Galerii Krainy Bugu we wsi Skrzeszew o godzinie 16 w sobotę 3 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: To proszę państwa, tutaj. Tą wesołą... Aha, ja jestem pani Bubu, to wiadomo przecież, bo już się witałem z państwem. No rozpocząłem ową wesołą melodią.
1: To ty śpiewałeś, tak właśnie myślałem,
0: ja sobie śpiewałem, wesoło wracałem z wakacji. A dokładnie to śpiewał, proszę państwa, książę Mohamed. Come Wake Up and Up, taki tytuł owej pięknej piosenki. No i pierwszą część programu, jak zwykle, Czarnego Wtorka opanuje... Wtorka też fajnie brzmi. Czarnego Wtorka opanuje muzyka z Patchworks. Też reggae. Reggae Muffin. Może będzie jakieś jeszcze coś tam. Zobaczymy. A w drugiej części będzie to, czego się nie da słuchać. Będzie troszkę jazzu, będzie troszkę tej muzyki filmowej. Będzie w ogóle pięknie. I wspaniale.
1: No, a ode mnie w tej pierwszej części, tak, na sam początek muzyki troszkę instrumentalnej, ale też nie do końca, takiej z pogranicza soulowej i tej nowej, która jest stylizowana na starą i przeróżną, troszkę może starych. Chciałbym dotrzeć do kilku płyt rapowych starych i jednej nowej. A na końcu muzyka instrumentalna, nie wiem czy do końca jazzowa, większość nagrań, które przyniosłem dla państwa, to nagrania są nowe, ciekawe, super brzmiące, niektórzy artyści znani już z naszych audycji, niektórzy nieznani, niektórzy proszę ciebie są z Wielkiej Brytanii, niektórzy ze Stanów Zjednoczonych, a to jeszcze z zagranicy niektórzy raczej. Z Australii na przykład są. Mm-hmm. Tak, z zagranicy. No i pierwszym wykonawcą to będzie akurat Niemiec. Tak się złożyło. Jeżeli chodzi o te podróże wokół świata. J.J. Whitefield i jego kolejna odsłona pod tytułem Exotic Moods. Świetnie to brzmi, fajnie, bo ja takiej muzyki porobiło się bardzo dużo, instrumentalnej, jakby jakieś takie zagubione nagrania z lat 70. To muzyka, która świetnie sprawdza się w takich malutkich klubach, zawsze dobrze brzmi, jest rozbujana. Z jednej strony na płycie Exotic Moods, tej najnowszej, która ukazała się pod koniec sierpnia, jest bardzo dużo takiego właśnie soulowego bujania, ale pierwszy raz J. Whitefield zahacza o korzenie też takie swoje, niemieckie, bo jest także troszkę jakaś taka dawka prawie że krautrocka. I hołd dla zespołu Ken na przykład miejscami. No dobrze, to J.J. Whitefield na początek tej podróży przez jazz, przez muzykę taką bitową, instrumentalną, inspirowaną Afryką. Proszę bardzo.

0: J.J. Whitefield i jego nowa płyta, która się rozkręca jeszcze bardziej tak psychodelicznie.
1: Ale tam mówię, że nie tylko instrumentalna będzie ta piosenka, to nie usłyszałem.
0: A tutaj nie mówiłem, nie. Ja mówiłem, że w krautrocka tam pan sobie wycieczkę robi, bo pan pochodzi, właśnie nie wiem z jakiego do końca miasta, ale jest to niemiecki pan.
1: Pan niemiecki. Mm-hmm. Junior Biles teraz do
0: państwa. A z Monachium, już wiem. O.
1: A z Monachium.
0: Bawaria Monachium.
1: No, ale Niemiec, cokolwiek by nie mówić, to jednak Niemiec. No. Nic go nie usprawiedliwia. No trudno. Junior Biles. Długa droga to będzie. Aczkolwiek utwór krótki. Ale ma taki tytuł. Long Way.

0: Przypomnę, że był to Junior Biles.
1: A ja jakoś nie mogę się wydostać z terenu Niemiec. Teraz będę, proszę ciebie, chyba w Kolonii dokładnie.
2: To znamy.
1: No. Zespół The Tweet 123, to Twin One, czyli team partner i producent. Zresztą bardzo utalentowany, bo współtworzy też takie swoje solowe, nazwijmy to, projekty, gdzie miksuje muzykę hip-hopową. No i wibrafonista Maxim von Kobliński i perkusista Niklas Schneider. Płyta, która ma się wreszcie ukazać, ale widzę, że jest przeniesiony był... Bo tak, single, epka już jest, dobrze mówię. Ale płyty jeszcze cały czas nie ma. Płyta ukaże się 22 października. Tak, dopiero są dwa single, więc utwór z płyty, gdzie taka muzyka beatowa spotyka się też z soulem i jazzem. Zresztą świetnie brzmi tutaj ten wibrafon na tle takich pociętych czasami bitów. No ale ja już kiedyś mówiłem, że jestem wielkim fanem instrumentu, który ma na imię wibrafon. Proszę bardzo, The Tweet 1, 2, 3.

0: No i to bardzo ładna była piosenka, była melodia, była taka... La, la, la, la, la.
1: Tak, była la, la, la, la. Mówiłem, że się rozkręcę.
0: La, la, la. A ja chyba teraz będę miał melodię, zdaje się, z tego co pamiętam, instrumentalną. Chociaż tak szybko pakowałem tą płytę, bo tak... Ale coś mi się tak wydaje. Exterminator to wykona utwór pod tytułem Love Line Version.

0: No i piękny dżabdzik. Pięknie to było. Ja to jednak do takiej muzyki musi być winyl. No już sobie nie wyobrażam, żeby słuchać z innego nośnika niż z winyla takiej muzyki.
1: Ostatnio, a chyba tydzień temu jakoś wyciągnąłem, bo właśnie mój adapterek
0: nie słuchałem,
1: musi gdzieś tutaj być. Jest, nie? Bo zostawiłem, bo
0: tak
1: przyszedłem ze swoim adapterem i zostawiłem go. Tydzień tutaj przeleżał. Mam
0: ale
1: nadzieję,
0: rower wziąłeś, czy też zostawiłeś?
1: Nie, rower wziąłem, ale zostawiłem adaptera mojego magicznego i zaplątała mi się stara płyta, świetna zresztą, The Garden Nostalgy 77 i tak się zastanawiałem, czy jeszcze panowie, a właściwie pan, bo to jest producent Ben Lamdin, czy jeszcze coś robi w tej swojej Wielkiej Brytanii, bo ostatnia płyta, jako słyszałem, zresztą bardzo dobra, to była płyta z 2023 roku, taka nietypowa, bo zagrana po prostu przez skład jazzowy, różne kompozycje, no i wyprodukowane przez Nostalgię. A tu nagle niespodzianka, bo jakiś nowy singiel się pojawił. Childish Thing i rzeczywiście takie nawiązanie do tego, z czego słynęła Nostalgia, czyli takie połączenie troszkę też i soulu, muzyki instrumentalnej, hip-hopowej, czy takiej tak zwanego nowego jazzu. Nie wiem, brzmi świetnie, piosenka też ładna.
0: A co ty masz na czapeczce napisane? Takie, co to znaczy?
1: To znaczy?
0: No, co to nie jest jakiś brzydki wyraz?
1: No właśnie, żebyś się nie interesował, co to napisane jest, tak jest napisane.
0: Co się to obchodzi?
1: Dokładnie, po hiszpańsku prawie, że.
0: A!
1: Childish Things.

0: No i taka nostalgia przyjemna.
1: No ładno, tak jest sympatyczne, taka nostalgia właśnie jakby troszeczkę mi
0: tak,
1: się wydaje.
0: Tak, bo ja jestem
1: no.
0: dzisiaj ten sympatyczny.
1: Ty jesteś ten sympatyczny i taki, nie boję się słowa, nostalgia troszkę i parra. Tak.
0: Do tego bo jak byłeś sam, to oczywiście jak gruchnąłem tu raz, to wiesz.
1: Ja słyszałem po pierwszą audycję z Tytetki, mnie nie było i mi się podobała, a drugiej nie mogłem, bo Milo gadał cały
0: czas. A druga była właśnie taka z tym winylem, ale to jest śmieszne urządzenie, bo to jest taki adapter, pokażę później, który ma loopera w jednym, pogłos, tylko najśmieszniejsze jest to, że nie można podłączyć tam słuchawek, więc jak robisz ten loop, to się
1: zawsze kręci.
0: Tak, i tam po prostu trafić, żeby to miało sens i ręce. Fajne urządzenie, bo to jest takie do ćwiczenia skreczy troszkę, ale no...
1: Ale do czego, że skreczowałeś, czy po prostu...
0: Nie, nie, właśnie nie, chciałem w ten sposób robić, że po kilka płyt winylowych, więc ściągałem i ten loop mi grał, tylko się zapytał w dziwny bardzo sposób. Ale jest i pogłos i tak fajnie. Dalej, więc świetne też urządzenie, bo to można sobie na działeczkę wziąć, a tam masz baterię, proszę ciebie, są dwa głośniki takie małe, które przyjemnie grają, więc...
1: O, a propos działeczki, to ci coś powiem ciekawego. No to The Unix, ostatni artyści z tej płyty 600% dynamitu. Queen Majesty. Majesty.

No i to fajne było, fajne, zdabowane. Fajne. To ja zespół, który wydał właśnie płytę, chociaż udaje, że jest właściwie takim zespołem z lat 70. prawie, że brzmieniowo. I nazywa się The Sincers. Producentem, pieśniarzem i kompozytorem jest Joy Quinones. I właściwie widzę, że tak, podpisuje się pod nazwą Chicano, czyli takiego R&B, które wykonywane było przez meksykańsko-amerykańską ludność jako interpretację.

0: Tak, Lon, jak jest jesteś samotny, kiedy jesteś samotny.
1: No
0: czy
1: właśnie.
0: Jesteś bardzo samotny, czy jesteś taki na przykład nie do końca samotny, bo możesz mieć pieska albo kotka na przykład. Albo
1: ChatGPT.
0: No.
1: Proszę bardzo.
0: Dziękuję.

0: prosto ze wschodniego Los Angeles, Chicano R&B od zespołu The Sincers.
1: Takie nawet jakby regowate momentami takie czyście.
0: No prawie że, tak.
1: Prawie
0: no,
1: że.
0: Ale swingujące, wszystko się zgadza.
1: No dobra, to teraz Roots Reggae.
0: A,
1: Roots Reggae.
0: The Roots.
1: Nie. No właśnie, nie było nas dawno The Roots, a kiedyś było ich dużo.
0: No bo nic nie nagrywali, no nie? Ale Questlove oznajmił, że właśnie pracują nad płytą. No, pierwszą od będzie, wielu, wielu lat.
1: To będziemy zadowoleni na pewno. The Heaven Singers, proszę bardzo, Rasta Dreadlocks.

0: No pięknie, pięknie. Jednak ród to ród. No. Jest ta obrzędowość, jest moc, jest siła. Nie ma la la la, tylko jest kosmos.
1: No dobrze, ja tak chciałem sobie, skoro były młodzieżowe płyty, które brzmiały jak stare, to może jednak jedną starą, która brzmi całkiem świeżo. W takim razie, skoro taka muzyka wraca. No ale to będzie, bo świetne, pojawiały się reedycje z Blue Note'u od czasu do czasu. Taką nową reedycję doczekała się płyta Soul Symphony, The Three Sounds, czyli takiego trio pianistycznego. Płyta ukazała się oryginalnie w 1969 roku. No, bardzo dużo akurat na tej płycie jest też samego bluesa, nie tylko takiego soulowego, przyjemniackiego jazziku. Proszę bardzo, utwór Repeat After Me, 1969 rok.

0: No bardzo fajnie. Na koniec pierwszej części, no to już współczesne remiksy. Jerzy Wales, Benny Man, Inka Moze. W remiksie New Blood Crew.
1: I Nika Moze. No. To Nika Moze, to wcale nie taki współczesny, ale fajny.
0: Ale remiks współczesny.
1: No tak.
0: Bardzo proszę. Senor, make me three coffins. Boom! My mistake, make it four. I didn't see this backbiter behind me. Lord of mercy. Hey,

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Osoba nieuprawniona zdołała wykorzystać lukę w systemie, czego skutkiem był nieautoryzowany dostęp do części danych, podali przedstawiciele firmy. Wskazali, że nieuprawniony dostęp mógł obejmować dane kont wszystkich użytkowników i ich kontrahentów oraz faktur wystawionych w systemie przed 2023 rokiem. Ponadto wyciek mógł objąć dane kont firm i użytkowników, skróty haseł, rachunki bankowe, dane o płatnościach oraz klucze i hasła systemowe aplikacji. Jak podkreśliła firma, nie doszło do żadnego naruszenia w zakresie integracji z KSeF ani innych integracji z fakturownią. Bezpieczne pozostały też dane kart płatniczych, podkreślono. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób w związku ze śledztwem dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Obejmuje ono już 26 uczelni, w tym placówki już nieaktywne, w których fałszowano dokumentację z datą wsteczną. Ostatnie zatrzymania to kontynuacja tego wielowątkowego śledztwa, mówił w TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzeński.
1: Uczelnie sobie załatwiały możliwość otwierania kolejnych kierunków, czy możliwość przymykania oka tak zwanego przez Polską Komisję Akredytacyjną. A drugi, najbardziej potężny wątek w tej sprawie to są dyplomy MBA, dyplomy magistra, załatwiane przez różnego rodzaju polityków, samorządowców, dziennikarzy, przedsiębiorców.
0: Łącznie w sprawie zatrzymanych jest ponad 90 osób. Wśród podejrzanych są też przedstawiciele administracji publicznej i służb, rektorzy oraz profesorowie wielu uczelni. Ponad 13,5 miliona złotych kar za ustawianie przetargów. UOKiK ukarał firmy, które miały dzielić między sobą zamówienia organizowane przez PGE Dystrybucję. Chodzi o 11 przetargów na budowę i przebudowę sieci energetycznej. Zamiast walczyć o zlecenia, przedsiębiorcy mieli wcześniej ustalać, kto wygra. O kulisach zmowy mówi prezes UOKiK Tomasz Chrostny.
2: Przedsiębiorcy mieli świadomość, że postępują niezgodnie z prawem. Bardzo często kontaktowali się ze sobą telefonicznie, aby rozdzielać między siebie kolejne przetargi. Każdy z nich najpóźniej w dniu aukcji elektronicznych wiedział, kto wygra.
0: Wśród ukaranych są m.in. Energotech i Elektra. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorcy mogą się odwołać do sądu. Ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego wyszło dziś na ulice wielu francuskich miast. Domagali się podwyżek płac. Demonstracje zostały zwołane przez związki zawodowe. AFP podaje, cytując oficjalne dane, że w akcji uczestniczyło blisko 10% pracowników sektora publicznego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Let Your Hair Down i Pingu Anthem. Właśnie się zastanawiam, czy to jest wersja taka funkowa, soulowa.
1: A z którego to roku?
0: To jest właśnie nowa rzecz.
1: Nowka.
0: Nowa
1: rzecz,
0: taka
1: fajnie.
0: DJ-ska. Ale czy chodzi tutaj o tego, no jak on się tam, Pingwina Pingu? Możliwe, ja może to była ta pieśń, tylko w takiej wersji funkowej.
1: Ty, ale zobacz, to się fajnie składa, no bo ja będę teraz cały czas przypominał państwu muzykę z sensacyjnego kina początku lat 70-tych, tak zwanego Blaxploitation, gdzie właśnie tego typu muzyczka tam grasowała, jak pamiętasz, prawda? The Final Countdown to jest dramat kryminalny 72 roku z Billy Dee Williamsem. Ale właśnie to nie mniej z tym. Nie, absolutnie nie. Nie znasz się w ogóle. Powieść, no, dramat polityczny, to miał charakter.
0: Mówisz Final Countdown, mi od razu tak samemu
1: się.
0: No ja
1: wiem, bo ty jesteś inne pokolenie. No jakbym... To jest, chłopaku, 72 rok, to ty nawet jeszcze w ogóle nie miałeś w planach, żeby przyjść na ten
0: świat. Ale chciałem mieć takie włosy jak ten z Europe. Takie blond, takie kręcone prawie.
1: Troszkę ten, powykręcane.
0: No szminkę fajnie. Miał nawet chyba na ustach wtedy.
1: I chciałem powiedzieć, że ten Final Countdown... Ja przestań, no, bo się nie mogę skąd to mówić, że to nie ten. On ma zupełnie dobre recenzje jak na te produkcje. To z tymi filmami już państwu opowiadaliśmy, że to filmy, które nie za dobrze były przez jakiś czas przyjmowane, nawet traktowane jako lekki obciach, a po jakimś czasie nagle się zrobiło szaleństwo. A w swoim czasie była też taka cała fala mody związanej z rozszerzane spodnie, zdziwiane ramionka i tak dalej. No, nie chcę się już rozgadywać. Muzykę chyba to jest tytułowy temat, Traveling to Get to Doc, czyli podróż w stronę doktora, żeby tego złapać doktora. Grant Green napisał to, proszę bardzo.

0: No i na bębenkach panowie wesoło pograli po to, żeby państwo się przygotowało do przeróżnego rodzaju poruszania gibkim ciałem państwa. Bardzo chciałem powiedzieć, bo się nie przyglądałem, że zapomniałem, jak się obsługuje komputera takiego, że tam trzeba myszą coś i zapomniałem, że mogę wejść sobie na Patronów. Widzę, że państwo bardzo z bardzo dużym zaangażowaniem słucha naszych wypocin, co bardzo cieszy. Pozdrawiam państwa serdecznie. No jaka to radość, jak człowiek wraca do kraju po paru dniach nieobecności i tak miło jest przyjęty przez wszystkich. Wiesz, tak się ucieszył, tak mi się rzucił jakoś na szyję. Nie wiem, coś mi się stało, ale nie, jakby mi się coś stało, to przecież nie jechałby w takim stanie na rowerze. W każdym razie, no bardzo miło. Rafał, jak się ucieszył, chciał mnie tu poczęstować jakąś zupką czy coś, ale zawsze do jakiejś zupki, jak przychodzi. Jadłeś zupę dzisiaj też? No, chciał się zupką ze mną podzielić. W ogóle atmosfera niebywała. Także cieszę się bardzo.
1: No i też jest nam fajna wiadomość, że oprócz ciebie oczywiście powrócił też Leon Bridges z płytą Happiness Anytime w piątek. No to takie dwie fajne wiadomości. Bo ta płyta jest z tego, co tak się wsłuchłem szybciutko wczoraj. Bardzo dobrze, dobry odbiór był z mojej strony, że tak powiem, że tak
0: znaczy
1: nie wyłączyłem.
0: Ci się podobało po prostu.
1: Także mi
0: powiedzieć.
1: To jeszcze się nie wsłuchałem. Aha. Dobrze, bo w tym czasie jeszcze robiłem
0: ale że generalnie
1: ciekawych ruchów naokoło stołu, ale wydaje mi się, że jest bardzo fajny. Na przykład utwór, który przyniosłem, uważam, że jest to bardzo dobry utwór. Naprawdę, że to jest utwór taki, że on jest dobry. Tak ja uważam. Illusion nosi tytuł.
0: Znam taki zespół.

No a u nas, proszę państwa, teraz pełna symultanka. Fiszu odpalił swój tajemniczy. Oj, co się dzieje? Kosmiczny adapterek i mamy fantastyczny podkład muzyczny. Słychać coś tam, panie Rafalu? Panie Rafał, no to dobrze. Bardzo ładna melodia. To czekaj, to ja muszę w tym tempie zapowiadać. Coffee, taki film 73 roku, to pierwszy, chyba jeden z pierwszych filmów z tej listy filmów, o których mówimy, którym w głównych rolach grają dziewczęta. I to jakie wspaniałe. Pam Grier, którą przecież państwo znacie, potem z niepamięci wydostał ją Tarantino w słynnym filmie. I no to jest Coffee, to jest film o dwóch siostrach, jedna z nich uzależniona. Nie umiem w takim podziale się zmieścić. No i teraz będzie utwór z tego filmu będzie utwór, który wykona Roy Ayers. Tytuł utworu Aragon. Film Coffee. Pam Grier w roli głównej.

Kapujesz? No dobra, to ode mnie będzie teraz Sokrates, raper, bardzo którego chciałem, żeby reedycja płyty się pojawiła, bo bardzo lubię. A to raper z sąsiedniej Kanady. Sokrates Still Count Up. Przypomnienie płyty z 98 roku. Muszę to sprawdzić. Proszę bardzo. Yo!

0: Sokrates 90. A!
1: Dajesz tutaj podkład przecież, no. Wiesz, teraz uwaga.
0: Rapowo, dobra.
1: Pięknie.
0: Sokrates to tak był 95 rok.
1: Tak się przedstawia. Ale coś przeskakuje się tak. Co to był za głos? Mówił do mnie całą noc. Podskoczyłem jak zbudzony w nocy stróż. Co to był za dźwięk? No i przedstawił, niefrazowo. Tak się przedstawia, no dobra. Nie da się to, jeszcze nie zakładam. Musimy to potrenować.
0: Ale powiem ci, że to jest właśnie jeden minus tego gramofoniku, że on tak źle przycina to.
1: Hell Up in Harlem to film, który z 1973 roku w reżyserii Larry Cohena i scenariuszem Larry Cohena, który doczekał się bardzo dobrej recenzji po latach. No to oczywiście jest kryminał. Gangster ratuje byłą żonę, która została porwana przez mafię. Film ma wartką akcję, podobno ma drugie dno, które opowiada o czarnej społeczności w Stanach dosyć głęboki sposób. W każdym razie dobrze przyjęty. W głównej roli Fred Williamson. I posłuchamy, proszę sobie państwa, pieśni Edwina Stara, która okrasiła film, tytuł Easing In, 1973 rok.

To ode mnie będzie też fajny duecik, a właściwie trio całe. Lice, Aesop Rock i Homeboy Sedman, mój ulubiony. Świetna jest w ogóle ta epka. Panowie razem ją nagrali dosłownie niedawno, bo w marcu tego roku. Miami Lice taki nosi tytuł. No i wspaniali MCs, więc i wspaniały utwór. Who Sent You?

0: Isoprok i... Jejku, jak on się nazywa? Homeboy Sadman, oczywiście. Świetny duet.
1: No, ja już żegnam się z kinem, o którym państwu opowiadałem, z Blaxploitation. Film, którego w zasadzie głównym twórcą został Fred Williamson, aktor pierwszoplanowy z poprzedniego filmu, o którym mówiłem. Tym razem wziął się za wyreżyserowanie i zagrał główną rolę. Film nosi tytuł Mean Johnny Burroughs. Ujrzał światło w 76 roku była premiera tego filmu, chociaż film w 75 został nagrany. W rolach głównych Fred Williamson, James Brown zagrał w owym filmie, Elliot Gould, wspaniały, białoskóry tym razem aktor. No i muzyka skomponowana przez ciekawą bardzo postać, mianowicie Gordon Staples. Gordon Staples, skrzypek, koncertmistrz, dyrygent, biały tym razem. I proszę sobie posłuchać utworu pod tytułem Strung Out, Gordon Staples.

0: To ja, jeżeli chodzi jeszcze o rap, chwileczkę pozostanę. Zespół Smith & Wesson bardzo inspirujący, ważny dla takiego niezależnego rapu z Nowego Jorku, z Brooklynu. Powstał w 1993 roku, a w 1996 musiał zmienić nazwę, no bo panowie, którzy wymyślili, właściwie byli producentami broni Smith & Wesson, powiedzieli, że to jednak nie można się tak nazwać, bo to jest znak zastrzeżony. Więc od 1996 roku zespół Smith & Wesson zmienia nazwę na Coca Brothers. No i tak sobie przypomniałem o tej płycie, bo bardzo lubiłem debiut Smith & Wesson. Ta Rude Awakening z 1998 roku po latach okazuje się równie ciekawa. Backtown USA. No i to taki kącik płyt ważnych z lat 90. z muzyką rap.
1: Bucktown, USA is the place where I rest. Should I say chill? 'Cause there ain't no rest for me yet. Should I can't say chill?

0: No ładne to było. No teraz zmieniamy troszkę nastrój, tak jak to.
1: No ja też będę zmieniał, to ładnie.
0: No to widzisz, bo no jak to w Maglu, no po prostu się wszystko zmienia. Wczoraj, proszę państwa, upłynęło 35 lat dokładnie od śmierci Milesa. Strasznie szybko to ten czas zleciał jeszcze przecież. A, no nic to. Nie będę się bawił filozofowanie i opowieści o sentymentalne. Przedstawię państwu Milesa ze wspaniałej, mojej ulubionej płyty Sketches of Spain. Jak państwo pamiętacie...
1: Który będzie numer?
0: Saeta.
1: Ale który to będzie numer?
0: Czwarty.
1: Czwarty.
0: A ja pyta pan, inżynier pyta?
1: Tak.
0: A nie dosłyszy biedny?
1: Nie.
0: A nie ty też mówiłem, czy może słuchawy. Nie pokazałem? Aha, mówił. No dobrze. Czwarty numer chciałem powiedzieć. Państwu też powiem, że to czwarty numer. Tytuł utworu Saeta, kompozycja Gila Evansa. Przepiękna płyta, jedna z najwspanialszych w historii muzyki w ogóle jakakolwiek powstała kiedykolwiek na świecie. No i tak proszę się wsłuchać, też zadumać, zamyślić. Znacie państwo ten utwór pewnie na pamięć, bo znany, i to piękne granie Milesa.
1: To jest ten?
0: To właśnie coś takiego, tylko zupełnie inaczej. Bardzo proszę.

0: Tak właśnie troszkę. Marsz pogrzebowy to zabrzmiało i tak miało zabrzmieć. Pewnie państwo płytę zresztą znacie i macie w swoim posiadaniu, bo to wstyd nie posiadać, a jest przepięknej urody.
1: Ja jestem hrabia Mieczysław Unikat jak numer PESEL. Mm-hmm. I teraz będzie pieśń tu już z cyklu takiej instrumentalnej muzyki, ale nie do końca jazzu. Scrimshire z płyty Bring Our Light to Every Corner, utwór My Land is Your Land, Your Sky is... I tutaj mi się wycięło, taki długi jest. Is My Sky, tak myślałem właśnie. No to jest bardzo ciekawa rzecz. Producenta pochodzącego z właśnie nie wiem czy z Londynu, na pewno z Wielkiej Brytanii. Taka gdzieś w stylu, przypomina mi miejscami to, co wykonywał zespół chociażby kiedyś, taki fajny pod tytułem Cinematic Orchestra. Tak, z Londynu, dobrze mówisz, że z Londynu. Proszę bardzo, Scrimshire, jeszcze pod koniec lat 90. współpracował właśnie z Georgią Ann Muldrow. To była bardzo ciekawa też rzecz i płyta. No a teraz to jest nowa płyta, której jeszcze nie, z którą dopiero się spotykam, więc wysłucham razem z państwem. Bring Our Light to Every Corner, Scrimshire.

0: No i żegnamy się z Państwem przepięknym utworem z płyty Skecze ze wspomnień, jest oczywiście w hołdzie Milesowi poświęconej. Will of the Wisp to fantastyczna kompozycja Manuela de Falli, hiszpańskiego kompozytora, który łączył andaluzyjskie flamenco z impresjonizmem. Tak, przepiękny temat, przepięknie zagrany. Gil Evans, Miles Davis. W przyszłym tygodniu Higiena Ucha. Był z nami pan Rafał Lewandowski, pan, jak to się nazywasz w końcu, bo jeszcze ciągle
1: zapomniałem. Jestem F do I do S do Z.
0: F do I do S do Z i ja byłem też, serdecznie Państwa pozdrawiam.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia, śpicie dobrze. Jutro Dzień Chłopaka.
1: No.
0: Dobranoc.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rząd przyjął dziś budżet na 2027 rok. Wydatki państwa wyniosą ponad 977 miliardów złotych, dochody 695 miliardów, deficyt zaś nie może przekroczyć 282 miliardów, mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026.
0: Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Minister Domański przekonuje, że nowe rozwiązania mają przynieść korzyści milionom osób rozliczających się według skali.
1: Podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych, czyli ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych. To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
0: Projekt przewiduje również zmiany w zasadach rozliczania ryczałtu i wyższy podatek CIT dla największych firm. Ustawa budżetowa trafi teraz do Sejmu. Administracja Stanów Zjednoczonych analizuje możliwość poluzowania sankcji nałożonych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych. Według ustaleń magazynu The Atlantic pomysł ten przedstawił kilka miesięcy temu Donaldowi Trumpowi jego wysłannik John Coali, który od ponad roku prowadzi podobne działania względem Białorusi. Magazyn twierdzi, że amerykański prezydent zgodził się, by spróbować takiego rozwiązania. The Atlantic podkreśla, że nowe podejście do realizacji z Kremlem prawdopodobnie wścieczyłoby Ukraińców, Europejczyków, a nawet wielu sojuszników prezydenta USA w Kongresie. Potencjalne umowy biznesowe między USA a Rosją wiązałyby się z ryzykiem przekazywania pieniędzy rosyjskiej armii. Belgia przekaże Ukrainie do końca tego roku 3 myśliwce F-16 w ramach przyspieszonej procedury, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że w sytuacji, gdy Rosja z każdym dniem nasila ataki, należy zwiększać możliwości zestrzeliwania jej środków napadu powietrznego, aby chronić ludność cywilną. Jutro startuje w Łodzi pierwszy międzynarodowy festiwal animacji Enter Anima. Jak mówi Patryk Drzewiecki, dyrektor festiwalu, będą na nim pokazy najciekawszych animacji z Polski i ze świata, spotkania z twórcami, masterklasy, panele dyskusyjne i wydarzenia branżowe.
2: Enter to jest taki festiwal, na którym zależy nam, aby pokazać animację w pełnej krasie. Tak naprawdę od filmu stop motion poklatkowego po bardziej cyfrowe formy. Łącznie tych filmów będzie ponad 80. Wśród tych filmów pokażemy także pełnometrażowe filmy, które były prezentowane na międzynarodowych, największych festiwalach animacji.
0: Enter Anima Festiwal potrwa do 3 października w Łodzi. Projekcje, spotkania i panele będą w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1, w Mediatece Memo i na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 29 września, 21.08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dziś pozostaniemy w rejonach wpływów trumpowsko-azjatyckich, o tak to ujmę. Najpierw porozmawiamy o wizycie Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Państwo pewnie widzieli te czerwone dywany, te ociekające złotem sale w Białym Domu, wspaniała kolacja, wydekoltowani goście, no po prostu najwyższy poziom uhonorowania gościa z zagranicy. No a potem porozmawiamy, jak go jest z zagranicy, czyli Donald Trump i jego rodzina próbują się osadowić w Azji, czyli w Gruzji. Tym razem będziemy sobie obserwowali, jak to znowu są zapowiedzi budowy takiej wieży Trumpa w Tbilisi i no zobaczymy, co z tego wyniknie. No ale dobrze, najpierw wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie. To było drugie spotkanie w ciągu ostatniego półrocza między Trumpem a Xi. Panowie najpierw spotkali się w Chinach, tam też to było z dużą pompą, no więc postanowił się też Donald Trump taką pompą odwdzięczyć. No tylko jest jeden problem, nie do końca wiadomo, co panowie ustalili i spróbujemy porozmawiać o tym z doktorem Michałem Boguszem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór.
0: No więc czytam sobie, że między innymi to, co udało się panom ustalić, to jest kwestia wymiany handlowej po obniżonych stawkach celnych. Ta wymiana dotyczyłaby produktów do 30 miliardów dolarów i zarówno ze strony chińskiej, i ze strony amerykańskiej. Ale jak czytam, o co chodzi w ramach tej wymiany handlowej po obniżonych stawkach, to mnie troszkę pusty śmiech ogarnia, ponieważ jeżeli idzie o stronę chińską, to może chodzić o import schłodzonego foie gras, sierści króliczej, delfinów do hodowli albo wielbłądów. To taki jakiś taki teatr panowie urządzili, no bo te produkty powiedziałabym dosyć takie oryginalne.
1: Znaczy ja bym zeszedł od tego, że obydwaj przyjechali kupić czas. Jeden dla Chin, bo Chiny muszą się zwiększyć swoją niezależność technologiczną od Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych oczywiście, a Stany Zjednoczone muszą zwiększyć swoją niezależność materiałową od Chin, zwłaszcza metali ziem rzadkich, ale także innych minerałów strategicznych i szeregu innych rzeczy. I tak naprawdę obydwaj przyjechali kupić czas, obydwaj odnieśli sukces. W tym sensie, że spotkali się, żeby kupić sobie czas i każdy z nich odniósł sukces. Pytanie jest to, kto na tym wypadł lepiej, bo dotyczyło bardziej tego, kto musiał za ten sukces więcej zapłacić. No i w tym wypadku zapłacił za to więcej Trump, ponieważ musiał dać Xi Jinpingowi tak zwaną twarz, bo to w Azji się tak nazywa, czyli go tak uhonorować, żeby pokazać, że jest on równy z nim, a równocześnie Xi Jinping wyraził zgodę na pewne sukcesy. Właśnie jeden z tych sukcesów jest te 30 miliardów na królicze, tak?
0: Królicze futro, tak. Sierść, wielbłądy.
1: Króliczą sierść, właśnie wielbłądy i tak dalej. No właśnie. To wszystko jest jakby, chodzi o pokazanie, Trump musi teraz pokazać, że odniósł pewien sukces z tego spotkania, inny niż czas, niż kupno czasu. Xi Jinping ma z tym problem, ponieważ on był gościem, został tak super honorowany, że teraz może sprzedawać tą wizytę jako swój sukces. Tak naprawdę wyszedł z tego wszystkiego na gorszej pozycji Trump, ponieważ Trump dał przestrzeń Xi Jinpingowi do zaprezentowania się jako mąż stanu, a Trump wyszedł znowu jako szedzący trochę głupie żarty gospodarz. To wszystko jakby teoretycznie faktycznie nie przynosi zbyt wiele, no bo ustalono, że niby otworzą gorącą linię w kwestiach sztucznej inteligencji, ale co to znaczy gorąca linia w kwestiach sztucznej inteligencji? Jedni będą dzwonić do drugich z pretensjami, że z tej drugiej strony sztuczna inteligencja coś im ukradła, a drugi po prostu nie odbierze telefonu. Niestety gorące linie z Pekinem często się tak zdarzają, że to Pekin dzwoni, jak ma do kogoś pretensje i wtedy może bardzo mocno się oburzać, ale jak do niego dzwonią, to po prostu nie odbiera telefonu. Później to porozumienie o wymianie handlowej do 30 miliardów to jest nic tak naprawdę.
0: No właśnie.
1: W skali handlu między tymi państwami jest po prostu nic. To są przysłowiowe fistaszki. No i najważniejsza rzecz to jest przedłużenie zawieszenia broni w wojnie handlowej, czyli utrzymanie tego, co mamy w tej chwili do 10 stycznia. Mhm. I to jest to, co to jest największy ten wymierny sukces tego porozumienia, czyli kupienie czasu. Obydwie strony kupiły sobie czas, ale Trump musiał za ten czas zapłacić więcej niż Xi Jinping. No i jakby z tego względu można powiedzieć, że to Xi Jinping wyszedł na tym biznesie lepiej.
0: No dobra, ale kupili czas i co? To znaczy, no, Chiny będą goniły Stany Zjednoczone i no, Stany Zjednoczone głównie, no umówmy się, no przecież nie Europę, w sprawach technologicznych. No Trump też sobie kupił czas, a potem jak już, że tak powiem, wyzyskają ten czas, to co? Dojdzie do spięcia, do jakiejś, znowu nie będą ze sobą rozmawiać, bo tak jak patrzyłam na kalendarium ostatnich rozmów chińsko-amerykańskich, no to był maj tego roku, wcześniej październik 25, a wcześniej czerwiec 2019, czyli 6 lat nie było żadnych kontaktów między prezydentami, więc co po tym wypełnieniu się tego czasu?
1: Wszystko zależy od wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo w dużym stopniu zależy, jak się ułoży kongres nowy. Ten 10 stycznia nie jest przypadkowy. To jest mniej więcej czas, kiedy będzie się konstytuuje się nowy kongres po wyborach połówkowych w listopadzie. Te wybory są w listopadzie, ale nowy kongres jakby w nowym składzie się dopiero zbiera w styczniu.
0: Tak, to tak jak wybierają prezydenta jesienią, a potem on dopiero w styczniu przejmuje władzę. To taki mają zwyczaj.
1: Tak, dokładnie. Więc w zależności od tego, czy Trump i Republikanie stracą większość w jednej, w obydwu izbach kongresu, to bardzo mocno zmieni politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych i Trump nie mógł z tego powodu zgodzić się na propozycję chińską, bo Chińczycy chcieli przedłużenia tego rozejmu aż do końca jego prezydentury, czyli de facto na 2,5 roku. On nie mógł się zgodzić z tego powodu, że właśnie on musi mieć zachować sobie wolną rękę, bo jeżeli się zmieni sytuacja mu wewnętrzna, to będzie musiał znowu wsiąść na antychińskiego konika, no bo to może być paliwem, jakimś realnym paliwem politycznym w ostatnich 2 latach de facto jego prezydentury. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Chińczycy chcieli przedłużenia tego aż o 2,5 roku, bo wiedzieli, że w momencie, kiedy to zostanie przedłużone, Trump nie będzie mógł na nich naciskać, żeby się zaczęli wywiązywać ze swoich zobowiązań, które się zobowiązali w ramach już obowiązującego zawieszenia broni. No, Amerykanie przyznają, że Chińczycy tego nie kupili, tamtego nie kupili, tamto obiecali. Gdzie jest te 300 czy ileś tam Boeingów, które mieli kupić? Nie ma żadnych zamówień i tak dalej, tak? I chyba jedynym sektorem, w którym się naprawdę wywiązują ze swoich zobowiązań, to zakupy soi, bo którą z kolei potrzebują, bo mają wieprzową górkę w Chinach i dążąc do samowystarczalności przynajmniej w wieprzowinie, więc muszą skupywać z rynku ze świata soję na karmę.
0: Panowie,
1: na paszę. Ale to wszystko jest tak naprawdę zawieszone z jednej strony na kalendarzu politycznym chińskim, a z drugiej strony też jakby kolejny powód, dla którego Xi Jinping chciał to przedłużyć od 1,5 roku, no bo chciał przedłużyć za przyszłoroczny jesienny kongres zjazd partii, 21 zjazd partii, na którym spodziewamy się, że znowu będzie chciał zostać wybrany na kolejne 5 lat sekretarzem generalnym, ułożyć pod siebie komitet centralny, a de facto tak naprawdę ułożyć pod siebie całą układankę partyjną, państwową i wojskową, bo teraz o to się toczy największa gra wewnętrzna wewnątrz Chin. To, że z jednej strony Trump musiał mu dać tak dużo twarzy i de facto zapłacił więcej za ten rozejm, ale z drugiej strony jest to sukcesem i porażką Xi Jinpinga, że nie udało mu się przedłużyć rozejmu aż o 2,5 roku, No bo teraz Trump może zrobić, wrócić w przyszłym roku i zacząć robić znowu bałagan i to w bardzo krytycznym momencie dla Xi Jinpinga, kiedy on będzie musiał z kolei przygotowywać się do 21. zjazdu partii. Dlatego krótkoterminowo ja bym wskazał, że zwycięzcą z tego spotkania wyszedł trochę bardziej Xi Jinping, ale długoterminowo piłka jest w grze. Nie ma dwóch rund, czy dwóch połówek, tylko jest ich nieskończona ilość i zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, jak nie toczy się w przyszłym roku.
0: Pan mówi o tym, że piłka jest w grze, że tu jeden wygrał, drugi przegrał. No, a oni przecież tak pięknie rozmawiali o przyjaźni. No, Donald Trump twierdził, że choć reprezentują różne systemy, to więzi między ich narodami są trwałe i nigdy nie dogadywali się lepiej. Natomiast muszę powiedzieć, że to, co powiedział Xi, to... No, ja mam to przetłumaczone na język polski, ale w sumie to tak, jakbym czytała po chińsku, bo kompletnie to te zdania, które przeczytam za chwilę, moim zdaniem nic nie znaczą. Otóż tak, prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach. To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko amerykańskich. No właśnie tak oznajmił Xi w przemówieniu podczas tej uroczystej kolacji w Białym Domu. No kompletnie to nic nie znaczy. Znaczy dużo słów, każde oddzielnie ma swoje znaczenie, natomiast razem nic. Pustka.
1: No tak, bo to tak naprawdę oni się tylko spotkali, żeby przedłużyć rozejm i pokazać stabilizację w tych relacjach. Dlatego się jeszcze się prawdopodobnie w tym roku spotkają dwa razy.
0: Tak, taka
1: a to
0: jest
1: mówienie
0: mowa
1: o przyjaźni,
0: tak.
1: A to cała mowa przyjaźni między liderami, no, no pani powiedzenie, że tylko przyjaciel może bić nos w plecy, tak? Więc... No to jest mniej więcej ten poziom, tak? No nie, na tym poziomie politycznym nie ma przyjaciół, tak? Jest, są albo sojusznicy, albo wrogowie, albo przedmioty tej gry, ale nie ma przyjaciół. To już nie ten poziom gry. Tutaj nie ma prawdziwych przyjaciół. Tylko są wspólne interesy albo ich przeciwieństwo.
0: A interesy amerykańskie i chińskie w temacie Ukrainy i Iranu są bardzo przeciwne?
1: No są drastycznie przeciwne. W wypadku Ukrainy Trump by chciał zakończenia konfliktu jak najszybciej, na jakichkolwiek warunkach. Ja mówię tak naprawdę wszystko jedno, na jakich warunkach jest, byle tylko móc powiedzieć, że...
0: Że zakończył.
1: Powiedzieć, że zakończył i należy mu się Nobel, którego mu nie dadzą.
0: Oczywiście.
1: A z kolei dla Chińczyków im dłużej ten konflikt trwa, pod warunkiem, że jest pod kontrolą, a pod kontrolą to, co dla nich jest pod kontrolą, to oznacza, że nie wylewa się poza Ukrainę, nie grozi wciągnięciu czy bezpośredniemu konfliktowi między Rosją i państwami NATO i nie grozi upadkiem prochińskiego, antyzachodniego, autorytarnego reżimu w Rosji. To wszystko jest pod kontrolą, bo on pogłębia uzależnienie od Rosji, od Chin, bardziej i skłóca Zachód między sobą, bo są państwa, które chciałyby już zakończenia konfliktu, normalizacji, niefinansowania Ukrainy, niepomagania. Ukraina się w końcu podda i mamy święty spokój i tymi państwami, które uważają, że na odwrót, że trzeba jej pomagać, że to jest najlepszy sposób na wykrwawienie i powstrzymanie Rosji i tak dalej, i tak dalej. No to jest tylko na rękę Chinom, tak? Także to, że Zachód zamiast odbudowywać swój potencjał wojskowy, który mógłby być w przyszłości użyty przeciwko Rosji, a może też przeciwko Chinom na Dalekim Wschodzie, jakby zaszła taka potrzeba, no to zasoby są zużywane na pomaganie Ukrainie. Z punktu widzenia Chin ten konflikt im dłużej trwa, tym lepiej, pod warunkiem, że jest pod kontrolą, a na dzień dzisiejszy jeszcze jest pod kontrolą. To nie ma. Iran podobnie, tak? Im bardziej Amerykanie grzęzną w Zatoce Perskiej, to teoretycznie jest dla nich korzystne, ale to już nie do końca, bo oni są bardzo mocno uzależnieni od koniunktury światowej, a wysokie ceny na ropę naftową bardzo źle wpływają na światową koniunkturę i na popyt na chińskie produkty. No i same Chiny też są w dużym stopniu uzależnione od ropy z Zatoki. Nie z Iranu, ale przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej. Tak to Arabia Saudyjska była do wojny największym dostawcą ropy naftowej do Chin. Nie Rosja, ale właśnie Arabia Saudyjska, a po drugie też poważne interesy finansowe z państwami z zachodniej części Zatoki Perskiej, bo tam są prawdziwe pieniądze, które Chińczycy też mocno zainwestowali, albo te, które są inwestowane w Chinach. I im dłużej ten konflikt trwa, jest nie na rękę Pekinowi i on by nawet chciał wpłynąć na tą sytuację. On by nawet chciał sprzedać to, że wpłynie na tą sytuację, która powinna się zmienić, z jego punktu widzenia jest niekorzystna. Jeszcze chciałby sprzedać swoją pomoc Amerykanom za grube pieniądze, ale nie może, ponieważ ma bardzo umiarkowany wpływ na Iran, tak? Pekin nie jest w stanie dostarczyć Waszyngtonowi tego, co Amerykanie by oczekiwali od Iranu, bo nie jest w stanie zmusić Irańczyków do tak daleko idących ustępstw, których Amerykanie żądają, a nie, po prostu nie jest w stanie nic dostarczyć i nic innego. W zasadzie trochę markuje to, że jest zaangażowanie. Ta pomoc, która jest przekazywana Iranowi, jest bardziej symboliczna niż praktyczna i jest bardziej inwestycją w przyszłe relacje z Iranem, ponieważ Chińczycy już wiedzą, że Amerykanie się z tego tak bardzo nie wysupłają, a jeżeli się wysupłają, uda im się w jakiś sposób odejść z tego konfliktu, z otwartego konfliktu z Iranem, to będą musieli zapłacić dosyć wysoką cenę i to będzie uznane na arenie międzynarodowej za dosyć sporą porażkę Waszyngtonu. Więc to w ten sposób działa. Tak naprawdę w jednej i drugiej sprawie nie mogli nic wynegocjować, bo albo nie mogą, tak jak było w wypadku Iranu, albo druga strona ma kompletnie sprzeczny interes, jak jest w wypadku Ukrainy.
0: Pan powiedział, panie doktorze, że jeżeli idzie o Ukrainę, to Chińczykom ta wojna no, jest w jakimś stopniu na rękę, dopóki nie rozlewa się poza granice Ukrainy. Czy to znaczy, że to takie rosyjskie wzmożenie i takie pohukiwania w stosunku do państw NATO, to jest coś, co pozostanie tylko w sferze werbalnej, takich ataków przy granicach na przykład z Polską czy krajów bałtyckich, bo Chińczycy nie pozwolą Rosjanom na więcej?
1: No niekoniecznie, bo to nie jest tak, że Chińczycy mają aż taką kontrolę nad Kremlem. Na Kremlu też z kolei jest często takie myślenie pod tytułem: wiem, że to się w Pekinie nie spodoba, ale jeżeli odniosę sukces, to nikt nie krytykuje tego, który wygrał, tak? Zwycięzców. Więc no, taka była też logika za wojną na Ukrainie. Jeden z wymiarów tej wojny, poza tymi wszystkimi relacjami ukraińsko-rosyjskimi, jakimiś fantazjami Putina i rosyjskich elit i tak dalej, jakąś częścią tej kalkulacji było to, że zajęcie Ukrainy, sukces, jakim to byłoby, wzmocniłoby Rosję także w relacjach chińsko-rosyjskich. To nie jest tak, że Rosjanie chcą wyzwolić się, czy być samodzielny, usamodzielnić się kompletnie od Chin, ponieważ oni wiedzą, że nie mogą być już realnie prawdziwym, samodzielnym biegunem świata. Nie mają do tego zasobów, gospodarki, technologii, ani także atrakcyjnego modelu kulturowego, soft power i tak dalej, który mógłby, to nie jest Związek Radziecki, tak, w latach 50., 40. czy 50., czy nawet w latach późniejszych. Oni mogą tylko grać ważnego sojusznika, zwycięzcy wielkiej rywalizacji mocarstw, które się toczy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, i oni uznali, że tym zwycięzcą będą Chiny i się do nich przykleili, ale chcieliby mieć lepszą pozycję w chińskim obozie, tak? Być nie tylko największym, najważniejszym partnerem Chin w ich obozie, ale też być niezbędnym partnerem dla Chin. I temu miała służyć wojna na Ukrainie. Jednym z tych powodów było, tak? Pokazanie, że są w stanie wykonać szybko szaloną operację, zastraszyć Europę, zastraszyć Zachód i tak naprawdę zrobić to wszystko błyskawicznie i wykazać się przed starszym bratem, de facto starszym bratem w Pekinie. To się nie udało, ale to nie zmienia faktu, że taki sposób myślenia nie wraca na Kremlu.
0: No to jeszcze chcę na koniec pana doktora zapytać o ten zjazd Komunistycznej Partii Chin, na której Xi będzie starał się o ponowny wybór. Czy to jest tak, że rzeczywiście tam będzie jakikolwiek wybór, czy to już jest wszystko dawno przyklepane? Tym bardziej, że pamiętamy, że Xi pozbył się swoich potencjalnych konkurentów, czy też ludzi, którzy mogli mu jakoś zagrozić, to znaczy były te roszady i odwoływanie generałów w armii, a jeszcze do tego wszystkiego była ta pamiętna taka chwila na poprzednim zjeździe Komunistycznej Partii Chin, kiedy został Hu Jintao wyprowadzony z sali obrad. No to takie dosyć symboliczne było. Czy w takim razie Xi rzeczywiście musi prowadzić jakąkolwiek kampanię i jeszcze walkę z kimkolwiek? Czy to już jest tak, że przyjdzie, to chyba w listopadzie te wybory są, przyjdzie listopad i zostanie wybrany i tyle właściwie?
1: Gra się toczy, na samym zjeździe to już jest maszynka do głosowania, tak? Tam już jest wszystko ustawione. To się toczy teraz, gra się toczy teraz, tak? Na rok przed zjazdem jest układanka bardzo ważna, bo po prostu są układane listy delegatów i one będą decydowały o układzie sił w komitecie partyjnym, w komitecie centralnym. Ale to gra toczy się o coś innego, bo to, że on będzie wybrany, to wiemy, ale czy aparat partyjny zdoła mu i koledzy zdoła nam wymusić na nim mianowanie już teraz delfina dla swojego następcy. Bo jeżeli teraz go zmuszą, to znaczy, że przez kolejne 5 lat po zjeździe partii cały system zacznie się układać już pod nowego delfina, zacznie się być jakieś podziały, gry, będzie mu trudniej rządzić.
0: Jasne.
1: Ale jeżeli mu się uda oprzeć i powie, że nie wyznaczy teraz, to on będzie miał jeszcze 5 lat, żeby jeszcze bardziej pogłębić swoją władzę i wtedy to on będzie mógł wyznaczyć swojego następcę w roku 2032.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Pan doktor Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dziękuję za poświęcony czas i miłego wieczoru życzę.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc, dziękuję. Państwa zapraszam na chwilę przerwy, a potem porozmawiamy, jak to próbuje Donald Trump i jego rodzina wepchnąć się do Gruzji i stworzyć tam taki mafijno-korupcyjny system. To zaraz po przerwie muzycznej.

0: Punkt widzenia.
1: Donald Trump z rodziną i Gruzja teraz. Razem z nami jest Agnieszka Filipiak, Sports Women, ale także autorka takiego newslettera o Kaukazie na Substacku. I Agnieszka akurat była w Gruzji wtedy, kiedy dochodziło do podpisania porozumienia o budowie Trump Tower w Tbilisi. Rozmawiała z Erikiem Trumpem. To powiedz, jak ta cała historia z tą budową wygląda?
2: Tak, to tylko uściśle. Znaczy byłam tak w Tbilisi na premierze całego projektu, bo ma powstać takie osiedle luksusowe w Tbilisi i jednym z takich punktów kluczowych w tym osiedlu, w tym centrum nowym ma być wieżowiec na ponad 60 pięter, który właśnie na górze ma mieć nazwisko Trump. To druga już próba wejścia rodziny Trumpa do Gruzji. Wcześniej jeszcze za Saakaszwilego sam Donald Trump, jeszcze zanim został prezydentem, pojawił się w Batumi, tam także miał stanąć wieżowiec, teraz jest podejście numer dwa. Ten biznes jest dosyć taki sprytny i prosty, to znaczy to nie dokładnie rodzina Trumpów buduje wieżowce, tylko po prostu sprzedaje licencję na wykorzystanie swojego nazwiska. I według informacji Wall Street Journal taka licencja na nazwisko warta, trzeba za nią zapłacić 5 milionów dolarów, a potem kolejne zyski czerpią Trumpowie z procentów ze sprzedaży mieszkań. I o ile w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa ten biznes był tylko w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o nieruchomości, bo jakoś tak się krępowali. Tak, chodziło o konflikt interesów i to też, bo miałam Eric Trump, który teraz stoi na czele wraz ze swoim bratem tej firmy, jeśli chodzi o nieruchomości, to jest Trump Organization, obaj są wiceprezesami, Eric Trump jeszcze nie przyjechał do Gruzji wtedy osobiście, te dwa tygodnie temu, połączyłam się z nim zdalnie, rozmawialiśmy na żywo, ale właśnie zdalnie, on był w Szkocji, zupełnie szczerze odpowiadał, że krygowali się w czasie pierwszej kadencji ojca i właściwie nikt ich za to nie pochwalił, stracili pieniądze, więc w czasie drugiej kadencji on nie ma zamiaru.
1: Po prostu.
2: Ojciec przestanie zajmować się polityką, całe życie był wychowywany do tego biznesu, dlatego wchodzą też między innymi do Gruzji. On oczywiście o takiej rozmowie, która jest taka bardzo też rozmową marketingową i zupełnie szczerze, pewnie kontrolowaną, to znaczy, żeby porozmawiać z Erikiem Trumpem, trzeba było po prostu wcześniej ustalić pytania, na które będzie odpowiadał, a na które nie będzie odpowiadał. Mimo wszystko dało się trochę z niego informacji wyciągnąć i on bardzo zachwalał oczywiście jako największy tutaj wspaniały rynek, bardzo sprawdzony, jeśli chodzi o lokalizację, jeśli chodzi o deweloperów, którzy mają pobudować, tylko w Gruzji ta historia jest trochę bardziej złożona. Pozwolę sobie od razu pociągnąć ten wątek, bo z jednej strony mamy Trumpa, który chce budować w Gruzji i dać swoje nazwisko, ale istotne w tej historii jest, kto ma pobudować ten wieżowiec z nazwiskiem Trumpa i to są deweloperzy, którzy są ściśle powiązani z władzą w Gruzji, z gruzińskim marzeniem. Właściwie ten główny deweloper Arci, też obecny zresztą na polskim rynku, to założycielem tego jest, założył, zanim poszedł do polityki, ale człowiek, który w międzyczasie swojej karierze biznesowej zdążył być posłem gruzińskiego marzenia. I to nie tylko jest biznesmenem, który finansowo wspiera gruzińskie marzenie, czyli partię rządzącą 2012 roku, ale to jest taki biznesmen, który się publicznie wypowiada na temat polityczny. Jeśli Państwo pamiętają, najbardziej kontrowersyjna sprawa w Gruzji z ostatnich lat, czyli wprowadzenie tej ustawy o zagranicznych wpływach zwanych rosyjskim prawem.
1: Tak, chodzi o agentów, którzy
2: tak, on się publicznie wypowiadał i popierał tę ustawę, więc kiedy mógł siedzieć cicho, nie siedział i bardzo popierał, więc to, co zaobserwowałam, będąc wtedy w Tbilisi, też obserwując, jak gruzińskie media, takie czołowe gruzińskie media, takie prorządowe, takie naprawdę takie mocno propagandowe, o co pytały Erika Trumpa, to bardzo chciały, żeby tę inwestycję Trumpów w Gruzji zinterpretować jako nowy rozdział, jeśli chodzi o relacje polityczne. Bo tutaj te relacje między Waszyngtonem a Tbilisi są bardzo napięte jeszcze od czasów administracji Bidena i właśnie między innymi tego kontrowersyjnego prawa, o którym wspomniałam przed chwilką. Więc z jednej strony nałożono sankcje właśnie za wprowadzenie tego prawa, ograniczono w ogóle finansowanie rządu w Gruzji, także za brutalne tłumienie protestów, ale tam jest jeszcze jeden wątek jakby odkładając na bok to, co się dzieje w Gruzji, to sam Bidzina Iwaniszwili, czyli miliarder, który założył partię rządzącą, który kiedyś był premierem i taki był otwarcie działaczem politycznym, teraz powszechna wiedza jest taka, że to on wszystkich ustawia w kraju, ale już z tylnego siedzenia, na niego nałożono sankcje amerykańskie za wspieranie Rosji. I to jest taka rzecz, którą najczęściej w Gruzji się powtarza, że

0: Inwestycja, to zaproszenie, to przekonanie Erika Trumpa, żeby zainwestował akurat w Gruzji, w Tbilisi, zainwestował w ten sposób, że udzielił właśnie swojego nazwiska i czerpał zyski ze sprzedaży mieszkań, nie jest jakimś takim też działaniem politycznym ze strony gruzińskiego marzenia, który ma pokazać i przybliżyć, czy jakoś przymilić wręcz się do Donalda Trumpa.
1: Czyli co, to ma być tylko taki no, biznes, który przyniesie także gruzińskiemu marzeniu oczekiwane profity finansowe?
0: Tak, i myślę, że też jest duża szansa, nie zaryzykuję się stwierdzenia, że on na pewno powstanie, ale myślę, że obu stronom zależy, to znaczy z jednej strony właśnie i mamy czysty biznes dewelopera, który chce zarobić, ludzie kupują te mieszkania, bo to nie
1: no
0: będą
1: właśnie,
0: mieszkania,
1: bo
0: które kupią, wiesz co, bo to nie będą mieszkania, które kupią zwykli Gruzini,
1: no właśnie,
0: to są mieszkania inwestycyjne, to są mieszkania, które kupują też cudzoziemcy. Teraz się pojawiła pierwsza informacja była, że cudzoziemiec kupił bardzo dużo mieszkanie, ale też teraz, że 7 Gruzinów, więc to z jednej strony może kogoś będzie stać, ale to są takie nieruchomości, zresztą Gruzja z tego słynie i na tym też wiele osób zarabia w Polsce, właśnie z nieruchomości, które są inwestycyjne, które przynoszą ci w odpowiednim okresie czasu pewną stopę wzrostu i po prostu zarabiasz. Możesz nawet się w tej Gruzji nie pojawić, a mieć mieszkanie, które w jakiś sposób, czy nie tylko w Gruzji, czy w Hiszpanii, w Portugalii, które na ciebie
1: które
0: zarabia.
1: się
0: Więc
1: wynajmuje,
0: jest,
1: tak.
0: Tak, więc to jest ten system, ale co chciałam powiedzieć, więc z jednej strony jest ten deweloper, który chce zarobić gruzińskie marzenie, które będzie na pewno pilnować, żeby to powstało, bo fajnie politycznie, ale też Stanom Zjednoczonym, właściwie Trumpowi jednemu i drugiemu będzie na tym zależeć, myślę, z innej strony i to też świetnie opisuje ostatnio w takim otwarciowym artykule w Atlantiku Anna Applebaum, która pisze o właśnie polityce zagranicznej amerykańskiej, która generalnie oznacza teraz głównie to, że jest realizacją jakichś prywatnych interesów. Że polega to wszystko na tym, że właściwie wszyscy ludzie, którzy działają w imieniu teraz Stanów Zjednoczonych, jednocześnie reprezentują własne interesy biznesowe. I to, że prywatne interesy członków rodziny Donalda Trumpa i jego dzieci jakoś tak się regularnie spotykają z działaniami, przepraszam, dyplomacji amerykańskiej, to nie jest przypadek. Ona tam po prostu podaje serię bardzo listę właściwie rzeczy, które się dzieją na świecie, które są spójne z tym samym, co teraz widzimy w Gruzji.
1: Czy Eric Trump jakoś odniósł się do takich zarzutów?
0: Nie mogłam zadać mu pytania
1: politycznego. No ja wiem,
0: ale
1: takiego wprost
0: tak,
1: nie.
0: ale zupełnie szczerze, jakby człowiek, on wie z kim pracuje, wie z kim współpracuje. Na pytanie zadane wprost przez dziennikarza Rustawi 2, czyli właśnie tej takiej prorządowej czysto i przez czołowego dziennikarza tej telewizji, już nie chcę tu robić porównań państw z polskimi realiami, żeby sobie wyobrazić, dostał pytanie wprost właśnie, czy ta transakcja jest nowym otwarciem biznesowym, też relacji politycznych. Bardzo dyplomatycznie i świetnie w mojej ocenie udzielił odpowiedzi wymijającej. Powiedział bardzo dużo o integracji z Zachodem, ale w ogóle nie wszedł w taką kwestię, tak tutaj otwieramy nowy rozdział polityczny.
1: To bardzo jest to ciekawe. Wiesz,
0: tak, ma przyjechać w listopadzie, zobaczymy, czy rzeczywiście w tej Gruzji w listopadzie się pojawi.
1: Ja próbowałam, znaczy cały czas się zastanawiam, bo ty mówisz, że to jest takie osiedle właśnie dla, no dosyć wyszukane i takim premium bardzo mocno, żeby nie powiedzieć luksusowe, że ono jest, no może być inwestycyjne. Ja się w ogóle zastanawiam, czy w Gruzji są tacy ludzie, których stać na to, żeby kupić aż tylu, żeby całe osiedle wypełnić?
0: Ten wieżowiec akurat ma mieć 62 piętra i przyznaję,
1: no
0: że
1: to
0: nie
1: mało
0: pamiętam,
1: nie jest.
0: Nie wiadomo jeszcze tych mieszkań, bo one się jeszcze nie zaczęły i tam jest, znaczy Eric Trump powtarza, że ta inwestycja, gdzie oni dają nazwisko, przepraszam, że mówię z takim tonem głosu, to jest wszystko sprawdzone, że tam każde mieszkanie, każdy marmur w każdej łazience będzie sprawdzony, że oni dają jakość. Właśnie to jest to, że często postrzegamy Gruzję, czy tak jak jedziemy, czy turyści polscy jeżdżą, to nie jest kraj, który na pierwszy rzut oka ktoś pomyśli, że jest dobrobyt i są tam bogaci
1: No
0: ludzie,
1: właśnie.
0: Ale na pewno wokół gruzińskiego marzenia i wokół biznesu są ludzie, których stać na to mieszkanie, na takie mieszkanie. Jest naprawdę dobrobyt, ludzie jeżdżą z Gruzji, jest elita, która jeździ na zakupy do największych stolic europejskich i na amerykańskie pokazy mody. O to się naprawdę nie ma co martwić. Plus oferta tych nieruchomości jest skierowana nie tylko

0: do Gruzinów. Tam przede wszystkim też zaproszono na tę imprezę ich przedstawicieli, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości i takich influencerów, którzy mają też pomóc rozpromować ten projekt, byli i z Polski, tak jak ja też pojechałam takim organizowanym wyjazdem, bo inaczej bym się nie dostała na tą imprezę. Ale byli też z Ukrainy, byli z Rosji, z Izraela przede wszystkim i z krajów Zatoki, Bliski Wschód.
1: No tak.
0: To są te kraje docelowe, skąd ten kapitał może przyjść i ta inwestycja może się zwrócić. I zupełnie szczerze, od tej strony biznesowej też bym nie przekreślała tego projektu. Problem w tym, że w Gruzji ten projekt nie jest czysto biznesowy, jest też czysto polityczny, jest czysto powiązany z rządem, który no, nie tylko stosuje bardzo restrykcyjne prawo, ale ogranicza i media, ogranicza swobody obywatelskie. Skazuje ludzi na 2 dni więzienia, tylko jeśli pójdą protestować na chodniku, więc nie jest to czysty biznes.
1: No muszę ci powiedzieć, że ja czytam w tej chwili taką książkę, która opisuje związki niemieckiego przemysłu, niemieckich biznesmenów, niemieckich przemysłowców, miliarderów z reżimem Hitlera. I to jest tak bardzo bliskie. To znaczy tłumaczenie jest zawsze takie, że to jest biznes, oni się w politykę nie wtrącają, że to ich nie interesuje, a oni przecież mieli robić tylko pieniądze, więc robili to pieniądze, a że robili te pieniądze kosztem przymusowych robotników na przykład, to w ogóle ich to nie wzrusza. To znaczy, to jest potem wygumkowywane z historii tego przedsiębiorstwa i naprawdę dosyć mocno mnie to przeraziło, że właściwie cały przemysł niemiecki po wojnie II światowej doskonale odnalazł się w nowych realiach, zarabiają kolejne miliony. No, tam tylko na przykład niektóre już wnuczki albo prawnuczkowie się dowiadują, jak to moją babcią była Magda tak, Goebbels. No jak? No nie, to niemożliwe.
0: Rozumiem twoje skojarzenia, aczkolwiek też jeśli ktoś z państwa słucha tylko jednym uchem, to tylko pozwolę się zatrzymać.
1: No
0: że
1: tak,
0: jednak,
1: no oczywiście tu profesjonalne.
0: Do III Rzeszy jeszcze tutaj nie mamy aż tak dalekich naśladowców, więc o ile rzeczywiście tutaj ten biznes należy też postrzegać w pewnych konsekwencjach, jeśli chodzi o utrzymanie systemu władzy teraz w Gruzji, no to jednak mówimy o trochę innych realiach.
1: No tak, oczywiście, że to nie jest tego typu reżim, ale mechanizm wchodzenia biznesu w politykę jest dokładnie ten sam. To jest po prostu naprawdę aż szokujące. Czy w tej rozmowie z Erikiem Trumpem coś cię zaskoczyło? Coś, co twoim zdaniem było zadziwiające właśnie, nie wiem, w tłumaczeniu tego, dlaczego on ten biznes robi akurat w Gruzji, a nie w jakimś takim bardziej przyjaznym kraju.
0: Jeśli chodzi o kontekst gruziński, myślę, że kompletnie mógłby powiedzieć to, co mówił o Gruzji, o każdym innym kraju. Znaczy on dokładnie powiedział to, co mówi się o każdej inwestycji. Nie będę oceniać, na ile był szczery czy nie, no bo nie mogę wejść w jego głowę, ale myślę, że po prostu został przekonany do tego, zresztą został przekonany przez człowieka, który ma korzenie gruzińskie, z którym pobudował jeden z wieżowców w Nowym Jorku, czyli mają takie doświadczenie pozytywne i to on miał pojechać właśnie z Gruzinami, z gruzińskimi deweloperami do niego na początku roku i w maju podpisano pierwszą umowę, która właśnie mówi. Na tym otwarciu zresztą zaczynali biznesmeni od przemów, ale potem pojawił się i również przemawiał, próbując nadać taki ton polityczny premier Gruzji i ministra gospodarki, która również w tym tonie, więc to mimo wszystko no u nas tak się jednak przedstawiciele rządu nie pojawiają na prywatnych budowach czy na prywatnych projektach, jeśli to nie są jakieś takie społeczne rzeczy, a tam jednak to otwarcie było. To wiele osób też mnie pyta, czy Erik Trump jest jak Donald Trump, tym bardziej po ostatnich też wystąpieniach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na pewno politycznie tak, ale jeśli chodzi o zachowanie i profesjonalizm przy rozmowie, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona sposobem komunikacji, takim szacunkiem do rozmowy i szacunkiem do czasu. Więc tutaj akurat pomijając całą politykę i to, co mogę ja sobie prywatnie myśleć, była to bardzo profesjonalna i miła rozmowa.
1: A powiedz mi, jaki jest klimat w Gruzji dla tego typu inwestycji? No bo na Bałkanach, jak wiemy, są protesty, no bo rodzina Trumpów próbuje...
0: też jest bardzo tak. Ciekawa sprawa. Tam jest jeszcze jeden wątek, bo ziemia, na której powstaje to, była ziemią dedykowaną, to był tam hipodrom. Tam od dawna było zaplanowane, że będzie park miejski. I potem jakoś ta ziemia trafiła do fundacji Kartu, która należy do Ibidziny Iwaniszwilego, czyli człowieka, który rządzi Gruzją. Oni tą ziemię tak trochę dzielili, tam komuś sprzedali, generalnie było trochę zielonego i miało być jakby przyklepane, że ten park będzie, aż w końcu właśnie doszło do transakcji i deweloperzy odkupili od fundacji na przestrzeni kilku lat tę ziemię za bagatelę $85 milionów. Według informacji mediów, więc nie jest to mała kwota, więc Iwaniszwili już zarobił na tym. To, co warto zwrócić uwagę, to co ostatnio zwrócono mi uwagę też, jak rozmawiałam właśnie z Gruzinami, że kompletnie w tej kwestii milczy opozycja. Oni jakby... interpretując ich milczenie, wiadomo, że opozycja jest zdziesiątkowana, tradycyjnie nie ma pomysłu co dalej i część jest w areszcie bądź w więzieniu, oprócz Saakaszwilego, który tam jakby regularnie wysyła posty i jest aktywny, opozycja nie komentuje i nie krytykuje, jakby troszeczkę się obawiała, że nie może powiedzieć złego słowa o Trumpie. Niezależnie którym, że to może podkopać ich relacje, no bo oni jednak często do tych Stanów Zjednoczonych latają i jeśli nie spotykają się z kongresmenami, to mają różne fellowshipy na uczelniach, więc to jest zaskakujące, że akurat nie ma takich masowych ani protestów przeciwko tej inwestycji, ani też opozycji. I też myślę, że tych protestów może też nie być, bo mimo, że obserwujemy już, że te protesty antyrządowe od chwili, kiedy premier powiedział, że nie będzie integracji z Unią Europejską, to już jest ponad 600 dni. Niedługo będziemy mieli przecież 2 lata, bo to był listopad. To one słabną, to znaczy one w weekendy są marszami, które są, zbierają jakoś te osoby i tam można mówić o 500 osobach, czasami jeśli jest jakaś rocznica więcej, ale żeby mówić, że codzienne protesty, to już jest takie bardzo symboliczne. Parlament i ulica przed parlamentem Rustaveli, główna ulica w Gruzji, na której, w Tbilisi, przepraszam, i na której te protesty były, jest obecnie rozkopana pod pretekstem remontu, ale ten remont idzie bardzo powoli. Właściwie tam nawet nie ma chodników, więc nie ma gdzie protestować i tych protestujących codziennie oglądać. Nie ma takiego świadectwa. Jak ktoś nie wie, gdzie protestują, to nawet nie będzie wiedział, że protestują. Oni wychodzą tylko w weekend, więc zmierzam do tego, że taka motywacja, ktoś, kto by poprowadził i otwarcie powiedział, dlaczego mamy protestować przeciwko właśnie tutaj inwestycji Trumpa, nie ma. To nawet, no mówię, przeciwko Trumpowi by nie było, bardziej, że to właśnie gruzińskie marzenie zagarnęło ziemię, która miała służyć społeczności i miała być parkiem.
1: No też jest fascynujące, no, że właśnie w taki sposób to się odbywa, a opozycja jest trochę zaszachowana, tak? Bo jak chce coś uzyskać od Stanów, no to nie może protestować. A czy pan Erik jeszcze jakoś tak w Eurazji planuje coś budować w najbliższym czasie?
0: Ponoć jest długa kolejka, ale na razie nie było żadnych dużych informacji. Zapytałam go się, czy planuje w Polsce zainwestować. Nie wiem, czy państwo czytali, cały wywiad jest na force.pl. Polecam, jak bardzo był chętny, bo ma mamę z Czech, ale czy dojdzie kiedyś do inwestycji w Polsce, to się dopiero okaże.
1: No tak, bo to syn Iwany Trump. No fantastycznie. Tak, tak.
0: Bardzo wspominał historię obecności swojego taty u nas. Ale też mówił o tłumach. Tak, mówił o tłumach i przyznaję państwu, że nie śmiałam mu przerwać, że te tłumy też były przywożone autokarami, ale on pamięta, że były tłumy, kiedy był Donald Trump w Warszawie.
1: No tak, na tym spotkaniu z prezydentem Dudą, słynna wizyta amerykańskiego prezydenta. No tak, to bardzo ciekawe.
0: Zeszłam z Gruzji.
1: Tak, ale to nie szkodzi, bo to też ciekawy wątek. Kończy nam się czas, więc jakieś jedno pytanie ci jeszcze zadam.
0: Myślę, że możemy też zakończyć z tym, jeśli chodzi o tych Trumpa i obecność, że z jednej strony mamy tą Gruzję, a drugie na pewno Trump będzie bardzo obecny ciągle w Armenii.
1: A no właśnie.
0: Na końcu i współpracy z Azerbejdżanem. Tamten proces pokojowy powoli, ale się toczy i ciągle jest tym takim małym sukcesem dyplomatycznym Donalda Trumpa, więc o ile nie już w postaci jego Trump Organization, ale na pewno przede wszystkim biznes, który tam wchodzi amerykański konkretnie, będzie takim tym kolejnym takim frontem amerykańskiej dyplomacji. No i też myślę, że ciekawie będzie obserwować, na ile to się utrzyma i czy można w takim, powiedziałabym prozachodni, co nie znaczy prodemokratyczny kierunek w obu rządach, utrzymać właśnie inwestycjami i biznesem.
1: A to jeszcze cię zapytam o wojska rosyjskie, które jak to Putin chlapnął, mogłyby spokojnie wyjść z Armenii. Dobrze mówię?
0: Tak, tak, Armenia jest baza wojskowa.
1: Tak, tak jest. I że oni by wyszli i w ogóle nie ma problemu, a jednak jakoś Ormianie tak jest, się tak jest, tak, nie Armenii, kwapią się.
0: Tak, bo ta baza wojskowa zawsze, jak wszyscy się pytali, premiera, myśmy też wielokrotnie w Polsce go pytali, czy w Armenii, no skoro tak się z tą Rosją i wojna handlowa i się kierujecie w Unii Europejskiej, no to co z tą bazą wojskową? I rząd w Armenii zawsze powtarzał, że to w ogóle nie jest temat do dyskusji, oni go nie ruszają, ma zostać i Putin po prostu wyskoczył nagle w szczeku, prowokując Paszyniana do jakiejś deklaracji, której on nie chce udzielić, nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności politycznej, dlatego też, że w ostatnich badaniach ciągle wychodzi, że społeczeństwo jest bardzo podzielone. Tam jest prawie pół na pół tych, co by chcieli, żeby ta baza wojskowa została i tych, co nie. I chociaż Rosjanie nie obronili Armenii przed Azerbejdżanem i właściwie wiadomo, że bronić nie będą w żaden militarny sposób, to gdzieś w świadomości społeczeństwa jest, że lepiej, żeby ta baza była. Bo zawsze jakieś wojsko jest. Część jeszcze się obawia, myślę, że już niesłusznie akurat zagrożenia ze strony Turcji, bo są bardzo blisko otwarcia granic po tych paru dekadach. Więc no Putin naciska, Armenia też naciska, żeby Armenia się zdecydowała w końcu, czy chce z Zachodem, czy jednak czy chce z Rosją. Idzie zima, we wrześniu przykręcili im też trochę gazu, więc tam te relacje są na pewno napięte, ale póki co wojsko nie wychodzi, to jest nie tylko wojsko, to też jest lotnisko, plus mimo, że Rosjanie wyszli już oficjalnie ze wszystkich przejść granicznych i z lotniska, to ciągle FSB rosyjskie pomaga Armeńczykom, strzec zielonych granic na południu.
1: Dziękuję ci bardzo, Agnieszka, ale musimy kończyć.
0: Tak, dziękuję bardzo za interesowanie Kaukazem.
1: Agnieszka Filipiak, Forbes Women, była naszym gościem. Beata Grabarczyk, ja się żegnam. A Rafał Lewandowski z Państwem zostaje. Do usłyszenia.
2: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
3: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po raz pierwszy w historii Maroka premierem tego kraju zostanie kobieta. Król Maroka, Mohamed VI, mianował na to stanowisko Fatime Zahre El Mansouri, liderkę Centrowej Partii Autentyczności i Nowoczesności, która zwyciężyła w ostatnich wyborach parlamentarnych. Nowa mianowana premier ma zaledwie kilka dni na sformowanie rządu przed zaplanowanym na 9 października wznowieniem prac parlamentu. W tym celu będzie musiała znaleźć partnerów koalicyjnych, gdyż nie dysponuje samodzielną większością. 50-letnia El Mansouri należy do najmłodszych szefów rządu w historii Maroka. W Waszyngtonie pojawił się Kirill Dmitriev, specjalny wysłannik Władimira Putina. Jak informuje agencja Reutera, powołując się na amerykańskiego urzędnika, przybył, aby kontynuować konstruktywne rozmowy dotyczące pokojowego rozwiązania konfliktu Rosji z Ukrainą i możliwych amerykańsko-rosyjskich inicjatyw energetycznych po zakończeniu wojny. Według źródeł Reutersa, Dmitriev spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego Departamentu Skarbu. To pokazuje, że rozmowy nie dotyczą wyłącznie kwestii militarnych, ale również przyszłej współpracy amerykańsko-rosyjskiej, gospodarczej i energetycznej. Trzynastolatek, który planował atak w swojej szkole w Wąbrzeźnie, trafi do poprawczaka. Zdecydował sąd rodzinny. Przyznał się do winy. Z informacji uzyskanych od niego wynika, że w szkole planował zaatakować przypadkowe osoby. W plecaku miał bagnet. Dzieci przebywające w szkole pozostają pod opieką psychologów i pedagogów. Wsparcie zostało udzielone również uczniom, jak i ich rodzicom. Teraz o podobnej historii, tylko z tragicznymi skutkami. Motywem ataku najprawdopodobniej niezadowolenie ze słabych ocen. Tak słowackie media informują o tragedii we wsi Staszkow koło Czatcy, niedaleko granicy z Polską. 13-letni uczeń zabił nauczycielkę. Wśród poszkodowanych jest też uczennica tej szkoły. Jej stan oceniany jest jako krytyczny. Poważnie ranna jest także inna nauczycielka. Tak mówi minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj-Esztok. Chcę podziękować dyrektorce szkoły i podkreślić, jak bohatersko zachowała się w tej trudnej sytuacji. Była na miejscu i postępowała według wszelkich procedur kryzysowych, zapobiegając tym samym większej tragedii. Naprawdę to były bohaterskie działania. Oczywiście na miejsce szybko przybył patrol policji. Napastnik został zatrzymany.
4: Przyszła policyjna hliadka, utocznika sa podarilo zadrżać.
3: Słowackie media przypominają, że w styczniu ubiegłego roku doszło do podobnej tragedii w szkole średniej w Spiskiej Starej Wsi. Wówczas 18-letni uczeń zabił wicedyrektora szkoły i jedną uczennicę. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, są 3,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek 29 dnia września 2026 roku. A skoro jest wtorek, skoro jest taka późna pora i słuchają Państwa Radio Nowy Świat, to czas na Bezkres. A witamy się w stałym składzie. Audycję realizuje Rafał Lewandowski, mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Na wstępie bardzo chciałbym podziękować wszystkim Państwu za życzenia urodzinowe, które dzisiaj do mnie spłynęły. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę na to, że na to spotkanie dzisiaj, które wypada w moje 24 urodziny. Z tej okazji stwierdziłem, że zagram po prostu taką muzykę, która mi się podoba. I ta audycja nie ma jakiegoś szczególnego klucza, zamysłu, tylko będę grać po prostu tak, jak mi się podoba. Skarg dzisiaj nie przyjmuję. Oczywiście to żartobliwie mogą Państwo napisać, czy się playlista podoba. Na adres mikołaj.tyczyński@opanowyświat.online jest też mój Instagram. Mikołaj Tyczker jest pisany przez CK. No i oczywiście grupa patronów Radia Nowy Świat na naszym Facebooku. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od płyty, którą niezwykle uwielbiam. Jest to Promises z roku 2021, płyta Floating Pointsa, znakomitego producenta muzyki elektronicznej i nie tylko, razem z jednym z najwybitniejszych saksofonistów w historii muzyki jazzowej, czyli Pharoah Sandersa, a także The London Symphony Orchestra, płyta, która jest gdzieś połączeniem pewnej myśli kompozytorskiej Floating Pointsa, ponieważ to on wszystkie te movementy skomponował, a Pharoah Sanders dał tym kompozycjom gdzieś swojego ducha, swoją wrażliwość muzyczną. Sporo tutaj Pharoah Sandersa z lat 70. Między innymi z płyty Pharoah, z jego współpracy z Alice Coltrane przy okazji Journeys'a czy Dananda i nie tylko. A my gramy otwierające ten album Movement One.

Floating Points, Pharoah Sanders, a także The London Orchestra. Płyta Promises z roku 2021. Wspaniała płyta, po którą sięgnęliśmy dzisiaj nie bez powodu, dlatego że 24 września minęły 4 lata od dnia, gdy przyszło nam pożegnać Pharoah Sandersa. Zresztą 2 lata temu w Bezkresie, gdzieś pod koniec września, a może troszkę wcześniej, mniej więcej wtedy zrobiliśmy cały bezkresny portret poświęcony temu wielkiemu saksofoniście. A my teraz sięgamy po płytę, której dawno nie było w Bezkresie, a która tak przy okazji komponowania dzisiejszej playlisty niezwykle mi się skojarzyła z albumem Floating Points, a także Pharoah Sandersa, no i która to idealnie moim zdaniem uzupełni ten taki, ja to nazwałem na potrzeby dzisiejszego wieczora, kącik nostalgiczny, kącik troszkę lekko free jazzowy, bo potem będą takie bardziej free jazzowo awangardowe rzeczy. Jest to płyta Ita, Tria Hinody Tapes, które tworzą Piotr Kaliński, czyli Hati Wati, Piotr Chęcki na saksofonie, a także Jacek Prościński na perkusji, którzy do powstawania albumu Ita zaprosili znakomitego japońskiego kontrabasistę Hirokiego Chibę. Zresztą z Piotrkiem Kalińskim mieliśmy okazję o płycie Ita porozmawiać w maju ubiegłego roku w Bezkresie. Mogą Państwo znaleźć tę audycję w podcastach Radia Nowy Świat, a żeby móc ich posłuchać, to trzeba być patronem. A jeżeli Państwo nie są jeszcze patronami i chcą być nowymi patronami, albo byli Państwo patronami i chcą wrócić do patronowania, to jeszcze niezależnie od kwoty, którą Państwo zadeklarują, to Blik jeszcze dołoży 30 zł. A więcej informacji na stronie nowyświat.online/blik. A my z płyty Ita gramy Hinody Tapes 13.

I tam to trzeci album studyjny Tria Hino The Tapes, które tworzą Piotr Chęcki, Piotr Kaliński, a także Jacek Prościński. I jest to też wydawnictwo, gdzie pojawił się jako czwarty znakomity japoński kontrabasista Hiroki Chiba. My słuchaliśmy Hino The Tapes 13. W ogóle ta płyta jest wspaniała od A do Z. Idealnie gdzieś pasowuje się w klimat takiego jesiennego wieczora, jesiennej nocy. Ale to jest muzyka, która rezonuje niezależnie od pory dnia i nocy. Jedna z najlepszych płyt, które ukazały się w 2025 roku. No i my zamykamy ten kącik jazzowo-ambientowy, który tak dzisiaj powstał przypadkiem, i przenosimy się do bardziej akustycznego grania, a posłuchamy sobie płyty Jamalka. Płyty, której jeszcze Państwu nie prezentowałem w Bezkresie. Jest to wydawnictwo Ahmada Jamala, mojego ukochanego pianisty, jednego z najważniejszych w historii jazzu. Płyta wydana w 1974 roku przez 21st Century. Płyta, która nie zyskała jakiegoś wielkiego rozgłosu, nie zyskała ona uznania w oczach krytyków. To płyta ciekawa, nieco odmienna od tych pozostałych, które nagrywał Ahmad Jamal, bo to płyta, która jest w dużej mierze ukłonem w stronę muzyki rozrywkowej. Pojawiają się tutaj akustyczne, jazzowe covery soulowych piosenek, jak Ghetto Miss Child, jak Miss Diminor, ale też Trouble Man Marvina Gaya. Ale tutaj na tej płycie znajduje się mnóstwo znakomitych piosenek, takich jak Don't Misunderstand.

Ahmad Jamal Don't Misunderstand z płyty Jamalka, która ukazała się w 1974 roku. Fantastyczne granie osadzone gdzieś w takiej bardzo charakterystycznej stylistyce Ahmada Jamala, ale to płyta, która ze względu na taki romans z muzyką soulowo-funkową, ze względu na te jazzowe interpretacje różnych przebojów muzyki rozrywkowej, no nie zyskała większego uznania. A przed nami teraz mistrz japońskiego jazzu, znakomity pianista Ryo Fukui, którego zdarzało mi się Państwu prezentować. Dzisiaj jego koncertowa epka z roku 1977, która ukazała się prawie ponad 40 lat później, tak, w 2021 roku. No i gramy z tej epki utwór, którego tytułu nie znam, dlatego że jest zapisany po japońsku.

Oto koncertówka japońskiego mistrza fortepianu Ryo Fukuyego prosto z roku 1977. Płyta, która ukazała się w 2021, 41 lat po tym, jak został ten koncert zarejestrowany. A my teraz sięgamy po mistrza Charlesa Mingusa, wielkiego kontrabasistę, wielkiego kompozytora przede wszystkim, ale też aranżera, no i mentora dla wielu muzyków, człowieka, który potrafił tworzyć wielkie kolektywy z muzyków, którzy może nie mieli wielkich nazwisk. Ja bardzo lubię płytę The Black Saint and the Sinner Lady z 1963 roku. No i tego albumu dawno Państwu nie prezentowałem. Chyba go nie prezentowałem dawno, o ile w ogóle nawet w bezkresie. A teraz sięgamy po Traxi Group Dancers.

A to mistrz Charles Mingus wraz z utworem Traxy grupy Dancers z płyty, która ukazała się w 1963, a która nosi tytuł The Black Saint and the Sinner Lady. Absolutnie kapitalna rzecz, fantastyczny materiał, jeżeli chodzi o awangardowy jazz. A przed nami teraz meksykańska grupa Le Monk z Pazuam, bardzo ciekawa. Posłuchamy sobie kompozycji Urban Suite z 2017 roku. Płyta, która w swojej stylistyce sporo odwołuje się gdzieś do Charlesa Mingusa, ale też do elementów muzyki ambientowej, a my gramy Serendipie.

Le Monk z Pazua, utwór Serendipia z płyty Urban Suite z 2017 roku. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe, które spłynęły w czasie dzisiejszej audycji, ale i nie tylko, całego dnia. Bardzo się cieszę, że mogłem ten wieczór spędzić z Państwem i pograć muzykę, na którą miałem ochotę. Nie było skarg na playlisty, na playlistę. Jedna z naszych słuchaczek, być może zaraz znajdę ten komentarz w moim komputerze. Już momencik, bo tutaj niestety... O, pani Sylwia napisała, że Bezkres daje czadu i bardzo pomaga w gotowaniu. Mam nadzieję, to komentarz sprzed prawie 30 minut, mam nadzieję, że przez resztę audycji tak było. A my żegnamy się płytą, którą bardzo lubię. Jest to Rezus Albert, debiutancki i póki co jedyny album w dorobku grupy USO 9001 z 2022 roku, z którego zagramy Pendulum, gdzie gościnnie pojawia się znany Państwu wuja HZG. Częsty gość naszej audycji. Słyszymy się w piątek, a ja Państwa zostawiam. Dobrej nocy życzę.

0: Pomiędzy światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Kiedy patrzę hen za siebie na te lata, co minęły, odnoszę wrażenie, że to właśnie dziś wieczorem przypomnę Państwu na antenie najważniejszy moment w życiu moim, mojego pokolenia, może jeszcze innych, najważniejszy tej najnowszej historii Polski. Dziś powiedzielibyśmy Game Changer, wydarzenie formatywne dla ostatnich dwóch dekad naszego funkcjonowania i w zasadzie z mojej, a może szerzej w ogóle naszej polskiej perspektywy przyćmiewa owo wydarzenie inne i o nim mogłaby być cała ta audycja. Ale wydarzyło się wówczas również dużo innych ciekawych rzeczy, których też nie pominiemy. Był to też czas świętowania dla naszych sąsiadów, którzy przystąpili do sojuszu, w którym my już byliśmy. Zatem holistycznie patrząc na ten czas w historii, to właśnie wtedy struktura tak zwanego świata zachodu przyjęła z grubsza ostateczny kształt, który ma do dziś i może można bez przesady powiedzieć, że gdyby nie tamte ruchy geopolityczne, dziś cała Europa Środkowo-Wschodnia mogłaby być w zupełnie innym położeniu. Wtedy zresztą też wybory po raz drugi wygrał ten, który temu położeniu do dziś zagraża. Był to wybitny czas dla nowej rozrywki, o której wspomniałem dziś rano i na pewno na chwilę się przy niej zatrzymałem. Mamy, czyli dla świata gier komputerowych, jak również seriali. Natomiast muzyka i kino trochę mam wrażenie szukały siebie. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, w ramach której przeniesiemy się dziś do roku 2004. Jak wspomniałem, roku bardzo ważnego, ale też noszącego piętno choćby terroryzmu, niepokojów i wielu afer podważających zaufanie do tak zwanego systemu. Odpalamy wehikuł czasu i ruszamy. Dobry wieczór.

Scissor Sisters, Take Your Mama. 8 kwietnia 1994 roku, czyli 10 lat przed omawianym dziś momentem w historii, Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, co było początkiem drogi ku akcesji zwieńczonej wejściem do Unii 1 maja 2004 roku. To był piękny czas, wspaniałe, wielkie ogólnopolskie świętowanie, patrzenie z nadzieją w przyszłość, wreszcie poczucie, że jesteśmy częścią zachodniej rodziny, to z jednej strony. Z drugiej zmęczyła nas ta dekada w sensie politycznym i choć w poczuciu sukcesu, to jednak powiedzieliśmy wystarczy tak zwanej władzy postkomunistycznej. Byliśmy zmęczeni aferami sięgającymi lat 90. i chaosowi w strukturach. My, czyli wyborcy, i to właśnie w 2004 roku należy upatrywać zwrotu ku duopolowi funkcjonującemu na polskiej scenie politycznej do dziś, do roku 2026.

U2 Vertigo. Ale to nie tylko wejście Polski do Unii Europejskiej było ważne dla regionu, bo 2004 to taki moment kompleksowych zmian w tej części świata. Za naszą wschodnią granicą toczył się bój o lepsze, uczciwsze, demokratyczne jutro. Wtedy jeszcze głównie bój polityczny, nie kinetyczny. Mówię głównie, bo im więcej wiemy o tamtych wydarzeniach, tym bardziej składają się one w obraz walki nie tylko o demokrację, nie tylko walki politycznej, ale też walki z rosyjskimi służbami specjalnymi. W każdym razie, 21 listopada w wyniku sfałszowania wyników wyborów prezydenckich ogłoszono wygraną prorosyjskiego Wiktora Janukowycza z prozachodnim Wiktorem Juszczenką. Ukraińcy wyszli na ulicę i zaczęła się pomarańczowa rewolucja. Nasi wschodni sąsiedzi, zresztą przy naszym wsparciu, wygrali wtedy walkę o własną tożsamość i suwerenność. 26 grudnia powtórzono wybory i wygrał kandydat opozycji. Premierką została Julia Tymoszenko. No ale to nie koniec ruchów politycznych w tej właśnie części świata, o których z lekkim, bo 20-letnim opóźnieniem Putin powie, że zagrażają Rosji, bo w 2004 również roku Sojusz Północnoatlantycki rozszerzył się o Litwę, Łotwę, Estonię, czyli tak zwane popularnie dzisiaj Bałtyki, Słowację, Słowenię, Rumunię oraz Bułgarię.

Block party, banquet. Mimo iż z jednej strony powiększanie się kluczowych dla bezpieczeństwa Europy sojuszy dawało poczucie sprawczości i kontroli nad tą najważniejszą sferą funkcjonowania państwa, wcale tak globalnie nie czuliśmy się bezpiecznie. Trwała w najlepsze walka z wrogiem groźnym, nieprzewidywalnym, nieuchwytnym, bo przecież na World Trade Center się nie skończyło, a wręcz zamachy przestały być problemem amerykańskim, a stały się na przykład również europejskim, bo przecież w marcu tego roku miały miejsce w Madrycie w podmiejskich pociągach również zamachy terrorystyczne, wybuchały bomby, a wszystko to jeszcze dodatkowo w atmosferze skandalu po drugiej stronie barykady, czyli ujawnienia fotografii z irackiego więzienia Abu Ghraib, gdzie amerykańscy żołnierze, symbolizujący jednak jasną stronę mocy, torturowali podejrzanych o terroryzm. Także był to rok spirali, gdzie jedne wydarzenia wpływały w tej materii na inne, a do tego jeszcze doszła tragedia w szkole w Biesłanie w 2004 roku. To z jednej strony właśnie ten rok, poszerzanie struktur bezpieczeństwa, z drugiej wszechobecna niepewność i jednak panujący strach.

Morrissey, First of the Gang to Die. 2004 był w sporcie rokiem Grecji, co warto odnotować, bo olimpiada wróciła do Aten, zatem były to zawody pełne nawiązań historycznych, nawiązań do genezy, pełne symboliki i próby budowania prestiżu kraju u progu kryzysu finansowego, no a to jest jednak kosztowna impreza. Zdecydowanie zbyt pochopnym byłoby stwierdzenie, że to był ostateczny gwóźdź do trumny finansów potomków Achajów, ale z drugiej strony może też zbyt pochopnym było w takim momencie przyjęcie na siebie takiego obciążenia. Ale to nie tylko z tego powodu Grecja była na językach świata sportu, bo również w 2004 roku wygrała zupełnie niespodziewanie Euro, pokazując, że w piłce nożnej nadal jest miejsce na niespodzianki, a tuzy nie mogą czuć się pewnie, także Polska nadal ma szansę. Głowa do góry.

John Legend, Ordinary People. W świecie technologii byliśmy u progu rewolucji, o której szerzej opowiadałem Państwu przy okazji naszej ostatniej podróży w czasie, czyli do roku 2005, ale już 2004 pokazywał, że nadchodzi nowe. Google weszło na giełdę i włączyło do swojej oferty coś, z czym kojarzy się do dziś, czyli pocztą Gmail, która oferowała niesamowitą jak na tamte czasy przestrzeń na dane, czyli cały 1 gigabajt. I to była zmiana na tyle rewolucyjna, że zostawiła konkurencję z tyłu i zapewniła Gmailowi w zasadzie na pewien czas monopol na tę usługę. Dziś 1 gigabajt to nic, to żadna przestrzeń, ale wtedy to było naprawdę coś. Facebook zaczynał na Harvardzie jako sieć akademicka, jeszcze nikt na świecie o nim za bardzo nie słyszał, ale rodził się ten fenomen. Historycznie podważono rolę państw w podróżach kosmicznych jako jedynych podmiotów zdolnych do takich przedsięwzięć, bowiem Spaceship One wykonał prywatne loty komercyjne w przestrzeń suborbitalną i wtedy mogło się wydawać, że to początek rewolucji i że w takim 2026 roku to co bogatsi będą już w kosmos śmigać i nie będzie to nic nadzwyczajnego, ale jak się okazuje, to nie jest takie proste i jeszcze sporo przed nami. W 2004 roku tłoczno było za to na Marsie, bo wylądowały tam łaziki Spirit oraz Opportunity, co dosłownie stało się okazją do poznania czerwonej planety.

Nick Cave and the Bad Seeds, There She Goes, My Beautiful World. Kategoria Popkultura Anno Domini 2004 to kontynuacje filmów, których formuły się sprawdziły i które odnotowały gigantyczne sukcesy, czyli kolejno Shrek 2, Harry Potter i Więzień Azkabanu, Spider-Man 2 oraz Kill Bill Volume 2, no chociaż ten ostatni tytuł to nie efekt obliczeń rynkowych, tylko konsekwentne realizowanie własnych założeń przez Quentina Tarantino, ale tak się akurat złożyło, że jego sequel wpisał się w rok sequeli. Był to też rok kontrowersji w kinie, bo do szerszej dystrybucji trafiła Pasja Mela Gibsona, jak również pojawił się dokument Fahrenheit 9/11 o rządach Busha. Mistrzowie kina byli w świetnej formie, bo Clint Eastwood dał nam Million Dollar Baby, a duet Scorsese DiCaprio dał nam w 2004 roku Aviatora.

The Streets Dry Your Eyes. W świecie seriali działo się sporo, bo wystartowały choćby dwie serie, które staną się później globalnym fenomenem i będą tak zwanymi serialowymi tasiemcami, które no przez kilka ładnych lat będą ludzkości towarzyszyć. Jedna to w najczystszej postaci przygoda. Zaczyna się od katastrofy lotniczej i polega na przetrwaniu na tajemniczej wyspie. Pojawiają się różne dziwne symbole, liczby, niewiadome, trudne do wyjaśnienia wydarzenia. Ciekawi bohaterowie i z sezonu na sezon najpierw stopniowe, a później już

The Libertines Can't Stand Me Now. Jako dziecko i wczesny nastolatek marzyłem, żeby powstała gra w świecie fantasy, gdzie będę mógł sobie tak funkcjonować jak w prawdziwym świecie trochę. Chodzić gdzie chcę, robić co chcę, spotykać innych ludzi, przeżywać nieskończoną liczbę przygód, to już odstępstwo od tego prawdziwego świata, ale nie działać w ramach konkretnego scenariusza, tylko jak w prawdziwym życiu cieszyć się wolnością. Tylko do tego, żeby właśnie była magia, przygody, potwory, zamki, lasy i żeby można było najlepiej jeszcze latać na gryfach. I w 2004 roku pojawiła się właśnie taka gra. Blizzard wypuścił wtedy World of Warcraft, który jest chyba najdłużej utrzymującą popularność grą online w historii branży, bo nadal po 22 latach ma rzesze fanów na całym świecie. Niewątpliwie pozycja rewolucyjna, dająca niespotykany dotąd wachlarz możliwości. W tym samym roku od studia Valve gracze otrzymali Half-Life 2, grę często uważaną za najważniejszą w historii, jeśli chodzi o przeskok technologiczny, o aspekty techniczne z naprawdę poważnym podejściem do fizyki w grze komputerowej na czele. Do dziś fani, a przypominam, 22 lata minęły, śledzą

Modest Mouse, Float On. Dziś aż dwa fragmenty poświęcone grom komputerowym, bo jak wspomniałem, był to rok naprawdę wyjątkowy i przełomowy dla branży gamingowej. Rok, który dał tytuły, na kanwie których powstawały gry tak naprawdę aż do dziś. W 2004 pojawiło się poza Half-Life'em drugim i World of Warcraft także GTA San Andreas, kultowe dzieło nawiązujące do kultury hip-hopu, gangsterskich porachunków w Campton i mód panujących w słonecznej Kalifornii. Pojawiły się też Sims 2, czyli solidna kontynuacja i tak naprawdę najbardziej popularna światowego fenomenu gry symulacji życia codziennego w zasadzie. Światło ujrzała do dziś jedna z najbardziej lubianych wyścigówek, czyli Need for Speed Underground 2, a francuski Ubisoft pokazał, jak się robi zachwycające grafiką duże mapy i opublikował Far Cry. Z kolei studio Obsidian zrobiło z serii gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen niejednoznaczną moralnie filozoficzną opowieść o istocie mocy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 Sith Lords. Do tego mistrz nad mistrze, czyli Hideo Kojima, przeniósł serię Metal Gear Solid w części trzeciej do świata zimnej wojny. Naprawdę bardzo ważny rok w historii gier.

The Long Blondes, Giddy Stratospheres. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszej kolejnej podróży w czasie, tym razem do roku 2004, jakże ważnego dla Polski, jakże dającego poczucie bezpieczeństwa w związku z tymi zmianami w Europie Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie dźwigającym, jest to moment dźwigający brzemię światowego terroryzmu i niepewności. Życzę Państwu spokojnej nocy. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

dni uśpione w pyle, jak feniks wstają znów z przeszłości dna. Zmęczona dusza nagle się rozełka dziecięcym szlochem i wyciąga.

zapach zrzętych ziół i dwoje serc i księżyc nad ogrodem i srebrny staw, co żabim chórem łuka i usta rozkochane, co się własnym sycą miodem i zawrotnego szczęścia złudna ćma. Zaciszny, wonny buduar kobiecy. Różowa lampa płonie, spokój w krąg. W przymglonym blasku elektrycznej świecy. Białego łona czar piersi, rąk. Ramiona miękkie tulą moją szyję, na ustach moich ust jej krwawy kwiat, szalonej żar rozkoszy płomieniem swoim